bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Szczecin może poszczycić się wieloma organizacjami pozarządowymi, a pomaga im Szczecińskie Centrum Organizacji Pozarządowych Sektor 3. Proponuje m.in. wiele szkoleń.
2: Są to bardzo często szkolenia właśnie z tego, jak pisać wnioski, jak pozyskiwać dotacje, bo jest to największą bolączką organizacji pozarządowych. Są to bardzo poszukiwane szkolenia ze specjalistami z zakresu księgowości, prowadzenia księgowości.
1: I w jaki sposób jeszcze Sektor 3 pomaga organizacjom pozarządowym? O tym już za moment w programie Małgorzata Mura. Zapraszam. Sprawdzimy też, jak przebiegała rekrutacja na Uniwersytet Szczeciński.
3: Można powiedzieć, że ta rekrutacja była rekordowa.
1: Które kierunki są najbardziej popularne? O tym między innymi będzie jeszcze w programie. Będzie też o tym, że w wodzie można się spocić.
4: Tak, wbrew pozorom dużo właśnie klientów, którzy przychodzą pierwszy raz, wychodzą z basenu i pierwsza reakcja jest: nie wiedziałem, że mogę się spocić w wodzie.
1: Porozmawiamy sobie o aquafitnessie, zapraszam. A zaczynamy od rozmowy na temat Fundacji Sektor 3, która prowadzi w Szczecinie Centrum Organizacji Pozarządowych, właśnie Sektor 3. Na ten temat rozmawiałam z Agatą Margraf Wojciechowską.
0: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
1: Czym zajmujecie się? Czym zajmuje się Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3? Już trochę jest w nazwie, ale rozwińmy, co dokładnie proponujecie.
2: Przede wszystkim dbamy, aby w Szczecinie zwiększać potencjał organizacji pozarządowych. Wspieramy ich działalność, promujemy aktywność obywatelską, wspieramy aktywnych obywateli od pomysłu i potrzeby ukonstytuowania się w jakąś formę organizacji pozarządowej. Przeprowadzamy przez cały proces przygotowania wybranej formy. Oczywiście doradzamy, konsultujemy wzajemnie pomysły i wybieramy odpowiednią formę organizacji pozarządowej, jaka by była najbardziej korzystna dla danej grupy, która chce realizować swoje zadania oraz dla celu tych zadań. Pomagamy w całym procesie legislacyjnym, pomagamy w całym procesie rejestracyjnym, no przede wszystkim doradzamy w najważniejszym i przy tworzeniu najważniejszego dokumentu, jakim jest statut danej organizacji, a następnie pomagamy w codziennej działalności, zarówno w zakresie prawnym, w zakresie księgowym, w zakresie sposobów działania, prowadzenia ewentualnych zmian. I to jest taka nasza działalność doradcza, ale w naszym centrum także prowadzimy szereg szkoleń, krótkich doradztw, poradnictwa. Także dysponując całym piętrem w budynku Polskiego Czerwonego Krzyża, mamy do zaoferowania wynajem nieodpłatny sal na spotkania dla organizacji. Także każda organizacja, która jest ze Szczecina i potrzebuje takiego miejsca, aby się spotkać, aby przeprowadzić jakieś własne działania, aby przeprowadzić chociażby walne zebrania swoich członków, może nieodpłatnie skorzystać z naszych sal. Mamy również w porozumieniu z Polskim Czerwonym Krzyżem, z którym wspólnie prowadzimy to działanie, którym jest Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, na wynajem sale dla organizacji pozarządowych, zarówno sale dla organizacji w tym procesie najmłodszym, kiedy organizacja jest młodą organizacją pozarządową, czyli ma do 2 lat swojej działalności, jak i w całym procesie, kiedy po prostu poszukuje biura.
1: Przybliżmy, jakie lokale oferujecie, jakie to są rodzaje przestrzeni?
2: Są to małe pokoje biurowe, łącznie z tą przestrzenią jest do dyspozycji przestrzeń wspólna w postaci łazienki, korytarzy, sali komputerowej. Można u nas również korzystać z szafek dla organizacji pozarządowych, kiedy organizacja na przykład chciałaby w jakiejś małej przestrzeni przechowywać swoją dokumentację. Nasz adres może stać się adresem korespondencyjnym dla organizacji pozarządowych ze Szczecina, jeżeli miałyby taką potrzebę. Tych sal do wynajmu nie mamy dużo i obecnie wszystkie są praktycznie zajęte. Pozostała tylko jedna sala dla organizacji w inkubacji, czyli dla tak zwanej młodej organizacji pozarządowej ze Szczecina, do 2 lat istniejącej w gospodarce i będącej zainteresowanym takim lokalem.
1: No właśnie, chciałam zapytać o zajętość tych sal. One są cały czas w użyciu przez organizację?
2: Tak, one są cały czas w użyciu.
1: Jak długo trzeba czekać na termin, żeby ewentualnie się gdzieś tam zapisać?
2: No to niestety trzeba czekać tak długo, aż jak dana z organizacji, która w tej chwili taką salę piastuje, wynajmuje, zrezygnuje i po prostu znajdzie sobie jakąś inną lokalizację.
1: Jeśli chodzi też o szkolenia, chciałam zapytać, jak to wygląda, jakiego rodzaju szkolenia oferujecie, jak one są dobierane też, czy pod jakieś potrzeby szczecinian?
2: Tak, podobierane są głównie ze względu na potrzeby zgłaszane nam przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także aktywnych szczecinian, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś w zakresie działalności, funkcjonowania i zasad, na przykład pozyskiwania środków finansowych dla organizacji, środków grantowych. Więc są to bardzo często szkolenia właśnie z tego, jak pisać wnioski, jak pozyskiwać dotacje, bo jest to największą bolączką organizacji pozarządowych. Są to bardzo poszukiwane szkolenia ze specjalistami z zakresu księgowości, prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych. Są to szkolenia miękkie, które dotyczą marketingu, sposobów działania w obszarze public relations, sposobów również prowadzenia i zakładania stron internetowych. Także wachlarz tych szkoleń jest bardzo szeroki. Jeżeli my jakby dowiadujemy się o jakiejś potrzebie, to zawsze takie szkolenia staramy się zorganizować. My również specjalizujemy się w prowadzeniu własnych projektów i ta gama jest bardzo szeroka. Prowadzimy od lat program mikrodotacyjny. Jest to rodzaj konkursu, w którym organizacje mogą pozyskać małe dotacje na swoje inicjatywy. W tej chwili to jest do 5000 zł. Zazwyczaj taki konkurs jest ogłaszany dwukrotnie w ciągu roku. Wczesną wiosną i wczesną końcówką lata, wczesną jesienią prowadzimy i współprowadzimy spotkania organizacji pozarządowych pod platanami Piknik Pasji. Realizujemy wspólnie z urzędem i innymi szczecińskimi organizacjami pozarządowymi Tydzień Inicjatyw Pozarządowych. Raz do roku regularnie od konkurs plebiscyt pozarządowy Szczecin o nazwie Kto NGO, gdzie wyróżniamy szczególnie znaczące dla przestrzeni miasta, dla aktywizacji społecznej i dla naszych mieszkańców inicjatywy z poprzedniego roku. Także wraz ze Szczecińskim Stowarzyszeniem Konie i Natura współprowadzimy działania na rzecz integracji i aktywizacji środowisk kombatanckich w Szczecinie, takich jak na przykład Dzień Weterana, czy Dzień Zaduszny, Wigilia Kombatancka. Doradzamy także w tym, jak zrealizować poprawnie zadania związane z inicjatywą lokalną, czyli pozyskać środki na ten cel w dyspozycji Urzędu Miasta Szczecin. Prowadzimy współdzielnie, czyli takie miejsce, gdzie organizacje pozarządowe mogą nieodpłatnie wypożyczyć od nas pewne materiały potrzebne, na przykład do zorganizowania pikniku sąsiedzkiego, czy jakichś mniejszych szkoleń, które organizacja prowadzi, a sama nie dysponuje takimi materiałami. Oczywiście także na co dzień wspomagamy organizacje w procesie pisania wniosków o dofinansowanie, bo to jest bardzo często bolączką. Głównie i również środowiska kombatanckie, które wiadomo ze względu na wiek z tym podejściem cyfrowym, gdyż większość wniosków składamy w formie elektronicznej, ma trochę większy problem, dlatego tu też staramy się wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom i takiego wsparcia udzielać.
1: A z Pani obserwacji, jak tu Pani patrzy przez lata tutaj w Szczecinie, to organizacje są coraz lepsze w zdobywaniu tych dotacji, nie tylko tych Waszych, ale każdych, które można? Czy jest jeszcze dalej
2: tak,
1: problem?
2: Oczywiście. Zawsze jest problem, ale ten problem jest, my się staramy przynajmniej trochę niwelować, chociażby przez to właśnie nasze szkolenia dotyczące tej tematyki. Ja osobiście jestem bardzo zaangażowana w realizację tego programu mikrodotacyjnego i tu widzę ogromny postęp, ponieważ no, jeżeli ktoś jakby aktywnie uczestniczy, przychodzi na szkolenia, pyta, my zawsze tłumaczymy, że nie ma pytań głupich, niemądrze jest po prostu nie pytać. To się po prostu uczy. My też wydajemy własnym sumptem elektroniczne poradniki. Staramy się każde konkursy i każde nasze działania opisywać regulaminowo, tak żeby jak najszczegółowiej wyjaśnić organizacjom, jak powinny daną rzecz napisać, jak powinny do danego zagadnienia podejść, żeby po prostu ta ich praca nie była zniweczona, a skończyła się sukcesem, czyli otrzymaniem dofinansowania. Również raz w roku mamy bony dla organizacji pozarządowych i one odpowiadają takim największym bolączkom organizacji, czyli dofinansowaniu działalności bieżącej. W naszej rzeczywistości gospodarczej praktycznie nie istnieją programy dotacyjne, w których organizacje mogłyby zakupić coś na bieżącą działalność albo sfinansować swoją bieżącą działalność, nie wiem, na przykład obsługę księgową czy opłaty za internet. Te koszty zazwyczaj są częścią wniosków dotacyjnych innych, bo częściowo można sfinansować na przykład wynajem swojej siedziby w okresie, proporcjonalnie oczywiście do zaangażowania tejże siedziby w okresie realizacji danego wniosku dotacyjnego, ale stricte na to, żeby opłacić jakieś działania swoje codzienne, tak? Nie ma takich programów dotacyjnych, stąd odpowiedzią naszą na to są te bony, za które można sfinansować dowolnie, czy doszkolenie własnego zespołu, czy działalność księgową, czy doradztwo prawne, jeżeli organizacja go potrzebuje, czy też, nie wiem, chociażby zakup wizytówek albo koszulek będących jakby identyfikujących z daną organizacją pozarządową. Natomiast nasze działania, no staramy się oczywiście wykonywać w zakresie naszego budżetu, który nie jest duży, a życzylibyśmy sobie i pewnie wszyscy aktywni szczecinianie i organizacje pozarządowe, aby był większy.
1: Agata Margraf-Wojciechowska z Fundacji Sektor 3, która prowadzi w Szczecinie Centrum Organizacji Pozarządowych, opowiada nam o tej fundacji. Do tej rozmowy jeszcze powrócimy, a teraz przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni z regionu.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
5: Ula Myszkinis. Służba kontrwywiadu wojskowego bada rosyjskiego drona odnalezionego na plaży w Rusinowie. Na szczegółach Miłosz Gocłowski.
6: Analitycy i biegli ze SKW rozbiorą na części odnalezionego drona, dokładnie go zbadają i wiedzę wykorzystają w ewentualnym zwalczaniu kolejnych takich jednostek. To dron Gerbera 2, jednostka nowego typu, niedawno zmodyfikowana przez Rosjan. Dron prawdopodobnie był testowany i wpadł do Bałtyku.
5: Strona rosyjska nie komentuje sprawy.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
5: Wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutu dwóch zabójstw ze szczególnym okrucieństwem zatrzymanemu w Koszalinie mężczyźnie. Ciała kobiety i mężczyzny z ranami ciętymi i kłutymi znaleziono we wtorek w nocy w jednym z mieszkań przy ulicy Wyspiańskiego. Policjanci zatrzymali w tej sprawie 53-latka, który w poważnym stopniu okaleczył też siebie. Przebywa w szpitalu. W Szczecinie przedstawiono założenia horyzontalnego rozkładu jazdy dla Pomorza Zachodniego. Inwestycje zintegrowanej sieci kolejowej są rozłożone na lata, a w naszym regionie powstanie ponad 360 km nowych linii kolejowych. Wśród nich linia kolei dużych prędkości ze Szczecina do Poznania przez Gorzów Wielkopolski.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
5: Woda, ogień, dym i adrenalina. Studenci pierwszego roku kierunków pływających Politechniki Morskiej w Szczecinie przechodzą właśnie obowiązkową kandydatkę. To specjalne szkolenia, mówi rzeczniczka uczelni Anna Malec.
7: Oni uczą się tam właśnie tych indywidualnych technik ratunkowych i pożarowych. Wstępują do basenu, próbują się wydostać z płonącego helikoptera w pełnym zadymieniu. Oczywiście wszystko jest w bardzo bezpiecznych warunkach.
5: Przyszłych studentów czekają też obowiązkowe treningi przed uroczystą inauguracją. Zakończył się tegoroczny projekt CrossOder. Rejsy po Dolinie Dolnej Odry ze Szczecina do Meszerin i Garc okazały się hitem. Statek Sedina przewiózł ponad 1780 pasażerów, którzy zabrali ze sobą 162 rowery. I jeszcze a propos rowerów. Trwają zapisy na rajd gwiaździsty ze Szczecina do Wolina. 3 października można wystartować ze Szczecina lub Goleniowa. Meta w centrum Słowian i Wikingów. I jeszcze zajrzyjmy do Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. Można tam oglądać prototyp terenowego Poloneza. To jedyny egzemplarz, który przetrwał. Samochód będzie na wystawie do połowy grudnia.
1: A te informacje zebrała Ula Myszkinis. Dziękuję.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Uniwersytet Szczeciński w tym roku ma nowe kierunki.
3: i to kierunki ochrona środowiska, filologia germańska z językiem angielskim, zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia, global communication i germanistyczno-polonistyczne wspólne studia nauczycielskie.
1: Jakim cieszyły się zainteresowaniem w tej rekrutacji, to sobie sprawdzimy już za moment. A teraz powracamy do rozmowy z Agatą Margraf Wojciechowską z Fundacji Sektor 3, która prowadzi w Szczecinie Centrum Organizacji Pozarządowych.
0: Przydatne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Na waszej stronie internetowej można znaleźć listę organizacji w Szczecinie, którym w jakiś sposób mniejszy, większy pomogliście. Na tej liście jest prawie 500 różnych organizacji. Z czym się najczęściej zwracają?
2: Najczęściej jest to właśnie nasze poradnictwo bieżące, czyli z tym, mówimy tutaj o aktywnych obywatelach, którzy chcą założyć organizację, czyli z tym, jak do tego podejść. Jeżeli organizacja już istnieje, to częstą bolączką jest poprawne dokonywanie zgodnie z literą prawa zmian, czy to w statucie, czy w zarządach, czy w sposobie działania. Problematyczne dla organizacji są również coroczne sprawozdania finansowe, które składamy w sposób elektroniczny. Zdarzają się problemy prawne i mocno zawiłe problemy natury księgowej. My wtedy staramy się też kierować takie organizacje na specjalistyczne, już takie indywidualne doradztwa, czy to właśnie do prawnika, czy do biegłej księgowej. No i oczywiście to, co jest podstawą naszego życia, bycia jako organizacji pozarządowych, czyli wieczna bolączka z powodu braku dofinansowania, czyli wieczne poszukiwanie źródeł dofinansowania projektów i programów grantowych.
1: Jak ktoś ma tutaj na Pomorzu Zachodnim pomysł na taką organizację pozarządową, to jak to wygląda? Co trzeba zrobić? Od czego zacząć? Jak powstaje taka organizacja?
2: Proszę pamiętać, że my jako centrum jesteśmy dedykowani mieszkańcom Szczecina, bo my działamy tylko w gminie mieście Szczecin. Natomiast zrobić w całej Polsce można to samo. Najpierw trzeba przede wszystkim zastanowić się, co w danej organizacji chcemy zrobić, jaki będzie cel naszego działania, czemu nasze działania mają służyć. Jakby precyzując odpowiedzi na te pytania, dalej możemy zastanowić się, jaka forma organizacji pozarządowych byłaby dla nas najbardziej korzystna. Możemy na przykład wybrać klub sportowy, albo możemy wybrać stowarzyszenie zwykłe, które rejestrujemy w przypadku Szczecina w Urzędzie Miasta Szczecin, albo stowarzyszenie rejestrowe zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tu potrzebujemy osób 7 minimum. Ewentualnie możemy wybrać także fundację. Tu wystarczy tak naprawdę tylko jeden fundator. Każda z tych form rządzi się troszeczkę innymi prawami i od tego należy jakby zacząć myślenie na temat tego, jakie ciało się ukonstytuujemy. Jeżeli już ten pomysł zostanie powzięty, decyzja zostanie powzięta, wówczas trzeba przygotować wszystkie niezbędne dokumenty do tego, żeby taką organizację zarejestrować. Czyli zazwyczaj jest to w przypadku stowarzyszeń zwykłych regulamin, a w przypadku stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS-ie lub fundacji zarejestrowanych w KRS-ie jest to statut. I to jest taki dokument koronny dla każdej organizacji. Ja zawsze powtarzam, że to jest taki kręgosłup działania organizacji pozarządowej. Dobrze napisany regulamin lub statut gwarantuje dobre i spokojne działanie organizacji. Dlatego tu najwięcej czasu trzeba nad tym poświęcić, najbardziej zastanowić się, jak rozbudować cele, jak opisać ich sposoby realizacji, jak opisać prawa i obowiązki członków, czy też władz stowarzyszenia. Potem, jak już to wszystko jest gotowe, to trzeba wypełnić dokumenty, jeżeli chodzi o stowarzyszenie zwykłe, wniosek do Urzędu Miasta, jeżeli chodzi o stowarzyszenie KRS-owe i fundację KRS-ową, to dokumenty wymagane przez Krajowy Rejestr Sądowy. W niektórych przypadkach należy wnieść opłatę, zarejestrować podmiot, po jego zarejestrowaniu otworzyć konto bankowe i ostatnim etapem jest zgłoszenie do Urzędu Skarbowego na deklaracji NIP 8 w stanie nowego podmiotu.
1: Jak tak pani patrzy na Szczecin, mamy tutaj dużo nowych organizacji, które rokrocznie powstają?
2: Biorąc pod uwagę ogólną liczbę organizacji, to jest około 2500, to tak. No i biorąc pod uwagę zajętość, którą mamy cały czas, pracujemy zespołem trzyosobowym, no to wydaje się, że to zainteresowanie z roku na rok rośnie.
1: A są jakieś szczególne rodzaje działalności szczecinian, którzy właśnie angażują się w te organizacje pozarządowe, jakiś typ może?
2: No, do wykorzystania zawsze mamy cały katalog artykułu 4 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Tam mamy 34 punkty, które określają zakres działalności, jaki może wykonywać każda z organizacji pozarządowych, czyli te cele społeczne. Najczęściej są to cele związane z kulturą, z edukacją, ze sportem. Są organizacje hobbystyczne, a także wspierające, prozwierzęce, proekologiczne. Myślę, że w tym zakresie najczęściej mówimy o powoływaniu właśnie tych nowych ciał.
1: A jak w ostatnich latach się zmienia tutaj w Szczecinie zaangażowanie? Przybywa tych chętnych do działania pozarządowego, czy jak to wygląda?
2: Myślę, że jest coraz większa świadomość społeczna i coraz większa potrzeba robienia czegoś, nie wiem, czy można stricte powiedzieć dla innych, również dla siebie. Mam wrażenie, że coraz więcej w ludziach takiej, mimo wszystko tego, co mówimy, że jest mało empatii, że jest mało współczucia, ja widzę to jakby trochę inaczej. Wydaje mi się, że ludzie mają potrzebę robienia czegoś, nie wiem, poza swoją pracą zawodową, poza swoim głównym nurtem, w którym funkcjonują. Czy to będą zrzeszanie się na rzecz działań hobbystycznych i jakichś swoich prywatnych zainteresowań, ale też bardzo dużo jest właśnie organizacji, które wspomagają. Myślę, że to też wynika z czasów, w których żyjemy. Jednak pomoc bliźnim jest bardzo ważna. Każdy z nas ma chyba tego świadomość i myślę, że większość ludzi kieruje się taką zasadą, że jeżeli może, to pomoże. A pewnie dobro wróci i też kiedyś tą pomoc uzyskają.
1: Wśród organizacji pozarządowych mamy też te specyficzne, czyli organizacje pożytku publicznego, na które możemy oddawać 1%, no już 1,5% podatku. Czym się one różnią od organizacji, które nie należą do tych pożytku publicznego?
2: Aby uzyskać statut organizacji pożytku publicznego, to pierwszym podstawowym warunkiem, który należy spełnić, to taki, że organizacja musi istnieć co najmniej 2 lata. To jest wymóg ustawowy. Po tych 2 latach musi spełniać wymogi ustawy, czyli jakby wnioskując udowodnić, że działa w obszarze pożytku publicznego i wykonać szereg jakby tych wytycznych, które z ustawy wynikają, uzyskać ten wpis, a następnie obligatoryjnie raz do roku zawsze rozliczać się z pozyskanych pieniędzy z wyniku właśnie zbiórki. Jest to działanie wówczas obligatoryjne. Jeżeli taka organizacja nie rozliczy się, nie jest transparentna, traci ten przywilej posiadania tytułu organizacji pożytku publicznego.
1: O organizacjach pozarządowych opowiadała nam Agata Margraf-Wojciechowska z Fundacji Sektor 3, która prowadzi w Szczecinie Centrum Organizacji Pozarządowych. A teraz u progu nowego roku akademickiego rozmowa z Agnieszką Lizak, rzeczniczką prasową Uniwersytetu Szczecińskiego.
0: Edukacja na Pomorzu Zachodnim.
1: Przed nami już rok akademicki. Dużo studentów aplikowało na Uniwersytet Szczeciński?
3: Dużo studentów aplikowało na Uniwersytet Szczeciński. Można powiedzieć, że ta rekrutacja była rekordowa. My generalnie jako uczelnia zawsze mamy dużą liczbę zgłoszeń wśród kandydatów na studia, natomiast no, w tym roku przekroczyliśmy 14 tysięcy zgłoszeń, więc tych kandydatów jest faktycznie bardzo dużo. Jest to oczywiście wynik tego podwójnego rocznika, który no, w tym roku zdawał maturę. Ale tak jak mówię, nasza oferta jest dość szeroka, więc faktycznie maturzyści zawsze jakiś kierunek dla siebie znajdą i chętnie wybierają naszą uczelnię.
1: Jakie kierunki były najbardziej popularne?
3: Kierunki najbardziej popularne właściwie są co roku te same, bo jest to niezmiennie psychologia, prawo, filologia angielska, bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także kierunki ekonomiczne, finanse i rachunkowość, czy też zarządzanie. I to są te kierunki, które wybierają właśnie maturzyści. Natomiast na drugim stopniu, no bo też nasi studenci rekrutują się na studia magisterskie, no to w tym roku królował marketing i audyt finansowy.
1: To tak trochę nietypowo, bo marketing to gdzieś tam była mowa, że odchodzi od tych...
3: A oni być może, że tak, na pierwszym stopniu być może wybierają właśnie jakieś takie kierunki bardziej ogólne, właśnie ekonomiczne, a tutaj już na drugim stopniu, czyli te 2-letnie magisterskie już tak no, w kierunku marketingu, czyli takie bardziej specjalizacje. No tak nam wyszło. My mamy faktycznie ten marketing bardzo fajnie prowadzony, więc może już studenci po prostu prostu wiedzą, co chcą studiować tak konkretnie, z czego się specjalizować.
1: A mamy jakieś dane, ile było osób, kandydatów na jedno miejsce, na przykład na psychologii czy na prawie?
3: Tak, generalnie liczba kandydatów na psychologię to jest ponad 1000 osób, to jest 1014 osób. My oczywiście te limity mamy takie, że no staramy się w tym roku, przede wszystkim staraliśmy się troszeczkę wyjść naprzeciw kandydatom i zwiększyć te limity, ale no psychologia to jest zawsze 6-7 osób na jedno miejsce, prawo to w tym roku 4 osoby.
1: Były jakieś kierunki, na które nie macie kompletu albo jeszcze można się zgłosić?
3: My rekrutację zakończyliśmy 13 września, ale oczywiście, że są takie kierunki, które no, w tym roku może cieszyły się mniejszą popularnością. Co prawda, no, studenci też jeszcze mamy na drugim stopniu, szczególnie no, cały czas trwają obrony prac magisterskich, więc zobaczymy, jak to będzie na drugim stopniu. Natomiast no, staramy się gdzieś jeszcze wychodzić naprzeciw studentom i te kierunki, które są faktycznie najbardziej oblegane, no to zwiększać limity, no a te jakby z najmniejszym zainteresowaniem, no to tutaj będzie analiza w listopadzie komisji rekrutacyjnej, czy faktycznie te kierunki już wygaszać, czy być może zostawić je jeszcze na przyszłą rekrutację, bo to też się zmienia, jeżeli chodzi o zainteresowania maturzystów.
1: No za rok też będziemy mieć tłumy, prawda?
3: Tak, za rok będziemy mieć jeszcze większe tłumy. Rocznik 2027 to ten rok z jeszcze większą liczbą maturzystów, także stąd też przede wszystkim chyba właśnie stąd duże zainteresowanie salonami maturzystów, czyli tymi wszystkimi wydarzeniami, które są kierowane do no właśnie przyszłych maturzystów, którzy będą w przyszłym roku rekrutować się na studia.
1: O tych salonach jeszcze sobie porozmawiamy, ale wróćmy do studentów. Czym Uniwersytet Szczeciński ma nowe kierunki w tym roku?
3: Tak, Uniwersytet Szczeciński w tym roku ma nowe kierunki, to kierunki ochrona środowiska, filologia germańska z językiem angielskim, zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia, global communication, to są studia w języku angielskim i germanistyczno-polonistyczne wspólne studia nauczycielskie. Także to są te nowości, które na pierwszym i na drugim stopniu w tym roku właśnie są w naszej ofercie edukacyjnej.
1: Dużo przyszłych studentów właśnie na te kierunki się wybierało. Tutaj okazało się, że rzeczywiście dobrze otwarliście, jest komplet?
3: To różnie. Jeden kierunek ma więcej kandydatów, inny troszeczkę mniej, ale na pewno filologia germańska z językiem angielskim czy global communication to były te kierunki, które faktycznie wśród nowości cieszyły się dużym zainteresowaniem. No wiadomo, jak to jest z nowościami. One też muszą troszeczkę zaistnieć w tej naszej ofercie edukacyjnej. Będziemy też patrzeć, jak za rok będą studenci na te kierunki właśnie rekrutować, więc w tym roku na pewno filologia germańska z językiem angielskim oraz zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia i global communication to były z tych nowości takie najbardziej wybierane.
1: A wiemy, ilu w ogóle będzie studentów na pierwszym roku teraz w tym nowym roku akademickim?
3: No zobaczymy, ilu z tych kandydatów zostanie na naszej uczelni, więc nabór zamknęliśmy 13 września. W tej chwili kandydaci donoszą dokumenty, składają, bo nie muszą tego zrobić wcześniej, muszą to zrobić już właśnie po zakończonej rekrutacji, więc okaże się, ilu z tych kandydatów, z tych zgłoszeń zostanie z nami. No ale my jesteśmy tutaj dobrej myśli, co roku jest to około 5000 studentów, więc w tym roku no, myślę, że będzie troszeczkę więcej.
1: Do rozmowy z Agnieszką Lizak, rzeczniczką prasową Uniwersytetu Szczecińskiego, jeszcze powrócimy.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Wiecie, że podczas zajęć w wodzie można się spocić?
4: Wbrew pozorom dużo właśnie klientów, którzy przychodzą pierwszy raz, wychodzą z basenu i pierwsza reakcja jest: nie wiedziałem, że mogę się spocić w wodzie.
1: Będę Was zachęcać do zajęć z aquafitnessu, to już za chwilę, ale teraz powracamy do rozmowy z rzeczniczką prasową Uniwersytetu Szczecińskiego, Agnieszką Lizak.
0: Edukacja na Pomorzu Zachodnim.
1: A jak w ogóle decydujecie o tym, jaki nowy kierunek otworzyć? Na co zwracacie uwagę, skąd taki pomysł?
3: Jeżeli chodzi o nowe kierunki, właśnie to przede wszystkim słuchamy tych głosów pracodawców, czyli rozmawiamy z pracodawcami. Mamy podpisane też umowy o współpracy i tutaj na pewno bierzemy pod uwagę to właśnie, o czym mówią pracodawcy, jakie kierunki powinniśmy otwierać, jakich specjalistów rynek potrzebuje, ale również wsłuchujemy się w głosy studentów, no bo to oni wybierają na drugim stopniu kierunki, które chcieliby studiować, więc też ich pytamy o to, czy w naszej ofercie edukacyjnej nie brakuje jeszcze jakiegoś kierunku, który no, by cieszył się ich zainteresowaniem. Więc na pewno robimy takie rozeznanie rynku i wśród pracodawców, i wśród studentów, jeżeli chodzi o drugi stopień.
1: A jak tak pani ocenia, czy też jak ogólnie oceniacie, czy studenci wychodząc po waszych kierunkach są dobrze przygotowani na rynek pracy? Czy wy to na bieżąco też weryfikujecie, jak to tu wygląda i lokalnie na Pomorzu Zachodnim i potem też dalej?
3: Staramy się monitorować kariery naszych absolwentów. Mamy kontakt, współpracujemy też z naszymi absolwentami i to jest no, bardzo różnie. Jedni faktycznie znajdują pracę jakby po studiach, które wybrali. Inni też, no to są też takie czysto ludzkie decyzje, w ogóle zmieniają i miejsce zamieszkania i jakby działalność swoją zawodową. Więc no, jesteśmy, że tak powiem, staramy się przede wszystkim nauczyć naszych studentów tego, aby uczyli się przez całe życie, aby byli elastyczni i jakby cały czas śledzili, co się dzieje też na rynku, więc to nie jest teraz już tak, że student skończy studia i ma zagwarantowaną pracę, szczególnie, że gdzieś tutaj w tle jest ta cała sztuczna inteligencja i no też obawy o to, czy to studia, które wybierzemy dzisiaj, na pewno zagwarantują nam pracę. Dlatego, no mówię, to jest bardzo różnie. Są takie kierunki, które na pewno nasi, czy prawnicy, czy właśnie tutaj psychologia, to są te osoby, ci studenci, którzy na pewno pracę od razu mają po studiach, ale są też takie kierunki, które no być może wymagają jeszcze pewnych studiów podyplomowych. Natomiast mówię, dla nas też jest bardzo istotne, oprócz tej właśnie jakości kształcenia, aby nasi studenci wyszli też z takim poczuciem, że no nic nie jest na stałe, że muszą cały czas się rozwijać i zdobywać wiedzę i nowe kompetencje.
1: Wspomniała pani o sztucznej inteligencji, o to też chciałam zapytać, czy AI tutaj jakoś jest obecna już na Uniwersytecie Szczecińskim, czy to w rekrutacji, czy też potem w trakcie studiów?
3: Tak, AI jest chyba wszechobecna, nie tylko w też na uczelni, ale w takim naszym już codziennym życiu. Dlatego w Uniwersytecie Szczecińskim mamy komisję rektorską właśnie do spraw nowych technologii i między innymi sztucznej inteligencji. I nasza właśnie komisja opracowała też takie dobre praktyki i ma to wyraz również w regulaminie studiów, czyli nasi studenci mają zapisane w regulaminie studiów no, pewne obostrzenia, kiedy mogą lub nie mogą korzystać ze sztucznej inteligencji. To oczywiście wykładowca tutaj każdy o tym decyduje, informuje studentów, czy być może, że mogą, są jakieś ograniczenia, tak, ale z obowiązkiem ujawnienia tego korzystania lub też no, całkowity zakaz korzystania z właśnie ze sztucznej inteligencji, więc nie udajemy, że to nie istnieje. Raczej staramy się tutaj wprowadzić pewne zasady korzystania ze sztucznej inteligencji, dobre praktyki. No i też dla naszych pierwszorocznych studentów już od tego semestru będą obowiązkowe takie szkolenia właśnie ze sztucznej inteligencji, z tego, jak z niej można korzystać i jak z niej korzystać rzetelnie, no i tak zgodnie właśnie z regulaminem studiów.
1: A czy to obserwujecie, kto w ogóle wybiera studia w Szczecinie? To jest bardziej lokalnie z Pomorza Zachodniego, czy macie studentów z całej Polski?
3: Raczej są to nasi tutaj lokalni studenci, czyli nasz rynek zachodniopomorski to tak około 70% naszych studentów. Natomiast oczywiście, że mamy też studentów z Polski, z całej Polski, to zresztą wystawiamy się też jako Uniwersytet Szczeciński na różnych targach edukacyjnych w Polsce i również uczelnie gdzieś z południa Polski również w tych targach tutaj w Szczecinie biorą udział, więc no młodzież teraz przemieszcza się, mieszka w różnych miejscach, nie tylko tam, gdzie skończyli liceum i gdzie mają rodzinę, ale zazwyczaj jest to tak, że no właśnie nasz tutaj zachodniopomorski rynek, jeżeli chodzi o
8: o maturzystów, to są nasi studenci.
1: Chciałam zapytać też o takie aktywności poza samym studiowaniem i do czego mogą się zapisywać szczecińscy studenci, w czym mogą brać udział?
8: No my tutaj właśnie na Uniwersytecie Szczecińskim bardzo przykładamy wagę do tego, aby nasi studenci oprócz studiowania mogli rozwijać pasję. I powiem tak, no co roku staramy się, aby ta oferta pozaedukacyjna była jak najbardziej szeroka. Mamy w tej chwili bardzo dużo kół naukowych, bardzo prężnych kół naukowych, ponad 130 studenckich kół naukowych, ale mamy też możliwość, aby nasi studenci na przykład rozwijali się w naszym centrum medialnym, czyli mamy naszą telewizję uniwersytecką, Uniwizję i nasze radio uniwersyteckie News Radio. I to nie tylko studenci dziennikarstwa, czy też kierunków pokrewnych, ale również wszyscy, którym właśnie w duszy gra gdzieś telewizja, czy właśnie mikrofon radiowy, czyli studenci z innych kierunków również mogą dołączyć do naszej telewizji i redakcji studenckiej. No i nasze wszystkie takie działalności, jak nasz chór uniwersytecki, tak, bardzo prężnie działający, czy nasze właśnie sekcje sportowe, nasz akademicki związek sportowy, tutaj również nasi studenci mogą rozwijać swoje zamiłowania, ale też nie ukrywamy, tutaj przykładamy bardzo dużą wagę do tego, aby nasi studenci byli również zaopiekowani pod kątem pomocy psychologicznej. Widzimy, szczególnie na pierwszym roku, jak bardzo ważne jest takie wsparcie naszych psychologów, więc również otworzyliśmy specjalną taką ofertę dla nich, czyli stronę Sygnał, aby tam właśnie mogli skorzystać z oferty naszych psychologów, porozmawiać, opowiadać o tym, czy właśnie mają jakieś trudności. Szczególnie mówię na tym pierwszym roku, więc staramy się też tutaj, żeby oprócz tej takiej oferty pozaedukacyjnej, rozwijania pasji, byli również studenci zaopiekowani pod kątem dobrego samopoczucia i zdrowia psychicznego.
1: Wspomniała Pani już o tym wcześniej. Staracie się pozyskać też oczywiście maturzystów. Jaka jest propozycja od Was dla nich?
8: Staramy się tak przekonać naszych maturzystów, że warto, przede wszystkim warto studiować, bo też spotykamy się z takimi głosami, że a teraz studia to może nie warto. Otóż jak najbardziej warto. My dla naszych studentów przygotowaliśmy oprócz potem takich właśnie rozwijania, możliwości rozwijania własnej pasji, to dla maturzystów przede wszystkim przygotowaliśmy pakiet kursów maturalnych. Są to zupełnie darmowe kursy maturalne. Nasi maturzyści mogą się zalogować poprzez platformę. Są to kursy dostępne online, więc z przedmiotów, które właśnie są wybierane na maturze, czyli język polski, matematyka, ale także biologia, czy WOS, historia, i wtedy taki kurs po prostu sobie odsłuchać. Ale również wychodzimy do nich z tak zwanym doradcą edukacyjnym, czyli nasi właśnie doradcy edukacyjni mogą się spotkać z takim maturzystą na spotkaniu takim już gdzieś w murach Uniwersytetu Szczecińskiego lub też podczas różnych wizyt w szkołach czy na targach. No i właśnie omówić z nim jego predyspozycje, to co on by chciał studiować, albo no właśnie podpowiedzieć, jaki kierunek byłby dla niego taki najlepszy. No i oczywiście nasze Akademickie Biuro Karier również tutaj zachęca do skorzystania z doradztwa zawodowego. Tutaj to już są profesjonalni doradcy zawodowi, którzy przeprowadzają takie testy właśnie predyspozycji zawodowych i też mogą podpowiedzieć takiej młodzieży, co warto, w czym oni by się dobrze czuli, w czym by się sprawdzili jako przyszli studenci.
1: Kiedy oficjalne otwarcie roku akademickiego?
8: W Szczecinie mamy otwarcie roku akademickiego 1 października i zaczynamy go wspólną inauguracją roku akademickiego, czyli wszystkie szczecińskie uczelnie publiczne i niepubliczne zaczynają spacerkiem na Uniwerek do Teatru Letniego. Przechodzimy takim marszem, wesołym korowodem wszystkich uczelni do Teatru Letniego, gdzie zaczyna się wtedy 1 właśnie października oficjalna inauguracja i wszyscy zaczynamy razem rok akademicki w Szczecinie.
1: Macie też wspólne juwenalia?
8: Mamy wspólne juwenalia, nasze właśnie samorządy studenckie współpracują zawsze przy tym, więc nad Odrą, na Łasztowni 2-3 dni koncertów i wspólnej zabawy. Tak, my jesteśmy bardzo akademickim Szczecinem.
1: Podkreśla rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Szczecińskiego Agnieszka Lizak. Będziemy jeszcze w programie mieć dla Was coś w kontekście wyboru studiów, coś dla przyszłych maturzystów, a teraz coś dla tych, którzy szukają nowej aktywności dla siebie. Aquafitness, aquaerobik. Takie zajęcia znajdziecie na całym Pomorzu Zachodnim, niemal we wszystkich basenach. Z czym to się je, na czym takie zajęcia polegają? O to pytałam Alicję Saganowską, instruktorkę z jednego ze szczecińskich klubów.
0: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
1: Szczecin, Pomorze Zachodnie, dużo wody, dużo basenów i są też, sprawdzałam, w wielu miejscach zajęcia z aquafitnessu. Powiedzmy, co to w ogóle takiego, jeśli ktoś jeszcze nie miał styczności z tą formą aktywności?
4: Dokładnie. Aquaerobik

0: żyje.
1: Co w ogóle nam daje taki akwaerobik w odróżnieniu od takiego zwykłego na sali?
0: Generalnie, jeżeli chodzi o akwaerobik, można powiedzieć, że są to same zalety, praktycznie nie ma wad, ponieważ w zajęciach akwaerobiku uczestniczą różne osoby, poczynając od panów. Mamy również i młodzież, i dzieci. Mamy osoby w podeszłym wieku, młode osoby, osoby po operacjach kręgosłupa. Także generalnie urozmaicenie, jeżeli o to chodzi. Zalety: przede wszystkim poprawa sprawności fizycznej, poprawa wydolności płuc, zwiększenie siły mięśniowej, relaksacja, ponieważ woda to również masaż. Także same zalety, produkcja endorfin, czyli dużo radości, dużo śmiechu, same zalety, także polecamy przychodzić.
1: W jaki sposób, to znaczy do jakiej może wysokości swojego ciała jesteśmy podczas takich zajęć zanurzeni w wodzie?
0: A to różnie, ponieważ mamy tutaj, przynajmniej w Szczecinie, różne kluby, różne baseny, także można uczestniczyć w zajęciach, gdzie basen ma wysokość, głębokość właściwie wody mniej więcej 1,70 m, 1,65 m, także spokojnie możemy stanąć na dnie, nie zanurzając głowy. Natomiast również są to zajęcia, odbywają się na basenach sportowych, gdzie już faktycznie ta głębokość wody jest około 2 metrów, ale spokojnie, ponieważ w obydwu przypadkach, nawet jeżeli ktoś nie potrafi pływać czy ma lęk przed wodą, podczas zajęć zakładamy takie pasy wypornościowe, które pozwalają nam spokojnie utrzymać się na wodzie.
1: Czyli wtedy te zajęcia są w takiej formie, że nie dotykamy ziemi?
0: Tak, na tych głębszych basenach jak najbardziej, i właściwie takie zajęcia, znaczy no nie mogę powiedzieć, że lepsze czy gorsze któreś z nich są, natomiast na tej głębszej wodzie, gdzie nie dotykamy dna, musimy zaangażować do pracy bardziej nasze mięśnie, zwłaszcza mięśnie brzucha, co jest dodatkową zaletą, również zwłaszcza u pań, które tak dbają o linię szczególnie.
1: O akwaerobiku, akwafitnessie opowiada nam Alicja Saganowska, instruktorka z jednego ze szczecińskich klubów. Do tej rozmowy jeszcze sobie powrócimy.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Na co ciekawego możecie się wybrać do kina? O tym będzie jeszcze za chwilę. A teraz powracamy do rozmowy na temat akwafitnessu, akwaerobiku. Na ten temat rozmawiałam z Alicją Saganowską, instruktorką ze Szczecina.
2: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
1: Wspomniała pani, że ten przekrój wiekowy na zajęcia jest różny, ale tutaj na Pomorzu Zachodnim częściej na te akwafitnessy chodzą raczej chyba kobiety, prawda? Bo tak to jest w jakichś innych miejscach w Polsce.
0: I tak, i nie. Patrząc na mój osobisty fitness klub, generalnie, znaczy większość, tak, oczywiście, większość będzie pań, natomiast z powodzeniem chodzą również panowie. I też przekrojowo, wiekowo, i troszkę starsi, i troszkę młodsi. Także my mamy bardzo zróżnicowane grupy, jeżeli o to chodzi.
1: A kto się lubi?
0: I panowie, i panie się u nas bardzo dobrze czują, muszę podkreślić, więc zapraszamy wszystkich.
1: A kto się lepiej bawi na takich zajęciach w wodzie? Starsi czy młodsi?
0: Wbrew pozorom czasami ci starsi chyba mają więcej dystansu do siebie, więc często właśnie ci starsi, aczkolwiek ja osobiście staram się stworzyć zawsze taką atmosferę, żeby wszyscy wynieśli jakieś plusy dla siebie. Zawsze staram się jakąś taką miłą atmosferę stworzyć, mimo że to są zajęcia, to zawsze gdzieś tam jakieś żarty możemy sobie wtrącić, zawsze jest też uśmiech, także wszyscy są zadowoleni.
1: Można się spocić w wodzie?
0: Tak, wbrew pozorom dużo właśnie klientów, którzy przychodzą pierwszy raz, wychodzą z basenu i pierwsza reakcja jest: nie wiedziałem, że mogę się spocić w wodzie. A jeżeli chodzi o panów, którzy też patrzą czasami sceptycznie na takie panie, które ćwiczą w wodzie, a tam takie ćwiczenia. Natomiast jak wchodzą i przekonują się na własnej skórze, jakie to są ćwiczenia, i wychodzą z wody i czują ten ciężar właśnie dopiero po wyjściu z wody tak naprawdę, co tam się zadziało z ich ciałem, no to tak patrzą z takim już szacunkiem, że o, jednak coś dało, jednak nie jest to takie proste, jak wygląda z brzegu basenu.
1: Można też się nałykać wody, ale trzeba mieć też swoją pod ręką, prawda, na brzegu basenu, żeby je jednak uzupełniać płyn w trakcie ćwiczeń?
0: Można, znaczy ja zawsze się śmieję, że nie zalecam picia wody, bo niezmiennie jest

0: ten sam smak, niekoniecznie dobry, chlorowy. Natomiast tak, nie wszyscy, niektórzy tak, stawiają sobie butelki na brzegu z wodą i w trakcie zajęć oczywiście korzystają z możliwości, jak najbardziej.
1: Można na takie wodne zajęcia przyjść po prostu z ulicy, czy trzeba się wcześniej jakoś przygotować? Chodzi mi o to, czy osoby, które siedzą za biurkiem bez żadnej kondycji, mogą po prostu zacząć tak właśnie ćwiczyć?
0: Tak, są to zajęcia dla każdego, bez względu na sprawność fizyczną. Woda też ma takie właściwości terapeutyczne. I tutaj, mimo że ćwiczymy, to jest to, są to zajęcia z odciążeniem stawów. Czyli wchodzimy do wody, nie czujemy własnego ciężaru ciała, ćwiczymy z większym bądź z mniejszym oporem. Jeżeli dla kogoś jest na początek za trudno, nie musi używać też sprzętu. Może sobie również całe 45 minut, bo tyle trwają zajęcia, przećwiczyć bez sprzętu, w miarę chodzenia. Oczywiście później ta sprawność rośnie i używają sobie też coraz na przykład większych hantelek, z tych mniejszych przechodzą na większe i też sobie spokojnie radzą. No i mówię, najtrudniejszy jest pierwszy krok. No i u nas tak samo. Pierwsze kilka zajęć jest trudne ze względu na nowe środowisko wodne, gdzie trzeba opanować właśnie opór wody, wyporność wody. Przypomnę, że woda jest około 800 razy gęstsza niż powietrze, więc już nawet wykonanie prostego kroku w wodzie wymaga od nas dużej siły. Ale to spokojnie da się opanować. Patrząc po moich klientach i klientkach, spokojnie, zresztą sama zaczynałam jako klientka, zanim zostałam instruktorką, więc przekonałam się na własnej skórze, co znaczy uczestnictwo w takich zajęciach i sama po sobie wiem, że na początku faktycznie te kilka pierwszych zajęć było takich ciężkich, bo to był szok dla organizmu, nowe środowisko, nowe otoczenie, ale później przychodzimy już regularnie i właściwie niektóre panie to, że tak powiem, żyć bez tego nie mogą.
1: Też tak obserwuję po szczecińskich klubach i nie tylko, że początek roku szkolnego, wrzesień, październik, trochę zwiększa się liczba osób uczestniczących w różnych zajęciach po wakacyjnej przerwie. Potem jakby częściowo te osoby odpływają. Co tu zrobić, żeby utrzymać się w takim fajnym stylu fitnessowym?
0: Nie zniechęcać się przede wszystkim. Tak, to jest zjawisko powtarzalne wrzesień. Później kolejne zjawisko będą postanowienia noworoczne, gdzie też będzie zryw, bo postanowiłem od nowego roku, nie wiem, schudnąć, poprawić sprawność fizyczną i na wiosnę, gdzie można wyjść na spacer, są dłuższe dni, na rower i inne aktywności fizyczne uskuteczniać. Faktycznie jest taki spadek, ale później te osoby znowuż do nas wracają. Także przede wszystkim nie zniechęcać się, przychodzić się po dobrą dawkę energii, po endorfiny i będzie dobrze.
1: To, co pani już wspomniała, ale to podkreślmy, żeby wziąć udział w tych zajęciach akwaerobiku, nie trzeba umieć pływać.
0: Nie, nie trzeba, ponieważ tak, mamy pasy wypornościowe, które utrzymują nas w wodzie. Zawsze też w przypadku naszego akurat basenu mamy taki jakby podest, schodek, na którym jak się stanie, mniej więcej mamy wody, głębokość do pasa takiego przeciętnego dorosłego człowieka i tam te na przykład osoby, które bardzo się na przykład boją wody, to tam sobie zaczynają. I jak się już oswoją po kilku godzinkach takiego akwarobiku, przechodzą sobie na głębszą wodę. Jeżeli dalej jakikolwiek dyskomfort odczuwają, mimo założonego pasa, możemy też im dać taki piankowy makaron dla stabilności większej, bądź też w przypadku naszego basenu przy ścianie mamy zamontowane barierki, za które też na początku na przykład osoby się trzymają, a później w miarę uczęszczania na basen już tego nie potrzebują. Także u nas naprawdę do wyboru, do koloru, tylko przyjść.
1: A jest też tak, że potem te osoby oswojone po takich zajęciach jednak podejmują naukę pływania?
0: Też mamy tak również takie osoby, które przyszły nie umiejąc pływać. Zajęcia im się spodobały, uczestniczą w zajęciach, ale właśnie postanowiły, to przyjdę jeszcze na naukę pływania, żeby w tej wodzie się stabilniej czuć, albo poczuły się stabilniej i oswajają się właśnie przez te zajęcia z wodą. I następnym krokiem jest również tak, nauka pływania. Takie dwa w jednym mamy.
1: Ten akwaerobik na basenie to jest jedno. Wiem, że też w sezonie czasami są też takie zajęcia na basenach odkrytych, ale czy można by było zrobić takie zajęcia w morzu?
0: Można. Można się pokusić, natomiast ze względu na fale w morzu, no już by trzeba było raczej tam pójść z osobami, które już mają jakieś doświadczenie, tak? Na pewno nie z takimi początkującymi osobami. Natomiast wszystko jest możliwe. W jeziorze, w morzu oczywiście. Jest, tam, gdzie jest woda, tam można poszaleć i spróbować.
1: A to jeszcze zapytam, jeśli ktoś tak byłby zainteresowany efektami, takimi rozciąganie, schudnięcie, to jak często wybrać się na takie zajęcia, żeby zobaczyć rzeczywiście ten efekt?
0: Osoby początkujące dosyć szybko zobaczą na sobie efekty. Natomiast osoby, które już jakiś czas chodzą, no to wiadomo, z każdym rodzajem ćwiczeń, czy to na sali, czy to na wodę. Generalnie przychodzenie co drugi dzień, czyli na przykład 3-4 razy w tygodniu, myślę, że po 45 minut, bo tyle trwają zajęcia akuaerobiku, myślę, że spokojnie będą zauważalne efekty.
1: Jak ktoś nie ma czasu, to taka godzinka w tygodniu też nam coś da?
0: Oczywiście, przede wszystkim endorfiny. Przede wszystkim endorfiny i tak jak wcześniej mówiłam, w środowisko wodne to też jest rodzaj masażu i to też wpłynie na naszą tkankę tłuszczową chociażby, także tak jak najbardziej.
1: Czuję się w takim razie jak najbardziej zachęcona.
0: Zapraszamy również do nas przekonać się, bo naprawdę jest fajnie, że tak powiem, jest dwa w jednym, są ćwiczenia, jest radość i co czego więcej trzeba. Z przyjemnością wykonywane ćwiczenia, mogę powiedzieć, dają podwójne efekty, także chyba więcej przekonywać nie trzeba.
1: Do akwaerobiku zachęcała Alicja Saganowska, instruktorka jednego ze szczecińskich klubów. Możecie poszukać miejsca dla siebie. Takie zajęcia znajdziecie właściwie na każdym basenie w naszym regionie.
2: Kryminalne Pomorze Zachodnie.
1: Do wtorku w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności na drogach całej Europy odbywają się działania w kampanii Roadpool Safety Days, organizowana przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego i wspierana przez Komisję Europejską oraz Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Akcja ma na celu promowanie bezpiecznych zachowań na drogach, w szczególności walkę z agresją drogową oraz zmniejszenie liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym do zera. Przypominam, że będzie też Dzień Bez Samochodów w Szczecinie. We wtorek będzie darmowa komunikacja miejska. Autobusy i tramwaje kursujące na wszystkich liniach będą dostępne bez biletu. Kasowniki i biletomaty zostaną tego dnia wyłączone. A wracając do bezpieczeństwa na drogach, o takie zachowanie ostrożności apeluje zachodniopomorska policja. Niestety przypadki z ostatniego tygodnia pokazują, że wielu kierowców ma problem z bezpieczną jazdą. O 53 km na godzinę za szybko w terenie zabudowanym jechała kobieta, która została zatrzymana przez policjantów z grupy Speed w Choszcznie. Ukarana została mandatem karnym w wysokości 1500 zł. Na jej konto trafiło 13 punktów karnych. No i jako, że przekroczyła w terenie zabudowanym prędkość o więcej niż 50 km na godzinę, straciła też prawo jazdy na 3 miesiące. A z kolei z prędkością 103 km w terenie zabudowanym pędził kierowca w Kaliszu Pomorskim na jednej z ulic. Podobnie 1500 zł mandatu, 13 punktów karnych i strata prawa jazdy tymczasowo na 3 miesiące. I jeszcze jedna dosyć nietypowa kontrola. Zachodniopomorscy policjanci przypominają, że wymagania dotyczące przepuszczalności światła wynoszą szyba przednia czołowa samochodu co najmniej 75%, przednie szyby boczne co najmniej 70%, a zatrzymali 55-letniego mieszkańca powiatu kołobrzeskiego, który kierował samochodem marki Dodge. Okazało się, że wynik pomiaru przedniej szyby bocznej to zaledwie 3,9%. Za nieprawidłowy stan techniczny pojazdu w tym przypadku kierowca został ukarany mandatem w wysokości 200 zł. Na miejscu musiał usunąć folię z szyby, przywracając jej właściwą przepuszczalność światła.
2: Edukacja na Pomorzu Zachodnim.
1: Mówiliśmy dużo o Uniwersytecie Szczecińskim, teraz jeszcze propozycja dla maturzystów tegorocznych. Salon maturzystów w poniedziałek i wtorek na Uniwersytecie Szczecińskim. Co to takiego, opowiada rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Agnieszka Lizak.
3: Salon maturzystów, czyli już taka jubiluszowa, 20. edycja Salonu Maturzystów. Jesteśmy jako Uniwersytet Szczeciński gospodarzem tego salonu. No i to jest takie wydarzenie właśnie kierowane do maturzystów, czyli my tutaj zapraszamy inne uczelnie. Inne uczelnie pokazują swoją ofertę edukacyjną w jednym miejscu, na naszym Wydziale Nauk Społecznych. Wystawiają się uczelnie nie tylko zachodniopomorskie, ale z całej Polski. No i przedstawiciele właśnie Fundacji Perspektywy też zapraszają gości z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wtedy też są spotkania, warsztaty, na których opowiadamy, jak będzie wyglądała taka matura, czy z języka polskiego, czy z matematyki. Także nasi doradcy właśnie kariery, przedstawiciele uczelni, wszyscy są tutaj obecni w jednym miejscu.
1: Zachęcała rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Szczecińskiego Agnieszka Lizak. A dla rozrywki propozycje filmowe.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: W kinach Helios w Szczecinie Resident Evil. Sama seria gier powstała 30 lat temu. Mieliśmy 6 filmów z Milą Jowowicz, a teraz dostajemy najnowszy w reżyserii Zacka Kriegera. Ta produkcja zupełnie odcina się od poprzednich. Ma być rebootem. Jak mówi w wywiadach reżyser, zależało mu na oddaniu czystego klimatu survival horroru, poczucia kompletnego osaczenia, mrocznej, dusznej atmosfery, izolacji i bezradności. A dla młodszych widzów Teddy i Magiczna Lampa to kontynuacja przygód niezdarnego budowlańca, który marzy o tym, by zostać archeologiem. To propozycja też z kin w Helios w Szczecinie. W kinie Ewa w Międzyzdrojach i Helios w Szczecinie Totalna Magia 2. Po niemal 30 latach powracamy do świata sióstr Owens, obdarzonych magicznymi mocami i rodzinną klątwą. Do ról wróciły Sandra Bullock i Nicole Kidman. Mamy też już oczywiście nowe pokolenie. Totalna Magia 2 w kinach Ewa w Międzyzdrojach i Helios w Szczecinie i w tych kinach także 100 dni Misja Zeus. To kontynuacja filmu 100 dni do matury, ale bohaterowie nie są już uczniami przygotowującymi się do egzaminu dojrzałości, a wchodzą w dorosłość i zostają wciągnięci w międzynarodową intrygę. Co pozostało, to pomysł na obsadę. Połączenie młodych twórców internetowych, również tych, którzy pojawili się w pierwszej części, z profesjonalnymi aktorami. 100 dni Misja Zeus w kinach. I to już wszystkie propozycje na teraz w tej odsłonie programu. Małgorzata Mura. Dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Reklama.
9: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
10: Małgorzata Mura, zapraszam. Październik tuż, tuż. Rozpoczęcie roku na uczelniach wyższych, także na Pomorzu Zachodnim. W programie będzie trochę właśnie o tym. Sprawdzimy, jak to wygląda na Politechnice Morskiej, kto się rekrutował, jak wyglądała rekrutacja i jakie kierunki były popularne.
11: Tutaj zaskoczenia dla nas nie było, bo jak co roku flagowy kierunek, czyli nawigacja, to jest ten kierunek, który najczęściej jest wybierany przez kandydatów, ale też logistyka, automatyka i robotyka, geodezja i kartografia.
10: Będzie także trochę o absolwentach szczecińskiej uczelni.
11: Niedawno poznaliśmy naszego absolwenta, który dowodzi największymi pasażerskimi statkami na świecie. Jest kapitanem, można powiedzieć, takiego pływającego miasta, bo pracuje na statkach, które mogą zabierać około 9 tysięcy pasażerów na pokład. To jest i załoga, i pasażerowie właśnie. A więc są takie największe statki na świecie, także no świetna też kariera. Bardzo ciekawa, wiele ciekawych miejsc też zwiedził.
10: To już za moment będzie także o akcji Tata też czyta w szczecińskiej bibliotece.
12: Która zachęca tutaj już konkretnie mężczyzn, tatusiów, ale nie tylko, też dziadków, wujków, żeby czytali dzieciom, żeby przychodzili, wypożyczali książki i też uczyli dzieci, że to jest taki fajny sposób na wspólne spędzenie czasu.
10: Na czym dokładnie polega ta akcja? O tym jeszcze w programie. A teraz zaczynamy od Politechniki Morskiej. Na temat rekrutacji do tej uczelni w Szczecinie rozmawiałam z rzeczniczką Anną Malec.
13: Edukacja na Pomorzu Zachodnim.
10: Jak wyglądał tegoroczny nabór? Było podobno rekordowo.
11: Tak, faktycznie w naszym systemie IRK zarejestrowało się o 36% więcej kandydatów w porównaniu do ubiegłego roku, także to jest naprawdę bardzo dla nas korzystny wynik. To oznacza, że około 2660 mniej więcej kandydatów wyraziło chęć studiowania na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Bardzo się cieszymy, bo Politechnika Morska ma bardzo ciekawą ofertę, która jest bardzo perspektywiczna. To jest rzecz, którą zawsze podkreślamy, bo mamy po prostu przykłady naszych absolwentów, którzy robią świetne kariery i zawsze też podajemy te przykłady, bo są to osoby, które nas też zachwycają tym, w jaki sposób kierują swoją karierą. O tym może za chwilę, ale powiem może, jakie kierunki cieszyły się największą popularnością. Tutaj zaskoczenia dla nas nie było, bo jak co roku flagowy kierunek, czyli nawigacja, To jest ten kierunek, który najczęściej jest wybierany przez kandydatów, ale też logistyka, automatyka i robotyka, geodezja i kartografia, czy też kierunek związany z morskimi elektrowniami wiatrowymi. To są te kierunki, takie numer jeden. No i mechatronika jeszcze, to też jest popularny wśród kandydatów kierunek. Także cieszymy się i faktycznie ta rejestracja przebiegła bardzo dobrze w tym roku.
10: Też z takich ciekawych wiem, że jest zainteresowanie hydrografią. Co to jest?
11: Tak, hydrografia to jest kierunek, to też jest ciekawe, że jest tak duże zainteresowanie już teraz, dlatego że hydrografia to jest kierunek, który jest na naszym nowym wydziale. No i to jest wydział, który funkcjonuje od zeszłego roku, także tym bardziej fajnie, że kandydaci są zainteresowani tym kierunkiem. Kierunek, który wspiera gospodarkę morską, po którym kandydaci mogą robić, studenci mogą robić ciekawe badania, badać dna oceanów, dna mórz. To też łączy się z tym, że Politechnika Morska czeka na nowy statek naukowo-badawczy, a więc hydrografowie będą jak najbardziej potrzebni, bo na tym statku właśnie będzie można przeprowadzać bardzo zaawansowane badania, także właśnie dna mórz i oceanów.
10: Z tego co wiem, bo też się tym chwalicie w social mediach, u was można nie tylko studiować kierunki takie ściśle, bym powiedziała, nawodne, ale także te, w których działa się na ziemi, na stałym gruncie.
11: Tak, zdecydowanie. Politechnika Morska to są dwie nogi, dwie silnie stojące na ziemi nogi, czyli ta noga pływająca i noga lądowa, że tak się wyrażę kolokwialnie. I faktycznie te kierunki lądowe też cieszą się dużą popularnością. To jest między innymi logistyka, transport. To są kierunki, które też mogą służyć gospodarce morskiej. To są osoby, które potem pracują w branży morskiej, ale właśnie pozostając na lądzie, nie wchodząc na statek, nie wypływając w rejsy, ale cały czas służąc gospodarce morskiej, czy też właśnie temu sektorowi offshore, który bardzo prężnie się rozwija. I faktycznie mamy już wśród naszych kandydatów osoby, które takie kariery z powodzeniem rozwijają, które koordynują na przykład współpracę z największymi armatorami w Polsce i na świecie, zostają nominowani do tytułu menadżera roku województwa zachodniopomorskiego. Mamy takie przypadki. To są osoby, które właśnie są absolwentami naszej uczelni i pozostają na lądzie, służą gospodarce morskiej, ale to też chciałam podkreślić, że nie tylko gospodarce morskiej, bo są osoby, które na przykład skończyły informatykę i dziś z powodzeniem rozwijają się w tej dziedzinie, tworząc na przykład gry komputerowe, współpracując z największymi twórcami gier komputerowych na świecie. Też mamy przykład takiego absolwenta, który właśnie w tym kierunku poszedł, w ogóle swoją pracę pisał też właśnie tworząc swoją grę komputerową i tak bronił swojej pracy i dzisiaj jest osobą, która dla innych tworzy właśnie gry komputerowe, także różne ciekawe rzeczy można robić po Politechnice Morskiej.
10: Z jakich absolwentów jesteście jeszcze dumni?
11: Oj, z wielu jesteśmy dumni. Mogę kilka przykładów podać. Tak naprawdę mogę powiedzieć, że ze wszystkich jesteśmy dumni, bo studia na Politechnice Morskiej to są studia techniczne, które wymagają i sprawności intelektualnej, i sprawności fizycznej także, na kierunkach pływających zwłaszcza. Dlatego wszyscy, którzy kończą Politechnikę Morską, to są osoby, z których możemy być naprawdę szczerze dumni. No ale tutaj też często podkreślamy kariery takie kobiece, bo to jest ciągle jeszcze zaskakujące dla niektórych osób, że kobiety mogą robić kariery na morzu, ale faktycznie mamy dużo takich przykładów. Na przykład mamy wśród naszych absolwentek dziewczynę, która jest elektroautomatykiem na statku, potrafi naprawiać dźwigi na przykład. To jest imponujące, kiedy usłyszałam od niej właśnie, czym się zajmuje, że na przykład właśnie musi naprawić dźwig ogromny, no to też byłam pod wrażeniem. Absolwentka mechatroniki właśnie na Wydziale Mechatroniki i Elektrotechniki naszej uczelni, która właśnie w taki sposób się realizuje, wyjeżdża na 6-tygodniowe rejsy, pracuje na statkach offshore'owych, no i właśnie jest elektroautomatykiem. Prowadzi też swój profil na Instagramie, na który można zajrzeć i zobaczyć, w jaki sposób pokazuje swoją codzienną pracę, swoją rzeczywistość. Ma naprawdę już mnóstwo fanów i my też tam podglądamy, sprawdzamy, w jaki sposób pracuje. Mamy też wśród naszych absolwentek dziewczynę, która jest pierwszym kapitanem statków SAR. To jest dziewczyna, która jako pierwsza zdobyła właśnie taki tytuł, taką możliwość pracy, która jest ratownikiem morskim i dowodzi takimi jednostkami. Też bardzo, bardzo ciekawa kariera. Mamy wśród naszych absolwentek także właśnie osobę, która została nominowana do tytułu menedżerki roku, a zajmuje się właśnie tą branżą logistyczną, transportową na lądzie, ale to nie tylko kobiety, to oczywiście też mężczyźni, którzy robią świetne kariery. Na przykład mamy wśród naszych absolwentów pana, bo już nie chłopaka, to jest już mężczyzna, który pracuje od wielu lat na morzu, a który zajmuje się budową największych platform na Morzu Północnym. Będzie dowodził już niedługo, będzie pierwszym człowiekiem na świecie, który będzie dowodził taką platformą. Także to jest ogromne wyróżnienie. On pracuje akurat dla firmy niemieckiej, ale jest naszym absolwentem, także też często podkreśla właśnie swój związek z Politechniką. Mamy też, niedawno poznaliśmy naszego absolwenta, który dowodzi największymi pasażerskimi statkami na świecie. Z powodzeniem właśnie też realizuje swoją karierę w takim sektorze. Jest kapitanem, można powiedzieć, takiego pływającego miasta, bo pracuje na statkach, które mogą zabierać około 9000 pasażerów na pokład. To jest i załoga, i pasażerowie właśnie. A więc są takie największe statki na świecie. Także no, świetna też kariera. Bardzo ciekawa, wiele ciekawych miejsc też zwiedził. To też często w ogóle podkreślają absolwenci, którzy zdecydowali się na karierę pływającą, że to jest nie tylko taka rzeczywistość, która daje im po prostu bardzo dobry dochód, bo to są też dobre pieniądze, ale też właśnie możliwość zwiedzenia świata, poznania wielu ciekawych ludzi.
10: Przeważają mężczyźni czy kobiety u was na uczelni?
11: Cały czas przeważają mężczyźni, ale kobiety też są i też są i na kierunkach pływających, i na kierunkach lądowych, chociaż właśnie kobiet więcej jest na tych kierunkach lądowych, ale też świetnie sobie radzą na morzu, także tutaj po prostu mamy też bardzo, bardzo fajne studentki. Natomiast tak, mężczyzn jest cały czas więcej.
10: A skąd w ogóle trafiają do was studenci z całej Polski, bardziej z naszego województwa, czy nawet ze świata?
11: O, i ze świata też, tak. To prawda, mamy studentów też z całego świata, z różnych krajów świata, którzy studiują w języku angielskim, bo też kierunki w języku angielskim proponujemy. Natomiast jeżeli chodzi o studentów polskojęzycznych, to zdecydowanie z całej Polski. Mamy studentów i z naszego województwa, i studentów z Podkarpacia, z Lubelskiego, ze Świętokrzyskiego, z różnych tych miejsc, do których też jeździmy i odwiedzamy szkoły, opowiadając o naszej uczelni. Też pracujemy nad tym regularnie, żeby docierać do jak największej liczby kandydatów, którzy mogą być zainteresowani właśnie studiami na Politechnice Morskiej. I faktycznie ta praca też przynosi efekty, bo z roku na rok widzimy w rekrutacji, że jest sporo kandydatów z różnych zakątków Polski.
10: Mówiła rzeczniczka Politechniki Morskiej w Szczecinie, Anna Malec. Do tej rozmowy jeszcze powrócimy, a teraz przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni w regionie i w mieście.
13: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
14: Ula Myszkinis. Jest zgoda wojewody. Wkrótce ruszy budowa obwodnicy Bobolic w ciągu drogi krajowej 25. O szczegółach Mateusz Stanicki.
15: Nowa trasa skróci dojazd do S11, będzie poprowadzona w śladzie starej linii kolejowej. W związku z decyzją wojewody można już rozpocząć procedurę wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogę.
14: Obwodnica ma być gotowa w połowie 2028 roku. A co zmienia się na drogach Szczecina? W trakcie odbioru jest inwestycja na ulicy Kasprzaka, gdzie naprawiano nawierzchnię. Zakończono też pracę na ważnej dla Szczecina ulicy Piłsudskiego.
13: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
16: Mniej zwolnień lekarskich, ale więcej dni absencji w pracy. W pierwszym półroczu lekarze wystawili mieszkańcom zachodniopomorskiego niemal 490 tysięcy zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby własnej, mówi Karol Jagielski, rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego.
17: W tym roku do czerwca mamy blisko 2% mniej zwolnień, ale wzrost dni nieobecności o przeszło 1%.
16: Przybywa bowiem zwolnień od 11 do 30 dni. Częściej ze zwolnień korzystają kobiety. Lepiej nie chorować, a jak mówi przysłowie, sport to zdrowie. Ruszyły zapisy na 8 szczeciński bieg niepodległości. Za 2 miesiące blisko 600 zawodników pokona 5-kilometrową trasę, która będzie przebiegała szczecińskimi bulwarami. Nie zabraknie też biegu dla najmłodszych. Czeka na nich 250 metrów. miejsc w biegu Polak Mały. Aktywni i bezpieczni mieszkańcy Międzywodzia. To projekt skierowany do dzieci, dorosłych i seniorów, realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Fregata. Specjaliści poprowadzą warsztaty, mówi Ewa Trzebińska-Przezińska.
18: Umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, czyli resuscytacja, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wzywanie pomocy.
16: Będzie też spotkanie z psychologiem i nauka strzelania. Wracamy do Wolina. Tutejszy punkt obsługi Powiatowego Urzędu Pracy czeka remont, a wykonawcą będzie Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów. Starostwo nie otrzyma mało innych ofert od wykonawców. Prace obejmują gruntowne odświeżenie pomieszczenia. Przypominam, że dyżury obsługi interesantów w punkcie obsługi w Wolinie przy Kolejowej 1 odbywają się w każdy poniedziałek od 8 do 14. Rekordowa rekrutacja na Uniwersytet Szczeciński w tym roku. 14 tysięcy zgłoszeń, mówi Agnieszka Lizak, rzeczniczka prasowa uczelni.
19: Jest to oczywiście wynik tego podwójnego rocznika, który w tym roku zdawał maturę, ale nasza oferta jest dość szeroka, więc faktycznie maturzyści zawsze jakiś kierunek dla siebie znajdą.
16: A wśród maturzystów największą popularnością cieszyły się tradycyjnie psychologia i prawo. Na drugim stopniu studiów magisterskich królował marketing i audyt finansowy. A na mapie prac drogowych pojawiają się kolejne utrudnienia dla kierowców. W Szczecinie rozpoczyna się budowa chodnika po zachodniej stronie zaściankowej. Z kolei w szczecińskim e-urzędzie pojawiły się ułatwienia. Wirtualny asystent podpowiada, jak przygotować dokumenty i formularze, a także jakie są ewentualne opłaty i terminy załatwiania spraw. Działalność rozpoczął także Komitet Rewitalizacji Miasta. Na pierwszym posiedzeniu na przewodniczącą wybrano Paulinę Romanowicz. Jej zastępcą będzie Katarzyna Koczer. Członkowie komitetu będą zajmować się dialogiem w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą prezydenta Szczecina. Tymczasem w poniedziałek Miejski Konserwator Zabytków organizuje spotkanie informacyjne poświęcone dotacjom na prace konserwatorskie i restauratorskie. Szczegóły na Szczecin.eu.
10: Te informacje zebrała Ula Myszkinis. Dziękuję.
13: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
10: Chłopcy szybciej przestają czytać książki. Co zrobić, żeby tak nie było? O tym w programie.
12: Na naszej stronie Biblioteki Miejskiej przygotowaliśmy specjalny filtr, który pokazuje wszystkie książki, które dotyczą tej akcji, a są dostępne w Bibliotece Miejskiej. Wystarczy wejść na naszą stronę www.mbp.szczecin.pl i tam zaraz w aktualnościach na pierwszym miejscu jest informacja właśnie Tata też czyta i po wejściu już w link pojawia się cała lista książek. Mamy ich obecnie 64 z polecanych, czyli to jest naprawdę fajny wynik.
10: Więcej o akcji już za moment, a teraz powracamy do rozmowy z Anną Malec, rzeczniczką Politechniki Morskiej w Szczecinie.
13: Edukacja na Pomorzu Zachodnim.
10: Politechnika Morska ogłosiła przetarg na budowę nowego statku szkolno-badawczego. Co to będzie?
11: Tak, do 6 października trwa przetarg, a więc czekamy na zgłoszenie. To jest tak naprawdę jeden z najważniejszych, największych takich etapów inwestycyjnych Politechniki Morskiej, na które czekaliśmy od wielu lat. Statek naukowo-badawczy, który ma zastąpić nawigatora już wysłużonego. Będzie to statek naprawdę imponujący, bo będzie miał około 100 metrów długości. 86 osób będzie mógł pomieścić, osiągnie zasięg aż 10 tysięcy mil morskich i będzie mógł prowadzić rejsy, które będą trwały nawet 60 dni bez zawijania do portu. To są takie dane, które robią wrażenie, ale największe wrażenie robi to, że to będzie bardzo, bardzo nowoczesna jednostka, która będzie mogła prowadzić zaawansowane badania. To będzie statek, który będzie służył nie tylko studentom Politechniki Morskiej, ale całemu środowisku naukowemu polskiemu. Nie tylko naukowcom z Politechniki Morskiej, ale także naukowcom z innych jednostek badawczych. A więc myślę, że to będzie naprawdę bardzo dobra rzecz, która przysłuży się nie tylko właśnie uczelni, ale także w środowisku naukowemu Polski.
10: Macie już pieniądze na ten statek?
11: Statek jest finansowany z programu wieloletniego Budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025-2029. Taka długa nazwa programu, ale tak, zabezpieczonych jest na realizację tej inwestycji 625 milionów złotych.
10: A proszę powiedzieć, co w tej chwili studenci Politechniki Morskiej mają do dyspozycji, jeśli chodzi o takie praktyczne ćwiczenia morskie?
11: Teraz trwa w ogóle kandydatka. To też jest taka nazwa na szkolenia indywidualne techniki ratunkowe i pożarowe. To są te szkolenia, które teraz kandydaci przechodzą. To jest taka rzecz, którą organizujemy każdego roku regularnie dla studentów tak zwanych kierunków pływających. I to jest rzecz, która wygląda bardzo ciekawie też dla samych studentów. Jak rozmawialiśmy z nimi w tym roku, bo byliśmy podpatrzeć, jak sobie radzą, no to widzieliśmy z jednej strony takie zaciekawienie, z drugiej strony taki respekt przed tym, co się właśnie wydarza, bo faktycznie gdybyśmy spojrzeli na to z zewnątrz takim okiem laika, to faktycznie wygląda to jak kadry z filmu akcji, a to są po prostu szkolenia dla przyszłych naszych studentów tych kierunków pływających. Oni uczą się tam właśnie tych indywidualnych technik ratunkowych i pożarowych. No to jest rzecz bardzo dla nich wymagająca też fizycznie, bo wstępują do basenu naszego przeciwpożarowego. Próbują się wydostać z płonącego helikoptera w pełnym zadymieniu. Oczywiście wszystko jest w bardzo bezpiecznych warunkach, są w kombinezonach wymaganych do właśnie prowadzenia takich ćwiczeń. No ale dla nich to naprawdę jest rzecz, dzięki której mogą posmakować tego życia na morzu i życia studenckiego też, no bo poznają się, integrują, sprawdzają, z kim będą studiować, no ale przede wszystkim zdobywają naprawdę ogromną dawkę wiedzy i umiejętności.
10: A potem jak wygląda ta praktyka?
11: W zależności od kierunku. Studenci mają do dyspozycji oczywiście studia na uczelni technicznej, to jest z jednej strony teoria, a właśnie z drugiej strony praktyka, więc w zależności od kierunku, jaki wybiorą, no to odbywają albo praktyki na nawigatorze. Mają też praktyki w symulatorach, które są na naszej uczelni dostępne właśnie dla tych kierunków. Niedawno otworzyliśmy Akademickie Centrum Symulatorów. To jest jedno z najnowocześniejszych centrów w Europie i jedyne takie w Polsce centrum symulatorów. Podczas tych praktyk, podczas ćwiczeń w takim centrum, studenci odwzorowują jak najbardziej realne warunki na morzu, różne awaryjne sytuacje i w maszynowni, i na mostku, także no, bardzo imponująca rzecz dla nich. Oni też faktycznie czekają na te ćwiczenia w takim Akademickim Centrum Symulatorów, bo dzięki temu naprawdę wchodzą przygotowani na statek. Po prostu wchodzą i dla nich statek już nie jest taką rzeczywistością, w której zastanawiają się, co gdzie jest i czego dotknąć, żeby niczego nie popsuć, tylko faktycznie na takich symulatorach, w bezpiecznych, uczelnianych warunkach ćwiczą bardzo zaawansowane, bardzo skomplikowane manewry, sytuacje awaryjne. Wiedzą już, jak się poruszać, czego używać i na statek wchodząc są już w miarę przygotowani. Także też myślę, że bardzo cenna dla nich rzecz.
10: Ci studenci nowi teraz, jak pani wspomniała, szkolą się z takich no, ekstremalnych rzeczy, ale też wiem, że będzie trening do inauguracji. Co to takiego?
11: Tak, tak, będzie trening do inauguracji. Będą dni takie adaptacyjne, które są co roku dla studentów przygotowane. To jest taki czas, kiedy mogą poznać uczelnię, mogą poznać zasady funkcjonujące na uczelni, mogą zobaczyć, kto jest kim, kto jest rektorem, kto jest prorektorem, do kogo z czym się zwracać. To są ważne dni obowiązkowe dla każdego studenta, ale właśnie będą też treningi przed inauguracją, bo myślę, że kto z Państwa widział inaugurację roku akademickiego Politechniki Morskiej, ten wie, że jest to po prostu bardzo widowiskowy czas z przemarszem kampanii honorowej, także to są właśnie te treningi, które przygotowują do tego, żeby to wszystko wyglądało no, imponująco i zachwycająco. To będą trzy treningi po kilka godzin, które odbywają się przy dźwigozaurach na Łasztowni. Też zbieramy się na placu Adamowicza na spacerek na uniwerek i tutaj już też kandydaci będą przygotowani do tego, żeby w taki właśnie widowiskowy sposób przejść, zrobić przemarsz. Także tak, będą ćwiczyć. Te ćwiczenia są naprawdę wymagające, ale są dobrze prowadzone. Co roku studenci naprawdę przygotowani przychodzą na inaugurację. To jest jedna rzecz, inauguracja, ale też tradycją Politechniki Morskiej jest dzień wcześniej apel na cmentarzu centralnym pod pomnikiem tym, którzy nie powrócili z morza. To jest przeddzień właśnie inauguracji i tam też właśnie kompania jest widoczna. Kompania honorowa właśnie ćwiczy te wszystkie skomplikowane swoje, no, na pierwszy rzut oka skomplikowane ruchy, żeby wyglądać godnie, no bo to jest tradycja, to są też cmentarz centralny jest takim miejscem właśnie pełnym godności, szacunku, tutaj też muszą się dobrze prezentować, wiedzieć co i jak robić, kiedy salutować, jak stać, w jaki sposób się poruszać, także tak ćwiczą, mają treningi, no i będą na pewno dobrze przygotowani i na czas inauguracji, i na czas apelu.
10: Zapewniała rzeczniczka Politechniki Morskiej w Szczecinie Anna Malec. Chcecie zobaczyć te ćwiczenia, to sprawdźcie sobie, gdzie dokładnie i kiedy będą się odbywać. A teraz przenosimy się do biblioteki w Szczecinie. Tutaj rozmawiałam z Anną Gąsierowską z działu promocji, między innymi o czytaniu chłopców.
13: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
10: Tata też czyta. Taki post pojawił się na waszej stronie. Według badań Biblioteki Narodowej, jak piszecie, z 2025 roku, chłopcy już w wieku od 9 do 10 lat częściej rezygnują z czytania niż dziewczynki. Prawda to?
20: Tak, zdecydowanie. Zresztą w ogóle czytelnictwo wśród chłopców, ale też wśród mężczyzn jest niższe niż wśród kobiet i wśród dziewczynek. Nawet dane z naszych statystyk pokazują, że naszych aktywnie wypożyczających czytelniczek jest znacznie, znacznie więcej, praktycznie trzykrotnie więcej niż mężczyzn. Z własnej obserwacji też widzimy, że do biblioteki przychodzi więcej dziewczynek i też więcej kobiet, które wypożyczają książki dla swoich dzieci i przyprowadzają dzieci do biblioteki. Mężczyzn jest mniej, nie mówię, że nie przychodzą po książki dla dzieci, ale to zdecydowanie jest ten odsetek dużo, dużo niższy.
10: Z czego to może wynikać?
20: Ogólny jest taki trend, że kobiety więcej czytają. To nie jest tylko kwestia przychodzenia do biblioteki czy podział wiekowy. Myślę, że wynika to z tego, że dla kobiet jest to bardziej atrakcyjna być może forma rozrywki czy spędzania wolnego czasu. Mężczyźni znacznie częściej spędzają czas na przykład na zajęciach sportowych i do tego też zachęcają swoich synów. Łatwiej im być może w ten sposób ten czas dla nich poświęcać. Kobiety, wydaje nam się, że bardziej zwracają uwagę właśnie na rozwój czytelniczy. Też kobiety zdecydowanie częściej czytają dzieciom wieczorem bajki do snu. Tatusiowie jednak rzadziej uczestniczą w tym procesie usypiania, chociaż oczywiście to się cały czas zmienia na plus. Być może jest to taka forma spędzania czasu z dzieckiem, która jest mniej znana, mniej praktykowana i po prostu mija, można wszystko tak nazwać, atrakcyjna dla mężczyzn.
10: Wy tutaj w Szczecińskiej Bibliotece właśnie to chcecie zmieniać.
20: Tak, bardzo nam zależy w ogóle na tym, żeby angażować rodziców w rozwój czytelnictwa u dzieci, żeby przeprowadzać dzieci do biblioteki, zapisywać. Co roku uczestniczymy w takim ogólnopolskim projekcie Mała Książka, Wielki Człowiek, czyli dzieci, które przychodzą do biblioteki, dzieci w wieku przedszkolnym, mają zakładane karty, dostają też swoje specjalne karty na naklejki i przy takim zapisie dostają swoją specjalną książkę, którą zabierają ze sobą do domu. To jest pierwszy z takich projektów. Drugie to jest właśnie ta akcja Tata też czyta, która zachęca tutaj już konkretnie mężczyzn, tatusiów, ale nie tylko, też dziadków, wujków, żeby czytali dzieciom, żeby przychodzili, wypożyczali książki i też uczyli dzieci, że to jest taki fajny sposób na wspólne spędzenie czasu.
10: Pamiętam taką serię z dawnych lat książeczek Poczytaj mi mamo, ewidentnie wskazywała tak. Tu na kobietę.
20: Tak, bo gdzieś od dawna funkcjonuje taki model w społeczeństwie, że to mama przede wszystkim czyta dzieciom na dobranoc, czy jest tą osobą, która wprowadza dzieci w świat książki. No to też wynika z tego, że w tych takich powiedzmy dawniejszych czasach to kobiety przede wszystkim sprawowały opiekę nad dziećmi. Teraz to się oczywiście zmienia, coraz więcej tatusiów czy opiekunów spędza czas ze swoimi pociechami i po prostu ten swój wolny czas poświęca, ale no, pewne stereotypy ciężko zmienić i tutaj myślę, że takie akcje, jak właśnie Tata też czyta, są bardzo fajnym pomysłem na to, żeby pokazywać, że właśnie nie tylko poczytaj mi mama, ale też poczytaj mi tato.
10: A jaki jest odzew? Rzeczywiście pojawiają się szczecińscy tatusiowie po konkretne książki?
20: Tak, nawet rozmawiałam z filiami, które przygotowały przygotowały wystawki w ramach akcji Tata też czyta i mówią, że faktycznie te książki znikają, muszą uzupełniać już swoimi własnymi propozycjami, ponieważ zaczynają się robić pustki. Także widać, że faktycznie takie akcje trafiają. No, są mężczyźni, którzy przychodzą i pożyczają dla swoich dzieci. No, jest ich coraz więcej, tak? To nie jest cały czas taki procent jak pożyczających mam czy opiekunek, ale faktycznie no, gdzieś te drobne takie zmiany i te jakieś efekty takich akcji widać.
0: A czy te, jakie moglibyśmy powiedzieć, jakie tutaj książki są na przykład proponowane do takiego wspólnego czytania?
20: Oczywiście, za chwileczkę. Nawet od razu powiem, że na naszej stronie Biblioteki Miejskiej przygotowaliśmy specjalny filtr, który pokazuje wszystkie książki, które dotyczą tej akcji, a są dostępne w Bibliotece Miejskiej. Wystarczy wejść na naszą stronę www.mbp.szczecin.pl i tam zaraz w aktualnościach na pierwszym miejscu jest informacja właśnie Tata też czyta i po wejściu już w link pojawia się cała lista książek. Mamy ich obecnie 64 z polecanych, czyli to jest naprawdę fajny wynik. I tu są na przykład książki o Ariolu, one są dosyć znane i naprawdę bardzo fajne. Dla maluszków na przykład Cześć i Czołem, Dobrze być z tobą, tato, to jest naprawdę piękna książka, właśnie taka mówiąca o relacjach z tatą. Dzikość to już jest album, bardziej taka książka edukacyjna. Flora i Machina Lawina to są taka seria o Florze, bardzo zabawnych, fajnych książeczek o dziewczynce. Też komiksy, na przykład Miś Zbyś, ale też na przykład Glutologia Adama Milka, bardzo popularnego w dzisiejszych czasach takiego propagatora nauki. Także no jest tych książek naprawdę wiele i one są przeznaczone i dla maluszków, i dla dzieci starszych z podziałem na różne kategorie wiekowe i zainteresowania, bo to jest i beletrystyka, i takie książki na przykład biograficzne, jak o Janie Brzechwie, ale też książki takie popularno-naukowe.
0: Z Anną Gąsierowską z działu promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie rozmawiamy o akcji Tata też czyta. Informacje o akcji znajdzie się też oczywiście na stronie internetowej biblioteki. Już za moment jeszcze powrócimy do tego tematu, ale będzie także o tym, czy nastolatkowie czytają książki w regionie i jeśli nie, to jak ich do tego zachęcać.
21: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
0: Jak namówić nastolatków na przyjście do biblioteki?
20: Proponujemy im inne formy rozrywki, które mogłyby pokazać, że biblioteka to jest nie tylko miejsce, do którego się przychodzi, wypożycza książkę, ale też można po prostu spędzić czas z przyjaciółmi.
0: O tym już za moment. W programie będzie także Szczeciński Dom Sportu 2.0.
22: Praktycznie od września otwarty jest basen 30-metrowy.
0: Więcej o tym już za moment. A teraz powracamy do rozmowy na temat akcji Tata też czyta. O tej akcji rozmawiałam z Agnieszką Gąsierowską z działu promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.
21: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
0: Chociaż tutaj wychodzimy od informacji o chłopcach, no to oczywiście te książki to nie tak, że tata może czytać tylko synowi, córce także.
20: Oczywiście, to bardziej chodzi o to, żeby to tata czytał, a nie, że on ma czytać tylko synkowi swojemu, a reszta oczywiście też. Tym bardziej, że te książki, one, część z nich jest taki, powiedzmy, stereotypowo pod chłopców, jak na przykład ta glutologia, ale dziewczynki też się interesują takimi tematami. Też tak właśnie nie można generalizować i mówić, że to jest na przykład tylko, czy komiksy są tylko dla chłopców, ponieważ też bardzo duże grono dziewczynek czyta. Oczywiście chodzi też o to, żeby ojcowie czy opiekunowie chłopców widzieli, że mogą z nimi spędzić czas w inny sposób niż na przykład grając w piłkę nożną, czy powiedzmy masterkując, czy robiąc takie, angażując się w takie sytuacje, które nam się wydają bardzo takie męskie i w których stereotypowo spędza się czas ojciec z synem, ale też właśnie to czytanie książki też może być fajne i też może sprawiać satysfakcję, tak, obydwu stronom.
0: Generalnie dzieci lubią, jak im się czyta, bo w bibliotekach, w filiach szczecińskich też mamy takie czytania. Przychodzi wtedy dużo dzieci posłuchać?
20: Tak, przychodzą, lubią, bardzo dzieci lubią. Mamy też takie doświadczenie z autorami, którzy jeżdżą po szkołach czy przedszkolach i faktycznie widać, że ten moment, w którym autor zaczyna czytać, to jest moment bardzo dużego skupienia. Tak samo jak mamy spotkania autorskie. Nawet jeśli, powiedzmy, w takich innych momentach dzieci są mniej skoncentrowane, czy bardziej rozbrykane, czy tam zwracają uwagę na jakieś inne rzeczy, które się na przykład dzieją gdzieś za oknem, to ten moment, kiedy faktycznie zaczyna się im czytać, to widać to skupienie, widać, że one są słuchają i że to im sprawia olbrzymią satysfakcję.
0: Jak to jest potem z czytaniem już samodzielnym tych dzieci tutaj w Szczecinie? Czytają potem tylko lektury szkolne z przymusu, czy widzicie ich też w bibliotece?
20: Widzimy, chociaż to jest do pewnego wieku. Przychodzą dzieci głównie tak do 12-13 roku życia, a później jest taka bardzo duża, tak brzydko nazwę, dziura. Już te dzieci, które powoli idą do szkół średnich, i tych osób widzimy bardzo mało. One się jeszcze pojawiają na warsztatach, a jeśli przychodzą po książki, to głównie po mangę, czasami po fantastykę. Ja nie mówię, że ich w ogóle nie ma, ale no, jest to taki jakby bardzo nagły przeskok z tych dzieci czytających jeszcze w okresie szkoły podstawowej, gdzie ich faktycznie jest i przychodzą i z rodzicami, i przychodzą też już same po książki, a później faktycznie jest taki bardzo duży przeskok na te dzieci, czy już młodzież w zasadzie w szkole średniej, której jest po prostu mniej. Być może też szukają innych książek, niż te, które są w bibliotece, chociaż my też staramy się wprowadzać jak najwięcej literatury młodzieżowej właśnie dedykowanej pod taką grupę wiekową.
0: Jak próbujecie tą młodzież ściągnąć do biblioteki?
20: Różnymi sposobami. Tutaj naprawdę próbujemy już wszystkiego, ponieważ no, wiemy, że to jest grupa, którą ciężko zaktywizować i ciężko zachęcić ją do przyjścia do biblioteki. Proponujemy im inne formy rozrywki, które mogłyby pokazać, że biblioteka to jest nie tylko miejsce, do którego się przychodzi, wypożycza książkę, ale też można po prostu spędzić czas z przyjaciółmi. Oferujemy warsztaty, spotkania przy planszówkach. Mamy dostępne w chwili numer 7 konsole, na które też można przyjść i wspólnie pograć. Ale też przychodzi do nas młodzież po prostu posiedzieć, porozmawiać, spotkać się. Mamy dostępne stoliki, można po prostu przyjść i spędzić wspólnie czas. Mamy też na przykład w chwili numer 4 warsztaty skrzydełkowania. To też jest świetny sposób na poznanie nowych osób i spędzenie czasu w bibliotece. No, staramy się, żeby faktycznie ta oferta była jak najbardziej szeroka, nie tylko pod kątem książkowym, ale oczywiście też książki wzbogacamy cały czas katalog książek właśnie o te książki dedykowane osobom młodym. Bardzo dużo mamy mangi, komiksów, szczególnie w chwili numer 28 i wiemy, że akurat ta filia jest bardzo lubiana przez właśnie młodzież, która po tego typu książki do nas przychodzi.
0: Początek września to już od paru lat jest tradycyjnie narodowe czytanie, zawsze wybierana jest jakaś lektura. Powiem tak, raczej z tych poważnych, no w tym roku to są dziady, to tak. Młodzież te lektury czyta, jak z pani obserwacji wynika, czy raczej czyta streszczenia, jak na przykład ja mam taką znajomą maturzystkę, która w zasadzie nie przeczytała chyba żadnej lektury przez 4 lata.
20: No zdecydowanie to spada to czytelnictwo lektur. Jeszcze dzieci mniejsze, te lektury są krótsze, czy wybór lektur też się zmienia i coraz bardziej dostosowuje do wieku i do preferencji potrzeb dzieci. Ja pamiętam moje lektury z podstawówki, których na szczęście już nie ma, takie jak Janku Muzykant, tekst, czy Nasza Szkapa. No były to takie książki, które w dzisiejszych czasach już, no one wiadomo, należą do kanonu i warto je znać, ale tak no, w dzisiejszych czasach po prostu dzieciom się raczej tego nie proponuje ze względu na no, odbiór, tak, i wrażliwość. Także te lektury się zmieniają i te młodsze dzieci jeszcze lektury czytają, bo one są faktycznie fajne, bo to są przygody 10 skarpetek, które są jedną z najbardziej lubianych przez polskie dzieci książek, więc to po prostu się czyta dla samej przyjemności. Później im starsze dzieci, tym wiadomo, że no, coraz więcej jest tych książek takich z kanonu, które warto znać, ponieważ no, no kanon ma w sobie to do siebie, że na nim opiera się wiele lektur, które później i książek i dzieł sztuki, tak, które ciężko interpretować czy zrozumieć bez znajomości tego podstawowego kanonu, ale rozumiem też, że w dzisiejszym pędzącym świecie ciężko jest czasami znaleźć tyle czasu, żeby przeczytać na przykład całe dziady, które są teraz w aktualnym tegorocznym narodowym czytaniu. Oczywiście fajnie, jeśli ktoś może ten czas poświęcić i tę lekturę poznać, bo ona jest ważna, tak, z punktu widzenia kulturowego i historycznego, ale no z tym czytelnictwem faktycznie wśród młodzieży i wśród dzieci pełnych lektur zamiast skrótów czy obejrzenia adaptacji, to no, no myślę, że niestety to ta edycja jest taka spadkowa.
0: Ja jak wchodzę do internetu, to też widzę, że jest taki trend, że są też na Instagramie na przykład polecania książek przez nastolatków innym nastolatkom, TikToki. Też jednak tam pojawiają się ci młodzi recenzenci. Do was tutaj, do Szczecina, potem trafiają korzystają tacy młodzi ludzie, szukając tych książek właśnie poleconych w internecie?
20: Tak, my nawet mamy swoją własną grupę ambasadorów biblioteki, którzy proponują i pokazują różne książki z naszej oferty na swoich kontach na Instagramie. Bardzo często są to książki osób, które przyjeżdżają do nas na spotkanie autorskie i tak na przykład we wrześniu będziemy mieli spotkanie z młodą, debiutującą szczecińską autorką, dziewczyna, kobieta w zasadzie, tak 19-letnia, więc osoba bardzo młoda, napisała swoją pierwszą książkę Zanim ucichnie melodiec, to spotkanie 23 września o 18 w Promediach, na które serdecznie zapraszam, szczególnie właśnie młodzież, tak? Bo to jest książka napisana przez ich rówieśniczkę i myślę, że warto przyjść i porozmawiać i zobaczyć autorkę, porozmawiać z autorką, zobaczyć tę książkę i się z nią zapoznać. I tak, ta sfera booktokowa jest bardzo mocno rozwinięta i dużo osób faktycznie z tych stolek poleceń korzysta i szuka tych książek, chociaż też bardzo wiele tych osób po prostu kupuje książki, albo się nimi wymienia. Z takich bardzo znanych osób będziemy mieli na przykład w październiku Agu Czajkowską, która prowadzi takie konto na Instagramie, kupię, przeczytam później, i prowadzi warsztaty z malowania brzegów. I to będą właśnie warsztaty dedykowane młodzieży. Będą oczywiście na zapisy, o których informacja pojawi się na naszej stronie, ale dzisiaj serdecznie zapraszam właśnie na te październikowe warsztaty.
0: Mamy też w szczecińskiej bibliotece dyskusyjne kluby książki. Jest młodzieżowa również odsłona, prawda?
20: Tak. Jest młodzieżowa odsłona, która odbywa się w filii numer 7 przy placu Matki Teresy z Kalkuty 8. Aktualnie trwa nowy nabór. Znaczy nabór. Są osoby, które chodziły wcześniej, ale grupa jest otwarta i jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszamy.
0: Zapraszała Anna Gąsiorowska z działu promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. A teraz zaproszenie sportowe, bo czytanie książek może pomóc w jesienną pogodę przetrwać ten czas, ale także uprawianie sportu na pewno pomoże. I tutaj rozmawiałam z Karolem Lipińskim, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie na temat obiektów.
21: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
0: Szczeciński Dom Sportu po remoncie. Jak to wyglądało, jak wygląda teraz i co mówią odwiedzający?
1: No, Szczeciński Dom Sportu po remoncie wygląda po odbudowie zasadniczo, bo generalnie został on zburzony i wybudowany na nowo. No, wygląda, robi wrażenie na naszych gościach na pierwszych użytkownikach. Praktycznie od września otwarty jest basen 30-metrowy. Na sali bokserskiej trenują już bokserzy. No, wszyscy użytkownicy są pod wielkim wrażeniem zarówno funkcjonalności, jak i wizualne efekty też są bardzo, bardzo, robią duże wrażenie, o tak. Także myślę, że wszyscy jesteśmy zadowoleni. Oczywiście czeka nas jeszcze dużo, dużo pracy, bo ten obiekt trzeba jeszcze doposażyć w niezbędny sprzęt, pewne jeszcze wprowadzić poprawki, jeżeli chodzi o trybuny mobilne, o jakieś takie usprawnienia dla innych dyscyplin sportowych niż piłka ręczna i bokserzy. Natomiast cały czas nad tym pracujemy i mam nadzieję, że na przełomie roku będziemy mogli powiedzieć, że mamy już w pełni wyposażoną, kompletną halę, nową halę widowiskowo-sportową. Z naciskiem oczywiście na sportową, ponieważ no, ideą Domu Sportu jest jednak to, aby Szczecińskiego Domu Sportu 2.0, aby przede wszystkim odbywały się tam imprezy sportowe i żeby ona służyła jak największej ilości mieszkańców.
0: Jakiego typu imprezy sportowe? Co można tam będzie docelowo uprawiać?
1: Hala jest przystosowana do tego, żeby grały wszystkie dyscypliny halowe, czyli piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, futsal. Te drużyny powoli zaczynają się tam, no już treningi i zaczynają się tam rozgaszczać. Natomiast no oczywiście mamy boks i sztuki walki. W tym sezonie, można powiedzieć, że w tym roku jeszcze, bo nie chodzi też o cały sezon, ale w tym roku na pewno odbędą się mecze Centralnej Ligi Mężczyzn Piłki Ręcznej i Kobiet. Odbędą się również mecze futsalu. Planowana jest

0: Właśnie jak to jest z tym miejscem na basenach? Są częste rezerwacje przez na przykład szkoły nauki pływania, czy ta dostępność jest
1: dobra? Generalnie w tej chwili jest tak, że dostępność dla takiego pojedynczego mieszkańca Szczecina jest bardzo duża, także zapraszamy mieszkańców. Oczywiście są treningi zarezerwowane i tory zarezerwowane pod kluby sportowe, no bo Szczeciński Dom Sportu przede wszystkim służy profesjonalnemu uprawianiu tych dyscyplin pływackich, ale tak jak powiedziałem, nawet w tym tak zwanym prime time, czyli między godziną 16 a 20, osoby, które będą chciały sobie pojedynczo popływać, zawsze znajdą miejsce na przynajmniej dwóch torach, na dwóch basenach, także myślę, że będzie to, że ta dostępność będzie większa niż do tej pory. Poza tym otwieramy Brodzik, czyli naukę pływania dla naszych najmłodszych mieszkańców Szczecina między 3 a 6 rokiem życia. W tej chwili prowadzimy, jako MOSiR prowadzimy zapisy do szkółki pływackiej, którą będziemy prowadzić, także serdecznie zapraszamy rodziców, którzy chcą, żeby ich pociechy rozpoczęły swoją przygodę z pływaniem. Można to zrobić na SDS-ie, czy tak jakby historia zatacza koło. Wielu z nas w naszym pokoleniu uczyło się tam pływać, no i my również otwieramy tą możliwość, żeby te najmłodsze dzieci również mogły w Szczecińskim Domu Sportu rozpocząć swoją karierę pływacką i swoje umiejętności pływackie szkolić. Także serdecznie zapraszamy.
0: Zapraszał Karol Lipiński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ale do tej rozmowy jeszcze powrócimy. Będzie jeszcze trochę o uprawianiu sportu.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
0: Na początku roku szkolnego dzieciaki wracają do szkół, a dorośli także zaczynają jakieś nowe aktywności, może i sportowe. Sprawdzimy, gdzie można szukać miejsc do ich uprawiania.
1: Mamy kilka obiektów ogólnodostępnych, jak obiekt przy ulicy Krakowskiej, to jest boisko, obiekt przy ulicy Modrej, który w tej chwili przychodzi renowację, jest zamknięty, zasadniczo nie renowację, tylko całkowitą przebudowę i też będzie otwarty dla mieszkańców praktycznie całą dobę.
0: Więcej o tym już za moment. Zajrzymy także do kroniki policyjnej i będę miała też dla Was garść różnych kulturalnych propozycji. A na razie powracamy do rozmowy z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, Karolem Lipińskim.
2: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
0: MOSiR ma w zarządzie wiele różnych obiektów sportowych w całym mieście. Które są takie najbardziej popularne wśród mieszkańców? Pytam o takich zwykłych, niezrzeszonych, którzy chcą po prostu pouprawiać sobie sport.
1: Czy generalnie nasze obiekty, no mamy 25 obiektów sportowych w swoim zarządzie, jest to dużo, natomiast większość tych obiektów jest niestety jest przeznaczona do profesjonalnego uprawiania sportu lub oczywiście amatorskiego uprawiania sportu dzieci i młodzieży, ale jednak w formach zorganizowanych. 90% czasu na tych obiektach jest wykorzystywana przez kluby sportowe, stowarzyszenia, szkoły, które korzystają z naszych obiektów, ale mamy kilka obiektów ogólnodostępnych, jak obiekt przy ulicy Krakowskiej, to jest boisko, obiekt przy ulicy Modrej, który w tej chwili przychodzi renowację, jest zamknięty, zasadniczo nie renowację, tylko całkowitą przebudowę i też będzie otwarty dla mieszkańców praktycznie całą dobę. My mamy obiekty piłkarskie, które są, które no z uwagi na swój charakter i to, że wymagana jest określona ilość osób na tych obiektach, żeby trenowały, no to one są udostępniane przede wszystkim klubom. I te kluby zapełniają ją, te obiekty w pełnym możliwym zakresie. I jeszcze pewnie, gdybyśmy wybudowali 5 czy 6 dodatkowych boisk, też byśmy je zapełnili, ponieważ faktycznie zapotrzebowanie na ten sport jest duży. Także jeżeli chodzi o takiego pojedynczego mieszkańca, który chciałby sobie skorzystać z naszych obiektów, no to przede wszystkim zapraszamy do klubów sportowych, które mają podpisane z nami umowy. A jeżeli chodzi o takie samodzielne korzystanie, to oprócz tych takich obiektów ogólnodostępnych na obiektach na stadionie przy ulicy Litewskiej prowadzimy zajęcia aktywni z MOSiR-em, gdzie praktycznie w każdy wtorek i czwartek będzie można skorzystać bo ten program już trwa, z ćwiczeń takich ogólnorozwojowych, ćwiczeń całego ciała, a także we wtorki o godzinie 20 są zajęcia ze zdrowego kręgosłupa dla wszystkich i szczególnie polecam, bo

0: naszym, no, w większości z nas prowadzi taki dosyć stacjonarny tryb życia, więc to się na pewno przyda. Jeżeli chodzi o obiekt na ulicy Kresowej, to Sadek Piłkarski, tam też prowadzimy jako MOSiR w ramach programu Aktywni z MOSiRem zajęcia z Radkiem Janukiewiczem, bramkarzem. To są zajęcia typowo piłkarskie, one też są bezpłatne, prowadzone przez MOSiR. Można się na nie zapisywać przez naszą stronę internetową. No i tak jak pani już wspomniała na początku, mamy SDS. SDS chyba będzie najbardziej popularnym obiektem dla takiego indywidualnego klienta, ponieważ mamy tam, oprócz tego, że mamy tam baseny, halę widowiskowo-sportową, mamy również siłownię, mamy odnowę biologiczną, fizjoterapeutów, którzy mogą zadbać o nasze bezpieczeństwo podczas ćwiczeń i o to, żeby nasze mięśnie i stawy właściwie funkcjonowały. Także serdecznie zapraszamy. Tyle, jeżeli chodzi o te nasze działania jako MOSiR. Natomiast obiekty sportowe i kluby sportowe już bardzo mocno rozpoczęły treningi od września po tej przerwie wakacyjnej. Także obiekty żyją, sport w mieście ma się dobrze i myślę, że teraz taka nasza rola dorosłych i rodziców, żeby jak najwięcej dzieci do tego sportu zachęcać.
1: Jeszcze chciałam tak dopytać, jak powiedzmy grupa przyjaciół dorosłych chce sobie pograć w siatkówkę, to gdzie by mogła szukać lokalizacji?
0: No powiem tak, jeżeli chodzi o nasze hale, no to nie jest to łatwe. Oczywiście szczególnie w godzinach tych popołudniowych, gdzie pewnie najchętniej by te osoby chciały skorzystać z takiej możliwości. Mamy halę na Narutowicza, mamy halę na Twardowskiego, mamy halę SDS-u i generalnie jest możliwość oczywiście w jakichś godzinach wykupienia sobie takiej możliwości zrobienia takiego treningu. Natomiast to już trzeba się kontaktować bezpośrednio z kierownikami obiektów. Informacje są na naszych stronach internetowych i oczywiście w ramach dostępności w harmonogramie, no to można z takiej hali skorzystać. Natomiast ja zachęcam jednak do tego, żeby próbować kontaktować się z dyrektorami szkół, gdzie są hale przyszkolne, no bo tam jest większa możliwość skorzystania z takiego obiektu. Także no, jeżeli wybudujemy jeszcze ze 3-4 hale sportowe, to być może dostępność dla takiego użytkownika, tak jak pani powiedziała, nieformalnego, gdzie sobie, nie wiem, 5-6 osób będzie chciało pograć w siatkówkę czy koszykówkę, będzie większa. My jako MOSiR próbujemy i no, organizujemy, chociażby ten program Aktywni z MOSiRem ma się rozszerzać i w zeszłym roku była taka możliwość skorzystania z hali na Twardowskiego, w tym roku być może też taka dostępność będzie, ale to dopiero mniej więcej od października będziemy wiedzieli, czy faktycznie jest taka możliwość, żeby skorzystać z hali przez osoby, które chcą sobie indywidualnie przyjść i pograć właśnie z jakąś grupą znajomych.
1: To jeszcze zapytam o pana zrzeszenie, pana kontakt z Nordic Walkingiem, czyli o pogodnych nordikowców. Chodzicie cały czas, macie treningi, gdzie was spotkać?
0: No Nordic Walking, tak. Nordic Walking jest bardzo popularną aktywnością fizyczną. My spotykamy się we wtorki i czwartki w Parku Kasprowicza. Ruszamy z parkingu przy ulicy Kochanowskiego, to jest róg Kochanowskiego i Witkiewicza, i wchodzimy do Parku Kasprowicza i tam odbywają się treningi. Tych grup nordikowych jest dużo, także wystarczy wrzucić w internet Nordic Szczecin i na pewno ktoś znajdzie dla siebie. My ćwiczymy tutaj na lewobrzeżu, ale wiem, że są grupy, które ćwiczą również na prawym brzegu. Także tak, chodzimy, ruszamy się i te zajęcia, można powiedzieć, że są dla każdego. My nie skupiamy się na intensywnych treningach przygotowujących do zawodów, tylko zapraszamy wszystkich, którzy chcą poruszać się, rozprostować kości i miło spędzić czas.
1: Jesień i potem zima was nie powstrzyma?
0: Nie, oczywiście, że nie. Generalnie nie ma złej pogody, jak to mówią wytrawni biegacze, tylko strój trzeba dobrać odpowiedni. Także nie ma znaczenia, czy jest zima, czy jest jesień, czy jest lato. Ćwiczymy oczywiście podczas wakacji, była przerwa wakacyjna taka spowodowana tym, że każdy z nas tam na jakieś urlopy gdzieś wyjeżdżał, więc tych zajęć było mniej. Mówię tutaj o pogodnych nordikowcach, natomiast generalnie cały rok jesteśmy do dyspozycji naszych członków naszej grupy i nie tylko, dla każdego, kto chce skorzystać z tej aktywności.
1: Jak słyszeliście, na każdą pogodę Nordic Walking warto wybrać ten sport, bo można go uprawiać cały rok i wiele jest szczecińskich grup, które tym sportem się zajmują, m.in. pogodni nordikowcy, do której to grupy należy też mój rozmówca Karol Lipiński, zarazem dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie. Będę dla Was też miała wkrótce kulturalne propozycje, to już za chwilę, ale teraz zaglądamy do kroniki policyjnej.
2: Kryminalne Pomorze Zachodnie.
1: Podczas porannej kontroli drogowej policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zwrócili uwagę na kierującego samochodem osobowym. W trakcie czynności funkcjonariusze nabrali podejrzeń, że mężczyzna może znajdować się pod wpływem środków odurzających. Przeprowadzane badanie potwierdziło ich przypuszczenia. To jednak nie był koniec interwencji. Podczas kontroli pojazdu policjanci ujawnili środki odurzające. Mężczyzna został zatrzymany, a dalsze czynności w jego sprawie będą prowadzone w związku z podejrzeniem kierowania pojazdem pod wpływem środka odurzającego oraz posiadania substancji zabronionych. Za swoje zachowanie będzie odpowiadał przed sądem. A w związku z tym zatrzymaniem kierującego konieczne było zabezpieczenie pojazdu. Na miejsce przyjechał wskazany przez niego kolega, który miał samochód odebrać. Policjanci zgodnie z obowiązującymi procedurami wylegitymowali mężczyznę. Okazało się, że jego pobyt na terytorium Unii Europejskiej jest nielegalny, a dodatkowo obowiązuje go zakaz wjazdu do któregokolwiek z państw członkowskich. Mężczyzna również został zatrzymany. Policjanci przekazali go funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy przeprowadzą dalsze czynności związane z jego sytuacją pobytową oraz powrotem do kraju pochodzenia. A teraz nieco inny obraz szczecińskiej policji. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie podczas prowadzonych działań kontrolnych zauważyli kierowcę zmagającego się z przebitą oponą. Mężczyzna zjechał swoim pojazdem na parking. Awaria skutecznie pokrzyżowała mu dalszą podróż. Funkcjonariusze, widząc kierowcę, który potrzebował pomocy, bez chwili wahania podeszli do pojazdu. Pomogli przy wymianie uszkodzonego koła. Kilka chwil później samochód był gotowy do drogi, a kierujący mógł bezpiecznie kontynuować podróż. Policja przypomina, że mundurowi nie tylko dbają o bezpieczeństwo, ale są też gotowi do pomocy. To tyle, jeśli chodzi o kronikę policyjną w Szczecinie. A teraz trochę kulturalnych propozycji. Rozmawialiśmy już wcześniej w programie z Anną Gąsiorowską z działu promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie o akcji Tata też czyta, o czytaniu, ale teraz jeszcze o tym, co w najbliższym czasie dzieje się w bibliotece.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Wśród tych wydarzeń najbliższych wrześniowych jest na przykład kolejny spacer literacki. Powiedzmy, jaki?
3: 24 września o godzinie 17 startujemy spod chwili numer 20, czyli przy ulicy Śląskiej 21, na bardzo wyjątkowy spacer śladami króla Tanga. Będzie to spacer, który dotyczy książki Król Tanga z Sylwii Trojanowskiej i ten spacer poprowadzi zarówno pani Sylwia Trojanowska, jak i nasz szczeciński przewodnik Tomasz Wieczorek. Oczywiście będzie to spacer śladami Tadeusza Millera. Bardzo taki teraz troszeczkę zapomniany, ale na takie postacie, które sobie przypominamy właśnie dzięki też tej książce Sylwii Trojanowskiej. Także serdecznie Państwa zapraszamy. No, myślę, że to będzie fajne wydarzenie i taki fajny spacer z taką troszeczkę nutką nostalgii.
1: A co jeszcze by Pani poleciła z tych wrześniowych wydarzeń szczególnie?
3: Niespominana Marta Gielec, 22 września, godzina 18 i ten debiut, zanim ucichnie melodia. Bardzo fajnym spotkaniem, na które serdecznie zapraszamy, szczególnie osoby zainteresowane historią taką powojenną tutaj tych terenów tak zwanych odzyskanych. Będzie to spotkanie z Miłoszem Szymańskim na temat jego książki Szkoda Zachodu. Fajnym wydarzeniem jeszcze już na sam koniec września, 30 września o godzinie 18 będzie to dyskusja na temat Sydonii von Bork i na tą dyskusję zaprosiliśmy kilkoro gości, którzy świetnie ten temat znają i będą mogli nam przedstawić swój punkt widzenia. Będzie to i Tomasz Wieczorek, i Małgorzata Duda, i Katarzyna Górewicz. Dyskusję poprowadzi Michał Dużak, czyli też nasz szczeciński pisarz, a cała rozmowa oprze się na niedawno wydanej w Polsce książce Sidonia von Borg, Czarownica, która zniszczyła pomorską dynastię książęcą Wilhelma Meinholda. Także to są takie chyba najważniejsze wydarzenia, ale pełny program zawsze znajdą Państwo na naszej stronie www.mbpszczecin.pl. Tam jest strona zaktualizowana na bieżąco, także wszystkie wydarzenia można tam po prostu znaleźć i serdecznie na wszystko zapraszamy.
1: Zapraszała Anna Gosiorowska z Działu Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. A teraz jeszcze inne propozycje. W piątek, najbliższy 25 września w sali teatralnej Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu koncert Tribute to ABBA w ramach Uznamskiego Festiwalu Muzyki Podium Morza Bałtyckiego. O 19.30 wystąpią soliści Baltic Sea Philharmonic i Lemon Squeezy, kwartet wokalny. W repertuarze oczywiście piosenki ABBY. Zaglądamy jeszcze do kin Helios w Szczecinie. W filmie Nie patrz w dół dwie bohaterki utknęły na zardzewiałej wieży telewizyjnej 600 metrów nad ziemią. Film okazał się hitem i właśnie w kinie Helios w Szczecinie możecie oglądać drugą odsłonę. Jest wyżej i straszniej. Tym razem dwie inne bohaterki zostają uwięzione na wąskim pomoście szlaku w Tajlandii. Aż 3,5 tysiąca metrów nad ziemią. Szlak pokazany w filmie w rzeczywistości nie istnieje, ale inspiracją były prawdziwe, ekstremalne szlaki Azji, a zdjęcia częściowo kręcono w Tajlandii. Ten film w kinach Helios w Szczecinie. Możecie tam też zobaczyć film Niebo nad Normandią czy Marsupilami. A to już wszystko w tej odsłonie programu. Małgorzata Mura, dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. Jesk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit. 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na Twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
11: Poznaliśmy szczegóły wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu można dziś przećwiczyć reakcję na alarm. Głosujmy na Marię Skłodowską-Curie. Polska noblistka może pojawić się na banknotach euro. Agnieszka Trojanowska-Bis. Spotkanie z Polonią, rozmowa z państwami bałtyckimi i kolacja z m.in. Donaldem Trumpem. Taki jest plan wizyty Karola Nawrockiego w Nowym Jorku. Prezydent będzie zabiegać m.in. o stałą obecność Polski w grupie państw G20, mówi jego minister Marcin Przydacz.
12: Na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20, ale to tylko w tym roku, więc w naturalny sposób chcemy, aby ten mandat do uczestnictwa w pracach się przedłużył na kolejne lata.
11: Poza tym na pewno nie zabraknie rozmów na temat stałej bazy wojsk USA w Polsce. Donald Trump ostatnio mówił, że wszystko jest na najlepszej drodze ku temu. Na sesję ONZ leci też szef dyplomacji Radosław Sikorski. W ciągu kilku dni do USA poleci też minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbędą się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Będzie można przećwiczyć właściwe postępowanie w razie zagrożenia. Ćwiczenia odbędą się między 11 a 14 w strażnicach i remizach. Szczegóły znajdziemy na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce specjalnej treningi reagowania. Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. Europejski Bank Centralny pyta mieszkańców Unii, jak mają wyglądać przyszłe banknoty. Do poniedziałku można wybierać projekty związane z europejską kulturą lub przyrodą. Głosowanie w internecie Bank Centralny ma je wziąć pod uwagę. Tutaj decyzja była jednogłośna. Firma Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna będzie polskim kandydatem do Oscara. Powalczy w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Premierę miał w Cannes, gdzie zdobył nagrodę za reżyserię. Opowiada o relacji między pisarzem Thomasem Mannem a jego córką na tle powojennej Europy, mówi przewodniczący komisji wybierającej film Jan Naszewski.
13: Kilkakrotnie na komisji padło słowo, że to jest film wybitny w naszej ocenie. Nie jest tylko o jakiejś takiej sprawie bardzo hermetycznej polskiej.
11: Oscarowa noc za pół roku, w połowie marca.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Rano chłodno, bo około 10 stopni na termometrach, ale po południu 20 stopni w Białymstoku, 21 w Trójmieście, w Wielkopolsce, w Zielonej Górze, w Łodzi, 22 stopnie w Warszawie, 23 we Wrocławiu, Krakowie, Rzeszowie, wszędzie sporo słońca. Kacper Sosnowski, witam, patrzę sobie w kalendarz. No i tak, to dzisiaj ostatni weekend tego lata. Może dlatego nas tak to słońce pięknie dogrzeje. Radio Złote Przeboje. Żegnamy lato, ajajaj. To tak nostalgicznie zagram na początek. Myslowic, 3 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, jak kogoś właśnie będę w tym momencie dobudzał. I nawet...

10 po 8 Michael Jackson w radiu Złote Przeboje we wrześniu 92 roku przybył do Europy w ramach trasy koncertowej Dangerous World Tour i na potrzeby koncertów przywiózł ze sobą, uwaga, 2 tony kostiumów, w tym materiał, który jakbyśmy rozwinęli, to na kilometr by się zatrzymał. I to były trasy, prawda? Kiedyś koncertowe. 2 tony kostiumów u Michaela Jacksona. Pytanie brzmi, czy któraś z pań swą garderobą go teraz przebije? Well, in come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. Don't know it from the start. Tell them say I'm dirty, yeah. Jak ktoś właśnie wybiera ubranie do pracy,

0: nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolight, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
5: Jak sobota to?
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: 5931.
13: Jak liczyć na szczęście w lotto?
14: Jak najczęściej.
13: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
14: Kumulacja rewelacja.
13: Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
16: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
15: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
17: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
19: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
20: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
19: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
15: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
16: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
15: No dobrze, a taki fajny prezent...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
16: Na mediaexpert.pl.
21: Włączamy niskie ceny.
16: Reklama.
18: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

tu Radio Złote Przeboje, Cliff Richard w głośnikach, 8.31 na zegarach. Ostatni weekend lata, już to zapowiadałem, za chwilę jesień, a tej jesieni zegarki na czas zimowy przestawimy wcześniej niż w kilku ostatnich latach, bo tym razem będzie to już za miesiąc, w nocy z soboty 24 października na niedzielę 25, godzinkę do tyłu. Kilka lat temu robiono takie badanie na dużej grupie Europejczyków i ponad 80% ankietowanych wskazało, że zmiany czasu nie chce. No ale na razie Unia Europejska ma pewien problem, żeby zmianę skasować, bo solidarnie muszą uczynić to wszystkie kraje. A my tu sobie gramy, letnio-jesiennie, jak zwać, tak zwać, Mike Oldfield, Maggie Reilly i podróż do Francji.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
2: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
1: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
1: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
2: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
3: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
4: 5,9,31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
10: Media Expert. Rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert dalej masz.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Marian, a po całym tygodniu pracy?
15: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
16: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

0: Stevie Wonder w radiu Złote Przeboje z 1984 roku, czyli można to było spokojnie z winyla zagrać. No, Magdalena Wójcik, czyli Goja, pewnie to na winylu ma.
1: Kocham winyle od zawsze i nawet jeszcze jak mieszkałam w moim rodzinnym Krasnystawie, to moja mama, która jeździła na Ukrainę w ramach takiej wymiany nauczycielskiej, przywoziła mi stamtąd płyty winylowe, na przykład Beatlesów, tylko napisane po ukraińsku, więc wszystkie tytuły, wszystko było przetłumaczone na język ukraiński, ale miałam winyle. Kocham winyle od zawsze, uwielbiam ich słuchać, więc dla mnie to nie jest fenomen, tylko to jest coś, co jest obecne w moim życiu od zawsze.
0: No to gram, Goje, smak słów. 14 minut i będzie 9.

Sophie B. Hawkins w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 9. W stronę wiadomości podążamy, a w nich o problemach na kolei. Nocnych problemach, które na szczęście są już rozwiązane.

0: Reklama.
1: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
8: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
10: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
9: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
9: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
10: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Reklama. 19 września, sobota, Radio Złote Przeboje o godzinie 9. No to wiadomości.
20: Koleje wznowiły ruch pociągów na odcinku Toporów Świebodzin. Do aresztu nie trafił poseł Wojciech Król mimo zgody Sejmu. Parytety w sztabach trenerskich wymagane przez FIFA po raz pierwszy na turnieju i to rozgrywanym właśnie w Polsce. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pociągi znów jeżdżą na odcinku Toporów Świebodzin w Lubuskiem. Powodem nocnej awarii była uszkodzona sieć trakcyjna relacji Warszawa Wschodnia-Frankfurt. Naprawa trwała całą noc. Przejezdny jest już także tunel na Zakopiance w kierunku Zakopanego po porannym pożarze samochodu osobowego. Do pożaru doszło po godzinie 6 w nawie tunelu na drodze ekspresowej S7. W pożarze nikt nie został ranny. Poseł Wojciech Król podejrzany o zarzuty korupcyjne nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej o zastosowanie wobec polityka Koalicji Obywatelskiej takiego środka zapobiegawczego. Poseł Król usłyszał wczoraj kolejne zarzuty dotyczące przyjęcia korzyści majątkowych. Jego pełnomocniczka, mecenas Marta Smołka, informuje, że jej klient nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, czuje się niewinny, a część zarzutów nie ma związku z funduszami unijnymi.
21: Część tych zarzutów nie powinna być
0: być, że tak powiem, prowadzona, czy nie leży we właściwości prokuratury europejskiej, bo naszym zdaniem w związku ze środkami unijnymi nie ma.
20: Wczorajsze kilkugodzinne przesłuchanie króla w prokuraturze europejskiej w Katowicach było następstwem czwartkowej decyzji Sejmu, który wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła. Prokuratura europejska wnioskowała o areszt, ale sąd stwierdził, że areszt byłby środkiem nadmiarowym i niezasadnym. Mural upamiętniający najmłodszą sanitariuszkę Powstania Warszawskiego powstał na budynku Szkoły Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej. To szkoła imienia bohaterów Warszawy. W powstanie muralu zaangażowali się uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy Bukowiny. Róża Maria Goździewska urodziła się zaledwie 3 lata przed wybuchem II wojny światowej. W czasie Powstania Warszawskiego miała 8 lat, mimo to pomagała w szpitalu polowym. Piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20 rozgrywane w Polsce to pierwszy turniej, w którym obowiązują parytety wprowadzone przez FIFA. W sztabie szkoleniowym każdej drużyny kobieta pełni funkcję pierwszego trenera lub asystenta. Finał mistrzostw za tydzień w niedzielę w Łodzi. Szanse na zwycięstwo mają Korea Południowa, Włochy, Brazylia, Hiszpania, Nigeria, Kolumbia, Korea Północna i Kanada.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
19: Więcej chmur przed południem w zachodniopomorskim, a tak wszędzie sporo słońca. No i coraz cieplej się robi. Docelowo 19 stopni w Koszalinie, 20 w Gdańsku, Białymstoku, Łodzi, 22 w Opolu, Krakowie, 23 w Rzeszowie. Sobotni poranek w Radiu Złote Przeboje. Znamy to powiedzenie, że co masz zrobić dziś, zrób jutro, będziesz mieć dwa dni wolnego. No, a i kiedy jak nie w weekend ono ma największą moc.
21: Radio Złote Przeboje.
19: Dlatego proszę dziś wypocząć po intensywnym tygodniu. Załatwiłem dobrą pogodę, muzykę też załatwiłem. Więcej nam chyba do szczęścia nie trzeba.
22: Zaprasza Kacper Sosnowski.

Cher w radiu Złote Przeboje ostatnio w żałobie, bo w wieku 87 lat zmarł projektant Bob McKee, który przez długą część kariery stylizował Cher, no i tworzył dla niej niesamowite kreacje. Zresztą ten pan ubierał też Tina Turner, Diana Ross, Liza Minnelli, Barbara Streisand i tak dalej. I Cher napisała na swych mediach społecznościowych tak o nim: znając go, do nieba zabrał cekiny, koraliki i swój szkicownik. Dobranoc, słodki książę. No piękne pożegnanie, naprawdę. A za chwilę u nas o indywidualnej kontroli związanej z segregacją śmieci. Oj, będzie się

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny!
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
13: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt, kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
15: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
16: Pani Celinka wie, co jest super.
17: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
16: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
18: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Reklama.
19: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Donna Lewis w Radiu Złote Przeboje w sobotę, czyli w dzień sprzątania. No to jak sprzątanie, to będzie o... Będzie o śmieciach, bo w paru miastach na Mazowszu, ale też już gdzieniegdzie w Kielcach jest system indywidualnego rozliczania segregacji śmieci. Ten duży kosz, do którego wyrzucamy śmieci, no wie, kto śmieci wyrzuca i otwiera się tylko po zeskanowaniu specjalnego osobistego kodu, który może być na workach na śmieci albo na przykład w aplikacji w telefonie. No i Ostrołęka chce testować podobne rozwiązanie, by kontrolować, co w śmietnikach się dzieje. A te niektóre mądre kontenery to mają nawet pomiar wyrzucanych odpadów, jakby ktoś, nie wiem, chciał kombinować i do plastiku coś cięższego wyrzucać. Trochę jak w Truman Show albo w Men in Black. To wygląda, że wszędzie kamery, wszędzie kontrola, wszędzie wszyscy wiedzą, co się dzieje. To tak na uspokojenie atmosfery, Rod Stewart i miłego sprzątania dzisiaj.

0: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
1: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
2: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda. Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99.

0: aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Duży wybór?
3: Jest.
2: Projekt?
3: Jest.
2: Szybka dostawa towaru?
3: Jest.
2: Wszystko jest.
3: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
2: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
3: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
2: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
3: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
4: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
6: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

0: tu Radio Złote Przeboje. To dzisiaj jak będziemy wypoczywać na łące, to będą dmuchawce, latawce, a wiaterek to taki delikatny. Urszula, w ten weekend żużlowe playoffy, między innymi rywalizacja Unii Leszno z Motorem Lublin, a Urszula, która urodziła się w Lublinie, no dobrze wie, co to żużel.
1: Oczywiście, mój ojciec chodził zawsze na żużel, co tydzień. Mama zawsze chciała nas wepchnąć, moją starszą siostrę i mnie, tacie pod opiekę. On mówił, Marysia, ty nie wiesz, co tam się dzieje. No i rzeczywiście raz byłyśmy chyba na takim żużlu z tatą. Jak zwykle zgubił czapkę.

Fleetwood Mac w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 10 w naszych wiadomościach o nocnej prohibicji w całym kraju. Będzie czy nie będzie? Szczegóły w tej sprawie w wiadomościach za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Duży wybór?
8: Jest.
7: Projekt?
8: Jest.
7: Szybka dostawa towaru?
8: Jest.
7: Wszystko jest.
8: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
7: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
8: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
7: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
8: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
13: Sobotni poranek, słuchacie Radia Złote Przeboje, minęła 10, zapraszamy na wiadomości.
14: Samoloty w przestrzeni powietrznej Polski w związku z atakami na Ukrainie. Nocna prohibicja w całym kraju odroczona, Sejm zaskoczył i wykreślił głosowanie. Ceny paliw znów w górę, analitycy nie pozostawiają złudzeń. Agnieszka Trojanowska, BIS. W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W komunikacie zaznaczono, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Rosja atakuje naszego wschodniego sąsiada bez załogowcami. Kilka groszy benzyna, ale diesel już o 20, nawet 30 groszy podrożeje w najbliższych dniach. Takie są kolejne bardzo niepokojące prognozy analityków, mówi Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
15: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
14: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Nagły zwrot akcji podczas sejmowych głosowań. Wczoraj posłowie mieli przyjąć ustawę o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju oraz o zakazie reklamy alkoholu, w tym piwa. Nieoczekiwanie jednak ten punkt został wykreślony z harmonogramu prac Sejmu. Politycy lewicy są oburzeni i oskarżają PSL o uleganie wpływom alkoholowego rynku, o czym Maciej Kluczka.
16: Posłanka Joanna Wicha z lewicy pyta.
17: Zdjęty kompletnie z obrad. Nie wiem, co PSL chce tym ugrać.
16: Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada.
18: Ta ustawa jest niedopracowana.
16: Ludowcy podkreślają, że są za nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, ale chcą doprecyzowania ustawy. Poseł Jacek Tomczak chce zapisów chroniących branżę winiarską.
19: W naszym kraju ktoś wpadł na pomysł, żeby zakazywać promocji, reklamy, możliwości rozwoju winiarstwa w Polsce.
16: Zdaniem polityków lewicy ruch PSL-u to próba na przeciągnięcie w czasie prac nad ustawą.
14: Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. Strażnik przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło 56 osób, nałożono 23 mandaty, 2 osoby zostały pouczone, a 3 sprawy skierowano do sądu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
13: Piękna sobota się zapowiada, sporo słońca, najwięcej w centrum i na wschodzie kraju. 20 stopni nad morzem, nieco cieplej w centrum, a najcieplej, bo do 23 stopni na południu kraju. Nigdzie nie powinno padać. No tak, piękna sobota, a potem będzie też piękna niedziela, a z Radiem Złote Przeboje poranki to w ogóle piękne. Za chwilę o ofercie pracy za 10 tysięcy złotych.
20: Radio Złote Przeboje.
13: I to specjalnie bez wykształcenia, ani jakichś specjalnych zdolności. Kacper Sosnowski, witam pięknie, 3 minuty po godzinie 10. Perfekt, dokładam, żeby ta sobota dla tych, co właśnie nas włączyli, zaczęła się perfekcyjnie.

0: Miami Sand Machine w Radiu Złote Przeboje. A teraz u nas ogłoszenie o pracę, która nie wymaga wykształcenia, jedynie prawo jazdy, wymaga chęci do pracy, a może dać pensję w wysokości od 8 do 11 tysięcy złotych brutto. Co się za tym kryje? No i to nie jest propozycja od bogatego księcia w Afryce, a praca w Polsce na budowie linii kolejowej. Chodzi konkretnie o pomoc w wykonywaniu pali wielkośrednicowych. Jest przyuczenie do tej profesji oferowane. No ja mógłbym na takiej budowie na przykład muzykę puszczać, żeby te robienie pali szło szybciej. Na przykład...
1: Jedzie pociąg z daleka.
0: O, prawda? Poza tym myślę sobie, że jak ja nie palę, to pewnie do robienia tych pali średnio bym się nadawał. 10 tysięcy złotych za palę. No AI tego nie zrobi, prawda? Mojo!

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
4: W tę sobotę tylko z aplikacją. Łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit 5 kg na konto. A kiełbasa morlińska z szynki Morliny 500 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego z kartą Moja Biedronka krem do smarowania Nutella 350 gramów 11,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Duży wybór?
13: Jest.
12: Projekt?
13: Jest.
12: Szybka dostawa towaru?
13: Jest.
12: Wszystko jest.
13: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
12: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
13: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
12: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
13: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
17: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
16: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
17: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
16: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
17: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
18: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
19: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Reklama.

Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje All Night Long. Ciągle czekamy na film o piosenkarzu pod takim tytułem. Nad musicalem bazującym na największych przebojach artysty ma pracować studio Walta Disneya, ale słyszałem o tym filmie 6 lat temu. Rok temu podano nazwisko reżysera, no i o projekcie cisza. Może chcą rekord długości kręcenia i kombinowania pobić, a ja przypomnę, że którąś z części Mad Maxa to kręcono przez 15 lat. To był jeden z najbardziej pechowych filmów w produkcji. No dobrze, teraz u nas melodia, która też była wykorzystywana w wielu filmach, między innymi w drugiej części Facetów w czerni. Poznajecie? Kosmiczny pies tak śpiewał w Facetach w czerni. Pies bardzo ładnie, ale teraz Gloria Gaynor jeszcze ładniej.

0: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
4: Stokrotka.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zobacz, Stasiu, soku.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Los Lobos w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej też Edyta Bartosiewicz, czyli nowa jurorka obecnej edycji Voice of Poland. To chyba w jednym z najbliższych odcinków pani Edyta zdradzi pewną historię z Kubą Badachem, innym jurorem. Otóż okazuje się, że kiedyś po imprezie w Chorzowie

Badach do 5 nad ranem opowiadał Edycie o swoim życiu prywatnym i zwierzał się z różnych spraw. I ona tego wszystkiego nie pamięta. No to ja jestem ciekaw, co to była za impreza. No właśnie, podejrzewam, że coś z takich klimatów. Everything But The Girl w Radiu Złote Przeboje, 12 minut i będzie 11.

Ricky Martin i Christina Aguilera w Radiu Złote Przeboje. 5 minut i będzie 11. Jak ktoś jest fanem motoryzacji i mieszka w Wielkopolsce albo w pobliżu, to na pewno powinien posłuchać naszych wiadomości o 11.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
0: Reklama.
11: Tu Radio Złote Przeboje. Już 11 godzina dochodzi. Agnieszka Gotowa, zapraszamy na wiadomości.
12: Operowanie myśliwców zakończone w polskiej przestrzeni powietrznej. Polski prezydent rozpoczął wizytę w Nowym Jorku. Zabytkowy samochód od złotówki można wylicytować na trwającym Retro Motor Show. Agnieszka Trojanowska, BIS. Akcja prewencyjna zakończona. Polska poderwała dziś o poranku myśliwce w związku z rosyjskim bombardowaniem na Ukrainie. Jak informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, była to akcja prewencyjna. Komunikaty wojska śledzi Szymon Kępka.
13: Rosja używa przeciwko Ukrainie m.in. odrzutowych, bezzałogowych statków powietrznych. To są bezzałogowce poruszające się szybciej niż zwykłe drony. Dowództwo operacyjne uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej i systemy radiolokacyjnego rozpoznania osiągnęły stan gotowości. Tak wynika z komunikatów wojska. Ta gotowość oznacza, że wojsko jest przygotowane do natychmiastowego działania. W przypadku pojawienia się zagrożenia, czyli na przykład naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, nie ma na razie informacji o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
12: Prezydent Karol Nawrocki jest już w Nowym Jorku. Wizyta polskiej głowy państwa w USA, która potrwa do środy, związana jest z 81. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Dziś para prezydencka złoży wieniec pod drzewem przetrwania, symbolem zamachów terrorystycznych na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią. Polski prezydent wystąpi także podczas debaty generalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W wieku 83 lat zmarł Sandro Mazzola, były napastnik piłkarskiej reprezentacji Włoch, który przez całą swoją 17-letnią karierę występował w Interze Mediolan. Mazzola, uważany za ikonę Interu, strzelił 158 bramek w ponad 500 meczów w Serie A, pomagając drużynie zdobyć 4 tytuły mistrza Włoch oraz 2 puchary Europy. Około 1000 zabytkowych pojazdów można zobaczyć na trwającym do jutra na Międzynarodowych Targach Poznańskich 10. Retro Motor Show. W programie pokazy driftu i prelekcje na temat zakupu, a także niezbędnej renowacji zabytkowych aut, ale chętni mogą w ramach Retro Motor Show w Poznaniu kupić klasyczne auto. Na giełdzie pojazdów zabytkowych wybrane samochody oferowane są w formule licytacji od symbolicznej złotówki bez ceny minimalnej.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Coraz cieplej się robi w ostatnią sobotę lata. Już za chwilę 20 stopni w Szczecinie, Białymstoku, Bydgoszczy, 21 w Poznaniu, Zielonej Górze, Łodzi, Kielcach, 23 we Wrocławiu czy w Krakowie. Wszędzie sporo słońca.

0: Ładnie to kiedyś Albert Einstein powiedział: życie jest jak jazda na rowerze. Aby utrzymać równowagę, musisz się poruszać. No i tego dzisiaj wam życzę. Radio Złote Przeboje. To znaczy niekoniecznie jazdy na rowerze, ale jakiejś aktywności w tą piękną sobotę, która przed nami.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: Phil Collins już gra.

Ace of Base w Radiu Złote Przeboje, a już można starać się o bilety na koncert Królowie Życia, Skawiński-Tkaczyk. Koncert w Łodzi 11 października. Byłem na jednym koncercie z tej serii, że tak to ujmę, bo to jest cała trasa koncertowa po Polsce i są tam piosenki ONA, Skywalkera, Kombi oczywiście. Są też zaproszeni specjalni goście na scenie. No, naprawdę wspaniałe show. No i teraz tak, jak na ten koncert się dostać 11 października? Już można wchodzić na złoteprzeboje.pl i tam maksymalnie w 5 słowach napisać, z czym kojarzą się wam Królowie Życia. Z czym kojarzą się Królowie Życia, złoteprzeboje.pl. Tam czekamy na zgłoszenia. A od poniedziałku będziemy rozdawać podwójne zaproszenia na koncerty.

0: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kawa mielona za 11,49 czeka na ciebie.
1: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Crema 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę.
0: Spotkajmy się w Biedrze.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Duży wybór?
9: Jest.
8: Projekt?
9: Jest.
8: Szybka dostawa towaru?
9: Jest.
8: Wszystko jest.
9: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
8: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
9: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
8: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
9: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
10: Jak sobota to...
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Boy George i Culture Club w Radiu Złote Przeboje. A pan Boy George gra teraz koncerty głównie na Wyspach Brytyjskich i we Francji i przyznał ostatnio, że sztuczna inteligencja pomaga mu w muzyce. I napisał już dzięki niej 5 albumów i wspiera się też czatem przy pisaniu tekstów. No ja jestem ciekaw, jak te jego piosenki z tą sztuczną inteligencją wyszły. To teraz muzyczna wycieczka do Niemiec. 96 rok, czyli bez sztucznej inteligencji. Heath Hunter.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. W ten weekend podwoimy Twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
7: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913 873 903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
14: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super. Ceny.
15: Pani Celinka wie, co jest super.
16: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
17: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
18: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Tu Radio Złote Przeboje, Iron Cara, to już za nami, a za chwilę południe, weekend jak marzenie Marzyny Rogalskiej. Co w programie dzisiaj?
1: Dziś zajmiemy się sprawą podupadłego komika, na którym ulitowała się wspaniała dziennikarka Marzena Rogalska. Kto to z państwa?
2: To ja.
1: To pani, tak?
2: Tak, tak.
1: I pani zajęła się sprawą upadłego komika. Bardzo państwu Polska za tę inicjatywę dziękuję. Jak długo w Polsce
2: będzie dochodzić do takich sytuacji?
0: No będzie dochodzić od 12 do takich sytuacji. Igor Kwiatkowski, gościem Marzyny Rogalskiej. Oj, będzie wesoło, a już można zajrzeć na próbkę na nasz Instagram.

0: Madonna wraca Złote Przeboje, a w naszych wiadomościach o tym, jak wychodzi Polakom reagowanie na sygnały alarmowe. Wiadomości o 12, a zaraz potem Weekend jak marzenie.
1: Radio Złote Przeboje.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: 5931.
2: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak?
7: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Reklama. Wybiła 12. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Trwają treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty. Samolot polskiego prezydenta wylądował w Nowym Jorku. 4 nowych piłkarzy w kadrze piłkarskiej reprezentacji Polski. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren, badają władze Lublina. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców Lublina, ale korzystają tylko nieliczni. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbywają się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Ćwiczenia potrwają jeszcze przez 2 godziny w strażnicach i remizach. Szczegóły na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce Specjalne Treningi Reagowania. Polski prezydent jest już w Nowym Jorku. Wizyta Karola Nawrockiego w USA potrwa do środy. W tym czasie weźmie on udział w 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
11: Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Para prezydencka złoży dziś wieniec pod drzewem przetrwania, czyli pod gruszą Kaleriego, która przetrwała zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 roku na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią, natomiast w środę prezydent Nawrocki wystąpi podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej.
10: Straż Leśna rozpoczęła akcję Jesień 26. Leśnicy, żeby zapobiec niszczeniu lasów i kradzieżom drzew, zwiększą patrole, mówi nam rzeczniczka Lasów Państwowych Regina Klimaszewska.
12: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy kładów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby każdy mógł czuć się w lesie bezpiecznie.
10: Akcja potrwa do 18 października. Warto zapamiętać te nazwiska. Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Bońka i Wiktor Nowak. To nowi piłkarze wybrani przez selekcjonera Jana Urbana do 26-osobowej kadry piłkarskiej reprezentacji Polski na pierwsze 4 spotkania Ligi Narodów.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
0: Pogoda.
10: Sporo dziś słońca, dopiero po południu nad morzem oraz na północnym zachodzie. Większe zachmurzenie i tam możliwe słabe opady deszczu. Ciepło od 18 do 22 stopni, a na Podkarpaciu i w Małopolsce do nawet 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem, miejscami dość silny.
13: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Igor Kwiatkowski i Marzena Rogalska, bardzo gorąco witamy. Pan Igor dzisiaj bardzo serio w okularach.
14: A co? Nowa odsłona. Nowy ja na zimę.
1: Generalnie jest to typ introwertyczny, pod płaszczykiem komika i śmiesznego faceta, ale jakoś damy radę przez te 3 godziny najbliższe. Co pan sądzi?
14: Tak, choć nie jest to dla mnie łatwe, że pani redaktor tak szybko mnie rozpracowała.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski z nami. Igorze, pytanie za 100 punktów. Czy znajduje cię w dobrym nastroju i w dobrej formie?
2: W dobrej formie, bo dotarło do mnie to, że wszystko ma swoje w życiu konsekwencje. Czyli na przykład ja bardzo słabo radzę sobie z odpoczynkiem. Aczkolwiek przed dzisiejszym naszym wywiadem jestem po godzinnym spacerze z psami, więc jednak wdrażam procedury, ale zrozumiałem, że mam tak satysfakcjonującą pracę, w której mi się wydziela po prostu festiwal endorfin, satysfakcji, bo jako solista ta uwaga się skupia na mnie. Mam też taką satysfakcję.
1: Bo to żre, ludzie przychodzą.
2: Żre w tym sensie, że spełniło się moje marzenie, że przychodzi ta publiczność, której to odpowiada, co robię. No to jest marzenie.
1: Tak.
2: Ta fala akceptacji to jest coś niebywałego. To jest
1: jak ciepły kocyk puszysty.
2: Tak, to jest jak w tornadzie, jest ten środek taki, gdzie jest podobno cisza. Ale na przykład na drugi dzień moje ciało różnie tak reaguje. Takiego mam, można powiedzieć, kaca, chociaż alkoholu tam już od paru lat nie piję w ogóle. Ale takie się pojawiają rzeczy i uczę się to szanować, że skoro masz taką pracę, 2 godziny drzesz gębę, tańczysz, podskakujesz, śpiewasz i zabawiasz, to na drugi dzień masz prawo mieć
1: odreagować.
2: Mhm. I może nie warto scrollować. Może są osoby, które na tyle są poukładane w życiu, że scrollują, zamykają telefon i robią coś innego. To nie ja.
1: Zamykam teraz ten wątek i zapraszam do wysłuchania Bryana Adamsa. The best of me. You got it!

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Igor Kwiatkowski z nami. Pamiętam, jak nie mogłam cię długo złapać i mówiłeś mi, byłem już tak przebodźcowany, że wyłączyłem telefon. Wiesz, jaka to jest odwaga w dzisiejszych czasach, jaka...
2: Albo desperacja.
1: Nie nazwałabym tego desperacją.
2: Faktycznie był taki moment, że ja mówię do żony, że ja wyłączam telefon. Ja tak mam, że się przebodźcowuję, że jestem wtedy elektryczny, że się muszę chwilę wyciszyć.
1: Oddychaj głęboko, za chwilę wrócimy jeszcze do tego wątku.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kola za 6,99 czeka na ciebie.
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Dwulitrowa Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Fanta Sprite, Sprite zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
3: Spotkajmy się w Biedrze.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Reklama. Na weekend jak marzenie. Do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski, komik, który jest introwertykiem. Tak sobie myślę, Igorze, co ty byś zrobił, gdybyś nie miał tej cudownej żony i tego domu, w którym możesz się wyciszać i ładować baterie?
2: Faktycznie mam ogromną wdzięczność, mam wspaniałą dwójkę dzieci. No dla mnie dzieci, a to już są pełnoletnie osoby. I muszę przyznać, że to akurat dzieci w moim życiu nieraz mi podkładały granat, kiedy ja sobie ustawiłem jakiś domek z kart i moja córka przychodziła i na przykład zwracała mi uwagę, że jestem jakiś taki... Chciałem jakąś mądrość życia wyprzeć. I ona mówi, mam do ciebie prośbę, tato, poczekaj. A możesz to wszystko, co chcesz mi powiedzieć, przemyśleć i powiedzieć w dwóch zdaniach, a nie w 20.
1: I rzeka mądra majeczka.
2: Ja zaczynam się tak wtedy śmiać, bo jakby mi to ktokolwiek inny powiedział, to wiesz, co bym zrobił. Mogę ci w ogóle nie opowiadać. Im se wyszedł, tupiąc piętami, nie? Ale też muszę przyznać, że po już nam 24 lata stuknęło, jeśli chodzi w małżeńskim stanie z moją żoną, kto inny brał ślub? Kim innym jesteśmy dzisiaj?
1: Ale fajnie, że się rozwijacie.
2: Ona
1: razem.
2: Się podoposażała, jest takie słowo?
1: Tak.
2: No to ona się doposażyła, ja też. A się okazało, że ja coraz bardziej wariuję za moją żoną. Ja myślałem, że uroda ci się tak opatrzy, że już masz takie, no dobra, to jest bez przesady, jest fajna kobieta, ale nos zupełnie przeciętny. Oczy. Nie, ta kombinacja mi się tak podoba.
1: To się nazywa miłość, Igorku. Czas na muzykę, Amanda Lear, Enigma. Wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Podczas ostatniego naszego spotkania zwierzałeś się z tego, że chcesz, żeby Basia, twoja żona, była twoją menadżerką.
2: Jest moją menadżerką. Będę niedługo miał road managera, żeby mojej żony nie target, nie ciorać. Jest takie chyba
1: dziwne
2: słowo. Określenie, nie ciorać jej. Bo źle się z tym czuję, kiedy ja mam wywalone koła, nogi do góry w aucie, a ona mnie wiezie. Ale wolę, żeby to robił road manager. To jest moja królewna, moja pani z mych snów.
1: Ale ona to rozumie.
2: Jak to śpiewa Zenon Martyniuk.

0: opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Jak sobota to?
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
12: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wróćmy, Igorze Kwiatkowski, do pani z twych snów, czyli do twojej żony. No to jak wam się układa, nie tylko jako parze zawodowej, ale też prywatnie?
2: Śmiałem się jeszcze parę lat temu z takich par, które jak jadą na rowery, to w tych samych lajkrach, nie?
1: Aha.
2: To takich samych nie mamy, ale kto wie, może tak będzie, że ona powie: słuchaj, takie fajne, tego to wzięłam dla ciebie, potworny XL. I zaczynam rozumieć, że to jest bardzo takie fajne, mieć swojego, jak to śpiewa Kuba Badach, mieć swojego człowieka takiego na świecie, nie? Że tu jest ten świat, że czasem ktoś cię uszczypnie, podszczypnie, coś od ciebie chce, kla, kla, kla. Nie mówię, że wszyscy to wrony, ale czasem się wrona zdarzy wśród ładnych ptaków, a tu masz takiego jednego człowieka, który cię od tyłu widzi, tu jest zbroja, on cię widzi, te twoje miękkie podbrzusze i wie, że masz miękkie podbrzusze, ale nie wykorzystuje tego.
1: Nie wali w to.
2: Przeciwko tobie, nie tak. Wali w to. Jakie są trudne to. Sytuacje, tak. To ci nie wkłada palucha w to twoje, na przykład w takie słabe twoje miejsce i to jest strasznie fajne, więc jest nam bardzo dobrze. Ja mogę powiedzieć się z nim przy tym temacie, co my porabiamy. Na przykład bardzo mnie uspokajają sitcomy z lat 90. i my się wtedy, słuchaj, masujemy se łydki z moją żoną. Tak sobie spędzamy czas.
1: My też sobie fajnie spędzamy czas przy Złotych Przebojach. Grace Jones teraz zaśpiewa genialny numer I've Seen That Face Before.

0: marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Tuż po nich wracamy do rozmowy z komikiem Igorem Kwiatkowskim i będziemy rozmawiać o jego introwertycznej naturze.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
11: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Jest 13:00. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Setki nowych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiada minister. Znów awaria na kolei, pociągi jadą objazdem przez Lubin. Dotychczasowy podstawowy bramkarz bez powołania do kadry piłkarzy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. System budowany jest praktycznie od zera, ocenił minister.
16: Tutaj w województwie lubelskim to było około 30 syren, które mogły być włączone zdalnie. Mówię o początku 2024 roku. Dziś tych syren jest prawie 350. Do końca tego roku tych syren alarmowych, które będą mogły być włączone automatycznie, będzie ponad 1000.
15: Podczas konferencji prasowej w Lublinie szef MSWiA stwierdził, że Federacja Rosyjska zmieniła swoją strategię działania i od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej, stąd coraz częściej podrywane są prewencyjnie polskie myśliwce patrolujące przestrzeń powietrzną Polski. A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się dla mieszkańców specjalny trening reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe. Organizuje go MSWiA wraz z Państwową Strażą Pożarną, ochotniczymi strażami pożarniczymi i samorządami. Z powodu awarii sieci kolejowej pociągi dalekobieżne na linii kolejowej 273 na Dolnym Śląsku między Księginicami a Brzegiem Dolnym są kierowane objazdem przez Lubin. Połączenia lokalne obsługuje komunikacja zastępcza. Do awarii sieci trakcyjnej doszło w okolicy Brzegu Dolnego. Niemcy zaczęli tradycyjne jesienne świętowanie. Po raz 191 w Monachium zainaugurowano Oktoberfest. Największy na świecie festiwal piwa potrwa do 4 października. Organizatorzy spodziewają się około 7 milionów uczestników. Jan Urban ogłosił powołania na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczami w Lidze Narodów. Jest kilka niespodzianek, bo zaproszenia nie otrzymał dotychczasowy podstawowy bramkarz Łukasz Skorupski, co tłumaczy tak selekcjoner.
17: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany. To nie znaczy, że go skreślamy.
15: Zgrupowanie kadry zaczyna się w poniedziałek. Nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra aż 4 mecze. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się za tydzień w Warszawie. Potem kolejno spotkania ze Szwecją na wyjeździe, z Rumunią u siebie i z Bośnią na wyjeździe.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Słonecznie dziś w większości kraju, trochę więcej chmur nad morzem oraz na północnym zachodzie Polski. I tam możliwe jeszcze dziś opady deszczu. Na termometrach od 18 do 22 stopni. Najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce, tam do nawet 24.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Dzień dobry Państwu, to ja Igor Kwiatkowski. Dlaczego ja do Państwa mówię? Bo Marzena Rogalska zaprosiła mnie do programu Weekend jak marzenie, zostańcie z nami.
2: Ale jakiś taki oficjalny jest.
1: No tak? Chciałem być taki kompetentny, bo my się tutaj nagadać nie możemy.
2: Więc... I jeszcze będziemy gadać przez najbliższe 2 godziny. Zapraszamy.
1: Tak.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Pod płaszczykiem tego wariata pozytywnego Igora Kwiatkowskiego, no tam siedzi w introwertyk.
2: Tak,
1: i
2: tak.
1: Dlatego też tak zatytułowałeś swój trzeci program. Ty musisz mieć odpowiednią dawkę ciszy i ty musisz mieć tę swoją stacyjkę pod tytułem dom, w której ładujesz baterie.
2: I najlepsze jest to, że ja to do mnie dotarło po latach, że państwo, publiczność nie wymaga od tego ode mnie, żebym ja był 24H, jakby miał występ, tylko, że tak powiem, właśnie wszyscy mi dają, a przede wszystkim ja sobie dzisiaj daję ten czas na bycie tym introwertykiem, czyli taką osobą, która właśnie chce popatrzeć na las, że jestem, dziwnie to, że jestem tylko człowiekiem, że nie jestem supermanem i to jest okej, że nie muszę być we wszystkim dobry, że jak po jakimś tam intensywnej trasie mam prawo sobie wypocząć, wyciszyć, w końcu ja sobie to, bo świat mi już dawno dał takie prawo, nie wymagał tego ode mnie i w końcu ja sobie dałem takie prawo, żeby się uspokoić i jak ja się uspokoję, to z jaką ja przyjemnością na tej scenie sobie lubię pohasać. Mm-hmm. Ale nawet przez to, że tak, bo to nie jest tajemnica, faktycznie mam na to papier, że jestem introwertykiem i publiczność na występach myśli, że to żart.
1: Ja wierzę. Ja zaświadczam, że to prawda. Niech zabrzmi teraz muzyka en vogue, Don't Let Go.

0: Igor Kwiatkowski z nami. Podkreślasz to, że jest ci dobrze w życiu, ale ciężko na to zapracowałeś. Przeprowadzka do Warszawy, budowanie swojej kariery solowej. Wiesz, tak potężnie się zabrałeś za zmianę swojego życia i to teraz zbierasz tego owoce.
1: Tak, i mi się ta moja zmiana bardzo podoba, ja jej bardzo potrzebowałem. Znaczy, ja dalej jestem sobą, tylko jakby jestem dzisiaj mężczyzną, a nie chłopcem, o tak bym powiedział.
0: A ja bym lepiej tego nie ujęła w słowa. Niemniej, więcej za chwilę. Bądźcie z nami.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto. Aflofarm.
5: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski z nami. Igorze, wracamy do tego wątku ciebie zbudowanego niejako na nowo. Ciebie i twojej kariery solowej.
2: Bardzo lubię ten moment, w jakim jestem. I muszę przyznać nawet z perspektywy czasu, że przez lata w kabarecie może się trochę miotałem. Było mnóstwo satysfakcji, mnóstwo zabawy, ale czasem miałem na przykład problem z publicznością, bo było dużo dobrego odzewu, ale też dużo jakiejś krytyki. Nie wiedziałem, co z tej krytyki brać do siebie, co nie brać, więc czasem udawałem, że nie słyszę. Po czym właściwie tak zająłem się jakoś tam sobą, tak jak tutaj powiedziałaś właśnie, przeprowadzka do Warszawy z rodziną i tak dalej, tu osadzenie się, kariera jakaś taka solowa, poukładanie, pisanie swoich dowcipów. I tak właśnie usiadłem w tym lesie i tak zacząłem sobie, słuchaj, są takie zasady, jak chodzimy po lesie, jak pada, to się schowaj pod drzewkiem, uważaj na zwierzęta. Takie różne zasady, które od dawna są w tej przestrzeni, mądrzy ludzie nam o nich mówią, nie? I zacząłem je wdrażać i nagle się okazało, że artystycznie, gdzie uwielbiam, praca jest dla mnie bardzo taka ważna, no właśnie, co powiedzieć w ta niteczka, że człowiek kiedyś był niewysłuchany. I nagle czuję, że tak jestem jakoś w swoim miejscu. Publiczność jest taka miła.
1: Wiesz, jaki to jest luksus móc powiedzieć, że jestem na swoim miejscu w życiu?
2: Ale dla mnie samego jeszcze to jest dziwne. Ja sam mówię i tu ktoś w uchu mówi, słyszeliście, co on powiedział?
1: Tak, słyszeliśmy, prawdę powiedział. A teraz zagramy. Abba, gimme, gimme.

0: Igor Kwiatkowski. Igorze, w swoim nowym programie zatytułowanym Introwertyk tłumaczysz, że troska żony boli. O co chodzi?
1: Moja żona kiedyś mi potrafiła powiedzieć, kiedy jadłem coś, wyżerałem w majtkach w kuchni, popatrzyła na mnie, tak na mój taki całokształt i mu powiedziała do mnie z troską, że muszę zmienić trenera. Że on cię źle prowadzi, jest coś nie tak.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: A topowe zapalenie skóry? Reakcja alergiczna? Pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Kupuj BezVAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
19: Reklama. Weekend jak marzenie. W radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Przybyła ci jakaś nowa postać? Igorze Kwiatkowski?
2: Wiesz co, ja już czuję presję. Chyba nie. A może mi się zaraz coś przypomni, kto mnie
1: jak
2: ostatnio...
1: Jak długo w Polsce będzie dochodzić do takich sytuacji, że nie masz nowej parodii?
2: Bardzo ci dziękuję za wystawienie piłki. Elżbieta Jaworowicz. No to... Tutaj muszę się z panią redaktor zgodzić, chociaż reporterska królowa jest tylko jedna. Jak długo w Polsce będzie dochodzić do takich sytuacji? Tylko nie mam jak nocy zawinąć tutaj.
1: Jak ty wpadłeś na to?
2: Przypadkowo wpadłem na tą parodię, bo oglądając jeszcze wtedy panią Elżbietę Jaworowicz, nie myślałem jako komik, nie miałem jakiejś krytycznej opinii, że...
1: Nie, bo ona jest genialna.
2: Przecież to trzeba sparodiować. Nie wydawało mi się to groteskowe czy śmieszne. Po prostu widziałem dziennikarkę z fajnymi nogami, tak? Która, prawda...
1: jest dynamiczna.
2: Jest dynamiczna, charyzmatyczna.
1: Kto to z państwa?
2: Kto to z państwa? I jeszcze w kabarecie, bo pierwsza parodia Elżbiety Jaworowicz była w kabarecie. Po tej chyba pierwszej parodii Elżbieta Jaworowicz wyraziła się fajnie, że mnie lubi i że to była fajna parodia, że się z niej nie naśmiewam. Jakoś tak między oczywiście swoimi słowami jakoś to ujęła. No to ja wtedy jej powiedziałem, to było też nasze pierwsze spotkanie, na którym mieliśmy panią Elżbietę namówić na właśnie na
1: występ
2: to...
1: Występ już gościnny.
2: Czyli podwójną parodię.
1: Tak.
2: Że ja nigdy nie było to moją intencją, żeby komuś sprawiać przykrość.
1: I ja to szanuję. Czas na Lady Punk, sztuka latania. Niech zabrzmi w Radiu Złote Przeboje.

0: Już za chwilę wybije 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Igorem Kwiatkowskim i będzie o nowych dubbingowych rolach i o nowych parodiach. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
2: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
1: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
1: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
2: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Reklama.
9: Wybiła 14, zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: 1000 nowych syren alarmowych zainstalowanych będzie na Lubelszczyźnie. Incydent na lotnisku w Monachium. Samochód uderzył w samolot. To film wybitny, mówi o swojej pracy producentka polskiego kandydata do Oscara. Agnieszka Trojanowska, BIS. Do końca roku montaż ponad 1000 syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział dziś w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński.
11: Coraz częściej w okolicy polskiej granicy latają drony odrzutowe, latają rakiety i w związku z tym my też coraz częściej sięgamy po narzędzia, które mają przeciwdziałać zagrożeniom z tym związanym.
10: Jak tłumaczył szef MSWiA, system budowany jest praktycznie od zera. Obecnie Lubelszczyzna ma około 350 syren alarmowych. Władze Rosji donoszą o licznych cyberatakach podczas dzisiejszych wyborów do niższej izby parlamentu, do państwowej. Rosjanie zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą, a wszystkie ataki są skutecznie odpierane. Jeszcze przed rozpoczęciem wyborów rosyjski przywódca Władimir Putin oskarżył Ukrainę o próbę ingerencji w przebieg głosowania, ale nie przedstawił na to żadnych dowodów. Wybory do Dumy Państwowej trwają 3 dni do jutra. To pierwsze wybory parlamentarne w Rosji od początku jej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Incydent na lotnisku w Monachium. Samochód firmy sprzątającej uderzył w samolot. Najpierw w silnik stojącego na bocznej części lotniska samolotu, a następnie w schody wejściowe dla pasażerów. W wyniku kolizji ciężko ranny został kierowca, który śmigłowcem został przetransportowany do szpitala. Monachijska policja bada przyczynę wypadku. Pod uwagę brane są problemy zdrowotne. Kierowcy wypadek nie miał wpływu na ruch lotniczy. Film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego będzie polskim kandydatem do Oscara. Jury decyzję podjęło jednogłośnie. Film był zdecydowanym faworytem wyścigu, mówi producent i przewodniczący komisji wybierającej polskiego kandydata Jan Naszewski.
12: To był jedyny polski film w Cannes, dostał nagrodę za najlepszą reżyserię, więc można się było już spodziewać, że to będzie ten faworyt.
10: Po ogłoszeniu decyzji producentka filmu Ewa Puszczyńska nie kryła radości.
13: Jestem bardzo szczęśliwa, co nie znaczy, że zmieniam swój ambiwalentny stosunek do Oscarów. Zrobiliśmy bardzo dobry film, wybitny film.
10: Ojczyzna to historia pisarza Thomasa Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. W całości jest po niemiecku, ale stworzony w kooprodukcji przez Polaków. W grudniu dowiemy się, jakie firmy trafiły na krótką oscarową listę.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Słoneczną mamy sobotę w całym kraju. Trochę więcej chmur na północy i tam możliwe jeszcze słabe opady deszczu. Ale na termometrach dziś temperatura przyjemna, bo od 18 do 22 stopni, przeważnie na Podkarpaciu i w Małopolsce jeszcze cieplej, do 24. Wiatr słaby i umiarkowany tylko nad morzem. Dość porywisty.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski i Marzena Rogalska. Boże, Boże, jeszcze tylko jedna godzina. To o czym teraz? Zanęćmy.
2: Jakieś plotki.
1: Showbizowe plotki.
2: Muszę przyznać, że z wiekiem plotki smakują coraz lepiej.
1: No tego się po panu, panie Igorze, nie spodziewałam. No ale dobrze, przez najbliższą godzinę. Przepraszam. No może ja już się przymknę. Wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Pięknie nam tu z Igorem Kwiatkowskim myśli galopują, pogalopowały mi myśli do naszych parodii, bo lubimy sobie poparodiować różne postaci. Czy przybyła ci jakaś nowa parodia? Bo mi przybył Vito Bambino, to znaczy pracuje nad tym.
2: Vito Bambino?
1: Tak.
2: On ma charakterystyczny głos, tak. To jest kolejny właśnie... Tak. No.
1: Myślałam, że zrobimy takie, wiesz, pyk-pyk, no bo tak, twój Cugowski jest wspaniały. Kogo jeszcze genialnie naśladujesz, znaczy, parodiujesz?
2: Ja lubię naśladować Marian Dziędziel na przykład, o, tak? Albo Robert Makłowicz. No to tak. Nie mówię, że świetnie mi to wygląda, ale lubię...
1: Krzychu Cugowski.
2: Nie mów nic, nie chcę wiedzieć.
1: Ja was muszę poznać, wy się znacie osobiście? Ja was muszę poznać.
2: Poznaliśmy się, no. Nawet zostałem kiedyś namówiony, chyba to kiedyś mówiłem, namówiony, żeby panu Krzysztofowi Cugowskiemu zaśpiewać...
1: 100 lat?
2: Nie, po Cugowskiemu.
1: A,
2: była to bardzo dziwna sytuacja, kiedy...
1: Ale 100 lat zrobiłem... po Cugowskiemu myślałam.
2: 100 lat! Niech żyje nam!
1: Krzychu ma taki dystans do siebie.
2: A kto z nami nie wypije? Niech pod stołem. Ale ja bym chętnie posłuchał Vito Bambino.
3: Puk, puk, puk, chcę twarzy z mi, swoje życie, żebym ja mógł...

0: Kochani moi, przypominam uprzejmie o aplikacji Radia Złote Przeboje, którą możecie wgrać na swoje smartfony. Bardzo ją polecam, bo możecie być z nami absolutnie w każdym miejscu.
1: Autopromocja.
2: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
3: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
2: Już jutro po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski z nami.
2: A czy pani redaktor wie, tak? Że ostatnio dużo się mówi o aferze, że ktoś miał gdzieś zagrać, gdzie nie zagrał, a przeszła bez echa afera, że ktoś miał dostać dubbinga, nie dostał. Nie, żartuję. Ale była bajka Wajana.
1: Tak, i ty przecież grałeś w tej bajce.
2: Ale była
1: głos.
2: Wersja fabularna. Film, w którym nie byłem ja dubbingowo. I bardzo państwu chcę podziękować, że za te głosy oburzenia. Poczułem się taki potrzebny, ale na otarcie
1: łez. Nie wzięli cię?
2: Nie wzięli mnie. Ale za to gram malutką rolkę hipopotamka bez łapek i nóżek. Znaczy nie, że mu się coś stało, tylko to jest taki sam łepek na czterech takich nóżkach.
1: Nawet nie hipopotama dubbingujesz, tylko sam łepek.
2: Sam łeb.
1: Hipopotama. To jakiś ochłap, więc, wiesz? No. A baza astrala gra nasz kolega Łukasz Nowicki.
2: Świetnie. Jego
1: głos to jest baza astral. A z nami cały czas jest Kwiatkowski. Wracamy za chwilę.

0: Co kończymy? Puk, puk, puk. Co to koniec
1: miło
0: już
1: mi, że
0: tego programu?
1: Miło mi, że nie musiałem opowiadać o innych. Chyba, że pozytywnie, a nie mówić o jakichś aferach, które dotyczą innych, że mogłem Państwu przypomnieć o sobie, że jestem, mam się dobrze, chodzę po lesie.
2: Tak, ale
1: oglądam sitcomy i z przyjemnością Państwa odwiedzę.
0: Halo, halo, nie zapomnijmy, że jeszcze przed nami małe rzeczy, wielkie przyjemności. Wracamy za chwilę. Igor Kwiatkowski z nami.

0: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
13: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
12: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
12: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
13: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
14: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
15: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
17: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość? Igorze Kwiatkowski.
2: Bardzo lubię grać na perkusji. To mnie uspokaja, bo w ogóle w muzyce jest ta przewidywalność, taka matematyka, więc lubię sobie...
1: To nieźle brzmi. Gra na perkusji mnie uspokaja, gdybyś tam bym harfę człowiek by podłożył pod te słowa i wtedy da
2: to... To znaczy grywam czasem na gębofonie, to znaczy mam tę maszynkę do beatboxu, do której muszę coś tam czasem wgrać, do nowego programu, który już mam jakoś tam w dużej mierze skończony, albo poprawiam coś, co jest w obecnym programie Introwertyk. To moja żona mówi, że brzmię jak jakiś szaleniec, bo siedzę w sypialni i słychać... Tylko, że jak mam nałożony jakiś efekt na wokal, to tam jest jakaś gitara, ale ogólnie przechodzi z praniem koło pokoju i słychać, jakby mąż był przywiązany do łóżka. Wydaje z siebie jakieś szalone dźwięki. Więc muzyka, gotowanie, no i co?
1: Wystarczy, to wspaniale.
2: Oglądanie seriali, no wbrew pozorom.
1: I podkładanie głosów pod pieski. Wszystko pięknie, a będzie jeszcze piękniej, bo zaśpiewa Tina Turner Tonight.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Grzegorz Kwiatkowski, nie wiem jak ci to wyznać, ale nasz czas dobiegł końca.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie, czuję, że...
0: Podziękuję, Elżbieta Jaworowicz, proszę cię.
2: Drodzy państwo, jak długo w Polsce będzie dochodzić do takiej sytuacji, że tego typu wartościowe programy nie są wystarczająco mocno doceniane w przestrzeni medialnej, czego sobie i państwu życzę. By nie było widać moich nóg i miałam tej peruki.
0: Bardzo ci dziękuję. Od godziny 15 na YouTubie i we wszystkich możliwych miejscach nasz podcast w całości. Bardzo gorąco zapraszamy. Kwiatkowski.
1: Dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mama!
5: Cześć, kochanie.
6: Co chcecie na obiad?
4: Debole z pire!
7: Pierogi z serem!
4: Makaron carbonara!
8: Fasolka po bretońsku.
6: Kochani, to nie jest restauracja.
8: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
6: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
9: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
10: Zobacz, Stasiu, soku.
11: Gdzie? Nie widzę.
10: No tam, patrz.
11: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
10: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
12: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
11: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
12: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
13: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
14: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
17: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach. 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
18: Przyspieszy rozbudowa systemu automatycznych syren alarmowych. Kolejna rosyjska tenisistka zmieniła obywatelstwo. Ledwo skończyły się wakacje, a Polacy już zaplanowali ferie zimowe. Agnieszka Trojanowska-Bis. Do końca roku w województwie lubelskim powstanie ponad 1000 automatycznych syren alarmowych, zapowiedział w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Obecnie jest ich około 350. Kierwiński ich używanie tłumaczy obecną strategią Rosji, która od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej. W okupowanej części obwodu chersońskiego Rosjanie organizują pseudowybory do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, wykorzystując do tego lokale wyborcze urządzone w stylu różnych epok historycznych, od Imperium Rosyjskiego po powojenne ZSRR. Wczoraj w całej Rosji rozpoczęły się trzydniowe wybory do Dumy Państwowej Niższej Izby Rosyjskiego Parlamentu. Według wszelkich przewidywań rządząca partia Jedna Rosja utrzyma władzę w sytuacji, gdy Kreml wyeliminował opozycję i głosy sprzeciwu. Rosyjska tenisistka Anna Blinkowa oficjalnie ogłosiła, że zdecydowała się zmienić obywatelstwo na francuskie. Już jako reprezentantka nowego kraju awansowała do półfinału turnieju WTA w São Paulo, pokonując urodzoną w Rosji Ormiankę Alinę Czarajewą. Blinkowa, która od kilku lat trenuje w Cannes we Francji, obecnie ma 28 lat, a na liście WTA jest 94. To już 17. rosyjska tenisistka, która zmieniła obywatelstwo od czasu ataku Rosji na Ukrainę. Najbardziej znane to Jelena Rybakina, obecnie z Kazachstanu, i Daria Kasatkina, obecnie z Australii. Polacy coraz wcześniej planują ferie zimowe. Już teraz aż 70% rezerwacji dotyczy gór, a zainteresowanie nimi jest o 1/3 większe niż rok temu, o czym Szymon Kępka.
19: Góry wyraźnie prowadzą w rezerwacjach na ferie. Przypada na nie już 70% wszystkich wyjazdów, a zainteresowanie jest o 30% większe niż rok temu. Co ciekawe, średnie ceny pobytów w górach spadły o 8%. Eugeniusz Tryjason, ekspert Travelist.pl.
20: Jeśli spojrzymy na strukturę wszystkich rezerwacji, to obecnie południe Polski odpowiada za
5: blisko 70% popytu na okres ferii, podczas gdy na Bałtyk przypada mniej więcej co czwarta rezerwacja.
19: Zanim jednak nadejdzie zima, rodziny mogą wykorzystywać październikową przerwę. 14 października uczniowie nie mają lekcji, więc dwa dni urlopu wystarczą, by przedłużyć urlop nawet do niedzieli.
18: Obecnie średnie ceny pobytów zimowych w górach spadły o 8%.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Pogodne mamy to sobotnie popołudnie i to w całym kraju. Najwięcej słońca teraz na południe. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w okolicach Kołobrzegu. Tam zaledwie do 17 stopni, a najcieplej w Rzeszowie. Teraz o 15 termometry pokazywały tam 25 stopni. To już prawie 4 minuty po godzinie 15. Idealny moment na to, żeby rozpocząć najpiękniejszą część weekendu, czyli to sobotnie popołudnie, na które gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Już za kilka minut zaczniemy Waszą ulubioną popołudniową zabawę, czyli kawałek po kawałku szczegóły tej zabawy już za kilka minut. A na dobry początek końcowe odliczanie i już.

Amerykańska formacja, która w latach 90. bardzo mocno w Stanach Zjednoczonych promowała muzykę reggae, Big Mountain w radiu Złote Przeboje, a my gramy dla was te największe kawałki lat 80. i 90. przez całą dobę. To teraz przenosimy się do lat 80., gdzie właśnie w wywiadach gorzko żaliła się gwiazda, która twierdziła, że media próbują sprowadzić jej wizerunek wyłącznie do kobiecego ciała, ignorując fakt, że sama pisze teksty, produkuje utwory, no i gra także na instrumentach, i to naprawdę rewelacyjnie. To już teraz w radiu Złote Przeboje. Kate Bush.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: Jej muzyka to unikalna mieszanka współczesnego popu, jazzu i swingu. Caro Emerald w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 16, no to przed nami prawdziwe weekendowe emocje.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zaczynamy waszą ulubioną popołudniową weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Ja biorę jeden złoty przebój tnego na trzy różne kawałki. Pierwszy ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni ma 6 sekund. To już za moment usłyszycie fragment 2-sekundowy, za godzinę 2 fragmenty, 1-4 i drugi 6-sekundowy. No a po godzinie 17 finał naszej zabawy. Kto zadzwoni jako pierwszy i odpowie, kto śpiewa ten wielki złoty przebój, i to otrzymuje ode mnie dziś kubek termiczny i fajną poduszkę Rogal na podróże, nie tylko samolotem. Zatem teraz pełne skupienie, kochani, słuchamy tego 2-sekundowego kawałka. Jeśli wiecie już, kto to śpiewa, no to możecie zadzwonić pod 22 4 4 i 3 0. No właśnie, kolejny fragment naszej piosenki już za godzinę, zatem bądźcie czujni.
1: Kawałek po kawałku.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
1: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
11: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
13: 5, 9, 31.
14: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
16: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
17: Dźgnął ją kilkanaście razy.
18: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
15: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
19: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
15: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
20: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
21: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
22: Skoda.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
24: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
25: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
24: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
25: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
1: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Reklama.

artysta, artysta, który został prezesem i właścicielem ukochanego klubu Watford w 76 roku i słuchajcie, ten zespół doprowadził od czwartej ligi aż do angielskiej ekstraklasy, no i także finału Pucharu Anglii. Do dziś uwielbia Elton John, bo o nim mowa, spędzać wolny czas, także wybierając się na mecz swojego ulubionego klubu. A w radiu Złote Przeboje teraz pora na pierwszą afroamerykańską solistkę, słuchajcie, która dostąpiła zaszczytu i zaśpiewała przed królową Elżbietą II. To Dionne Warwick, a to jest jej lodołamacz serc w radiu Złote Przeboje.

0: jeśli tak jak my kochacie polską muzykę lat 80. i 90., to koniecznie bądźcie z nami po godzinie 16, bo chcę was zaskoczyć kolejnymi takimi muzycznymi perłami z tamtych czasów, ale wcześniej posłuchamy najświeższych wiadomości punktualnie o 16 w Radiu Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto. Aflofarm. Reklama.
8: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 16 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Stany Zjednoczone porozumiały się z Danią i Grenlandią w sprawie bezpieczeństwa. Rekin rzucił się na plażowicza w Australii. Rozpoczął się wyścig autostopowiczów. Wśród 1000 uczestników są głównie studenci. Agnieszka Trojanowska-Bis. Władze Lublina badają, jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Jak mówi wiceprezydent Mariusz Banach, wszyscy musimy być przygotowani na alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza.
10: W najbliższy wtorek spotykamy się z dyrektorami po to, żeby to podsumować, i tam, gdzie było źle albo gdzie można coś poprawić, będziemy o tym rozmawiali, tak żeby na kolejną taką sytuację być przygotowany.
9: Lubelscy urzędnicy zapewniają, że miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców, ale korzystają tylko nieliczni. NATO z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź porozumienia między USA, Danią i Grenlandią, które, jak uznał rzecznik NATO, przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa.
11: Zwykle, kiedy Trump mówi, że ma umowę, trzeba naprawdę dokładnie przeanalizować jej zapisy, ale byłoby miło, gdybyśmy mogli zakończyć tę dyskusję. Pewności nie mam, ale mam nadzieję, że uda nam się skłonić Trumpa do kompromisu. Nie jest to coś, co zazwyczaj przychodzi mu z łatwością, ale uważam, że to korzystne zarówno dla Danii, jak i dla Grenlandii.
9: Wczoraj prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Trump zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej. Władze stanu Australia Zachodnia wydały nadzwyczajny nakaz schwytania i uśmiercenia rekina po śmiertelnym ataku na mężczyznę koło Perth. Żarłacz biały widziany był wczoraj na popularnej plaży Sorrento u wybrzeży Perth, gdy rzucił się na 63-latka. Ciała ofiary dotychczas nie odnaleziono, a plaże w rejonie pozostaną zamknięte przynajmniej do jutra, do połowy dnia. We Wrocławiu rozpoczął się wyścig autostopowiczów Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii, podróżując wyłącznie autostopem. Wyścig jest organizowany od 2009 roku.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
12: Pogoda.
8: Do końca dnia żadnych niespodzianek z nieba na pewno nie będzie, tak zapewniają synoptycy. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w okolicach Koszalina, tam zaledwie 17 stopni, a najcieplej w Rzeszowie. Tu termometry pokazują nadal do 25.
13: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
8: 4 minuty po godzinie 16. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w to sobotnie weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. W tej godzinie oczywiście powrócimy do naszej zabawy kawałek po kawałku. Pojawią się dwa kawałki. Jeden będzie miał 4 sekundy, drugi 6, bo przypomnę, że zawsze w sobotnie popołudnia biorę jeden złoty numer, cnę go na 3 różne części, a wy musicie z nich poskładać jeden złoty przebój. Szczegóły tej zabawy już za kilka minut, a na dobry początek jeden chyba z najbardziej kultowych numerów zespołu Perfect. To będzie słynna autobiografia.

0: Rzymianin z krwi i kości, artysta, który od zawsze chciał robić wielką muzyczną karierę, no i to mu się udało. To Fabio Ruscioli, a cały świat zna go pod pseudonimem Ryan Paris. To on był jednym z tych prokursorów tak zwanej muzyki italo disco lat 80. Tu Radio Złote Przeboje w sobotnie popołudnie, na zegarach 12 minut po 16.
1: Kawałek po kawałku.
0: Każdą sobotnie popołudnie biorę jeden złoty przebój na tapetę tnego na trzy różne części. No, a wy musicie je ułożyć w jeden cały złoty przebój. To przed nami w tej godzinie dwa kawałki. Jeden fragment będzie czterosekundowy, ten ostatni sześciosekundowy. No, a po godzinie 17 wielki finał. Kto już będzie wiedział, jaki to przebój, to od razu proszę dzwonić. 22 4 4 i 3 0 do wygrania. Dziś kubek termiczny, no i fajna poduszka Rogal na podróże, także te jesienne. No to teraz, kochani, pełne skupienie, bo przed nami kawałek czterosekundowy wielkiego złotego przeboju. No właśnie, kto śpiewa ten numer, może już wiecie, to dzwońcie 22 4 4 i 3 0 przed 17. Jeszcze jeden sześciosekundowy kawałek.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak?
7: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
10: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
11: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
10: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy...
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: Ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.

średnio opuścił bez zdania ani jednego egzaminu końcowego, zanim został gwiazdą popu, pracował jako kiepsko radzący sobie sprzedawca szyb, rock DJ, no i Robbie Williams w radiu Złote Przeboje. To już za 27 minut będzie 17, to teraz pora na zespół, który trafił do księgi rekordów Guinnessa jako żeńskie trio z największą liczbą singli na brytyjskiej liście przebojów. No i chyba wszystko już jasne, to Bananarama to ich wielki numer z 86 roku. To będzie słynne Venus, a w Radiu Złote Przeboje przez całą dobę gramy wam te największe kawałki lat 80. i 90.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: Reklama.

0: naszej zabawie?
1: Kawałek po kawałku.
2: No właśnie, pomiędzy 15 a 17 prezentuję wam trzy fragmenty złotego przeboju. Pierwszy fragment ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni, który za moment się pojawi, ma 6. Wy musicie z tych trzech kawałków złożyć jeden złoty przebój. No i po tym ostatnim fragmencie zadzwonić do mnie pod 22 4 4 i 3 0. No i powiedzieć mi, kto wykonuje ten złoty przebój. To, kochani, przed nami ostatni fragment tego złotego przeboju. No i myślę, że chyba cała Polska już doskonale wie, kto wykonuje ten numer. Jeśli tak, to proszę dzwonić 22 4 4 i 3 0. Pierwsza osoba wygrywa kubek termiczny i fajną poduszkę w kształcie rogala.
1: Kawałek po kawałku.
2: To jeszcze dodam, że finał tuż po 17:00, teraz Phil Collins.

Ostatnie informacje o tym artyście naprawdę mnie ucieszyły. Phil Collins powraca do zdrowia, nawet zaczął odświeżać swoje studio nagraniowe. Być może chce zaskoczyć swoich fanów kolejnymi cudownymi, złotymi numerami. A do tych najpiękniejszych kawałków lat 80. i 90. powrócimy wspólnie tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu. Złote przeboje, które punktualnie o 17:00.

0: reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak?
6: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Obcy dron wtargnął i eksplodował w pobliżu stolicy Mołdawii. Polscy siatkarze są już w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Srebrny medal olimpijski wrócił do Władimira Semirunnija. Agnieszka Trojanowska, BIS. MSZ Mołdawii potępiło możliwe wtargnięcie drona w pobliżu stolicy kraju Kiszyniowa. Miało dojść do naruszenia mołdawskiej przestrzeni powietrznej, a także do eksplozji na terenie Mołdawii. Szczątki maszyny odnaleziono w miejscowości Kolonita w pobliżu Kiszyniowa. Huk był słyszalny także w okolicach stolicy. Jak poinformowała Mołdawska Straż Graniczna, dziś rano kilka niezidentyfikowanych obiektów naruszyło mołdawską przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej części kraju. Wracamy do Polski. 23 tysiące osób przeszło już szkolenia w gotowości organizowane przez wojsko. Ministerstwo Obrony zachęca wszystkich do udziału. Obecna edycja szkoleń potrwa do listopada. To kilka godzin nauki praktycznych umiejętności udzielania pomocy i przetrwania.
10: Praktyczne informacje może się przydać w codziennym życiu. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda taka wiedza.
11: Krzesiwo daje tak dużą temperaturę, ta iskra, że jest pani w stanie właśnie rozpalić nawet mokrą korę.
12: Rozpaliła pani ogień. Wow.
13: A czy pierwszy raz udało się?
9: Szkolenia organizowane są w wielu jednostkach na terenie całego kraju. Zapisać można się przez specjalną stronę internetową, ale i w aplikacji mObywatel. Pociągi wróciły na linię kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Uszkodzoną sieć udało się naprawić. Od rana z powodu awarii pociągi dalekobieżne kierowane były objazdem przez Lubin. Połączenia lokalne obsługiwała komunikacja zastępcza. Polscy siatkarze pokonali Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, w ćwierćfinale zmierzą się ze zwycięzcą meczu Bułgarii z Niemcami. Ćwierćfinały w Sofii zaplanowano na wtorek. Srebrny medal olimpijski Władimira Semirunnija wywalczony w łyżwiarstwie szybkim w zimowych igrzyskach olimpijskich ponownie znalazł się w rękach zawodnika. Sportowiec przekazał trofeum na licytację podczas charytatywnego streamu influencera Łatwoganga, ale teraz firma Profboot, która wygrała licytację, zdecydowała się oddać medal sportowcowi. Semirunnij to Rosjanin, który od 2 lat reprezentuje Polskę. Na uroczystym przekazaniu mu medalu przyznał, że gest zwycięzcy aukcji jest dla niego dużym zaskoczeniem.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Sobotnie popołudnie i pogodne, i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Świnoujściu. Tam termometry pokazują zaledwie do 16 stopni, a najcieplej w Krakowie 23. 3 minuty po godzinie 17 zaczynamy wspólnie ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Już za kilka minut finał naszej sobotniej popołudniowej zabawy, czyli kawałek po kawałku do kogoś z Was trafią cudowne gadżety Radia Złote Przeboje. To kubek termiczny i poduszka w kształcie rogala. Idealna na jesienne podróże. A na dobry początek już teraz w Radiu Złote Przeboje. Foreigner.

0: Aż ognie buchnęły spod tej piosenki. Bratanki w kinie, w Lublinie, w radiu. Złote przeboje, 11 minut po 17, pora na finał.
1: Kawałek po kawałku.
0: Od 15 do 17 grałem wam 3 fragmenty wielkiego złotego przeboju, które pozwoliłem sobie właśnie pokroić na takie 3 kawałki. Pierwszy miał 2 sekundy, drugi miał 4 sekundy, a ten ostatni miał 6 sekund. No i potem 6 mieliście do nas zadzwonić. No i pierwsza osoba, która się dodzwoniła, to jest Kasia po drugiej stronie telefonu. Halo Kasiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, pozdrawiam.
0: Jak tam spędzasz to sobotnie popołudnie? Gdzie cię złapaliśmy, dziewczyno?
2: W ogrodzie. Właśnie zbieram winogrona.
0: W ogrodzie winogrona. To z koni się dodzwoniliśmy, czy gdzie?
2: chciałam bardzo, ale jednak nie. W Polsce też rosną winogrona.
0: Też rosną tak, jak rosną i arbuzy, prawda?
2: No to już nie hoduję, ale być może.
0: Są
2: nie potwierdzam, nie zaprzeczam, bo nie wiem.
0: Są polskie arbuzy i muszę ci powiedzieć, że kilka dni temu kupiłem i bardzo słodki się okazał i taką miał fajną nalepkę nawet, że są polskie arbuzy. Kasiu, droga, ty przez te 2 godziny składałaś te 3 kawałki w jedną całość. No i powiedz mi, dziewczyno, co ci wyszedł? Jaki złoty przebój?
2: Wyszedł mi przebój Annie Lennox i Eurythmicsu.
0: Eurythmicsu, Annie Lennox, a konkretnie mówiąc chodziło o ten oto przebój. Kaśka, jesteś po prostu niemożliwa i fantastyczna. Udało się zgarnąć dzisiaj nagrody od nas, czyli termos, a także fajna poduszka w kształcie rogala. Kasia, no to miłego spędzenia dnia życzę w ogrodzie jeszcze.
2: Dziękuję bardzo i wzajemnie dobrego wieczoru.
0: Słuchaj, mam jeszcze jedną dobrą informację. Piosenka Annie Lennox już za moment pojawi się w Radiu Złote Przeboje. Komu zadedykujemy ten numer złoty?
2: Myślę, że mojej przyjaciółce Basi.
0: No to gramy specjalnie dla Basi. Pozdrawiamy ciebie raz jeszcze bardzo gorąco i miłego weekendu ze złotymi przebojami.
2: Dziękuję bardzo, też pozdrawiam. Do widzenia.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: O, cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
13: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm. Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
18: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
17: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
18: W końcu będę miał kieszonkowe.
17: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
19: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
21: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
22: Zobacz, Stasiu, soku.
23: Gdzie? Nie widzę.
22: No tam, patrz.
23: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
22: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
24: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
23: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
24: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
0: Yeah.

podróżował zawsze z własną ekipą piłkarską i organizował mecze z dziennikarzami lub lokalnymi drużynami w każdym kraju, do którego przybywał. Na koncert Bob Marley w radiu Złote Przeboje to już za 27 minut będzie 18, a pod koniec lat 80. i na początku lat 90. za naszą zachodnią granicą rodziły się zespoły jak grzyby po deszczu. Jedną z takich formacji był zespół, którego skład zmieniał się nieustannie, ale byli za to znani z tego, że tworzyli piosenki w bardzo ekspresowym tempie. No na przykład ten numer powstał w przeciągu 45 minut. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje legendarny zespół Snap.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Reklama.

Trudno się oderwać od takich złotych numerów kombi i nasze rendezvous, a na sobotnie wieczorne rendezvous z programem Czas Gwiazd zaprasza Was Mariusz Stelmaszczyk po godzinie 18. Niezwykła historia kultowego polskiego zespołu Manam. Wojtek Babiarczyk, cudownego wieczoru ze złotymi przebojami Wam życzę.

16 października będzie szansa wysłuchać tego kawałka również na żywo, bo wtedy w Warszawie wystąpi Anastasia. A my dobijamy do godziny 18 i za chwilę tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje oraz program Czas Gwiazd. Dzisiaj historia zespołu Manama.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Nie mogę iść do pracy, bo przez przypadek włożyłem lewy but na prawą nogę.
3: Po weekendzie poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do pracy.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną, masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913 873 903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
7: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
8: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
9: Dźgnął ją kilkanaście razy.
10: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
7: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
0: Reklama.
1: Sobota, 18 na zegarach. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Stacje paliw schodzą z marży, ale i tak analitycy wieszczą podwyżki. Problemy pacjentów z realizacją e-recept potrwają do końca weekendu. Polscy siatkarze po pokonaniu Łotwy są już w ćwierćfinale. Teraz ważą się losy, z kim zagrają. Agnieszka Trojanowska, BIS. Paliwo znów zdrożeje, przewidują analitycy rynku paliw. Według prognoz cena benzyny wzrośnie o kilka groszy, ale diesla od 20 do nawet 30 groszy. To scenariusz na kilka najbliższych dni. Póki co stacje robią co mogą w sprawie benzyny i schodzą z marszy, żeby utrzymać cenę 7 zł 99 groszy, ale już dalej będzie to nie do utrzymania, wskazuje Jakub Bogucki z petrol.pl.
14: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
13: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Pacjenci mają problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Chodzi m.in. o realizację e-recept, karty e-dilo czy potwierdzenia ubezpieczenia. Czasowo utrudnione mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia. I choć placówki ochrony zdrowia były poinformowane o planowanych pracach serwisowych jeszcze w sierpniu, to lekarze przyznają, że problem w ten weekend występuje, mówi lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie, dr Wiktor Wójtowicz.
15: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
13: Prace serwisowe potrwają cały weekend, problemy powinny zakończyć się w poniedziałek o poranku. Polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Było to zwycięstwo zdecydowane, bo mecz zakończył się wynikiem 3-0. Jak mówił po spotkaniu nasz atakujący Kevin Sasak, nie było tu żadnych niespodzianek.
16: Znamy swoją klasę, wiemy jaką jesteśmy drużyną, znamy jaką drużyną jest drużyna z Łotwy i po prostu chcieliśmy to spotkanie wygrać jak najszybciej. Też po tym ciężkim spotkaniu z Bułgarią była chwila na odpoczynek, mieliśmy czas, żeby się przygotować do tego spotkania.
13: Polacy, którzy bronią tytułu w ćwierćfinale, mogą ponownie spotkać się z Bułgarią, która jako jedyna wygrała z biało-czerwonymi w zmaganiach grupowych. Bułgarzy muszą jednak jeszcze wcześniej pokonać Niemców, a spotkanie tych reprezentacji właśnie się rozpoczyna.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Jeśli chodzi o pogodę na niedzielę, no to jutro pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę opadów deszczu, ale dosyć ciepło. Na północy około 20 stopni, w centrum 23, również podobnie na południu, a nawet nieco cieplej, bo 25. Jak co tydzień po godzinie 18 w sobotę, czas gwiazd, Mariusz Stelmaszczyk za starami radia Złote Przeboje i dzisiaj historia, także mnóstwo anegdot, a także gości opowiadających o Marku Jackowskim i Korze, a więc grupie Manam. Za chwilę ruszamy, a wcześniej Richard Marks.

0: gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje historia Manamu. Był rok 1975, kiedy to gitarzysta Marek Jackowski i Milo Curtis stworzyli duet, który początkowo występował pod nazwą Sensacyjna Grupa Okazjonalna. Muzyka, którą grali, miała niewiele wspólnego z późniejszym przebojowym Manamem. Były to nagrania eksperymentalne, akustyczne i mocno inspirowane muzyką Bliskiego Wschodu, ale nie potrwało to zbyt długo, bo niespełna rok później dołączyła Kora, a Milo Curtisa zastąpił wówczas mało znany Walijczyk, który przyjechał z Berlina do Polski, a więc John Porter.
1: Przypadkowy nie wierzę, po prostu tak miało być, że spotkałem różnych ludzi, po prostu ludzie, którzy nagle byli zainteresowani ze mną, bo jestem inną, taki angle tak zwany.
2: Bo to była ciekawostka dla ludzi.
1: Prawdopodobnie. Ja nawet nieraz słuchałem, że ludzie poszli na koncert mój, aby zobaczyć Angel.
2: Powiew zachodu.
1: Coś tam z zachodu był. Później przez tego się spotkał się z Marek Jackowski, Kurę, Maciej Zębaty. I poszło po prostu. Małgorzata Braunek i to w ogóle wiesz. Czyli nie byli kto.
2: Nie byli kto, dokładnie. Wiedziałeś, jak się ustawić na wejściu, z kim pogadać.
1: Słuchaj, ale to była taka, wiesz, taka warszawska bohemia po prostu. Tak. Bardzo fajnie, bardzo fajnie.
0: A z kolei aktor i muzyk Jacek Kawalec dodaje.
3: Ja pamiętam, że pierwszy raz w życiu widziałem Korę i jeszcze ten zespół się jakoś inaczej wówczas nazywał, ale jeszcze z Johnem Porterem w klubie osiedlowym na obrzeżach Saskiej Kępy, klub Orion. Ja mieszkałem wtedy tam na ulicy Egipskiej w takim okropnym bloku. I w tym klubie widziałem, było takie spotkanie, to był koncert akustyczny, gdzie przyszła jeszcze wówczas, ja jako dzieciak to oglądałem, i jeszcze wówczas nawet w Polsce muzyka punkowa nie była tak rozpoznawalna. Oni przyszli jako taka, powiedzmy sobie, grupa hipisów. I potem pamiętam, że właśnie Kora gdzieś i Manam jakoś się przepoczwarzył, ostrzygli się na krótko i pokazali coś zupełnie innego, bo na tym koncercie tam w tym klubie Orion, to pamiętam, że wszyscy mieli jakieś włosy do pasa i w ogóle tak to wyglądało.
0: Grupa przyjęła wtedy nazwę Manam Elektryczny Prysznic, która miała symbolizować przejście na rockowe i punkowe brzmienie, ale chwilę później została skrócona do słowa Manam. Słuchamy Manam, Boskie Buenos w Radiu Złote Przeboje.

0: Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje historia Manamu. Nazwa Manama ma dosyć nietypową historię. Według Milo Curtisa pochodziła od pierwszych liter imion założycieli, Milo i Marek. Z dwóch M powstał Manam. Początkowo był to więc właściwie projekt dwóch muzyków, a nie taki klasyczny rockowy zespół, którym stał się dopiero w latach 80. Sebastian Riedel z Jemu.
1: Polski zespół rockowy. Miałem raz kiedyś przyjemność zobaczyć koncert. To było jeszcze za czasów, kiedy jeździłem z ojcem na koncerty. A ciekawym właśnie takim wydarzeniem, bo pamiętam dobrze, ten koncert było, a zespół Manam grał przed Jemem wtedy, także cały koncert musiałem zobaczyć. Zobaczyłem, widziałem, pamiętam. To były inne czasy wtedy i inaczej to wszystko brzmiało, grało, no wtedy było okej. No to był jeszcze ten stary skład, bodajże Jackowski jeszcze był na gitarze, także to była inna muzyka.
0: A szczególne sentymenty do pewnej piosenki Manamu ma aktor Michał Milowicz.
2: Kocham cię, kochanie moje, to był utwór pierwsze przytulanki, takie wtedy się...
0: A takie na 2 metry jak podstawowce, że odległość?
2: No już właśnie starałem się wtedy przytulić trochę bliżej.
0: Okej.
2: Okay. I to dosyć długi był utwór właśnie i on powodował to, że można było
0: tak
2: można pomalutku się zbliżyć do partnerki. I to były fajne czasy, bo teraz na ogół się tańczy indywidualnie, osobno w klubach, z tego co można zauważyć, że raczej to jest taki szaleńczy taniec. No wtedy to się tańczyło w parach i to było fajne.
0: No to co, słuchacze, zapraszamy do tańca w takim razie.
2: Zapraszamy do tańca. Kocham cię, kochanie moje, Manam i Kora.

0: Mój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Proszę, się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przeceny na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje historia Manamu. Kora potrafiła pisać o miłości, samotności, pożądaniu, zdradzie, tęsknocie czy też rozczarowaniu, ale rzadko robiła to w sposób dosłowny. Krakowski Splin jest świetnym przykładem. To piosenka o nastroju miasta, samotności i poczuciu marazmu, ale jednocześnie ma w sobie coś bardzo filmowego. Aktor Jacek Kawalec.
1: Zaraz po studiach zacząłem pracę w Teatrze Komedia w Warszawie, gdzie poznałem moją żonę. Ona tam była sekretarzem literackim jako absolwentka warszawskiej wiedzy o teatrze. I pamiętam sytuację taką, ponieważ spędzałem dużo czasu w teatrze poza próbami, dlatego że miałem tam dostęp do profesjonalnego wzmacniacza gitarowego, bo kupiłem sobie gitarę i usiłowałem się nauczyć grać. I przychodziłem do takiej kanciapy, zamykałem się tam, ćwiczyłem sobie na gitarze i któregoś dnia patrzę, a tu zjeżdża się ekipa filmowa na scenę Teatru Komedia, bo się okazało, że zespół Manam kręci teledysk do krakowskiego Splinu. To było coś, co widziałem i utrwaliło mi się tak w pamięci. Naprawdę bardzo, bardzo fajne przeżycie.
0: A muzyk Tomek Organek dodaje?
2: W ogóle Manam był dla mnie zawsze czymś takim, jednym z kilku zespołów, które zostawiły w polskiej muzyce bardzo dużo dobrych piosenek. A takich zespołów wcale nie jest dużo. Nigdy nie zapomnę wrażenia, które na mnie wywarła Kora, pisząc w ogóle te teksty, które napisała. Gdzieś tam słońce świeci pilotom prosto w oczy i tak dalej.
0: A ten fragment, który zacytował Organek, no to oczywiście pochodzi z piosenki Krakowski Splin. Już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Zobacz, Stasiu, soku.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: A topowe zapalenie skóry? Reakcja alergiczna? Pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
17: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
16: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
18: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
20: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
22: Szczecin może poszczycić się wieloma organizacjami pozarządowymi, a pomaga im Szczecińskie Centrum Organizacji Pozarządowych Sektor 3. Proponuje m.in. wiele szkoleń.
23: Są to bardzo często szkolenia właśnie z tego, jak pisać wnioski, jak pozyskiwać dotacje, bo jest to największą bolączką organizacji pozarządowych. Są to bardzo poszukiwane szkolenia ze specjalistami z zakresu księgowości, prowadzenia księgowości w
22: I w jaki sposób jeszcze sektor 3 pomaga organizacjom pozarządowym? O tym już za moment w programie Małgorzata Mura. Zapraszam. Sprawdzimy też, jak przebiegała rekrutacja na Uniwersytet Szczeciński.
2: Można powiedzieć, że ta rekrutacja była rekordowa.
22: Które kierunki są najbardziej popularne? O tym między innymi będzie jeszcze w programie. Będzie też o tym, że w wodzie można się spocić.
2: Tak, wbrew pozorom dużo właśnie klientów, którzy przychodzą pierwszy raz, wychodzą z basenu i pierwsza reakcja jest: nie wiedziałem, że mogę się spocić w wodzie.
22: Porozmawiamy sobie o aqua fitnessie, zapraszam. A zaczynamy od rozmowy na temat Fundacji Sektor 3, która prowadzi w Szczecinie Centrum Organizacji Pozarządowych, właśnie Sektor 3. Na ten temat rozmawiałam z Agatą Margraf Wojciechowską.
1: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
22: Czym zajmujecie się? Czym zajmuje się Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3? Już trochę jest w nazwie, ale rozwińmy, co dokładnie proponujecie.
23: Przede wszystkim dbamy, aby w Szczecinie zwiększać potencjał organizacji pozarządowych. Wspieramy ich działalność, promujemy aktywność obywatelską, wspieramy aktywnych obywateli od pomysłu i potrzeby ukonstytuowania się w jakąś formę organizacji pozarządowej. Przeprowadzamy przez cały proces przygotowania wybranej formy. Oczywiście doradzamy, konsultujemy wzajemnie pomysły i wybieramy odpowiednią formę organizacji pozarządowej, jaka by była najbardziej korzystna dla danej grupy, która chce realizować swoje zadania oraz dla celu tych zadań. Pomagamy w całym procesie legislacyjnym, pomagamy w całym procesie rejestracyjnym, no przede wszystkim doradzamy w najważniejszym i przy tworzeniu najważniejszego dokumentu, jakim jest statut danej organizacji, a następnie pomagamy w codziennej działalności, zarówno w zakresie prawnym, w zakresie księgowym, w zakresie sposobów działania, prowadzenia ewentualnych zmian. I to jest taka nasza działalność doradcza, ale w naszym centrum także prowadzimy szereg szkoleń, krótkich doradztw, poradnictwa. Także dysponując całym piętrem w budynku Polskiego Czerwonego Krzyża, mamy do zaoferowania wynajem nieodpłatny sal na spotkania dla organizacji. Także każda organizacja, która jest ze Szczecina i potrzebuje takiego miejsca, aby się spotkać, aby przeprowadzić jakieś własne działania, aby przeprowadzić chociażby walne zebrania swoich członków, może nieodpłatnie skorzystać z naszych sal. Mamy również w porozumieniu z Polskim Czerwonym Krzyżem, z którym wspólnie prowadzimy to działanie, którym jest Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, na wynajem sale dla organizacji pozarządowych, zarówno sale dla organizacji w tym procesie najmłodszym, kiedy organizacja jest młodą organizacją pozarządową, czyli ma do 2 lat swojej działalności, jak i w całym procesie, kiedy po prostu poszukuje biura.
22: Przybliżmy, jakie lokale oferujecie, jakie to są rodzaje przestrzeni?
23: Są to małe pokoje biurowe, łącznie z tą przestrzenią jest do dyspozycji przestrzeń wspólna w postaci łazienki, korytarzy, sali komputerowej. Można u nas również korzystać z szafek dla organizacji pozarządowych, kiedy organizacja na przykład chciałaby w jakiejś małej przestrzeni przechowywać swoją dokumentację. Nasz adres może stać się adresem korespondencyjnym dla organizacji pozarządowych ze Szczecina, jeżeli miałyby taką potrzebę. Tych sal do wynajmu nie mamy dużo i obecnie wszystkie są praktycznie zajęte. Pozostała tylko jedna sala dla organizacji w inkubacji, czyli dla tak zwanej młodej organizacji pozarządowej ze Szczecina, do 2 lat istniejącej w gospodarce i będącej zainteresowanym takim lokalem.
22: No właśnie, chciałam zapytać o zajętość tych sal. One są cały czas w użyciu przez organizację?
23: Tak, one są cały czas w użyciu.
22: Mhm. Jak długo trzeba czekać na termin, żeby ewentualnie się gdzieś tam zapisać?
23: No to niestety trzeba czekać tak długo, aż jak dana z organizacji, która w tej chwili taką salę piastuje, wynajmuje, zrezygnuje i po prostu znajdzie sobie jakąś inną lokalizację.
22: Jeśli chodzi też o szkolenia, chciałam zapytać, jak to wygląda, jak jakiego rodzaju szkolenia oferujecie, jak one są dobierane też, czy pod jakieś potrzeby szczecinian?
23: Tak, podobierane są głównie ze względu na potrzeby zgłaszane nam przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także aktywnych szczecinian, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś w zakresie działalności, funkcjonowania i zasad, na przykład pozyskiwania środków finansowych dla organizacji, środków grantowych. Więc są to bardzo często szkolenia właśnie z tego, jak pisać wnioski, jak pozyskiwać dotacje, bo jest to największą bolączką organizacji pozarządowych. Są to bardzo poszukiwane szkolenia ze specjalistami z zakresu księgowości, prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych. Są to szkolenia miękkie, które dotyczą marketingu, sposobów działania w obszarze public relations, sposobów również prowadzenia i zakładania stron internetowych. Także wachlarz tych szkoleń jest bardzo szeroki. Jeżeli my jakby dowiadujemy się o jakiejś potrzebie, to zawsze takie szkolenia staramy się zorganizować. My również specjalizujemy się w prowadzeniu własnych projektów i ta gama jest bardzo szeroka. Prowadzimy od lat program mikrodotacyjny. Jest to rodzaj konkursu, w którym organizacje mogą pozyskać małe dotacje na swoje inicjatywy. W tej chwili to jest do 5000 zł. Zazwyczaj taki konkurs jest ogłaszany dwukrotnie w ciągu roku. Wczesną wiosną i wczesną końcówką lata, wczesną jesienią prowadzimy i współprowadzimy spotkania organizacji pozarządowych pod platanami Piknik Pasji. Realizujemy wspólnie z urzędem i innymi szczecińskimi organizacjami pozarządowymi Tydzień Inicjatyw Pozarządowych. Raz do roku regularnie od konkurs plebiscyt pozarządowy Szczecin o nazwie Kto NGO, gdzie wyróżniamy szczególnie znaczące dla przestrzeni miasta, dla aktywizacji społecznej i dla naszych mieszkańców inicjatywy z poprzedniego roku. Także wraz ze Szczecińskim Stowarzyszeniem Konie i Natura współprowadzimy działania na rzecz integracji i aktywizacji środowisk kombatanckich w Szczecinie, takich jak na przykład Dzień Weterana czy Dzień Zaduszny, Wigilia Kombatancka. Doradzamy także w tym, jak zrealizować poprawnie zadania związane z inicjatywą lokalną, czyli pozyskać środki na ten cel w dyspozycji Urzędu Miasta Szczecin. Prowadzimy współdzielnie, czyli takie miejsce, gdzie organizacje pozarządowe mogą nieodpłatnie wypożyczyć od nas pewne materiały potrzebne, na przykład do zorganizowania pikniku sąsiedzkiego czy jakichś mniejszych szkoleń, które organizacja prowadzi, a sama nie dysponuje takimi materiałami. Oczywiście także na co dzień wspomagamy organizacje w procesie pisania wniosków o dofinansowanie, bo to jest bardzo często bolączką. Głównie również środowiska kombatanckie, które wiadomo ze względu na wiek z tym podejściem cyfrowym, gdyż większość wniosków składamy w formie elektronicznej, ma trochę większy problem, dlatego tu też staramy się wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom i takiego wsparcia udzielać.
22: A z Pani obserwacji, jak tu Pani patrzy przez lata tutaj w Szczecinie, to organizacje są coraz lepsze w zdobywaniu tych dotacji, nie tylko tych Waszych, ale każdych, które można? Czy jest jeszcze dalej
23: tak,
22: problem?
23: Oczywiście. Zawsze jest problem, ale ten problem jest, my się staramy przynajmniej trochę niwelować, chociażby przez to właśnie nasze szkolenia dotyczące tej tematyki. Ja osobiście jestem bardzo zaangażowana w realizację tego programu mikrodotacyjnego i tu widzę ogromny postęp, ponieważ no, jeżeli ktoś jakby aktywnie uczestniczy, przychodzi na szkolenia, pyta, my zawsze tłumaczymy, że nie ma pytań głupich, niemądrze jest po prostu nie pytać. To się po prostu uczy. My też wydajemy własnym sumptem elektroniczne poradniki. Staramy się każde konkursy i każde nasze działania opisywać regulaminowo, tak żeby jak najszczegółowiej wyjaśnić organizacjom, jak powinny daną rzecz napisać, jak powinny do danego zagadnienia podejść, żeby po prostu ta ich praca nie była zniweczona, a skończyła się sukcesem, czyli otrzymaniem dofinansowania. Również raz w roku mamy bony dla organizacji pozarządowych i one odpowiadają takim największym bolączkom organizacji, czyli dofinansowaniu działalności bieżącej. W naszej rzeczywistości gospodarczej praktycznie nie istnieją programy dotacyjne, w których organizacje mogłyby zakupić coś na bieżącą działalność albo sfinansować swoją bieżącą działalność, nie wiem, na przykład obsługę księgową czy opłaty za internet. Te koszty zazwyczaj są częścią wniosków dotacyjnych innych, bo częściowo można sfinansować na przykład wynajem swojej siedziby w okresie, proporcjonalnie oczywiście do zaangażowania tejże siedziby w okresie realizacji danego wniosku dotacyjnego, ale stricte na to, żeby opłacić jakieś działania swoje codzienne, tak? Nie ma takich programów dotacyjnych, stąd odpowiedzią naszą na to są te bony, za które można sfinansować dowolnie, czy doszkolenie własnego zespołu, czy działalność księgową, czy doradztwo prawne, jeżeli organizacja go potrzebuje, czy też, nie wiem, chociażby zakup wizytówek albo koszulek będących jakby identyfikujących z daną organizacją pozarządową. Natomiast nasze działania, no staramy się oczywiście wykonywać w zakresie naszego budżetu, który nie jest duży, a życzylibyśmy sobie i pewnie wszyscy aktywni szczecinianie i organizacje pozarządowe, aby był większy.
22: Agata Margraf-Wojciechowska z Fundacji Sektor 3, która prowadzi w Szczecinie Centrum Organizacji Pozarządowych, opowiada nam o tej fundacji. Do tej rozmowy jeszcze powrócimy, a teraz przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni z regionu.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
3: Ula Myszkinis. Służba kontrwywiadu wojskowego bada rosyjskiego drona odnalezionego na plaży w Rusinowie. Na szczegółach Miłosz Gocłowski.
4: Analitycy i biegli ze SKW rozbiorą na części odnalezionego drona, dokładnie go zbadają i wiedzę wykorzystają w ewentualnym zwalczaniu kolejnych takich jednostek. To dron Gerbera 2. Jednostka nowego typu, niedawno zmodyfikowana przez Rosjan. Dron prawdopodobnie był testowany i wpadł do Bałtyku.
3: Strona rosyjska nie komentuje sprawy.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
3: Wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutu dwóch zabójstw ze szczególnym okrucieństwem zatrzymanemu w Koszalinie mężczyźnie. Ciała kobiety i mężczyzny z ranami ciętymi i kłutymi znaleziono we wtorek w nocy w jednym z mieszkań przy ulicy Wyspiańskiego. Policjanci zatrzymali w tej sprawie 53-latka, który w poważnym stopniu okaleczył też siebie. Przebywa w szpitalu. W Szczecinie przedstawiono założenia horyzontalnego rozkładu jazdy dla Pomorza Zachodniego. Inwestycje zintegrowanej sieci kolejowej są rozłożone na lata, a w naszym regionie powstanie ponad 360 km nowych linii kolejowych. Wśród nich linia kolei dużych prędkości ze Szczecina do Poznania przez Gorzów Wielkopolski.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
3: Woda, ogień, dym i adrenalina. Studenci pierwszego roku kierunków pływających Politechniki Morskiej w Szczecinie przechodzą właśnie obowiązkową kandydatkę. To specjalne szkolenia, mówi rzeczniczka uczelni Anna Malec.
5: Oni uczą się tam właśnie tych indywidualnych technik ratunkowych i pożarowych. Wstępują do basenu, próbują się wydostać z płonącego helikoptera w pełnym zadymieniu. Oczywiście wszystko jest w bardzo bezpiecznych warunkach.
3: Przyszłych studentów czekają też obowiązkowe treningi przed uroczystą inauguracją. Zakończył się tegoroczny projekt CrossOder. Rejsy po Dolinie Dolnej Odry ze Szczecina do Meszerin i Garc okazały się hitem. Statek Sedina przewiózł ponad 1780 pasażerów, którzy zabrali ze sobą 162 rowery. I jeszcze a propos rowerów. Trwają zapisy na rajd gwiaździsty ze Szczecina do Wolina. 3 października można wystartować ze Szczecina lub Goleniowa. Meta w centrum Słowian i Wikingów. I jeszcze zajrzyjmy do Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. Można tam oglądać prototyp terenowego Poloneza. To jedyny egzemplarz, który przetrwał. Samochód będzie na wystawie do połowy grudnia.
22: A te informacje zebrała Ula Myszkinis. Dziękuję.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
22: Uniwersytet Szczeciński w tym roku ma nowe kierunki.
6: i to kierunki ochrona środowiska, filologia germańska z językiem angielskim, zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia, global communication i germanistyczno-polonistyczne wspólne studia nauczycielskie.
22: Jakim cieszyły się zainteresowaniem w tej rekrutacji, to sobie sprawdzimy już za moment. A teraz powracamy do rozmowy z Agatą Margraf Wojciechowską z Fundacji Sektor 3, która prowadzi w Szczecinie Centrum Organizacji Pozarządowych.
7: Przydatne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
22: Na waszej stronie internetowej można znaleźć listę organizacji w Szczecinie, którym w jakiś sposób mniejszy, większy pomogliście. Na tej liście jest prawie 500 różnych organizacji. Z czym się najczęściej zwracają?
23: Najczęściej jest to właśnie nasze poradnictwo bieżące, czyli z tym, mówimy tutaj o aktywnych obywatelach, którzy chcą założyć organizację, czyli z tym, jak do tego podejść. Jeżeli organizacja już istnieje, to częstą bolączką jest poprawne dokonywanie zgodnie z literą prawa zmian, czy to w statucie, czy w zarządach, czy w sposobie działania. Problematyczne dla organizacji są również coroczne sprawozdania finansowe, które składamy w sposób elektroniczny. Zdarzają się problemy prawne i mocno zawiłe problemy natury księgowej. My wtedy staramy się też kierować takie organizacje na specjalistyczne, już takie indywidualne doradztwa, czy to właśnie do prawnika, czy do biegłej księgowej. No i oczywiście to, co jest podstawą naszego życia, bycia jako organizacji pozarządowych, czyli wieczna bolączka z powodu braku dofinansowania, czyli wieczne poszukiwanie źródeł dofinansowania projektów i programów grantowych.
22: Jak ktoś ma tutaj na Pomorzu Zachodnim pomysł na taką organizację pozarządową, to jak to wygląda, co trzeba zrobić, od czego zacząć, jak powstaje taka organizacja?
23: Proszę pamiętać, że my jako centrum jesteśmy dedykowani mieszkańcom Szczecina, bo my działamy tylko w gminie mieście Szczecin. Natomiast zrobić w całej Polsce można to samo. Najpierw trzeba przede wszystkim zastanowić się, co w danej organizacji chcemy zrobić, jaki będzie cel naszego działania, czemu nasze działania mają służyć. Jakby precyzując odpowiedzi na te pytania, dalej możemy zastanowić się, jaka forma organizacji pozarządowych byłaby dla nas najbardziej korzystna. Możemy na przykład wybrać klub sportowy, albo możemy wybrać stowarzyszenie zwykłe, które rejestrujemy w przypadku Szczecina w Urzędzie Miasta Szczecin, albo stowarzyszenie rejestrowe zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tu potrzebujemy osób 7 minimum. Ewentualnie możemy wybrać także fundację. Tu wystarczy tak naprawdę tylko jeden fundator. Każda z tych form rządzi się troszeczkę innymi prawami i od tego należy jakby zacząć myślenie na temat tego, jakie ciało się ukonstytuujemy. Jeżeli już ten pomysł zostanie powzięty, decyzja zostanie powzięta, wówczas trzeba przygotować wszystkie niezbędne dokumenty do tego, żeby taką organizację zarejestrować. Czyli zazwyczaj jest to w przypadku stowarzyszeń zwykłych regulamin, a w przypadku stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS-ie lub fundacji zarejestrowanych w KRS-ie jest to statut. I to jest taki dokument koronny dla każdej organizacji. Ja zawsze powtarzam, że to jest taki kręgosłup działania organizacji pozarządowej. Dobrze napisany regulamin lub statut gwarantuje dobre i spokojne działanie organizacji. Dlatego tu najwięcej czasu trzeba nad tym poświęcić, najbardziej zastanowić się, jak rozbudować cele, jak opisać ich sposoby realizacji, jak opisać prawa i obowiązki członków, czy też władz stowarzyszenia. Potem, jak już to wszystko jest gotowe, to trzeba wypełnić dokumenty, jeżeli chodzi o stowarzyszenie zwykłe, wniosek do Urzędu Miasta, jeżeli chodzi o stowarzyszenie KRS-owe i fundację KRS-ową, to dokumenty wymagane przez Krajowy Rejestr Sądowy. W niektórych przypadkach należy wnieść opłatę, zarejestrować podmiot, po jego zarejestrowaniu otworzyć konto bankowe i ostatnim etapem jest zgłoszenie do Urzędu Skarbowego na deklaracji NIP 8 w stanie nowego podmiotu.
22: Jak tak pani patrzy na Szczecin, mamy tutaj dużo nowych organizacji, które rokrocznie powstają?
23: Biorąc pod uwagę ogólną liczbę organizacji, to jest około 2500, to tak. No i biorąc pod uwagę zajętość, którą mamy cały czas, pracujemy zespołem trzyosobowym, no to wydaje się, że to zainteresowanie z roku na rok rośnie.
22: A są jakieś szczególne rodzaje działalności szczecinian, którzy właśnie angażują się w te organizacje pozarządowe, jakiś typ może?
23: No, do wykorzystania natomiast zawsze mamy cały katalog artykułu 4 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Tam mamy 34 punkty, które określają zakres działalności, jaki może wykonywać każda z organizacji pozarządowych, czyli te cele społeczne. Najczęściej są to cele związane z kulturą, z edukacją, ze sportem. Są organizacje hobbystyczne, a także wspierające, prozwierzęce, proekologiczne. Myślę, że w tym zakresie najczęściej mówimy o powoływaniu właśnie tych nowych ciał.
8: A jak w ostatnich latach się zmienia tutaj w Szczecinie zaangażowanie? Przybywa tych chętnych do działania pozarządowego, czy jak to wygląda?
23: Myślę, że jest coraz większa świadomość społeczna i coraz większa potrzeba robienia czegoś, nie wiem, czy można stricte powiedzieć dla innych, również dla siebie. Mam wrażenie, że coraz więcej w ludziach takiej, mimo wszystko tego, co mówimy, że jest mało empatii, że jest mało współczucia, ja widzę to jakby trochę inaczej. Wydaje mi się, że ludzie mają potrzebę robienia czegoś, nie wiem, poza swoją pracą zawodową, poza swoim głównym nurtem, w którym funkcjonują. Czy to będą zrzeszanie się na rzecz działań hobbystycznych i jakichś swoich prywatnych zainteresowań, ale też bardzo dużo jest właśnie organizacji, które wspomagają. Myślę, że to też wynika z czasów, w których żyjemy. Jednak pomoc bliźnim jest bardzo ważna. Każdy z nas ma chyba tego świadomość i myślę, że większość ludzi kieruje się taką zasadą, że jeżeli może, to pomoże. Może, a pewnie dobro wróci i też kiedyś tą pomoc uzyskają.
8: Wśród organizacji pozarządowych mamy też te specyficzne, czyli organizacje pożytku publicznego, na które możemy oddawać 1%, no już 1,5% podatku. Czym się one różnią od organizacji, które nie należą do tych pożytku publicznego?
23: Aby uzyskać statut organizacji pożytku publicznego, to pierwszym podstawowym warunkiem, który należy spełnić, to taki, że organizacja musi istnieć co najmniej 2 lata. To jest wymóg ustawowy. Po tych 2 latach musi spełniać wymogi ustawy, czyli jakby wnioskując udowodnić, że działa w obszarze pożytku publicznego i wykonać szereg jakby tych wytycznych, które z ustawy wynikają, uzyskać ten wpis, a następnie obligatoryjnie raz do roku zawsze rozliczać się z pozyskanych pieniędzy z wyniku właśnie zbiórki. Jest to działanie wówczas obligatoryjne. Jeżeli taka organizacja nie rozliczy się, nie jest transparentna, traci ten przywilej posiadania tytułu organizacji pożytku publicznego.
8: O organizacjach pozarządowych opowiadała nam Agata Margraf Wojciechowska z Fundacji Sektor 3, która prowadzi w Szczecinie Centrum Organizacji Pozarządowych. A teraz u progu nowego roku akademickiego rozmowa z Agnieszką Lizak, rzeczniczką prasową Uniwersytetu Szczecińskiego.
1: Edukacja na Pomorzu Zachodnim.
8: Przed nami już rok akademicki. Dużo studentów aplikowało na Uniwersytet Szczeciński?
6: Dużo studentów aplikowało na Uniwersytet Szczeciński. Można powiedzieć, że ta rekrutacja była rekordowa. My generalnie jako uczelnia zawsze mamy dużą liczbę zgłoszeń wśród kandydatów na studia, natomiast no, w tym roku przekroczyliśmy 14 tysięcy zgłoszeń, więc tych kandydatów jest faktycznie bardzo dużo. Jest to oczywiście wynik tego podwójnego rocznika, który no, w tym roku zdawał maturę. Ale tak jak mówię, nasza oferta jest dość szeroka, więc faktycznie maturzyści zawsze jakiś kierunek dla siebie znajdą i chętnie wybierają naszą uczelnię.
8: Jakie kierunki były najbardziej popularne?
6: Kierunki najbardziej popularne właściwie są co roku te same, bo jest to niezmiennie psychologia, prawo, filologia angielska, bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także kierunki ekonomiczne, finanse i rachunkowość, czy też zarządzanie. I to są te kierunki, które wybierają właśnie maturzyści. Natomiast na drugim stopniu, no bo też nasi studenci rekrutują się na studia magisterskie, no to w tym roku królował marketing i audyt finansowy.
8: To tak trochę nietypowo, bo marketing to gdzieś tam była mowa, że odchodzi od tych...
6: A oni być może, że tak, na pierwszym stopniu być może wybierają właśnie jakieś takie kierunki bardziej ogólne, właśnie ekonomiczne, a tutaj już na drugim stopniu, czyli te 2-letnie magisterskie już tak no, w kierunku marketingu, czyli takie bardziej specjalizacje. No tak nam wyszło. My mamy faktycznie ten marketing bardzo fajnie prowadzony, więc może już studenci po prostu prostu wiedzą, co chcą studiować, tak konkretnie, z czego się specjalizować.
22: A mamy jakieś dane, ile było osób, kandydatów na jedno miejsce, na przykład na psychologii czy na prawie?
6: Tak, generalnie liczba kandydatów na psychologię to jest ponad 1000 osób, to jest 1014 osób. My oczywiście

0: Rocznik 2027 to ten rok z jeszcze większą liczbą maturzystów, także stąd też przede wszystkim chyba właśnie stąd duże zainteresowanie salonami maturzystów, czyli tymi wszystkimi wydarzeniami, które są kierowane do no właśnie przyszłych maturzystów, którzy będą w przyszłym roku rekrutować się na studia.
1: O tych salonach jeszcze sobie porozmawiamy, ale wróćmy do studentów. Czym Uniwersytet Szczeciński ma nowe kierunki w tym roku?
0: Tak, Uniwersytet Szczeciński w tym roku ma nowe kierunki, to kierunki ochrona środowiska, filologia germańska z językiem angielskim, zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia, global communication, to są studia w języku angielskim i germanistyczno-polonistyczne wspólne studia nauczycielskie. Także to są te nowości, które na pierwszym i na drugim stopniu w tym roku właśnie są w naszej ofercie edukacyjnej.
1: Dużo przyszłych studentów właśnie na te kierunki się wybierało. Tutaj okazało się, że rzeczywiście dobrze otwarliście, jest komplet?
0: To różnie. Jeden kierunek ma więcej kandydatów, inny troszeczkę mniej, ale na pewno filologia germańska z językiem angielskim czy global communication to były te kierunki, które faktycznie wśród nowości cieszyły się dużym zainteresowaniem. No wiadomo, jak to jest z nowościami. One też muszą troszeczkę zaistnieć w tej naszej ofercie edukacyjnej. Będziemy też patrzeć, jak za rok będą studenci na te kierunki właśnie rekrutować, więc w tym roku na pewno filologia germańska z językiem angielskim oraz zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia i global communication to były z tych nowości takie najbardziej wybierane.
1: A wiemy, ilu w ogóle będzie studentów na pierwszym roku teraz w tym nowym roku akademickim?
0: No zobaczymy, ilu z tych kandydatów zostanie na naszej uczelni, więc nabór zamknęliśmy 13 września. W tej chwili kandydaci donoszą dokumenty, składają, bo nie muszą tego zrobić wcześniej, muszą to zrobić już właśnie po zakończonej rekrutacji, więc okaże się, ilu z tych kandydatów, z tych zgłoszeń zostanie z nami. No ale my jesteśmy tutaj dobrej myśli, co roku jest to około 5000 studentów, więc w tym roku no, myślę, że będzie troszeczkę więcej.
1: Do rozmowy z Agnieszką Lizak, rzeczniczką prasową Uniwersytetu Szczecińskiego, jeszcze powrócimy.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Wiecie, że podczas zajęć w wodzie można się spocić?
3: Wbrew pozorom dużo właśnie klientów, którzy przychodzą pierwszy raz, wychodzą z basenu i pierwsza reakcja jest: nie wiedziałem, że mogę się spocić w wodzie.
1: Będę Was zachęcać do zajęć z aquafitnessu, to już za chwilę, ale teraz powracamy do rozmowy z rzeczniczką prasową Uniwersytetu Szczecińskiego Agnieszką Lizak.
2: Edukacja na Pomorzu Zachodnim.
1: A jak w ogóle decydujecie o tym, jaki nowy kierunek otworzyć? Na co zwracacie uwagę, skąd taki pomysł?
0: Jeżeli chodzi o nowe kierunki, właśnie to przede wszystkim słuchamy tych głosów pracodawców, czyli rozmawiamy z pracodawcami. Mamy podpisane też umowy o współpracy i tutaj na pewno bierzemy pod uwagę to właśnie, o czym mówią pracodawcy, jakie kierunki powinniśmy otwierać, jakich specjalistów rynek potrzebuje, ale również wsłuchujemy się w głosy studentów, no bo to oni wybierają na drugim stopniu kierunki, które chcieliby studiować, więc też ich pytamy o to, czy w naszej ofercie edukacyjnej nie brakuje jeszcze jakiegoś kierunku, który no, by cieszył się ich zainteresowaniem. Więc na pewno robimy takie rozeznanie rynku i wśród pracodawców, i wśród studentów, jeżeli chodzi o drugi stopień.
1: A jak tak pani ocenia, czy też jak ogólnie oceniacie, czy studenci wychodząc po waszych kierunkach są dobrze przygotowani na rynek pracy? Czy wy to na bieżąco też weryfikujecie, jak to tu wygląda i lokalnie na Pomorzu Zachodnim i potem też dalej?
0: Staramy się monitorować kariery naszych absolwentów. Mamy kontakt, współpracujemy też z naszymi absolwentami i to jest no, bardzo różnie. Jedni faktycznie znajdują pracę jakby po studiach, które wybrali. Inni też, no to są też takie czysto ludzkie decyzje, w ogóle zmieniają i miejsce zamieszkania i jakby działalność swoją zawodową. Więc no, jesteśmy, że tak powiem, staramy się przede wszystkim wszystkim nauczyć naszych studentów tego, aby uczyli się przez całe życie, aby byli elastyczni i jakby cały czas śledzili, co się dzieje też na rynku, więc to nie jest teraz już tak, że student skończy studia i ma zagwarantowaną pracę, szczególnie, że gdzieś tutaj w tle jest ta cała sztuczna inteligencja i no też obawy o to, czy

0: To studia, które wybierzemy dzisiaj, na pewno zagwarantują nam pracę. Dlatego, no mówię, to jest bardzo różnie. Są takie kierunki, które na pewno nasi, czy prawnicy, czy właśnie tutaj psychologia, to są te osoby, ci studenci, którzy na pewno pracę od razu mają po studiach, ale są też takie kierunki, które no być może wymagają jeszcze pewnych studiów podyplomowych. Natomiast mówię, dla nas też jest bardzo istotne, oprócz tej właśnie jakości kształcenia, aby nasi studenci wyszli też z takim poczuciem, że no, nic nie jest na stałe, że muszą cały czas się rozwijać i zdobywać wiedzę i nowe kompetencje.
1: Wspomniała Pani o sztucznej inteligencji, o to też chciałam zapytać, czy AI tutaj jakoś jest obecna już na Uniwersytecie Szczecińskim, czy to w rekrutacji, czy też potem w trakcie studiów?
0: Tak, AI jest chyba wszechobecna nie tylko w też na uczelni, ale w takim naszym już codziennym życiu, dlatego w Uniwersytecie Szczecińskim mamy komisję rektorską właśnie do spraw nowych technologii i między innymi sztucznej inteligencji. I nasza właśnie komisja opracowała też takie dobre praktyki i ma to wyraz również w regulaminie studiów. Czyli nasi studenci mają zapisane w regulaminie studiów no, pewne obostrzenia, kiedy mogą lub nie mogą korzystać ze sztucznej inteligencji. To oczywiście wykładowca tutaj każdy o tym decyduje, informuje studentów, czy być może, że mogą, są jakieś ograniczenia, tak, ale z obowiązkiem ujawnienia tego korzystania lub też no, całkowity zakaz korzystania z właśnie ze sztucznej inteligencji, więc nie udajemy, że to nie istnieje. Raczej staramy się tutaj wprowadzić pewne zasady korzystania ze sztucznej inteligencji, dobre praktyki. No i też dla naszych pierwszorocznych studentów już od tego semestru będą obowiązkowe takie szkolenia właśnie ze sztucznej inteligencji, z tego, jak z niej można korzystać i jak z niej korzystać rzetelnie, no i tak zgodnie z właśnie z regulaminem studiów.
1: A czy to obserwujecie, kto w ogóle wybiera studia w Szczecinie? To jest bardziej lokalnie z Pomorza Zachodniego, czy macie studentów z całej Polski?
0: Raczej są to nasi tutaj lokalni studenci, czyli nasz rynek zachodniopomorski to tak około 70% naszych studentów. Natomiast oczywiście, że mamy też studentów z Polski, z całej Polski, to zresztą wystawiamy się też jako Uniwersytet Szczeciński na różnych targach edukacyjnych w Polsce i również uczelnie gdzieś z południa Polski również w tych targach tutaj w Szczecinie biorą udział, więc no młodzież teraz przemieszcza się, mieszka w różnych miejscach, nie tylko tam, gdzie skończyli liceum i gdzie mają rodzinę, ale zazwyczaj jest to tak, że no właśnie nasz tutaj zachodniopomorski rynek, jeżeli chodzi o maturzystów, to są nasi studenci.
1: Chciałam zapytać też o takie aktywności poza samym studiowaniem i do czego mogą się zapisywać szczecińscy studenci, w czym mogą brać udział?
0: No my tutaj właśnie na Uniwersytecie Szczecińskim bardzo naprawdę bardzo przykładamy wagę do tego, aby nasi studenci oprócz studiowania mogli rozwijać pasję i powiem tak, no co roku staramy się, aby ta oferta pozaedukacyjna była jak najbardziej szeroka. Mamy w tej chwili bardzo dużo kół naukowych, bardzo prężnych kół naukowych, ponad 130 studenckich kół naukowych, ale mamy też możliwość, aby nasi studenci na przykład rozwijali się w naszym centrum medialnym, czyli mamy naszą telewizję uniwersytecką, Uniwizję i nasze radio uniwersyteckie News Radio. I to nie tylko studenci dziennikarstwa, czy też kierunków pokrewnych, ale również wszyscy, którym właśnie w duszy gra gdzieś telewizja, czy właśnie mikrofon radiowy, czyli studenci z innych kierunków również mogą dołączyć do naszej telewizji i redakcji studenckiej. No i nasze wszystkie takie działalności, jak nasz chór uniwersytecki, tak, bardzo prężnie działający, czy nasze właśnie sekcje sportowe, nasz akademicki związek sportowy, tutaj również nasi studenci mogą rozwijać swoje zamiłowania, ale też nie ukrywamy, tutaj przykładamy bardzo dużą wagę do tego, aby nasi studenci byli również zaopiekowani pod kątem pomocy psychologicznej. Widzimy szczególnie na pierwszym roku, jak bardzo ważne jest takie wsparcie wsparcie naszych psychologów, więc również otworzyliśmy specjalną taką ofertę dla nich, czyli stronę Sygnał, aby tam właśnie mogli skorzystać z oferty naszych psychologów, porozmawiać, opowiadać o tym, czy właśnie mają jakieś trudności. Szczególnie mówię na tym pierwszym roku, więc staramy się też tutaj, żeby oprócz tej takiej oferty pozaedukacyjnej, rozwijania pasji, byli również studenci zaopiekowani pod kątem dobrego samopoczucia i zdrowia psychicznego.
1: Wspomniała Pani już o tym wcześniej. Staracie się pozyskać też oczywiście maturzystów. Jaka jest propozycja od Was dla nich?
0: Staramy się tak przekonać naszych maturzystów, że warto, przede wszystkim warto studiować, bo też spotykamy się z takimi głosami, że a teraz studia to może nie warto. Otóż jak najbardziej warto. My dla naszych studentów przygotowaliśmy oprócz właśnie potem takich właśnie rozwijania, możliwości rozwijania własnej pasji, to dla maturzystów przede wszystkim przygotowaliśmy pakiet kursów maturalnych. Są to zupełnie darmowe kursy maturalne. Nasi maturzyści mogą się zalogować poprzez platformę. Są to kursy dostępne online, więc z przedmiotów, które właśnie są wybierane na maturze, czyli język polski, matematyka, ale także biologia czy WOS, historia, i wtedy taki kurs po prostu sobie odsłuchać. Ale również wychodzimy do nich z tak zwanym doradcą edukacyjnym, czyli nasi właśnie doradcy edukacyjni mogą się spotkać z takim maturzystą na spotkaniu takim już gdzieś w murach Uniwersytetu Szczecińskiego lub też podczas różnych wizyt w szkołach czy na targach. No i właśnie omówić z nim jego predyspozycje, to co on by chciał studiować, albo no właśnie podpowiedzieć, jaki kierunek byłby dla niego taki najlepszy. No i oczywiście nasze Akademickie Biuro Karier również tutaj zachęca do skorzystania z doradztwa zawodowego. Tutaj to już są profesjonalni doradcy zawodowi, którzy przeprowadzają takie testy jakby właśnie predyspozycji zawodowych i też mogą podpowiedzieć takiej młodzieży, co warto, w czym oni by się dobrze czuli, w czym by się sprawdzili jako przyszli studenci.
1: Kiedy oficjalne otwarcie roku akademickiego?
0: W Szczecinie mamy otwarcie roku akademickiego 1 października i zaczynamy go wspólną inauguracją roku akademickiego, czyli wszystkie szczecińskie uczelnie publiczne i niepubliczne zaczynają spacerkiem na Uniwerek do Teatru Letniego. Przechodzimy takim marszem, wesołym korowodem wszystkich uczelni do Teatru Letniego, gdzie zaczyna się wtedy 1 właśnie października oficjalna inauguracja i wszyscy zaczynamy razem rok akademicki w Szczecinie.
1: Macie też wspólne juwenalia?
0: Mamy wspólne juwenalia, nasze właśnie samorządy studenckie współpracują zawsze przy tym, więc nad Odrą, na Łasztowni 2-3 dni koncertów i wspólnej zabawy. Tak, my jesteśmy bardzo akademickim Szczecinem.
1: Podkreśla rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Szczecińskiego Agnieszka Lizak. Będziemy jeszcze w programie mieć dla Was coś w kontekście wyboru studiów, coś dla przyszłych maturzystów, a teraz coś dla tych, którzy szukają nowej aktywności dla siebie. Aquafitness, aquaerobik. Takie zajęcia znajdziecie na całym Pomorzu Zachodnim, niemal we wszystkich basenach. Z czym to się je, na czym takie zajęcia polegają? O to pytałam Alicję Saganowską, instruktorkę z jednego ze szczecińskich klubów.
2: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
1: Szczecin, Pomorze Zachodnie, dużo wody, dużo basenów i są też, sprawdzałam, w wielu miejscach zajęcia z aquafitnessu. Powiedzmy, co to w ogóle takiego, jeśli ktoś jeszcze nie miał styczności z tą formą aktywności.
3: Dokładnie. Aquaerobik, najprościej mówiąc, są to zajęcia ruchowe w wodzie, przy muzyce, z wykorzystaniem różnych sprzętów typu makaron, hantelki, dyski i tego typu sprzęt.
1: Jakiej muzyki słuchacie na zajęciach?
3: Muzyka jest różnorodna. Tak naprawdę każda instruktorka dobiera własną muzykę. Oczywiście musi być dostosowana do grupy, jaka ćwiczeń, czyli najprościej. Nie może być za szybka, nie może być też za wolna, trzeba sobie uśrednić. A lata praktyki później generują to, jakiej muzyki dana instruktorka użyje.
1: Co w ogóle nam daje taki akwaerobik w odróżnieniu od takiego zwykłego na sali?
3: Generalnie, jeżeli chodzi o akwaerobik, można powiedzieć, że są to same zalety, praktycznie nie ma wad. ponieważ w zajęciach akwarubiku uczestniczą różne osoby, poczynając od pań, panów. Mamy również i młodzież, i dzieci. Mamy osoby w podeszłym wieku, młode osoby, osoby po operacjach kręgosłupa. Także generalnie urozmaicenie, jeżeli o to chodzi. Zalety: przede wszystkim poprawa sprawności fizycznej, poprawa wydolności płuc, zwiększenie siły mięśniowej, relaksacja, ponieważ woda to również masaż. Także same zalety, produkcja endorfin, czyli dużo radości, dużo śmiechu. Same zalety, także polecamy przychodzić.
1: W jaki sposób, to znaczy do jakiej może wysokości swojego ciała jesteśmy podczas takich zajęć zanurzeni w wodzie?
3: A to różnie, ponieważ mamy tutaj, przynajmniej w Szczecinie, różne kluby, różne baseny, także można uczestniczyć w zajęciach, gdzie basen ma wysokość, głębokość właściwie wody mniej więcej 1,70 m, 1,65 m, także spokojnie możemy stanąć na dnie, nie zanurzając głowy. Natomiast również są to zajęcia, odbywają się na basenach sportowych, gdzie już faktycznie ta głębokość wody jest około 2 m, ale spokojnie, ponieważ w obydwu przypadkach, nawet jeżeli ktoś nie potrafi pływać, czy ma lęk przed wodą, podczas zajęć zakładamy takie pasy wypornościowe, które pozwalają nam spokojnie utrzymać się na wodzie.
1: Czyli wtedy te zajęcia są w takiej formie, że nie dotykamy ziemi?
3: Tak, na tych głębszych basenach jak najbardziej i właściwie takie zajęcia, znaczy no nie powinienem go powiedzieć, że lepsze czy gorsze któreś z nich są, natomiast na tej głębszej wodzie, gdzie nie dotykamy dna, musimy zaangażować do pracy bardziej nasze mięśnie, zwłaszcza mięśnie brzucha, co jest dodatkową zaletą, również zwłaszcza u pań, które tak dbają o linię szczególnie.
1: O akwaerobiku, akwafitnessie opowiada nam Alicja Saganowska, instruktorka z jednego ze szczecińskich klubów. Do tej rozmowy jeszcze sobie powrócimy.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Na co ciekawego możecie się wybrać do kina? O tym będzie jeszcze za chwilę. A teraz powracamy do rozmowy na temat aqua fitnessu, akwaerobiku. Na ten temat rozmawiałam z Alicją Saganowską, instruktorką ze Szczecina.
2: Aktywnie

0: przychodzą pierwszy raz, wychodzą z basenu i pierwsza reakcja jest: nie wiedziałem, że mogę się spocić w wodzie. A jeżeli chodzi o panów, którzy też patrzą czasami sceptycznie na takie panie, które ćwiczą w wodzie, a tam takie ćwiczenia. Natomiast jak wchodzą i przekonują się na własnej skórze, jakie to są ćwiczenia, i wychodzą z wody i czują ten ciężar właśnie dopiero po wyjściu z wody tak naprawdę, co tam się zadziało z ich ciałem, no to tak patrzą z takim już szacunkiem, że o, jednak coś dało, jednak nie jest to takie proste, jak wygląda z brzegu basenu.
1: Można też się nałykać wody, ale trzeba mieć też swoją pod ręką, prawda, na brzegu basenu, żeby jednak uzupełniać płyn w trakcie ćwiczeń.
0: Można, znaczy ja zawsze się śmieję, że nie zalecam picia wody, bo niezmiennie jest ten sam smak, niekoniecznie dobry, chlorowy. Natomiast tak, nie wszyscy, niektórzy tak stawiają sobie butelki na brzegu z wodą i w trakcie zajęć oczywiście korzystają z miarę możliwości, jak najbardziej.
1: Można na takie wodne zajęcia przyjść po prostu z ulicy, czy trzeba się wcześniej jakoś przygotować? Chodzi mi o to, czy osoby, które siedzą za biurkiem bez żadnej kondycji, mogą po prostu zacząć tak właśnie ćwiczyć?
0: Tak, są to zajęcia dla każdego, bez względu na sprawność fizyczną. Woda też ma takie właściwości terapeutyczne. I tutaj, mimo że ćwiczymy, to są to zajęcia z odciążeniem stawów. Czyli wchodzimy do wody, nie czujemy własnego ciężaru ciała, ćwiczymy z większym bądź z mniejszym oporem. Jeżeli dla kogoś jest na początek za trudno, nie musi używać też sprzętu, może sobie również całe 45 minut, bo tyle trwają zajęcia, przećwiczyć bez sprzętu, w miarę chodzenia. Oczywiście później ta sprawność rośnie i używają sobie też coraz na przykład większych hantelek, z tych mniejszych przechodzą na większe i też sobie spokojnie radzą. No i mówię, najtrudniejszy jest pierwszy krok. No i u nas tak samo. Pierwsze kilka zajęć jest trudne ze względu na nowe środowisko wodne, gdzie trzeba opanować właśnie opór wody, wyporność wody. Przypomnę, że woda jest około 800 razy gęstsza niż powietrze, więc już nawet wykonanie prostego kroku w wodzie wymaga od nas dużej siły. Ale to spokojnie da się opanować. Patrząc po moich klientach i klientkach, spokojnie, zresztą sama zaczynałam jako klientka, zanim zostałam instruktorką, więc przekonałam się na własnej skórze, co znaczy uczestnictwo w takich zajęciach i sama po sobie wiem, że na początku faktycznie te kilka pierwszych zajęć było takich ciężkich, bo to był szok dla organizmu, nowe środowisko, nowe otoczenie, ale później przychodzimy już regularnie i właściwie niektóre panie to, że tak powiem, żyć bez tego nie mogą.
1: Też tak obserwuję po szczecińskich klubach i nie tylko, że początek roku szkolnego, wrzesień, październik, trochę zwiększa się liczba osób uczestniczących w różnych zajęciach po wakacyjnej przerwie. Potem jakby częściowo te osoby odpływają. Co tu zrobić, żeby utrzymać

0: po dobrą dawkę energii, po endorfiny i będzie dobrze.
1: To, co pani już wspomniała, ale to podkreślmy, żeby wziąć udział w tych zajęciach akwaerobiku, nie trzeba umieć pływać.
0: Nie, nie trzeba, ponieważ tak, mamy pasy wypornościowe, które utrzymują nas w wodzie. Zawsze też w przypadku naszego akurat basenu mamy taki jakby podest, schodek, na którym jak się stanie, mniej więcej mamy wody, głębokość do pasa takiego przeciętnego dorosłego człowieka i tam te na przykład osoby, które bardzo się na przykład boją wody, to tam sobie zaczynają. I jak się już oswoją po kilku godzinkach takiego akwarobiku, przechodzą sobie na głębszą wodę. Jeżeli dalej jakikolwiek dyskomfort odczuwają, mimo założonego pasa, możemy też im dać taki piankowy makaron dla stabilności większej, bądź też w przypadku naszego basenu przy ścianie mamy zamontowane barierki, za które też na początku na przykład osoby się trzymają, a później w miarę uczęszczania na basen już tego nie potrzebują. Także u nas naprawdę do wyboru, do koloru, tylko przyjść.
1: A jest też tak, że potem te osoby oswojone po takich zajęciach jednak podejmują naukę pływania?
0: Też mamy tak również takie osoby, które przyszły nie umiejąc pływać. Zajęcia im się spodobały, uczestniczą w zajęciach, ale właśnie postanowiły, a to przyjdę jeszcze na naukę pływania, żeby w tej wodzie się stabilniej czuć, albo poczuły się stabilniej i oswajają się właśnie przez te zajęcia z wodą. I następnym krokiem jest również tak, nauka pływania. Takie dwa w jednym mamy.
1: Ten akwaerobik na basenie to jest jedno. Wiem, że też w sezonie czasami są też takie zajęcia na basenach odkrytych, ale czy można by było zrobić takie zajęcia w morzu?
0: Można. Można się pokusić, natomiast ze względu na fale w morzu, no już by trzeba było raczej tam pójść z osobami, które już mają jakieś doświadczenie, tak? Na pewno nie z takimi początkującymi osobami. Natomiast wszystko jest możliwe. W jeziorze, w morzu oczywiście jest, tam gdzie jest woda, tam można poszaleć i spróbować.
1: A to jeszcze zapytam, jeśli ktoś tak byłby zainteresowany efektami, takimi rozciąganie, schudnięcie, to jak często wybrać się na takie zajęcia, żeby zobaczyć rzeczywiście ten efekt?
0: Osoby początkujące dosyć szybko zobaczą na sobie efekty, natomiast osoby, które już jakiś czas chodzą, no to wiadomo, jest takie z każdym rodzajem ćwiczeń, czy to na sali, czy to na wodę. Generalnie przychodzenie co drugi dzień, czyli na przykład 3-4 razy w tygodniu, myślę, że po 45 minut, bo tyle trwają zajęcia akwaerobiku, myślę, że spokojnie będą zauważalne efekty.
1: Jak ktoś nie ma czasu, to taka godzinka w tygodniu też nam coś da?
0: Oczywiście, przede wszystkim endorfiny. Przede wszystkim endorfiny i tak jak wcześniej mówiłam, w środowisko wodne to też jest rodzaj masażu i to też wpłynie na naszą tkankę tłuszczową chociażby, także tak jak najbardziej.
1: Czuję się w takim razie jak najbardziej zachęcona.
0: Zapraszamy również do nas przekonać się, bo naprawdę jest fajnie, że tak powiem, jest dwa w jednym, są ćwiczenia, jest radość i co czego więcej trzeba. Z przyjemnością wykonywane ćwiczenia, mogę powiedzieć, dają podwójne efekty, także chyba więcej przekonywać nie trzeba.
1: Do akwaerobiku zachęcała Alicja Saganowska, instruktorka jednego ze szczecińskich klubów. Możecie poszukać miejsca dla siebie. Takie zajęcia znajdziecie właściwie na każdym basenie w naszym regionie.
2: Kryminalne Pomorze Zachodnie.
1: Do wtorku w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności na drogach całej Europy odbywają się działania w kampanii Roadpool Safety Days, organizowana przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego i wspierana przez Komisję Europejską oraz Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Akcja ma na celu promowanie bezpiecznych zachowań na drogach, w szczególności walkę z agresją drogową oraz zmniejszenie liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym do zera. Przypominam, że będzie też Dzień Bez Samochodów w Szczecinie. We wtorek będzie darmowa komunikacja miejska. Autobusy i tramwaje kursujące na wszystkich liniach będą dostępne bez biletu. Kasowniki i biletomaty zostaną tego dnia wyłączone. A wracając do bezpieczeństwa na drogach, o takie zachowanie ostrożności apeluje zachodniopomorska policja. Niestety przypadki z ostatniego tygodnia pokazują, że wielu kierowców ma problem z bezpieczną jazdą. O 53 km na godzinę za szybko w terenie zabudowanym jechała kobieta, która została zatrzymana przez policjantów z grupy Speed w Choszcznie. Ukarana została mandatem karnym w wysokości 1500 zł. Na jej konto trafiło 13

0: punktów karnych. No i jako, że przekroczyła w terenie zabudowanym prędkość o więcej niż 50 km na godzinę, straciła też prawo jazdy na 3 miesiące. A z kolei z prędkością 103 km w terenie zabudowanym pędził kierowca w Kaliszu Pomorskim na jednej z ulic. Podobnie 1500 zł mandatu, 13 punktów karnych i strata prawa jazdy tymczasowo na 3 miesiące. I jeszcze jedna dosyć nietypowa kontrola. Zachodniopomorscy policjanci przypominają, że wymagania dotyczące przepuszczalności światła wynoszą szyba przednia czołowa samochodu co najmniej 75%, przednie szyby boczne co najmniej 70%, a zatrzymali 55-letniego mieszkańca powiatu kołobrzeskiego, który kierował samochodem marki Dodge. Okazało się, że wynik pomiaru przedniej szyby bocznej to zaledwie 3,9%. Za nieprawidłowy stan techniczny pojazdu w tym przypadku kierowca został ukarany mandatem w wysokości 200 zł. Na miejscu musiał usunąć folię z szyby, przywracając jej właściwą przepuszczalność światła.
1: Edukacja na Pomorzu Zachodnim.
0: Mówiliśmy dużo o Uniwersytecie Szczecińskim, teraz jeszcze propozycja dla maturzystów tegorocznych. Salon maturzystów w poniedziałek i wtorek na Uniwersytecie Szczecińskim. Co to takiego, opowiada rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Agnieszka Lizak.
2: Salon maturzystów, czyli już taka jubiluszowa, 20. edycja Salonu Maturzystów. Jesteśmy jako Uniwersytet Szczeciński gospodarzem tego salonu. No i to jest takie wydarzenie właśnie kierowane do maturzystów, czyli my tutaj zapraszamy inne uczelnie. Inne uczelnie pokazują swoją ofertę edukacyjną w jednym miejscu, na naszej właśnie, na naszym Wydziale Nauk Społecznych. Wystawiają się uczelnie nie tylko zachodniopomorskie, ale z całej Polski. No i przedstawiciele właśnie Fundacji Perspektywy też zapraszają gości z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wtedy też są spotkania, warsztaty, na których opowiadamy, jak będzie wyglądała taka matura, czy z języka polskiego, czy z matematyki. Także nasi doradcy właśnie kariery, przedstawiciele uczelni, wszyscy są tutaj obecni w jednym miejscu.
0: Zachęcała rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Szczecińskiego Agnieszka Lizak. A dla rozrywki propozycje filmowe.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
0: W kinach Helios w Szczecinie Resident Evil. Sama seria gier powstała 30 lat temu. Mieliśmy 6 filmów z Milą Jowowicz, a teraz dostajemy najnowszy w reżyserii Zacka Kriegera. Ta produkcja zupełnie odcina się od poprzednich, ma być rebootem. Jak mówi w wywiadach reżyser, zależało mu na oddaniu czystego klimatu survival horroru, poczucia kompletnego osaczenia, mrocznej, dusznej atmosfery, izolacji i bezradności. A dla młodszych widzów Teddy i Magiczna Lampa to kontynuacja przygód niezdarnego budowlańca, który marzy o tym, by zostać archeologiem. To propozycja też z kin w Helios w Szczecinie. W kinie Ewa w Międzyzdrojach i Helios w Szczecinie Totalna Magia 2. Po niemal 30 latach powracamy do świata sióstr Owens, obdarzonych magicznymi mocami i rodzinną klątwą. Do ról wróciły Sandra Bullock i Nicole Kidman. Mamy też już oczywiście nowe pokolenie. Totalna Magia 2 w kinach Ewa w Międzyzdrojach i Helios w Szczecinie i w tych kinach także 100 dni Misja Zeus. To kontynuacja filmu 100 dni do matury, ale bohaterowie nie są już uczniami przygotowującymi się do egzaminu dojrzałości, a wchodzą w dorosłość i zostają wciągnięci w międzynarodową intrygę. Co pozostało, to pomysł na obsadę. Połączenie młodych twórców internetowych, również tych, którzy pojawili się w pierwszej części, z profesjonalnymi aktorami. 100 dni Misja Zeus w kinach. I to już wszystkie propozycje na teraz w tej odsłonie programu. Małgorzata Mura. Dziękuję.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
9: 5931.
10: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.
12: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
13: Ula Myszkinis, witam w magazynie Co jest grane. Jak możemy spędzać wolny czas? Co ciekawego w kulturze, sporcie, mówimy także o tym, że warto dbać o zdrowie. I właśnie o zdrowiu już za chwilę będę rozmawiać z Wojciechem Basałygo z Urzędu Miasta Świnoujście.
12: To warto wiedzieć.
14: W Świnoujściu wystartowały dwa duże projekty związane z leczeniem i rehabilitacją mieszkańców. Proszę powiedzieć więcej na ten temat.
15: Duży projekt za ponad 10 milionów złotych. To jest projekt Jesteśmy do usług. Projekt realizowany przez Centrum Medyczne Fregata. W dużym skrócie, upraszczając, to jest projekt skierowany do osób, które są chore. Na tyle chore, że wymagają prawie całodobowej opieki. W związku z tym chodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i opiekunom takich mieszkańców. Centrum Medyczne Fregata udało się zdobyć temu centrum pieniążki na opiekę nad takimi osobami, ale w domu. Czyli szkolimy bliskich takich osób, zapewniamy im szkolenia psychologiczne, jak postępować z takimi osobami, które wymagają całodobowej opieki. Szkolimy także lekarzy i pielęgniarki, które będą odwiedzały takich pacjentów w domu, czyli zapewniamy takie wsparcie dla naszych mieszkańców przez najbliższe 2 lata. Będziemy ich rehabilitować także w domach. Będziemy ich także leczyć w domach i będziemy zapewniać im opiekę. To jest projekt unikalny, jeżeli chodzi o województwo. Miasto Świnoujście jest jednym z dwóch takich miejscowości, które otrzymało tak wysokie wsparcie, bo to jest bagatela 10 milionów złotych i duża część tej kwoty to jest właśnie dotacja. Wszystko po to, żeby osoby, które wymagają takiej opieki całodobowej, miały taką opiekę całodobową, ale w domu, czyli nie w centrum medycznym, nie czekały w kolejce na przykład 2 lata, bo to są też długi czas, tylko żeby takie potrzeby były na bieżąco zapewniane. Oprócz tego równolegle startuje program rehabilitacji najstarszych mieszkańców, czyli trzeba spełnić warunek wiekowy, trzeba skończyć 70 lat, żeby dostać się do takiego programu. Mamy 130 miejsc dla mieszkańców. 100 miejsc jest dla mieszkańców, którzy chcieliby rehabilitować się na przykład w którymś z ośrodków, który to będzie ostatecznie ośrodek, o tym zadecyduje konkurs. Natomiast 30 naszych mieszkańców będzie mogło taką rehabilitację przechodzić już w domu. To znaczy, że jeżeli na przykład ich nogi odmawiają już posłuszeństwa i nie mogą się przemieszczać, to wówczas taki rehabilitant albo fizjoterapeuta odwiedzi ich w domu.
14: A jak można się zgłosić do tych obu programów?
15: Najłatwiej wejść na stronę internetową Centrum Medycznego Fregata. Tam jest specjalna zakładka, dlatego że trzeba wypełnić kilka załączników. Tych kilka załączników musi być wypełnionych właśnie po to, żeby się zakwalifikować do tego programu i wówczas dostaniemy informację zwrotną, czy jesteśmy objęci takim programem, czy też nie, czy musimy poczekać na kolejną pulę.
14: O nowych możliwościach dla chorych mieszkańców Świnoujścia mówił Wojciech Basałygo z Biura Informacji i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta. Pomorze Zachodnie ma nowy obszar chronionego krajobrazu. Co to takiego i gdzie powstanie? O tym Łukasz Jucha z Urzędu Marszałkowskiego.
9: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
11: To pierwszy taki obszar od 20 lat. Obniżenia rożnowskie obejmą cenne przyrodniczo tereny w gminie Maszewo. Obszar zlokalizowany jest dokładnie w powiecie goleniowskim i obejmuje powierzchnię prawie 2,5 tysiąca hektarów. Pomorze Zachodnie to, zdaniem marszałka województwa Olgierda Geblewicza, cud natury, cud, który należy i trzeba chronić, stąd też decyzja o powołaniu nowego OHAK-u. Obniżenia rożnowskie to tereny o ogromnym potencjale krajobrazowym, które wyróżnia specyficzna przyroda, korytarze ekologiczne i wartościowe ekosystemy, ale objęcie tego obszaru ochroną wzmocni również zasoby naturalne, chociażby w kontekście retencyjności, co ma istotne znaczenie w warunkach nasilającej się suszy. Powołanie nowego obszaru ma przede wszystkim na celu zachowanie specyficznego krajobrazu terenów źródliskowych cieków rzeki Inny. To przede wszystkim klawy bogatej roślinności bagiennej, ale także miejsca bytowania rzadkich i chronionych gatunków ptaków. Inicjatorem powołania nowego obszaru chronionego krajobrazu w regionie była Fundacja dla Klimatu i Bioróżnorodności. To ona skierowała w tej sprawie wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Przeprowadzono przede wszystkim przy utworzeniu nowego OHAK-u uzgodnienia z Radą Miejską gminy Maszewo. Pozytywnie o inicjatywie wypowiedziało się Nadleśnictwo Kliniska, Nadleśnictwo Nowogard, ale także Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego. List poparcia wydał zaś RDOŚ w Szczecinie. Przyjęta przez radnych województwa uchwała określa nazwę nowego obszaru, jego powierzchnię, położenie i nadzór, ale także dla gminy Maszewo jest ważna z jeszcze innego punktu widzenia. Zgodnie z obowiązującą od stycznia 2025 roku nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wszystkie samorządy, na terenie których znajdują się właśnie obszary prawnie chronione, mogą otrzymać tzw. subwencję ekologiczną.
14: O obniżeniach rożnowskich, nowym obszarze chronionego krajobrazu na zachodnim Pomorzu, mówił Łukasz Jucha z Urzędu Marszałkowskiego. A teraz przenosimy się do Sosnowic z kierowniczką schroniska dla bezdomnych zwierząt, Barbarą Leszczyńską. Rozmawiałam m.in. na temat kolejnej edycji rajdu na sześciu łapach.
9: Istotne dla Wolina.
16: W tym roku 20 września, niedziela, startujemy o 11 już z biegami, natomiast wcześniej jeszcze biuro rajdowe już otwarte od 9.30. Kto nie zdąży zapisać się przez internet, zapraszamy do zapisów na miejscu. Mamy 250 pakietów startowych i myślimy, że w tym roku wszystkie będą obsadzone.
17: Dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, na czym polega rajd na sześciu łapach, proszę nam krótko opowiedzieć, o co chodzi.
16: Jest to taki dzień otwarty dla psiaków do pokazania się, dla ludzi do zapoznania z nimi. Przyjeżdżają osoby, które chcą wziąć pieska naszego na spacer lub przyjeżdżają z własnymi psami, bo czasami szukają kompana dla swojego pieska i też wtedy zabierają go na rajd. Trasa jest albo 1,5 km, albo 4 km, czyli na sześciu łapach idzie się z pieskiem swoim lub schroniskowym. Na tych dwóch dystansach można wybrać. Natomiast kategoria jest również solo, czyli na dwóch nogach biegną ci, którzy chcą wesprzeć w pisku tymczasowym, właśnie schronisko, i chcą pobiec w słusznej sprawie. No i w tej kategorii są przewidziane nagrody za 3 pierwsze miejsca, ale wszyscy uczestnicy otrzymują medale pamiątkowe. I chodzi właśnie o to, żeby pieski poszły na spacer, żeby ludzie, którzy jeszcze tu nie byli na spacerach, mogli się przekonać, że świetnie spaceruje się w naszym sosnowickim lesie, że nasze psiaki są gotowe do spacerów i są gotowe do adopcji. Oprócz tego rajdu, w sensie samego przejścia się na spacer, jeszcze jest oczywiście taki festyn, gdzie jest strefa gastronomiczna, w której jest dużo przysmaków z kół gospodyń wiejskich czy od sponsorów różnych, pierogi, zupy, ciasta, słodkości. W tym roku też będzie z Rewala, z wodociągów Rewal, taka wodosfera, czyli będzie i lemoniada, i będzie czekolada na gorąco. Będzie strefa dla dzieci, gdzie będą animatorki, dmuchańce i takie różne atrakcje z na przykład lepieniem z gliny. Będą behawioryści, będzie też pokaz właśnie tresury, czy tam trenerstwa z pieskami. Będzie też pies policyjny, który pokaże nam swoje umiejętności, i weterynarz, którzy odpowiedzą na pytania, które czasami ciężko jest gdzieś zadać swojemu na przykład weterynarzowi, czy po prostu tak wejść do salonu i zapytać, jak obciąć pazurki, jak pielęgnować daną sierść, jakiej szczotki użyć. Takie rzeczy będzie można też u nas zapytać.
17: Prawdopodobnie na tym rajdzie pojawią się osoby, które będą brały udział już po raz kolejny. A czy ma pani taką wiedzę, jaki jest rekordzista, który przyjął do swojego domu największą ilość czworonożnych przyjaciół?
16: Ojej, jeżeli chodzi o takich rekordzistów, przychodzi mi kilka rodzin na myśl, którzy z naszego schroniska cyklicznie, jakby jeden pies, który odchodzi, robi miejsce następnemu. Jest taki właśnie tutaj w okolicy Christian, który właśnie kolejnego teraz psiaka, bardzo wiele osób kojarzy, Mafiego, niewidomego naszego dużego, olbrzymiego psiaka, taka mafinka. On właśnie poszedł do Christiana po tym, jak trafił tam Tolek i 4 wcześniej inne psy, czyli jakby jest naszym wracającym po kolejne psiaki adoptującym. Mamy też kilka rodzin z innych miejscowości, które no też mają aktualnie albo 2-3 nasze psiaki, albo po prostu kolejne, które no po stracie poprzednich wracają po kolejne. Mhm. Tak, mamy dużo przyjaciół schroniska, tak, mamy dużo osób, które też udostępniają posty. Jeżeli ktoś nie może do nas przyjechać, nie może bezpośrednio wziąć psiaka na spacer, ale może udostępniać właśnie na mediach społecznościowych posty o adopcji psów do adopcji, to też jest bardzo duża pomoc i można ten właśnie media społecznościowe w takim dobrym celu wykorzystywać, żeby te psy były widziane, żeby mogły właśnie zostać dostrzeżone przez osobę, która się w nich zakocha i przyjedzie właśnie do nich.
17: Jeszcze jedno pytanie. Do was psy są dowożone z poszczególnych gmin. A proszę powiedzieć, co na przykład ma zrobić osoba, której bliski miał pieska i odszedł, i teraz tym pieskiem nie ma się kto zająć? Czy może takiego pieska do was przywieźć?
16: To zależy od gminy danej, w której ta osoba mieszkała. Czasami jest to taka sytuacja, w której ten zmarły nie ma osób, które mogą przejąć opiekę nad tym psem. To znaczy pies według prawa nie jest rzeczą, ale jest składnikiem majątku, tak to się nazywa. I osoby, które przejmują jakby majątek po zmarłym, tak samo przejmują również oprócz domu także na przykład psa, kota. Jeżeli nie mogą się nim zajmować, to też szukają przede wszystkim to na nich spoczywa obowiązek szukania nowego domu. My często pomagamy takim osobom, udostępniając posty właśnie tak grzecznościowo, żeby te psiaki nie musiały trafić do schroniska, a ostatecznie, czy przejmie nad nimi opiekę gmina i będzie łożyć ze środków publicznych na utrzymanie tego psa, na leczenie, bo to nie tylko jest kwestia jedzenia, ale również zabiegów wszystkich weterynaryjnych, no to już jest każdorazowo jednostkowa sytuacja. Mamy takie zdarzenia, mamy kilkanaście w tym roku psów przyjętych, których właściciele odeszli na przykład, lub których sytuacja jest taka, że na przykład wyjechali i już nie wrócą, natomiast psy nie miały gdzie się podziać. No i to są sytuacje, w których gmina przejmuje obowiązki, natomiast też może rościć jakby koszty po stronie tych osób, do których te psy powinny należeć. Jakby. Tak, no ale to jest w gestii gmin, nie w gestii naszej. My po prostu na zlecenie danej gminy przyjmujemy pieska. Nigdy od osób prywatnych.
14: To była Barbara Leszczyńska, kierownik schroniska dla zwierząt w Sosnowicach.
9: Co jest grane w Wolinie?
14: Sprawdzamy, co jest grane na wyspach Wolin i Uznam. Teraz przenosimy się do gminy Dziwnów.
13: Na początek ważna informacja. Zamknięte jest zejście na plażę przy ulicy Bajkowej w Łukęcinie. To w związku z prowadzonymi pracami rozbiórkowymi oraz budową nowego zejścia na plażę. Zejścia przy Leśnej i Spacerowej w Łukęcinie są nadal dostępne dla mieszkańców i turystów. I jeszcze o zdrowiu. Gmina Dziwnów realizuje programy profilaktyki zdrowotnej skierowane do mieszkańców. Cel programów to oczywiście wczesne wykrycie zagrożeń zdrowotnych, ale również zwiększenie świadomości dotyczącej profilaktyki i zachęcenie do regularnego dbania o zdrowie. W ramach tegorocznych działań mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych świadczeń dotyczących profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz osteoporozy. Już 20 września w hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Władysława Reymonta w Dziwnowie odbędą się bezpłatne badania. Na wszystkie obowiązują wcześniejsze zapisy. Szczegóły znajdziecie na dziwnów.pl. Lepiej jednak nie chorować, a jak mówi przysłowie, sport to zdrowie. Gmina Dziwnów zaplanowała sportowy weekend. Wszystko będzie działo się na gminnych plażach. Jeśli pogoda nie dopisze, wszystkie zajęcia zostaną przeniesione do hali sportowo-widowiskowej w Dziwnowie. A jak wygląda program zajęć? W sobotę zajęcia odbywać się będą na plaży w Dziwnowie, zejście przy Reymonta. Już od 9:00 morning flow, yoga na dobry początek dnia. Potem warsztat z fizjoterapeutą, a o 16:30 zajęcia wzmacniające mięśnie głębokie, poprawiające postawę, równowagę i świadomość ciała, czyli pilates, silne centrum i piękna postawa. O 18:00 sesja łącząca mobilność, stretching i ćwiczenia oddechowe. W niedzielę zajęcia odbywać się będą na plaży w Dziwnów. Zejście przy 1 maja. Początek o 9:00 mobilnym porankiem. O 11:00 energetyczny trening mieszkańców i turystów, łączący najlepsze elementy całego weekendu. A o 12:00 oficjalne zakończenie wydarzenia i wspólne zdjęcie uczestników. Zapewnione będą maty i sprzęt do ćwiczeń, ale jeśli macie swoje, to zabierzcie.
12: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
13: W dzisiejszej audycji zaglądamy do Muzeum Ziemi Kamieńskiej. O jakim eksponacie będzie mowa? Tego nie zdradzę. Posłuchajcie rozmowy z dyrektorem muzeum Grzegorzem Kurką. Ula Myszkienice, zapraszam.
12: Z mikrofonem przez Wolin.
18: Jesteśmy na samej górze muzeum, no i jesteśmy przy wspaniałym typariuszu. Panie Grzegorzu, proszę nam wyjaśnić, co to jest typariusz.
19: Tak, jesteśmy teraz w sali Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Czym jest typariusz? No tutaj jak widzimy, a radiosłuchacze nie widzą, ale typariusz pieczęci w formie sygnetu Mikołaja Boka von Schippenweila, biskupa chełmińskiego i kamieńskiego, który żył na przełomie XIV i XV wieku, a typariusz jest osobistą pieczęcią biskupa właśnie Mikołaja von Schippenweila. Niezwykle cenny obiekt, pięknie zachowany, pięknie zdobiony ornamentami różnego rodzaju, z bardzo bogatą taką średniowieczną symboliką, o której, jeśli Państwo będziecie chcieli, oczywiście opowiem. Zresztą sama postać Mikołaja Boka von Schippenweila to jest postać niezwykła. Żył na przełomie XIV i XV wieku. Ciekawostką jest to, że podczas swojej kariery był i krzyżakiem, był biskupem, ale był również dyplomatą i był również dowódcą, a dokładnie dowódcą Fortu Anioła. Więc postać wybitna.
18: Powiedzmy, że to nie jest Fort Anioła w Świnoujściu, tylko Fort Anioła w Rzymie.
19: Tak, to jest Fort Anioła w Rzymie jak najbardziej. On był tam przez pewien okres dowódcą tegoż fortu za czasów panowania papieża Grzegorza XII. Zresztą był blisko papieża Grzegorza XII, na tyle blisko, że właśnie mianował go dowódcą tegoż fortu i podczas, można powiedzieć, napaści króla Neapolu właśnie na Rzym, Grzegorz XII ukrywał się w tym forcie w momencie, kiedy nasz Mikołaj Bok von Schippenweil był właśnie dowódcą. Więc postać wielka, o wielkim znaczeniu nie tylko tutaj dla regionu, ale o wielkim znaczeniu tutaj dla, można powiedzieć, Europy, bo Mikołaj Bok von Schippenweil, musimy pamiętać, że działał w okresie Wielkiej Schizmy, kiedy urzędowała dwóch papieży, jeden w Awinionie, drugi właśnie w Rzymie, i nasz Mikołaj Bok von Schippenweil stał cały czas przy papieżu rzymskim, jak gdyby uczestnicząc też w różnego rodzaju wydarzeniach, więc no, postać wielkiego naprawdę formatu, a zanim został biskupem, bo był najpierw biskupem chełmińskim, później był biskupem kamieńskim, zanim był w ogóle biskupem, był w zakonie krzyżaków. będąc w zakonie Krzyżaków, zajmował piastowo najwyższe stanowiska państwowe, bo był prokuratorem generalnym zakonu krzyżackiego w Rzymie. Więc można powiedzieć, że takim był ambasadorem zakonu krzyżackiego w Rzymie właśnie w tym okresie, można powiedzieć, największej potęgi zakonu krzyżackiego. Zresztą był blisko konturów zakonu krzyżackiego. Znał się osobiście z Konradem von Jungingenem, również z Konradem von Wallenrodem. Zresztą Konrad von Wallenrod odegrał w jego życiu dosyć istotną rolę, bo wracając z Rzymu, Mikołaj Bock von Schippenbach został uprowadzony w Budziejowicach i tam spędził, będąc, no, był uwięziony w tych Budziejowicach przez prawdopodobnie dłuższy okres czasu i wyciągał go z tego uwięzienia właśnie Konrad von Wallenrod i dzięki jego protekcji jak gdyby został uwolniony i wrócił na terytorium zakonu krzyżackiego, gdzie został właśnie biskupem chełmińskim, a później po kilku latach nas, zresztą na prośbę samego biskupa Mikołaja Bocka von Schippenbacha, został mianowany na biskupa diecezji kamieńskiej.
14: I po setkach lat pierścień biskupa wrócił do kamienia.
19: Jest niesamowity, z bardzo bogatą ornamentyką, wykonany jest ze złota i prawdopodobnie jest to jedyny średniowieczny tego typu typariusz biskupi w kształcie sygnetu, bo on jest w kształcie sygnetu, zachowany w Europie. Nie posiadają go żadne muzea europejskie. Jeśli chodzi o Europę, to mamy sygnety biskupów, pierścienie, może w ten sposób, biskupów z czasów średniowiecza, ale nie są to sygnety pieczętne. To jest jedyny tego typu obiekt zachowany w Europie. Mamy sygnety pontyfikalne, biskupie średniowieczne w British Museum, mamy nawet we Wrocławiu, które zostały odkryte w trakcie badań krypt biskupów wrocławskich. To było w latach bodajże 50. Wówczas były prowadzone badania archeologiczne właśnie w kryptach biskupów wrocławskich ze względu na duże zniszczenia drugowojenne kościoła. I wtedy odkryto, ale to były zwykłe pierścienie pontyfikalne, zresztą bardzo słabej jakości, a tutaj mamy naprawdę arcydzieło, można powiedzieć, złotnictwa późno średniowiecznego. No i mamy wspaniałą ornamentykę, tutaj mamy powiększenie tegoż, jak widzimy, sygnetu. No i co my na nim mamy? W centralnej części widzimy Muzeum jest żywe, tutaj są zwiedzający, no niestety też rozmawiają często przez telefon, co wiadomo, no nie jest zbyt miłe dla nas, no ale no cóż zrobimy. I tutaj mamy, po środku mamy herb diecezji chełmińskiej, czyli wiemy, że w tym momencie, że ten sygnet został wykonany w momencie, kiedy został biskupem chełmińskim, a był tym biskupem w latach 1390-1398. I w otoku, co jest najbardziej istotne, mamy w minuskule gotyckiej napisane S, czyli sygilium, w tłumaczeniu na polski pieczęć, Nikolai, N, Mikołaj, episkopi, biskup, Kolmensis, czyli pieczęć Mikołaja, biskupa chełmińskiego. I tutaj w otoku mamy to wszystko napisane i stąd wiemy, że należał on właśnie do biskupa Mikołaja Bocka von Schippenbacha, który od 1398 roku do 1410 roku był biskupem kamieńskim. A kiedy przestał być biskupem kamieńskim? W momencie, kiedy traci protektorat zakonu krzyżackiego. A kiedy traci protektorat zakonu krzyżackiego? Po bitwie pod Grunwaldem. I wtedy ślad o naszym tutaj biskupie, naprawdę nie trzeba mieć wielkiej wyobraźni, w jaki sposób Mikołaj Bock mógł sobie tym właśnie sygnetem pieczętnym podpisywać, czy no w jakiś tam sposób autoryzować dokumenty, które pisał. A przede wszystkim to były dokumenty osobiste, bo to była pieczęć osobista jego. One się nie zachowały do dnia dzisiejszego, naszych czasów, ponieważ po śmierci danych biskupów te pieczęcie były niszczone. Po to tylko, żeby nikt tych jak gdyby dokumentów biskupich, zmarłych biskupów, ale nie tylko kanoników biskupów czy papieży, nikt nie podrabiał. Dlatego one były niszczone wraz ze śmiercią danego hierarchii kościelnego.
14: I teraz prawdopodobnie wszystkich słuchaczy i także mnie nurtuje pytanie, jak wam udało się pozyskać ten typariusz, ten pierścień?
19: A to jest wielka zagadka. Ja myślę, że tutaj można byłoby nagrać kolejną część pana Samchodzika. No jest to bardzo skomplikowana sprawa. My nie możemy zdradzać w ogóle od osoby, no prywatnej dostaliśmy ten sygnet. Nasze podejrzenia kierują się na Golczewo, na zamek w Golczewie. Być może, że w Golczewie został on odkryty podczas wykopalisk, które były prowadzone w latach 70. tam. i między innymi dokopano się do warstwy, w której zalegał gruz. W tym gruzie zalegała dosyć sporej ilości materiału ruchomy, między innymi przepiękne kafle piecowe, ceramika, dużo przedmiotów żelaznych, ale nawet bełty od kurz. Ja myślę, że w tamtym właśnie okresie ten sygnet został tam też znaleziony. No i zamiast pewnie trafić w ręce archeologów, no to trafił w ręce osób, które tam po prostu mogły pracować podczas tych wykopalisk. Dlaczego taka jest teoria, to już nie mogę zdradzać, ale to jest nasza teoria, bo tutaj nic nie wchodzi innego w rachubę na chwilę obecną i te golczowe jest jak najbardziej nam najbliższe naszej tutaj koszuli i takie są na tą obecną chwilę nasze przypuszczenia. Po 600 latach jesteśmy w sali, która poświęcona jest tylko

0: jesteśmy, tak można powiedzieć, dumni z tego, że ten typar już jest u nas w ogóle, no ale oczywiście nie była to prosta, łatwa droga, więc podchodzę do tego bardzo osobiście i tym bardziej jestem właśnie szczęśliwy, że tego typu obiekt, można powiedzieć na skalę europejską, światową, bo nie powstydziłoby się nim British Museum, Metropolitan Museum of Art i tak dalej, i tak dalej. A on jest po prostu u nas tutaj w Kamieniu Pomorskim.
1: O bardzo cennym eksponacie, jaki możemy oglądać w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, złotym typariuszu biskupa Mikołaja, opowiadał dyrektor muzeum Grzegorz Kurka.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Mamy piękną, złotą polską jesień. Właściwie będziemy mieć w przyszłym tygodniu. Tak czy inaczej pogoda dopisuje i możemy wybrać się na krótszą lub dłuższą wycieczkę. A już za chwilę podpowiedź, w jakie miejsca możemy się udać w naszym regionie. Z doktorem Tomaszem Olechwirem, pracownikiem Uniwersytetu Szczecińskiego, pilotem i przewodnikiem, rozmawia Bogdan Widawka.
2: Zwiedzaj z nami Wolin.
3: Na początek zadam panu z pozoru tylko banalne pytanie. Dlaczego pańskim zdaniem ludzie szukają ciekawych miejsc? Dlaczego podróżują?
4: No, podróże obecnie są taką formą ciekawości życia, bo jeszcze jakbyśmy się cofnęli ładnych kilkanaście lat wcześniej, to ludzie przede wszystkim zbierali różne rzeczy. Zbierali, kupowali, to było dla nas coś nowego. Ja mówię tak w odniesieniu tutaj do mieszkańców naszego regionu, naszego kraju. A podróże stały się też takim wykładnikiem wolności, bym powiedział, bo zawsze interesują nas te miejsca, gdzie nas nie ma, których nie znamy. No i dzięki temu możemy je bardziej poznać. Też dostęp do wszelkich informacji dzięki social mediom, jak gdyby prowokuje nas do tego, aby dane miejsca odwiedzić, bo widząc gdzieś piękne zdjęcie, czy słysząc w jakimś blogu, czy podcaście o jakichś nowych miejscach, które właśnie niekoniecznie muszą być daleko, sami jesteśmy ciekawi, żeby te miejsca odwiedzić.
3: Odwiedzić, też pokazać i opowiedzieć o nich. Mam taką teorię zapożyczoną od kolegi, który jest ratownikiem GoPro, i on mówi zawsze tak, że ludzie chodzą w góry po to, żeby zobaczyć, żeby przeżyć, ale potem, jak zejdą na dół, żeby opowiedzieć o swoich wrażeniach i o tym, co zobaczyli.
4: Dokładnie, bo my coraz częściej już nie tyle kolekcjonujemy nawet i zdjęcia, ale kolekcjonujemy wspomnienia. Chodzi o to, żeby te miejsca, które warte są według nas do zobaczenia, żeby one kojarzyły nam się z pewnymi emocjami, które akurat w tych miejscach przeżywamy. I później właśnie tymi emocjami możemy się podzielić z innymi.
3: Tak sobie myślę, żeby stworzyć swoistą listę przebojów turystycznych, listę przebojów miejsc, które koniecznie trzeba odwiedzić. Nawet jeśli miałoby to być drugi czy trzeci raz, zawsze można zobaczyć coś innego przy okazji. Odkryć coś nowego w miejscach, gdzie już byliśmy. Listę przebojów doktora Tomasza Olechwira. Które miejsce na mapie naszego regionu, na Pomorzu Zachodnim, otwierałoby taką pańską listę turystycznych przebojów?
4: Och, tutaj się wykażę lokalnym patriotyzmem. Na pewno wyspa Wolin, wyspa Uznam, wyspa Karsibur, czyli mówiąc wprost, Delta Wsteczna Świny. To jest niesamowite miejsce, które oczywiście doskonale znamy, tak zresztą jak pan wcześniej mówił, możemy je znać, ale nie pod każdym kątem, nie w każdym calu, bo tutaj mamy Międzyzdroje, tutaj mamy Świnoujście, Dziwnów, Kamień Pomorski przepiękny, historyczny Wolin, ale jest jeszcze na tych naszych wyspach, na tym naszym archipelagu niesamowita ilość miejsc, które czekają na odkrycie. Jakbyśmy chcieli tak popatrzeć na to z geograficznego punktu widzenia, to tak naprawdę znaleźlibyśmy tutaj fragmenty krajobrazów z całej Europy.
3: Dlaczego?
4: Ano, bo możemy znaleźć piękne, piaszczyste plaże, które na przykład cechują wyspę Bornholm. Możemy znaleźć dość urozmaiconą rzeźbę w postaci takiej rzeźby polodowcowej w okolicach Międzyzdroju, w Wolińskim Parku Narodowym. No, może nam to wtedy przywoływać nawet całkiem strome podejścia w Alpach czy w Karpatach. Możemy też znaleźć piękne, kolorowe, przeczyste wody, takie jak chociażby jezioro turkusowe w Wapnicy koło Międzyzdrojów.
3: No właśnie, Międzyzdroje, Wolin, Świnoujście, ten kawałek Pomorza Zachodniego chyba niesprawiedliwie w oczach czy też w uszach niektórych ludzi spoza tego regionu kojarzy się wyłącznie z latem. Tymczasem zimą też jest pięknie.
4: Tak, że zimą też jest ciekawie, czego dowodem była ostatnia zima, bo mieliśmy okazję w przypadku kilku dni z mrozem, z lodzenia, obserwować fantastyczne zwały lodowe, które tworzyły się

0: na miejscu. Zima to też jest czas, kiedy na wyspie Karsibur, która także należy administracyjnie do Świnoujścia, kiedy trwają zbiory trzciny. Mało kto o tym wie, że to jest czas, kiedy taką trzcinę się zbiera. Ona jest później przetwarzana na dachy trzcinowe, które obecnie są no, bardzo takie widowiskowe i jedne z najlepszych form izolacji dachów w całej Europie.
1: Czym chciałby się pan pochwalić gościom z zagranicy, którzy chcieliby przyjechać na Pomorze Zachodnie? To pierwsze miejsce już jest zarezerwowane, więc co chciałby pan pokazać szczególnie i dlaczego?
0: No oprócz właśnie tutaj naszych wysp chciałbym pokazać praktycznie całe Pomorze Zachodnie. No weźmy pod uwagę samą nazwę regionu. Pomorze Zachodnie to jest taka troszeczkę sztuczna nazwa, która została wprowadzona po wojnie, bo sam obszar Pomorza to jest obszar, który no, rozciągał się od Wyspy Rugi aż po Królewiec. Dlaczego to może być interesujące? Może zacznijmy od takiego kontekstu historycznego, bo jak popatrzymy sobie na historię tych ziem, to okazuje się, że one przechodziły z rąk do rąk, były w gestii różnych krajów, różnych rządów, ale też różnych dynastii książęcych, z których taka najbardziej znana to jest dynastia Gryfitów. Dlatego też Gryfa możemy spotkać zarówno w herbie Świnoujścia, ale przede wszystkim w herbie Szczecina, gdzie była jej główna siedziba, no i w innych miastach jak Stargard, które do naszego regionu należą. I warto też odwiedzić inne miejsca, inne miejscowości, które może niekoniecznie cechują się tym, że z obiektu noclegowego bosą stopą stajemy od razu na plaży, ale to są miejsca, które naprawdę mają swoją ciekawą, inną historię.
1: Powiedział pan wcześniej przy pierwszym miejscu o tym, że to jest taki kawałek Pomorza Zachodniego, który tak naprawdę może nam przypominać, czy też pokazywać różne miejsca nawet spoza Polski. I tak sobie myślę, że Festiwal Słowian i Wikingów, który jest już coraz bardziej znany, nie tylko w Polsce, ale też właśnie za granicą, nieprzypadkowo odbywa się właśnie w tym miejscu.
0: Oczywiście, że tak. No, wszyscy wiemy, że Wolin to tak naprawdę dawna twierdza Jomsborg, która no, opisywana była w skandynawskich sagach. No to tam właśnie było opisywane jako miejsce bogactwa, miejsce, gdzie zmarł jeden z największych królów Wikingów, Harald Cinozemny, i to jest też miejsce, gdzie no, dzięki ustawicznym badaniom Państwowej Akademii Nauk są odkrywane nowe artefakty, które dotyczą tej historii. Dzięki tym wszystkim informacjom poprzez na początku grono zapaleńców, później przez poważne stowarzyszenie został odbudowany skansen nawiązujący właśnie do tej formy historycznej. I to jest też miejsce, gdzie możemy się nauczyć żywej historii, bo samo zwiedzanie może mieć formę warsztatów. Możemy zobaczyć, jak wyglądały kiedyś warsztaty takiego rękodzielnictwa artystycznego, jak wyglądały chociażby warsztaty kowalskie. Możemy nawet nauczyć się pisać gęsim piórem, czy też starać się zrozumieć runy skandynawskie.
1: Czy to jest taki kawałek historii, pokazywania historii, który może być wizytówką tego regionu, ale taką jeden do jednego?
0: Jak najbardziej, bo w momencie, kiedy przyjeżdżają goście na ten festiwal jest naprawdę zorganizowany z wielkim rozmachem. Jest to jeden z największych tego typu festiwali w Europie.
1: W Europie, tak.
0: Można na nim spotkać gości praktycznie z całego świata. Można na nim spotkać łodzie Wikingów, którzy mi też pasjonaci przypłynęli ze Skandynawii, ale także i z południa Europy. Też się czasami wojowie z tamtych terenów zdarzali, mimo że w nazwie funkcjonuje jako Festiwal Słowian i Wikingów. Także to jest taka wizytówka, dobry moment, żeby się tak chwilę zastanowić nad tym miejscem. Wszyscy, którzy tutaj mieszkamy na Pomorzu Zachodnim, no jesteśmy którymś tam pokoleniu elementem napływowym, a dzięki temu, że mamy ten festiwal, że jesteśmy w Wolinie, że możemy popatrzeć sobie na rzeźbę Trygława, możemy też wejść na fantastyczną wieżę widokową, która jest położona na południu koło Wzgórza Wisielców, dawnego cmentarzyska. Możemy sobie uświadomić tak naprawdę, jaki potencjał historyczny i kulturowy te ziemie niosą i dalej ten potencjał możemy realizować.
2: O walorach turystycznych Pomorza Zachodniego z doktorem Tomaszem Olechwirem rozmawia Bogdan Widawka. A już za chwilę dowiemy się, co według doktora Olechwira jest na miejscu trzecim, jeśli chodzi o listę przebojów turystycznych naszego regionu.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Trzecie miejsce zajmuje u pana.
0: Ja bym tutaj też tak przewrotnie trochę przesunął się na południe naszego regionu. Mamy takie miejscowości jak Trzcińsko-Zdrój, jak Chojna, czyli później cały obszar Cedyńskiego Parku Krajobrazowego i obszaru leżącego nad Odrą. Jeżeli kiedyś Państwa drogi doprowadzą do Trzcińska-Zdrój, to zobaczycie miasteczko niesamowite. Myślę, że bardzo mocno teraz niedoceniane, ale bywa też nazywane właśnie przez pasjonatów turystyki polskim Carcassonne. A dlaczego? Wystarczy popatrzeć na to miasto na mapie. Jest to miasto, które jako jedne z niewielu w Polsce ma pięknie

0: To są miejsca, które można było szlakiem pana samochodzika odwiedzić. Są tam tajemnicze szachownice na różnych budowlach, jak chociażby w miasteczku Moryń, które jest niesamowitym miejscem, bo też ma fantastyczne mury. Jest tam przepiękna aleja zlodowacenia, bo też o czym należy pamiętać, Pomorze Zachodnie powstało przede wszystkim w wyniku procesów polodowcowych. Stąd też mamy taką urozmaiconą rzeźbę. Stąd też mamy fantastyczne jeziora. To też potężne kamienie narzutowe, które zostały przywleczone przez lądolód ze Skandynawii, które możemy znaleźć w różnych miejscach na całym naszym terenie. Ale sam Moryń ma przepiękną aleję, gdzie możemy zobaczyć, jak wyglądał mamut chociażby, i to w skali 1:1.
1: Piąte miejsce, panie doktorze, na pańskiej liście turystycznych przebojów.
0: No, piąte miejsce to dalej ruszamy nad morze, bo no, wszyscy znamy Kołobrzeg. Fajne, piękne miejsce, no przede wszystkim o takim znaczeniu uzdrowiskowym, ale koło Kołobrzegu mamy taką niewielką miejscowość Budzistowo. Budzistowo to jest taka mała miejscowość, która tak naprawdę była początkiem Kołobrzegu. Co tam możemy znaleźć? Ano, tam możemy znaleźć ciekawy kościółek, który jest jednym z najstarszych kościółków na Pomorzu Zachodnim, bo podobno, i to data łatwa do zapamiętania, dlatego tutaj Państwu ją przytaczam, powstał on w roku 1222. Nazywane też jest czasem kościołem końca świata, bo tam są niesamowite sceny, które właśnie ten koniec świata przedstawiają. Ja też zawsze staram się pokazywać, że przy takich znanych jakichś metropoliach, znanych miejscach jak Kołobrzeg, możemy też znaleźć coś takiego ciekawszego, małego, a podejrzewam, że 70% słuchaczy o Budzistowie nigdy nie słyszało, a teraz będzie okazja, żeby właśnie też to odwiedzić.
1: No mnie pan zachęcił, nie byłem nigdy tam. Tutaj bym chciał zrobić na chwileczkę tylko przerwę w naszej liście przebojów, bo zastanawiam się, czy jest takie miejsce na Pomorzu Zachodnim, gdzie pan jeszcze nie był, a jest to miejsce w pańskich planach. Czy jest coś takiego w ogóle?
0: Och, myślę, że jest sporo takich miejsc, ale skoro na pewno nie wiem o wszystkich, skoro o nim nie wiem, to tam jeszcze nie byłem. To może tak trochę przewrotnie na to pytanie odpowiem. Są takie miejsca, które jakby zostały stworzone na nowo, które wcześniej były nieco zapomniane. Ja na przykład bardzo sobie też cenię Borne-Sulinowo. To było miasto, które w pewien sposób odkrywałem.
2: O turystycznych perełkach Pomorza Zachodniego opowiadał dr Tomasz Olechwir, a rozmawiał z nim Bogdan Widawka. Do listy przebojów turystycznych Pomorza Zachodniego doktora Olechwira jeszcze w naszych audycjach będziemy wracać.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: W Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie do 27 września można oglądać wystawę Zatrzymane w locie, a autorem zdjęć jest Mariusz Mars Suwalski, mieszkaniec Międzyzdrojów. Miałam przyjemność rozmawiać z panem Mariuszem o jego niezwykłej pasji.
3: Co jest grane w Wolinie?
2: Panie Mariuszu, kiedy zaczął pan się interesować fotografią lotniczą, a może w ogóle fotografią?
4: Znaczy fotografia lotnicza, no to tak się, może nie tyle fotografia, co zainteresowanie, to się już zaczęło jak od dzieciństwa, jak to tak się jest małym chłopcem, patrzy się w niebo i tam latają samoloty, to większość chłopców chce zostać pilotami, no jest to do zrealizowania dla nielicznych. U mnie się to potem rozwijało przez czytanie książek o lotnictwie, różnego rodzaju, potem oczywiście etap klejenia modeli. A potem, kiedy fotografia cyfrowa już jak gdyby weszła pod strzechy, więc kiedy no, stało się to troszkę wszystko łatwiejsze, nie trzeba było klisz, no można było to, powiedzmy, tą ilość zdjęć wykonać po prostu większą ilość zdjęć wykonać. No i pojawiły się możliwości wstępu do baz wojskowych, bo zniknęły zakazy fotografowania. No wtedy, powiedzmy, weszł ten element fotografii lotniczej do mojego życia. Do tej fotografii też zaprosił mnie mój przyjaciel Sławek Kresja-Krajniewski, który zajmował się tym troszkę wcześniej. Zaczęliśmy jeździć na pokazy.
2: I został pan jednym z założycieli Stowarzyszenia Polskich Fotografów Lotniczych Air Action.
4: Stowarzyszenie powstało w 2009 roku właśnie, żeby propagować tutaj troszkę fotografię lotniczą. mając osobowość prawną, było nam łatwiej podjąć współpracę na przykład

0: chociażby z siłami zbrojnymi, siłami powietrznymi Rzeczpospolitej Polskiej. Mamy tak zwanych członków zwyczajnych, sympatyków. Powiedzmy, ta grupa liczy łącznie około 60 osób.
1: Fotografią zajmuje się pan od wielu lat, tak jak mogliśmy usłyszeć. Czy przekazuje pan swoją wiedzę młodszemu pokoleniu?
0: Znaczy, no nie prowadzę warsztatów jakichś fotograficznych, jeżeli to rozumiemy przez szkolenie. Natomiast no wiele osób, wstępując do naszego stowarzyszenia, czy też nawet sympatyzując, to oczywiście też przystępują do nas, chcąc poprawić swój warsztat, i to też jesteśmy w tym stowarzyszeniu po to, żeby tym młodym osobom coś podpowiedzieć, ułatwić, pomóc, naprowadzić na coś.
1: Do 27 września w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie będzie można oglądać wystawę pana zdjęć Zatrzymane w locie. A jeżeli ktoś nie trafi do Szczecina na tę wystawę, czy te zdjęcia będzie można obejrzeć gdzieś indziej, na przykład w Międzyzdrojach, gdzie pan mieszka?
0: Wystawa obejmuje 24 zdjęcia, które wykonałem na przestrzeni chyba ostatnich 11 lat, bo pierwsze zdjęcie pochodzi z 2015 roku. To zdecydowana większość tych zdjęć powstała podczas sesji tzw. air-to-air, czyli powietrze-powietrze, kiedy fotografuje się z samoloty, z pokładu innych samolotów, bo powiedzmy w trakcie rozwoju, nazwijmy to fotograficznym, człowiek chce więcej, więc z czasem jak gdyby fotografia z ziemi przestała wystarczyć i trzeba było wzbić się w niebo. I właśnie w 2001 roku miała miejsce pierwsza sesja typu air-to-air w moim wykonaniu. I oprócz jednego zdjęcia, wszystkie zdjęcia powstały w ten sposób. No, jak gdyby to było założeniem tej wystawy, bo jednak tego typu fotografie, przez to, że no, wykonanie ich jest trudno dostępne, raczej znaczy, no może nie jest dostępne tak masowo, zawsze wzbudza większe zainteresowanie. Natomiast co do dalszych lotów wystawy, tak, no są planowane inne ekspozycje, to znaczy na pewno będzie jeszcze jedno miejsce w Szczecinie, w siedzibie Związku Polskich Artystów Fotografików. Wystawa będzie potem prezentowana jeszcze w październiku, listopadzie, termin tutaj jest ustalany. Na pewno wystawa będzie prezentowana w 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świnie. Zresztą baza też jest tu jak gdyby współorganizatorem tej wystawy, bo przez wiele lat to właśnie 21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie była takim moim lotniczym domem. Czy w Międzyzdrojach? No być może, kiedy ta wystawa jest, oczywiście to już będę się starał o jakieś nowe lokalizacje, no bo skoro powstała, to już nie po to, żeby po tym leżała w garażu.
1: Oczywiście. A czy liczył pan kiedyś, ile pan zrobił zdjęć?
0: Nie, bo to jest chyba niepoliczalne praktycznie, bo no, w dobie aparatów cyfrowych, kiedy dysponuje się odpowiednio dużą kartą pamięci, ta liczba zdjęć jest olbrzymia, bo tu praktycznie

0: Więc to jest na pewno najtrudniejszy element, zwłaszcza, że bardzo często te zdjęcia trzeba gdzieś szybko dostarczyć, jeżeli na przykład jest jakaś sesja fotograficzna organizowana przez siły powietrzne, wiadomo, że oczekują tego materiału w miarę szybko, w miarę sprawnie, ale często się potem do tych zdjęć wraca, do tej sesji po jakimś czasie, nie są to tygodnie, nieraz miesiące, nieraz i lata, żeby coś tam jeszcze na spokojnie, bez emocji, już takich, bez tej presji czasu przejrzeć, tak? Ale powiedzmy po takiej jakiejś imprezie, no to wiadomo, no jeszcze jest dom, jeszcze jest praca, ale wykorzystuje się każdą chwilę wolną, no to i tak powiedzmy to jest kwestia tygodnia, żeby przejrzeć, żeby te zdjęcia troszkę przygotować do publikacji.
1: A co dla Pana jest najpiękniejsze właśnie w takich sesjach z pokładu samolotu robionych i jakie emocje temu towarzyszą?
0: Emocje są bardzo duże. Ten poziom adrenaliny i dopaminy no na pewno jest na bardzo wysokim poziomie. Emocje to chyba bardziej przychodzą po sesji, bo w trakcie sesji jednak człowiek jest bardzo skupiony na tym, co wykonuje, tak? Bardzo ważne są względy bezpieczeństwa, więc tutaj przed sesją trzeba przygotować odpowiednio sprzęt, przygotować siebie, zabezpieczenia, jak gdyby sprawdzić, czy to wszystko jest na pewno tak, jak powinno być i człowiek, i tutaj trzeba się naprawdę skupić, bo no, przy tego typu fotografii to nie ma jak gdyby miejsca na pomyłkę, tak? A kiedy ta sesja się już zaczyna, człowiek jest jak gdyby no, skupiony na wykonaniu zadania, mówiąc po wojskowemu, czyli na zrobieniu jak najlepszego materiału. Choć no, nie ukrywam, że czasem, kiedy ta modelka, ten samolot za nami jest dłuższy jakiś czas, już powiedzmy duża ilość zdjęć została zrobiona, no to nadchodzi ten moment, że troszkę ten aparat się od oka opuszcza i tylko się człowiek tak delektuje widokiem, który ma przed sobą. A widoki są, no, są tak, są wspaniałe. Zachód słońca nad chmurami, do tego piękny samolot, różnego typu zjawiska, jeszcze te fizyczne do tego też dochodzą, jakieś kryształki lodu nieraz latają, widmo Brockenu na chmurach potrafi się pojawić, także są na pewno to niezwykłe emocje.
1: O niezwykłych emocjach podczas robienia zdjęć air-to-air opowiada nam pan Mariusz Suwalski. Za chwilę powrócimy do rozmowy i dowiemy się m.in. jak wygląda taka sesja w chmurach.
2: Z mikrofonem przez Wolin.
1: Skakał pan kiedyś ze spadochronem?
0: Nie, to jest mój plan jak gdyby, ale tylko powiedzmy w ramach uzupełnienia wachlarza doświadczeń. Często tym samolotem transportowym, z którego korzystamy przy sesjach cywilnych, nie wojskowych, jest właśnie samolot przed naszymi sesjami zrzuca, znaczy z niego wyskakują skoczkowie spadochronowi i tak mam jakiś plan, żeby pojechać może na takie zdjęcia trochę wcześniej i najpierw skoczyć, a potem robić zdjęcia.
1: I jeszcze może banalne pytanie, ale czy ma pan ulubione zdjęcie? Takie, które kocha pan najbardziej, albo które kosztowało najwięcej tej adrenaliny, o której pan mówił?
0: Znaczy nie, jednego takiego zdjęcia nie ma, tak? Bo to zdjęcie na wystawie jest tylko cząstka tych zdjęć. Nie ukrywam, że wybór zdjęć na wystawę tylko 24 był bardzo ciężkim wyborem. Praktycznie każde z tych zdjęć ma dla mnie olbrzymi bagaż emocji, przeżyć i praktycznie o każdym z tych zdjęć mógłbym długo opowiadać i emocje różne, od bardzo pozytywnych po powiedzmy nawet smutne, tak, bo takie też się zdarzają, chociażby jak na wystawie zdjęcie z roku 2023 jest zdjęcie z treningu majora Macieja Slaba Krakowiana, a dwa lata później podczas treningu zginął w katastrofie lotniczej, rozbił się w zeszłym roku, więc to są wyszły nam wspaniałe zdjęcia wcześniej i czasem do nich się wraca, ale to są emocje takiej euforii, że udało się zrobić tak wspaniałe zdjęcia pomieszane z głębokim smutkiem, że już więcej takich zdjęć nie zrobimy, tak? Ale w większości są to jednak pozytywne emocje, tak.
1: Czy ma pan jakieś marzenie związane z samolotem, którego zdjęcia jeszcze pan nie robił?
0: Samolotem, no są takie samoloty, no, dla których by człowiek pojechał na drugi koniec świata, bo zresztą no, nie ukrywam, że nasze 100

0: że nie jeździ po pokazach i po Europie i po świecie, więc jest na pewno F-117 amerykański, no czy gdyby jakiś egzemplarz znalazł się zdatny do lotu i zaczął latać na pokazach, to podobno ma się zdarzyć kultowy F-14, czyli ten samolot z pierwszej serii Top Guna, no to to bym chyba mnie nie powstrzymało, żeby do tej Ameryki nie pojechać, tak? Natomiast chyba takie najbardziej wymarzone to jest miejsce, z którego bym chciał jeszcze zdjęcia móc zrobić, choć jest to marzenie, nie wiem, czy wykonalne, czyli znaleźć się na pokładzie lotniskowca, tak?
1: No to oczywiście tego panu życzymy, żeby takie zdjęcia się pojawiły. Czy może pan nam zdradzić, na jakim sprzęcie pan pracuje i jak wygląda taka sesja, od czego się zaczyna? Czy jak pan się do niej przygotowuje?
0: W naszym stowarzyszeniu fotografujemy praktycznie wszystkimi markami, jakie są dostępne na rynku. Na taką sesję zabiera się najczęściej dwa aparaty. Wynika to po pierwsze z takiej przezorności, że gdyby jeden się zepsuł, to zostaje drugi. A zdarzyło mi się, że raz lataliśmy w takich warunkach, że po prostu jeden z aparatów mi zamarł. Sesja była na wysokości prawie 4000 metrów, na zewnątrz było minus 25 stopni i jeden z aparatów zamarł. To druga rzecz jest taka, że właśnie ze względów bezpieczeństwa te aparaty są mocno zabezpieczone, to znaczy taśmami są pozaklejane wszystkie klapki, łącznie z klapką od baterii, z klapką od pamięci, ponieważ w trakcie takiej sesji nie ma możliwości wymiany baterii, nie ma możliwości wymiany karty pamięci i chociażby po to warto mieć dwa aparaty, że gdyby w jednym z nich się skończyła bateria lub karta pamięci, zawsze jest ten drugi. Fotografie są wykonywane z samolotów transportowych, które mają otwartą tą taką tylną rampę załadunkową i praktycznie osoby fotografujące, bo nas tam jest zawsze kilka osób, mamy na sobie jakieś specjalne uprzęże alpinistyczne, tak mówiąc kolokwialnie, czy tak, żeby bardziej słuchacze mogli sobie to wyobrazić. I każdy z nas jest w dwóch miejscach przyczepiony, raczej w sensie w dwóch miejscach na uprzęży i w dwóch miejscach do pokładu przyczepiony odpowiednimi mocowaniami, linami, ponieważ no praktycznie pierwszy rząd, bo najczęściej są trzy rzędy, pierwszy rząd siedzi po turecku i no 20 centymetrów dalej i nie ma już nic.
1: To rzeczywiście teraz można zrozumieć, skąd ta adrenalina. I oczywiście jeszcze życzę na koniec jak najwięcej tych startów, no i tyle samo startów, co lądowań. Nie wiem, czy tak się życzy pilotom.
0: Ale nam też, tak, to pilotom, ale no nam też, tak, oczywiście. Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: 5, 9, 31.
3: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Duży wybór?
9: Jest.
8: Projekt?
9: Jest.
8: Szybka dostawa towaru?
9: Jest.
8: Wszystko jest.
9: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
8: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
9: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
8: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
9: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Reklama.
12: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
13: Małgorzata Mura, zapraszam. Październik tuż, tuż. Rozpoczęcie roku na uczelniach wyższych, także na Pomorzu Zachodnim. W programie będzie trochę właśnie o tym. Sprawdzimy, jak to wygląda na Politechnice Morskiej, kto się rekrutował, jak wyglądała rekrutacja i jakie kierunki były popularne.
14: Tutaj zaskoczenia dla nas nie było, bo jak co roku flagowy kierunek, czyli nawigacja, to jest ten kierunek, który najczęściej jest wybierany przez kandydatów, ale też logistyka, automatyka i robotyka, geodezja i kartografia.
13: Będzie także trochę o absolwentach szczecińskiej uczelni.
14: Niedawno poznaliśmy naszego absolwenta, który dowodzi największymi pasażerskimi statkami na świecie. Jest kapitanem, można powiedzieć, takiego pływającego miasta, bo pracuje na statkach, które mogą zabierać około 9 tysięcy pasażerów na pokład. To jest i załoga, i pasażerowie właśnie. Nie? A więc są takie największe statki na świecie, także no świetna też kariera, bardzo ciekawa, wiele ciekawych miejsc też zwiedził.
13: To już za moment będzie także o akcji Tata też czyta w szczecińskiej bibliotece.
15: Która zachęca tutaj już konkretnie mężczyzn, tatusiów, ale nie tylko, też dziadków, wujków, żeby czytali dzieciom, żeby przychodzili, wypożyczali książki i też uczyli dzieci, że to jest taki fajny sposób na wspólne spędzenie czasu.
13: Na czym dokładnie polega ta akcja? O tym jeszcze w programie. A teraz zaczynamy od Politechniki Morskiej. Na temat rekrutacji do tej uczelni w Szczecinie rozmawiałam z rzeczniczką Anną Malec.
16: Edukacja na Pomorzu Zachodnim.
13: Jak wyglądał tegoroczny nabór? Było podobno rekordowo.
14: Tak, faktycznie w naszym systemie IRK zarejestrowało się o 36% więcej kandydatów w porównaniu do ubiegłego roku, także to jest naprawdę bardzo dla nas korzystny wynik. To oznacza, że około 2660 mniej więcej kandydatów wyraziło chęć studiowania na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Bardzo się cieszymy, bo Politechnika Morska ma bardzo ciekawą ofertę, która jest bardzo perspektywiczna. To jest rzecz, którą zawsze podkreślamy, bo mamy po prostu przykłady naszych absolwentów, którzy robią świetne kariery i zawsze też podajemy te przykłady, bo są to osoby, które nas też zachwycają tym, w jaki sposób kierują swoją karierą. O tym może za chwilę, ale powiem może, jakie kierunki cieszyły się największą popularnością. Tutaj zaskoczenia dla nas nie było, bo jak co roku flagowy kierunek, czyli nawigacja, To jest ten kierunek, który najczęściej jest wybierany przez kandydatów, ale też logistyka, automatyka i robotyka, geodezja i kartografia, czy też kierunek związany z morskimi elektrowniami wiatrowymi. To są te kierunki takie numer jeden. No i mechatronika jeszcze, to też jest popularny wśród kandydatów kierunek. Także cieszymy się i faktycznie ta rejestracja przebiegła bardzo dobrze w tym roku.
13: Też z takich ciekawych wiem, że jest zainteresowanie hydrografią. Co to jest?
14: Tak, hydrografia to jest kierunek, to też jest ciekawe, że jest tak duże zainteresowanie już teraz, dlatego że hydrografia to jest kierunek, który jest na naszym nowym wydziale. No i to jest wydział, który funkcjonuje od zeszłego roku, także tym bardziej fajnie, że kandydaci są zainteresowani tym kierunkiem. Kierunek, który wspiera gospodarkę morską, po którym kandydaci mogą robić, studenci mogą robić ciekawe badania, badać dna oceanów, dna mórz. To też łączy się z tym, że Politechnika Morska czeka na nowy statek naukowo-badawczy, a więc hydrografowie będą jak najbardziej potrzebni, bo na tym statku właśnie będzie można przeprowadzać bardzo zaawansowane badania, także właśnie dna mórz i oceanów.
13: Z tego co wiem, bo też się tym chwalicie w social mediach, u was można nie tylko studiować kierunki takie ściśle, bym powiedziała, nawodne, ale także te, w których działa się na ziemi, na stałym gruncie.
14: Tak, zdecydowanie. Politechnika Morska to są dwie nogi, dwie silnie stojące na ziemi nogi, czyli ta noga pływająca i noga lądowa, że tak się wyrażę kolokwialnie. I faktycznie te kierunki lądowe też cieszą się dużą popularnością. To jest między innymi logistyka, transport. To są kierunki, które też mogą służyć gospodarce morskiej. To są osoby, które potem pracują w branży morskiej, ale właśnie pozostając na lądzie, nie wchodząc na statek, nie wypływając w rejsy, ale cały czas służąc gospodarce morskiej, czy też właśnie temu sektorowi offshore, który bardzo prężnie się rozwija. I faktycznie mamy już wśród naszych kandydatów osoby, które takie kariery z powodzeniem rozwijają, które koordynują na przykład współpracę z największymi armatorami w Polsce i na świecie, zostają nominowani do tytułu menadżera roku województwa zachodniopomorskiego. Mamy takie przypadki. To są osoby, które właśnie są absolwentami naszej uczelni i pozostają na lądzie, służą gospodarce morskiej, ale to też chciałam podkreślić, że nie tylko gospodarce morskiej, bo są osoby, które na przykład skończyły informatykę i dziś z powodzeniem rozwijają się w tej dziedzinie, tworząc na przykład gry komputerowe, współpracując z największymi twórcami gier komputerowych na świecie. Też mamy przykład takiego absolwenta, który właśnie w tym kierunku poszedł w ogóle swoją pracę. Pisał też właśnie tworząc swoją grę komputerową i tak bronił swojej pracy i dzisiaj jest osobą, która dla innych tworzy właśnie gry komputerowe. Także różne ciekawe rzeczy można robić po Politechnice Morskiej.
13: Z jakich absolwentów jesteście jeszcze dumni?
14: Oj, z wielu jesteśmy dumni. Mogę kilka przykładów podać. Tak naprawdę mogę powiedzieć, że ze wszystkich jesteśmy dumni, bo studia na Politechnice Morskiej to są studia techniczne, które wymagają i sprawności intelektualnej, i sprawności fizycznej także, na kierunkach pływających zwłaszcza. Dlatego wszyscy, którzy kończą Politechnikę Morską, to są osoby, z których możemy być naprawdę szczerze dumni. No ale tutaj też często podkreślamy kariery takie kobiece, bo to jest ciągle jeszcze zaskakujące dla niektórych osób, że kobiety mogą robić karierę na morzu, ale faktycznie mamy dużo takich przykładów. Na przykład mamy wśród naszych absolwentek dziewczynę, która jest elektroautomatykiem na statku, potrafi naprawiać dźwigi na przykład. To jest imponujące, kiedy usłyszałam od niej właśnie, czym się zajmuje, że na przykład właśnie musi naprawić dźwig ogromny, no to też byłam pod wrażeniem. Absolwentka mechatroniki właśnie na Wydziale Mechatroniki i Elektrotechniki naszej uczelni, która właśnie w taki sposób się realizuje, wyjeżdża na 6-tygodniowe rejsy, pracuje na statkach offshore'owych, no i właśnie jest elektroautomatykiem. Prowadzi też swój profil na Instagramie, na który można zajrzeć i zobaczyć, w jaki sposób pokazuje swoją codzienną pracę, swoją rzeczywistość. Ma naprawdę już mnóstwo fanów i my też tam podglądamy, sprawdzamy, w jaki sposób pracuje. Mamy też wśród naszych absolwentek dziewczynę, która jest pierwszym kapitanem statków SAR. To jest dziewczyna, która jako pierwsza zdobyła właśnie taki tytuł, taką możliwość pracy, która jest ratownikiem morskim i dowodzi takimi jednostkami. Też bardzo, bardzo ciekawa kariera. Mamy wśród naszych absolwentek także właśnie osobę, która została nominowana do tytułu menedżerki roku, a zajmuje się właśnie tą branżą logistyczną, transportową na lądzie, ale to nie tylko kobiety, to oczywiście też mężczyźni, którzy robią świetne kariery. Na przykład mamy wśród naszych absolwentów pana, bo już nie chłopaka, to jest już mężczyzna, który pracuje od wielu lat na morzu, a który zajmuje się budową największych platform na Morzu Północnym. Będzie dowodził już niedługo, będzie pierwszym człowiekiem na świecie, który będzie dowodził taką platformą. Także to jest ogromne wyróżnienie. On pracuje akurat dla firmy niemieckiej, ale jest naszym absolwentem, także też często podkreśla właśnie swój związek z Politechniką. Mamy też, niedawno poznaliśmy naszego absolwenta, który dowodzi największymi pasażerskimi statkami na świecie. Z powodzeniem właśnie też realizuje swoją karierę w takim sektorze. Jest kapitanem, można powiedzieć, takiego pływającego miasta, bo pracuje na statkach, które mogą zabierać około 9000 pasażerów na pokład. To jest i załoga, i pasażerowie właśnie. A więc są takie największe statki na świecie. Także no, świetna też kariera. Bardzo ciekawa, wiele ciekawych miejsc też zwiedził. To też często w ogóle podkreślają absolwenci, którzy zdecydowali się na karierę pływającą, że to jest nie tylko taka rzeczywistość, która daje im po prostu bardzo dobry dochód, bo to są też dobre pieniądze, ale też właśnie możliwość zwiedzenia świata, poznania wielu ciekawych ludzi.
13: Przeważają mężczyźni czy kobiety u was na uczelni?
14: Cały czas przeważają mężczyźni, ale kobiety też są i też są i na kierunkach pływających, i na kierunkach lądowych, chociaż właśnie kobiet więcej jest na tych kierunkach lądowych, ale też świetnie sobie radzą na morzu, także tutaj po prostu mamy też bardzo, bardzo fajne studentki. Natomiast tak, mężczyzn jest cały czas więcej.
13: A skąd w ogóle trafiają do was studenci z całej Polski, bardziej z naszego województwa, czy nawet ze świata?
14: O, i ze świata też, tak. To prawda, mamy studentów też z całego świata, z różnych krajów świata, którzy studiują w języku angielskim, bo też kierunki w języku angielskim proponujemy. Natomiast jeżeli chodzi o studentów polskojęzycznych, to zdecydowanie z całej Polski. Mamy studentów i z naszego województwa, i studentów z Podkarpacia, z Lubelskiego, ze Świętokrzyskiego, z różnych tych miejsc, do których też jeździmy i odwiedzamy szkoły, opowiadając o naszej uczelni. Też pracujemy nad tym regularnie, żeby docierać do jak największej liczby kandydatów, którzy mogą być zainteresowani właśnie studiami na Politechnice Morskiej. I faktycznie ta praca też przynosi efekty, bo z roku na rok widzimy w rekrutacji, że jest sporo kandydatów z różnych zakątków Polski.
13: Mówiła rzeczniczka Politechniki Morskiej w Szczecinie Anna Malec. Do tej rozmowy jeszcze powrócimy, a teraz przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni w regionie i w mieście.
16: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
2: Ula Myszkinis. Jest zgoda wojewody. Wkrótce ruszy budowa obwodnicy Bobolic w ciągu drogi krajowej 25. O szczegółach Mateusz Stanicki.
11: Nowa trasa skróci dojazd do S11, będzie poprowadzona w śladzie starej linii kolejowej. W związku z decyzją wojewody można już rozpocząć procedurę wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogę.
2: Obwodnica ma być gotowa w połowie 2028 roku. A co zmienia się na drogach Szczecina? W trakcie odbioru jest inwestycja na ulicy Kasprzaka, gdzie naprawiano nawierzchnię. Zakończono też pracę na ważnej dla Szczecina ulicy Piłsudskiego.
16: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
17: Mniej zwolnień lekarskich, ale więcej dni absencji w pracy. W pierwszym półroczu lekarze wystawili mieszkańcom zachodniopomorskiego niemal 490 tysięcy zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby własnej, mówi Karol Jagielski, rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego.
18: W tym roku do czerwca mamy blisko 2% mniej zwolnień, ale wzrost dni nieobecności o przeszło 1%.
17: Przybywa bowiem zwolnień od 11 do 30 dni. Częściej ze zwolnień korzystają kobiety. Lepiej nie chorować, a jak mówi przysłowie, sport to zdrowie. Ruszyły zapisy na 8 szczeciński bieg niepodległości. Za 2 miesiące blisko 600 zawodników pokona 5-kilometrową trasę, która będzie przebiegała szczecińskimi bulwarami. Nie zabraknie też biegu dla najmłodszych. Czeka na nich 250 miejsc w biegu Polak Mały. Aktywni i bezpieczni mieszkańcy Międzywodzia. To projekt skierowany do dzieci, dorosłych i seniorów, realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Fregata. Specjaliści poprowadzą warsztaty, mówi Ewa Trzebińska-Przezińska.
19: Umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, czyli resuscytacja, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wzywanie pomocy.
17: Będzie też spotkanie z psychologiem i nauka strzelania. Wracamy do Wolina. Tutejszy punkt obsługi Powiatowego Urzędu Pracy czeka remont, a wykonawcą będzie Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów. Starostwo nie otrzyma innych ofert od wykonawców. Prace obejmują gruntowne odświeżenie pomieszczenia. Przypominam, że dyżury obsługi interesantów w punkcie obsługi w Wolinie przy Kolejowej 1 odbywają się w każdy poniedziałek od 8 do 14. Rekordowa rekrutacja na Uniwersytet Szczeciński w tym roku. 14 tysięcy zgłoszeń, mówi Agnieszka Lizak, rzeczniczka prasowa uczelni.
20: Jest to oczywiście wynik tego podwójnego rocznika, który w tym roku zdawał maturę, ale nasza oferta jest dość szeroka, więc faktycznie maturzyści zawsze jakiś kierunek dla siebie znajdą.
17: A wśród maturzystów największą popularnością cieszyły się tradycyjnie psychologia i prawo. Na drugim stopniu studiów magisterskich królował marketing i audyt finansowy. A na mapie prac drogowych pojawiają się kolejne utrudnienia dla kierowców. W Szczecinie rozpoczyna się budowa chodnika po zachodniej stronie zaściankowej. Z kolei w szczecińskim e-urzędzie pojawiły się ułatwienia. Wirtualny asystent podpowiada, jak przygotować dokumenty i formularze, a także jakie są ewentualne opłaty i terminy załatwiania spraw. Działalność rozpoczął także Komitet Rewitalizacji Miasta. Na pierwszym posiedzeniu na przewodniczącą wybrano Paulinę Romanowicz. Jej zastępcą będzie Katarzyna Koczer. Członkowie komitetu będą zajmować się dialogiem w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą prezydenta Szczecina. Tymczasem w poniedziałek Miejski Konserwator Zabytków organizuje spotkanie informacyjne poświęcone dotacjom na prace konserwatorskie i restauratorskie. Szczegóły na Szczecin.eu.
13: Te informacje zebrała Ula Myszkinis. Dziękuję.
16: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
13: Chłopcy szybciej przestają czytać książki. Co zrobić, żeby tak nie było? O tym w programie.
15: Na naszej stronie Biblioteki Miejskiej przygotowaliśmy specjalny filtr, który pokazuje wszystkie książki, które dotyczą tej akcji, a są dostępne w Bibliotece Miejskiej. Wystarczy wejść na naszą stronę www.mbp.szczecin.pl i tam zaraz w aktualnościach na pierwszym miejscu jest informacja właśnie Tata też czyta i po wejściu już w link pojawia się cała lista książek. Mamy ich obecnie 64 z polecanych, czyli to jest naprawdę fajny wynik.
13: Więcej o akcji już za moment, a teraz powracamy do rozmowy z Anną Malec, rzeczniczką Politechniki Morskiej w Szczecinie.
16: Edukacja na Pomorzu Zachodnim.
13: Politechnika Morska ogłosiła przetarg na budowę nowego statku szkolno-badawczego. Co to będzie?
14: Tak, do 6 października trwa przetarg, a więc czekamy na zgłoszenie. To jest tak naprawdę jeden z najważniejszych, największych takich etapów inwestycyjnych Politechniki Morskiej, na które czekaliśmy od wielu lat. Statek naukowo-badawczy, który ma zastąpić nawigatora już wysłużonego. Będzie to statek naprawdę imponujący, bo będzie miał około 100 metrów długości. 86 osób będzie mógł pomieścić, osiągnie zasięg aż 10 tysięcy mil morskich i będzie mógł prowadzić rejsy, które będą trwały nawet 60 dni bez zawijania do portu. To są takie dane, które robią wrażenie, ale największe wrażenie robi to, że to będzie bardzo, bardzo nowoczesna jednostka, która będzie mogła prowadzić zaawansowane badania. To będzie statek, który będzie służył nie tylko studentom Politechniki Morskiej, ale całemu środowisku naukowemu polskiemu, nie tylko naukowcom z Politechniki Morskiej, ale także naukowcom z innych jednostek badawczych. A więc myślę, że to będzie naprawdę bardzo dobra rzecz, która przysłuży się nie tylko właśnie uczelni, ale także środowisku naukowemu Polski.
13: Macie już pieniądze na ten statek?
14: Statek jest finansowany z programu wieloletniego Budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025-2029. Taka długa nazwa programu, ale tak, zabezpieczonych jest na realizację tej inwestycji 625 milionów złotych.
13: A proszę powiedzieć, co w tej chwili studenci Politechniki Morskiej mają do dyspozycji, jeśli chodzi o takie praktyczne ćwiczenia, no, morskie?
14: Teraz trwa w ogóle kandydatka. To też jest taka nazwa na szkolenia indywidualne techniki ratunkowe i pożarowe. To są te szkolenia, które teraz kandydaci przechodzą. To jest taka rzecz, którą organizujemy każdego roku regularnie dla studentów tak zwanych kierunków pływających. I to jest rzecz, która wygląda bardzo ciekawie też dla samych studentów, jak rozmawialiśmy z nimi w tym roku, bo byliśmy podpatrzeć, jak sobie radzą. No to widzieliśmy z jednej strony takie zaciekawienie, z drugiej strony taki respekt przed tym, co się właśnie wydarza, bo faktycznie gdybyśmy spojrzeli na to z zewnątrz takim okiem laika, to faktycznie wygląda to jak kadry z filmu akcji, a to są po prostu szkolenia dla przyszłych naszych studentów tych kierunków pływających. Oni uczą się tam właśnie tych indywidualnych technik ratunkowych i pożarowych. No to jest rzecz bardzo dla nich wymagająca też fizycznie, bo wstępują do basenu naszego przeciwpożarowego, próbują się wydostać z płonącego helikoptera w pełnym zadymieniu. Oczywiście wszystko jest w bardzo bezpiecznych warunkach, są w kombinezonach wymaganych do właśnie prowadzenia takich ćwiczeń. No ale dla nich to naprawdę jest rzecz, dzięki której mogą posmakować tego życia na morzu i życia studenckiego też, no bo poznają się, integrują, sprawdzają, z kim będą studiować, no ale przede wszystkim zdobywają naprawdę ogromną dawkę wiedzy i umiejętności.
13: A potem jak wygląda ta praktyka?
14: W zależności od kierunku, studenci mają do dyspozycji oczywiście studia na uczelni technicznej, to jest z jednej strony teoria, a właśnie z drugiej strony praktyka, więc w zależności od kierunku, jaki wybiorą, no to odbywają albo praktyki na nawigatorze, mają też praktyki w symulatorach, które są na naszej uczelni dostępne właśnie dla tych kierunków. Niedawno otworzyliśmy Akademickie Centrum Symulatorów. To jest jedno z najnowocześniejszych centrów w Europie i jedyne takie w Polsce centrum symulatorów. Podczas tych praktyk, podczas ćwiczeń w takim centrum, studenci odwzorowują jak najbardziej realne warunki na morzu, różne awaryjne sytuacje i w maszynowni, i na mostku, także no, bardzo imponująca rzecz dla nich. Oni też faktycznie czekają na te ćwiczenia w takim Akademickim Centrum Symulatorów, bo dzięki temu naprawdę wchodzą przygotowani na statek. Po prostu wchodzą i dla nich statek już nie jest taką rzeczywistością, w której zastanawiają się, co gdzie jest i czego dotknąć, żeby niczego nie popsuć, tylko faktycznie na takich symulatorach, w bezpiecznych, uczelnianych warunkach. Ćwiczą bardzo zaawansowane, bardzo skomplikowane manewry, sytuacje awaryjne. Wiedzą już, jak się poruszać, czego używać i na statek wchodząc są już w miarę przygotowani. Także też myślę, że bardzo cenna dla nich rzecz.
13: Ci studenci nowi teraz, jak pani wspomniała, szkolą się z takich no, ekstremalnych rzeczy, ale też wiem, że będzie trening do inauguracji. Co to takiego?
14: Tak, tak. Będzie trening do inauguracji. Będą dni takie adaptacyjne, które są co roku dla studentów przygotowane. To jest taki czas, kiedy mogą poznać uczelnię, mogą poznać zasady funkcjonujące na uczelni, mogą zobaczyć, kto jest kim, kto jest rektorem, kto jest prorektorem, do kogo z czym się zwracać. To są ważne dni obowiązkowe dla każdego studenta, ale właśnie będą też treningi przed inauguracją, bo myślę, że kto z Państwa widział inaugurację roku akademickiego Politechniki Morskiej, ten wie, że jest to po prostu bardzo widowiskowy czas z przemarszem kampanii honorowej, także to są właśnie te treningi, które przygotowują do tego, żeby to wszystko wyglądało no, imponująco i zachwycająco. To będą trzy treningi po kilka godzin, które odbywają się przy dźwigozaurach na Łasztowni. Też zbieramy się na placu Adamowicza na spacerek na uniwerek i tutaj już też kandydaci będą przygotowani do tego, żeby w taki właśnie widowiskowy sposób przejść, zrobić przemarsz. Także tak, będą ćwiczyć. Te ćwiczenia są naprawdę wymagające, ale są dobrze prowadzone. Co roku studenci naprawdę przygotowani przychodzą na inaugurację. To jest jedna rzecz, inauguracja, ale też tradycją Politechniki Morskiej jest dzień wcześniej apel na cmentarzu centralnym pod pomnikiem tym, którzy nie powrócili z morza. To jest przeddzień właśnie inauguracji i tam też właśnie kompania jest widoczna. Kompania honorowa właśnie ćwiczy te wszystkie skomplikowane swoje, no na pierwszy rzut oka skomplikowane ruchy, żeby wyglądać godnie, no bo to jest tradycja, to są też cmentarz centralny, centralny jest takim miejscem właśnie pełnym godności, szacunku. Tutaj też muszą się dobrze prezentować, wiedzieć co i jak robić, kiedy salutować, jak stać, w jaki sposób się poruszać. Także tak, ćwiczą, mają treningi, no i będą na pewno dobrze przygotowani i na czas inauguracji, i na czas apelu.
13: Zapewniała rzeczniczka Politechniki Morskiej w Szczecinie Anna Malec. Chcecie zobaczyć te ćwiczenia, to sprawdźcie sobie, gdzie dokładnie i kiedy będą się odbywać. A teraz przenosimy się do biblioteki w Szczecinie. Tutaj rozmawiałam z Anną Gąsiorowską z działu promocji, między innymi o czytaniu chłopców.
16: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
13: Tata też czyta. Taki post pojawił się na waszej stronie. Według badań Biblioteki Narodowej, jak piszecie, z 2025 roku chłopcy już w wieku od 9 do 10 lat częściej rezygnują z czytania niż dziewczynki. Prawda to?
20: Tak, zdecydowanie. Zresztą w ogóle czytelnictwo wśród chłopców, ale też wśród mężczyzn jest niższe niż wśród kobiet i wśród dziewczynek. Nawet dane z naszych statystyk pokazują, że naszych aktywnie wypożyczających czytelniczek jest znacznie, znacznie więcej, praktycznie trzykrotnie więcej niż mężczyzn. Z własnej obserwacji też widzimy, że do biblioteki przychodzi więcej dziewczynek i też więcej kobiet, które wypożyczają książki dla swoich dzieci i przyprowadzają dzieci do biblioteki. Mężczyzn można wszystko tak nazwać atrakcyjna dla mężczyzn.
13: Wy tutaj w szczecińskiej bibliotece właśnie to chcecie zmieniać.
20: Tak, bardzo nam zależy w ogóle na tym, żeby angażować rodziców w rozwój czytelnictwa u dzieci, żeby przeprowadzać dzieci do biblioteki, zapisywać. Co roku uczestniczymy w takim ogólnopolskim projekcie Mała Książka, Wielki Człowiek, czyli dzieci, które przychodzą do biblioteki, dzieci w wieku przedszkolnym, mają zakładane karty, dostają też swoje specjalne karty na nakrycie.
13: Tutaj książki są na przykład proponowane do takiego wspólnego czytania.
20: Oczywiście, za chwileczkę. Nawet od razu powiem, że na naszej stronie Biblioteki Miejskiej przygotowaliśmy specjalny filtr, który pokazuje wszystkie książki, które dotyczą tej akcji, a są dostępne w Bibliotece Miejskiej. Wystarczy wejść na naszą stronę www.mbp.szczecin.pl i tam zaraz w aktualnościach na pierwszym miejscu jest informacja właśnie Tata też czyta i po wejściu już w link pojawia się cała lista książek. Mamy ich obecnie 64 z polecanych, czyli to jest naprawdę fajny wynik. I tu są na przykład książki o Ariolu, one są dosyć znane i naprawdę bardzo fajne. Dla maluszków to przykład Cześć i Czołem, Dobrze być z tobą, tato, to jest naprawdę piękna książka, właśnie taka mówiąca o relacjach z tatą. Dzikość to już jest album, taki album bardzo

0: taka książka edukacyjna. Flora i Machina Lawina to jest, są takie, takie, taka seria o Florze, bardzo zabawnych, fajnych książeczek o dziewczynce. Też komiksy, na przykład Miś Zbyś, ale też na przykład Glutologia Adama Mirka, bardzo popularnego w dzisiejszych czasach takiego propagatora nauki. Także no jest tych książek naprawdę wiele i one są przeznaczone i dla maluszków, i dla dzieci starszych z podziałem na różne kategorie wiekowe i zainteresowania, bo to jest i beletrystyka, i takie książki na przykład biograficzne, jak o Janie Brzechwie, ale też książki takie popularno-naukowe.
1: Z Anną Gąsierowską z działu promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie rozmawiamy o akcji Tata też czyta. Informacje o akcji znajdzie się też oczywiście na stronie internetowej biblioteki. Już za moment jeszcze powrócimy do tego tematu, ale będzie także o tym, czy nastolatkowie czytają książki w regionie i jeśli nie, to jak ich do tego zachęcać.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Jak namówić nastolatków na przyjście do biblioteki?
0: Proponujemy im inne formy rozrywki, które mogłyby pokazać, że biblioteka to jest nie tylko miejsce, do którego się przychodzi, wypożycza książkę, ale też można po prostu spędzić czas z przyjaciółmi.
1: O tym już za moment. W programie będzie także Szczeciński Dom Sportu 2.0.
3: Praktycznie od września otwarty jest basen 30-metrowy.
1: Więcej o tym już za moment. A teraz powracamy do rozmowy na temat akcji Tata też czyta. O tej akcji rozmawiałam z Agnieszką Gąsierowską z działu promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.
2: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
1: Chociaż tutaj wychodzimy od informacji o chłopcach, no to oczywiście te książki to nie tak, że tata może czytać tylko synowi, córce także.
0: Oczywiście, to bardziej chodzi o to, żeby to tata czytał, a nie, że on ma czytać tylko synkowi swojemu, a zresztą oczywiście też. Tym bardziej, że te książki, one, część z nich jest takich, powiedzmy, stereotypowo pod chłopców, jak na przykład ta Glutologia, ale przecież dziewczynki też się interesują takimi tematami. Też tak właśnie nie można generalizować i mówić, że to jest na przykład tylko, czy komiksy są tylko dla chłopców, ponieważ też bardzo duże grono dziewczynek czyta. Oczywiście chodzi też o to, żeby ojcowie czy opiekunowie chłopców widzieli, że mogą z nimi spędzić czas w inny sposób niż na przykład grając piłkę nożną, czy powiedzmy masterkując, czy robiąc takie, angażując się w takie sytuacje, które nam się wydają bardzo takie męskie i w których stereotypowo spędza się czas ojciec z synem, ale też właśnie to czytanie książki też może być fajne i też może sprawiać satysfakcję, tak, obydwu stronom.
1: Generalnie dzieci lubią, jak im się czyta, bo w bibliotekach, w filiach szczecińskich też mamy takie czytania. Przychodzi wtedy dużo dzieci posłuchać?
0: Tak, przychodzą, lubią, bardzo dzieci lubią. Mamy też takie doświadczenie z autorami, którzy jeżdżą po szkołach czy przedszkolach i faktycznie widać, że ten moment, w którym autor zaczyna czytać, to jest moment bardzo dużego skupienia. Tak samo jak mamy spotkania autorskie. Nawet jeśli, powiedzmy, w takich innych momentach dzieci są mniej skoncentrowane, czy bardziej rozbrykane, czy tam zwracają uwagę na jakieś inne rzeczy, które się na przykład dzieją gdzieś za oknem, to ten moment, kiedy faktycznie zaczyna się im czytać, to widać to skupienie, widać, że one słuchają i że to jest sprawia olbrzymią satysfakcję.
1: Jak to jest potem z czytaniem już samodzielnym tych dzieci tutaj w Szczecinie? Czytają potem tylko lektury szkolne z przymusu, czy widzicie ich też w bibliotece?
0: Widzimy, chociaż to jest do pewnego wieku. Przychodzą dzieci głównie do 12-13 roku życia, a później jest taka bardzo duża, tak brzydko nazwę, dziura. Już te dzieci, które powoli idą do szkół średnich i tych osób widzimy bardzo mało. One się jeszcze pojawiają na warsztatach, a jeśli przychodzą po książki, to głównie po mangę, czasami po fantastykę. Ja nie mówię, że ich w ogóle nie ma, ale no, jest to taki jakby bardzo nagły przeskok z tych dzieci czytających jeszcze w okresie szkoły podstawowej, gdzie ich faktycznie jest i przychodzą i z rodzicami, i przychodzą też już same po książki, a później faktycznie jest taki bardzo duży przeskok na te dzieci, czy już młodzież w zasadzie w szkole średniej, której jest po prostu mniej. Być może też szukają innych książek, niż te, które są w bibliotece, chociaż my też staramy się wprowadzać jak najwięcej literatury młodzieżowej właśnie dedykowanej pod taką grupę wiekową.
1: Jak próbujecie tą młodzież ściągnąć do biblioteki?
0: Różnymi sposobami. Tutaj naprawdę próbujemy już wszystkiego, ponieważ wiemy, że to jest grupa, którą ciężko zaktywizować i ciężko zachęcić ją do przyjścia do biblioteki. Proponujemy im inne formy rozrywki, które mogłyby pokazać, że biblioteka to jest nie tylko tylko miejsce, do którego się przychodzi, wypożycza książkę, ale też można po prostu spędzić czas z przyjaciółmi. Oferujemy warsztaty, spotkania przy planszówkach. Mamy dostępne w filii numer 7 konsole, na które też można przyjść i wspólnie pograć. Ale też przychodzi do nas młodzież po prostu posiedzieć, porozmawiać, spotkać się. Mamy dostępne stoliki, można po prostu przyjść i spędzić wspólnie czas. Mamy też na przykład w filii numer 4 warsztaty skrzydełkowania. To też jest świetny sposób na poznanie nowych osób i spędzenie czasu w bibliotece. No, staramy się, żeby faktycznie ta oferta była jak najbardziej szeroka, nie tylko pod kątem książkowym, ale oczywiście też książki wzbogacamy cały czas katalog książek właśnie o te książki dedykowane osobom młodym. Bardzo dużo mamy mangi, komiksów, szczególnie w filii numer 28 i wiemy, że akurat ta filia jest bardzo lubiana przez właśnie młodzież, która po tego typu książki do nas przychodzi.
1: Początek września to już od paru lat jest tradycyjnie narodowe czytanie, zawsze wybierana jest jakaś lektura. Powiem tak, raczej z tych poważnych, no w tym roku to są dziady, to tak. Młodzież te lektury czyta, jak z Pani obserwacji wynika, czy raczej czyta streszczenie, jak na przykład ja mam taką znajomą maturzystkę, która w zasadzie nie przeczytała chyba żadnej lektury przez 4 lata.
0: No zdecydowanie to spada to czytelnictwo lektur. Jeszcze dzieci mniejsze, które te lektury są krótsze, czy wybór lektur też się zmienia i coraz bardziej dostosowuje do wieku i do preferencji potrzeb dzieci. Ja pamiętam moje lektury z podstawówki, to których na szczęście już nie ma, takie jak Janku Muzykant, tekst, czy Nasza Szkapa. No były to takie książki, które w dzisiejszych czasach już, no one wiadomo, należą do kanonu i warto je znać, ale tak no, w dzisiejszych czasach po prostu dzieciom się raczej tego nie proponuje ze względu na no, odbiór, tak, i wrażliwość. Także te lektury się zmieniają i te młodsze dzieci jeszcze lektury czytają, bo one są faktycznie fajne, bo to są przygody 10 skarpetek, które są jedną z najbardziej lubianych przez polskie dzieci książek, więc to po prostu się czyta dla samej przyjemności. Później im starsze dzieci, tym wiadomo, że no, coraz więcej jest tych książek takich z kanonu, które warto znać, ponieważ no, no kanon ma w sobie to do siebie, że na nim opiera się wiele lektur, które później i książek i dzieł sztuki, tak, które ciężko interpretować czy zrozumieć bez znajomości tego podstawowego kanonu, ale rozumiem też, że w dzisiejszym pędzącym świecie ciężko jest czasami znaleźć tyle czasu, żeby przeczytać na przykład całe dziady, które są teraz w aktualnym tegorocznym narodowym czytaniu. Oczywiście fajnie, jeśli ktoś może ten czas poświęcić i tę lekturę poznać, bo ona jest ważna, tak, z punktu widzenia kulturowego i historycznego, ale no z tym czytelnictwem faktycznie wśród młodzieży i wśród dzieci pełnych lektur zamiast skrótów czy obejrzenia adaptacji, to no myślę, że niestety to tendencja jest taka spadkowa.
1: Ja jak wchodzę do internetu, to też widzę, że jest taki trend, że są też na Instagramie na przykład polecania książek przez nastolatków innym nastolatkom, TikToki, też jednak tam pojawiają się ci młodzi recenzenci. Do Was tutaj do Szczecina potem trafiają tacy młodzi ludzie szukając tych książek właśnie poleconych w internecie?
0: Tak, my nawet mamy swoją własną grupę ambasadorów biblioteki, którzy proponują i pokazują różne książki z naszej oferty na swoich kontach na Instagramie. Kobieta w zasadzie, tak, 19-letnia, więc osoba

0: i wybudowany na nowo, bo wygląda, robi wrażenie na naszych gościach i na pierwszych użytkownikach. Praktycznie od września otwarty jest basen 30-metrowy. Na sali bokserskiej trenują już bokserzy. No, wszyscy użytkownicy są pod wielkim wrażeniem zarówno funkcjonalności, jak i wizualne efekty też są bardzo, bardzo, robią duże wrażenie, o tak. Także myślę, że wszyscy jesteśmy zadowoleni. Oczywiście czeka nas jeszcze dużo, dużo pracy, bo to ten obiekt trzeba jeszcze doposażyć w niezbędny sprzęt, pewne jeszcze wprowadzić poprawki, jeżeli chodzi o trybuny mobilne, o jakieś takie usprawnienia dla innych dyscyplin sportowych niż piłka ręczna i bokserzy. Natomiast no, cały czas nad tym pracujemy i mam nadzieję, że na przełomie roku będziemy mogli powiedzieć, że mamy już w pełni wyposażoną, kompletną halę, nową halę widowiskowo-sportową. Z naciskiem oczywiście na sportową, ponieważ no, ideą Domu Sportu jest jednak to, aby Szczecińskiego Domu Sportu 2.0, aby przede wszystkim odbywały się tam imprezy sportowe i żeby ona służyła jak największej ilości mieszkańców.
1: Jakiego typu imprezy sportowe? Co można tam będzie docelowo uprawiać?
0: Hala jest przystosowana do tego, żeby grały wszystkie dyscypliny halowe, czyli piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, futsal. Te drużyny powoli zaczynają się tam, no już treningi i zaczynają się tam rozgaszczać. Natomiast no oczywiście mamy boks i sztuki walki. W tym sezonie, można powiedzieć, że w tym roku jeszcze, bo nie chodzi też o cały sezon, ale w tym roku na pewno odbędą się mecze Centralnej Ligi Mężczyzn Piłki Ręcznej i Kobiet. Odbędą się również mecze futsalu. Planowana jest gala boksu zawodowego. No i oczywiście są również planowane walki bokserskie na poziomie tym amatorskim. Dużo turniejów też jest przewidzianych. Także o terminach jeszcze nie chciałbym dokładnie mówić, bo kalendarz jest cały czas układany. Natomiast jeżeli tego sportu na tym obiekcie nie zabraknie. No i również na basenie 30-metrowym będą się odbywały mecze ligowe waterpolo. I też wydaje mi się, że każdy mieszkaniec, który jest sympatykiem pływania i sam uprawia tą dyscyplinę, znajdzie miejsce na naszych już teraz dwóch basenach, które będą równocześnie otwarte.
1: Właśnie jak to jest z tym miejscem na basenach? Są częste rezerwacje przez na przykład szkoły nauki pływania, czy ta dostępność jest
0: taka? Generalnie w tej chwili jest tak, że dostępność dla takiego pojedynczego mieszkańca Szczecina jest bardzo duża, także zapraszamy mieszkańców. Oczywiście są treningi zarezerwowane i tory zarezerwowane pod kluby sportowe, no bo Szczeciński Dom Sportu przede wszystkim służy profesjonalnemu uprawianiu tych dyscyplin pływackich, ale tak jak powiedziałem, nawet w tym tak zwanym prime time, czyli między godziną 16 a 20, osoby, które będą chciały sobie pojedynczo popływać, zawsze znajdą miejsce na przynajmniej dwóch torach, na dwóch basenach, także myślę, że będzie to, że ta dostępność będzie większa niż do tej pory. Poza tym otwieramy Brodzik, czyli naukę pływania dla naszych najmłodszych mieszkańców Szczecina między 3 a 6 rokiem życia. W tej chwili prowadzimy, jako MOSiR prowadzimy zapisy do szkółki pływackiej, którą będziemy prowadzić, także serdecznie zapraszamy rodziców, którzy chcą, żeby ich pociechy rozpoczęły swoją przygodę z pływaniem. Można to zrobić na SDS-ie, czy tak jakby historia zatacza koło. Wielu z nas w naszym pokoleniu uczyło się tam pływać, no i my również otwieramy tą możliwość, żeby te najmłodsze dzieci również mogły w Szczecińskim Domu Sportu rozpocząć swoją karierę pływacką i swoje umiejętności pływackie szkolić. Także serdecznie zapraszamy.
1: Zapraszał Karol Lipiński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ale do tej rozmowy jeszcze powrócimy. Będzie jeszcze trochę o uprawianiu sportu.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Na początku roku szkolnego dzieciaki wracają do szkół, a dorośli także zaczynają jakieś nowe aktywności, może i sportowe. Sprawdzimy, gdzie można szukać miejsc do ich uprawiania.
0: Mamy kilka obiektów ogólnodostępnych, jak obiekt przy ulicy Krakowskiej, to jest boisko, obiekt przy ulicy Modrej, który w tej chwili przychodzi renowację, jest zamknięty, zasadniczo nie renowację, tylko całkowitą przebudowę i też będzie otwarty dla mieszkańców praktycznie całą dobę.
1: Więcej o tym już za moment. Zajrzymy także do kroniki policji.

0: I będę miała też dla Was garść różnych kulturalnych propozycji. A na razie powracamy do rozmowy z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, Karolem Lipińskim.
1: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
0: Mosir ma w zarządzie wiele różnych obiektów sportowych w całym mieście. Które są takie najbardziej popularne wśród mieszkańców? Pytam o takich zwykłych, niezrzeszonych, którzy chcą po prostu pouprawiać sobie sport.
2: Czy generalnie nasze obiekty, no mamy 25 obiektów sportowych w swoim zarządzie, jest to dużo, natomiast większość tych obiektów jest niestety jest przeznaczona do profesjonalnego uprawiania sportu lub oczywiście amatorskiego uprawiania sportu dzieci i młodzieży, ale jednak w formach zorganizowanych. 90% czasu na tych obiektach jest wykorzystywana przez kluby sportowe, stowarzyszenia, szkoły, które korzystają z naszych obiektów, ale mamy kilka obiektów ogólnodostępnych, jak obiekt przy ulicy Krakowskiej, to jest boisko, obiekt przy ulicy Modrej, który w tej chwili przychodzi renowację, jest zamknięty, zasadniczo nie renowację, tylko całkowitą przebudowę i też będzie otwarty dla mieszkańców praktycznie całą dobę. Mamy obiekty piłkarskie, które są, które no z uwagi na swój charakter i to, że wymagana jest określona ilość osób na tych obiektach, żeby trenowały, no to one są udostępniane przede wszystkim klubom. I te kluby zapełniają ją, te obiekty w pełnym możliwym zakresie i jeszcze pewnie gdybyśmy wybudowali 5 czy 6 dodatkowych boisk, też byśmy je zapełnili, ponieważ faktycznie zapotrzebowanie na ten sport jest duży. Także jeżeli chodzi o takiego pojedynczego mieszkańca, który chciałby sobie skorzystać z naszych obiektów, no to przede wszystkim zapraszamy do klubów sportowych, które mają podpisane z nami umowy, a jeżeli chodzi o takie samodzielne korzystanie, to oprócz tych takich obiektów ogólnodostępnych na obiektach na stadionie przy ulicy Litewskiej prowadzimy zajęcia aktywni z Mosirem, gdzie praktycznie w każdy wtorek i czwartek będzie można skorzystać bo ten program już trwa, z ćwiczeń takich ogólnorozwojowych, ćwiczeń całego ciała, a także we wtorki o godzinie 20 są zajęcia ze zdrowego kręgosłupa dla wszystkich i szczególnie polecam, bo przy naszym, no w większości z nas prowadzi taki dosyć stacjonarny tryb życia, więc to się na pewno przyda. Jeżeli chodzi o obiekt na ulicy Kresowej, to jest obiekt piłkarski, tam też prowadzimy jako Mosir w ramach programu Aktywni z Mosirem zajęcia z Radkiem Janukiewiczem, bramkarzem. To są zajęcia typowo piłkarskie, one też są bezpłatne, prowadzone przez Mosir. Można się na nie zapisywać przez naszą stronę internetową. No i tak jak pani już wspomniała na początku, mamy SDS. SDS chyba będzie najbardziej popularnym obiektem dla takiego indywidualnego klienta, ponieważ mamy tam oprócz tego, że mamy tam baseny, halę widowiskowo-sportową, mamy również siłownię, mamy odnowę biologiczną, fizjoterapeutów, którzy mogą zadbać o nasze bezpieczeństwo podczas ćwiczeń i o to, żeby nasze mięśnie i stawy właściwie funkcjonowały. Także serdecznie zapraszamy. Tyle jeżeli chodzi o te nasze działania jako Mosir. Natomiast obiekty sportowe i kluby sportowe już bardzo mocno rozpoczęły treningi od września po tej przerwie wakacyjnej. Także obiekty żyją, sport w mieście ma się dobrze i myślę, że teraz taka nasza rola dorosłych i rodziców, żeby jak najwięcej dzieci do tego sportu zachęcać.
0: Jeszcze chciałam tak dopytać, jak powiedzmy grupa przyjaciół dorosłych chce sobie pograć w siatkówkę, to gdzie by mogła szukać lokalizacji?
2: No powiem tak, jeżeli chodzi o nasze hale, no to nie jest to łatwe. Oczywiście szczególnie w godzinach tych popołudniowych, gdzie pewnie najchętniej by te osoby chciały skorzystać z takiej możliwości. Mamy hale na Narutowicza, mamy hale na Twardowskiego, mamy hale SDS-u i generalnie jest możliwość oczywiście w jakichś godzinach wykupienia sobie takiej możliwości zrobienia takiego treningu. Natomiast tu w czasie trzeba się kontaktować bezpośrednio z kierownikami obiektów. Informacje są na naszych stronach internetowych i oczywiście w ramach dostępności w harmonogramie, no to można z takich hali skorzystać. Natomiast ja zachęcam jednak do tego, żeby próbować kontaktować się z dyrektorami szkół, gdzie są hale przyszkolne, no bo tam jest większa możliwość skorzystania z takiego obiektu. Także no, jeżeli wybudujemy jeszcze ze 3-4 hale sportowe, to być może dostępność dla takiego użytkownika, tak jak pani powiedziała, nieformalnego, gdzie sobie, nie wiem, 5-6 osób będzie chciało pograć w siatkówkę czy koszykówkę, będzie większa. My jako MOSiR próbujemy i no, organizujemy chociażby ten program Aktywni z MOSiR-em, ma się rozszerzać i w zeszłym roku była taka możliwość skorzystania z hali na Twardowskiego. W tym roku być może też taka dostępność będzie, ale to dopiero mniej więcej od października będziemy wiedzieli, czy faktycznie jest taka możliwość, żeby skorzystać z hali przez osoby, które chcą sobie indywidualnie przyjść i pograć właśnie z jakąś grupą znajomych.
0: To jeszcze zapytam o pana zrzeszenie.

0: Parku Kasprowicza i tam odbywają się treningi. Tych grup nordikowych jest dużo, także wystarczy wrzucić w internet Nordic Szczecin i na pewno ktoś znajdzie dla siebie. My ćwiczymy tutaj na Lewobrzeżu, ale wiem, że są grupy, które ćwiczą również na prawym brzegu. Także tak, chodzimy, ruszamy się i te zajęcia, można powiedzieć, że są dla każdego. My nie skupiamy się na intensywnych treningach przygotowujących do zawodów, tylko zapraszamy wszystkich, którzy chcą poruszać się, rozprostować kości i miło spędzić czas.
1: Jesień i potem zima was nie powstrzyma.
0: Nie, oczywiście, że nie. Generalnie nie ma złej pogody, jak to mówią wytrawni biegacze, tylko strój trzeba dobrać odpowiedni. Także nie ma znaczenia, czy jest zima, czy jest jesień, czy jest lato. Ćwiczymy oczywiście podczas wakacji, była przerwa wakacyjna taka spowodowana tym, że każdy z nas tam na jakieś urlopy gdzieś wyjeżdżał, więc tych zajęć było mniej. Mówię tutaj o pogodnych nordykowcach, natomiast generalnie cały rok jesteśmy do dyspozycji naszych członków naszej grupy i nie tylko, dla każdego, kto chce skorzystać z tej aktywności.
1: Jak słyszeliście, na każdą pogodę Nordic Walking, warto wybrać ten sport, bo można go uprawiać cały rok i wiele jest też szczecińskich grup, które tym sportem się zajmują, między innymi pogodni nordikowcy, do której to grupy należy też mój rozmówca Karol Lipiński, zarazem dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie. Będę dla was też miała wkrótce kulturalne propozycje, to już za chwilę, ale teraz zaglądamy do kroniki policyjnej.
2: Kryminalne Pomorze Zachodnie.
1: Podczas porannej kontroli drogowej policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zwrócili uwagę na kierującego samochodem osobowym. W trakcie czynności funkcjonariusze nabrali podejrzeń, że mężczyzna może znajdować się pod wpływem środków odurzających. Przeprowadzane badanie potwierdziło ich przypuszczenia. To jednak nie był koniec interwencji. Podczas kontroli pojazdu policjanci ujawnili środki odurzające. Mężczyzna został zatrzymany, a dalsze czynności w jego sprawie będą prowadzone w związku z podejrzeniem kierowania pojazdem pod wpływem środka odurzającego oraz posiadania substancji zabronionych. Za swoje zachowanie będzie odpowiadał przed sądem. A w związku z tym zatrzymaniem kierującego konieczne było zabezpieczenie pojazdu. Na miejsce przyjechał wskazany przez niego kolega, który miał samochód odebrać. Policjanci zgodnie z obowiązującymi procedurami wylegitymowali mężczyznę. Okazało się, że jego pobyt na terytorium Unii Europejskiej jest nielegalny, a dodatkowo obowiązuje go zakaz wjazdu do któregokolwiek z państw członkowskich. Mężczyzna również został zatrzymany. Policjanci przekazali go funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy przeprowadzą dalsze czynności związane z jego sytuacją pobytową oraz powrotem do kraju pochodzenia. A teraz nieco inny obraz szczecińskiej policji. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie podczas prowadzonych działań kontrolnych zauważyli kierowcę zmagającego się z przebitą oponą. Mężczyzna zjechał swoim pojazdem na parking. Awaria skutecznie pokrzyżowała mu dalszą podróż. Funkcjonariusze, widząc kierowcę, który potrzebował pomocy, bez chwili wahania podeszli do pojazdu. Pomogli przy wymianie uszkodzonego koła. Kilka chwil później samochód był gotowy do drogi, a kierujący mógł bezpiecznie kontynuować podróż. Policja przypomina, że mundurowi nie tylko dbają o bezpieczeństwo, ale są też gotowi do pomocy. To tyle, jeśli chodzi o kronikę policyjną w Szczecinie. A teraz trochę kulturalnych propozycji. Rozmawialiśmy już wcześniej w programie z Anną Gosiorowską z Działu Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie o akcji Tata też czyta, o czytaniu, ale teraz jeszcze o tym, co w najbliższym czasie dzieje się w bibliotece.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Wśród tych wydarzeń najbliższych wrześniowych jest na przykład kolejny spacer literacki. Powiedzmy, jaki?
3: 24 września o godzinie 17 startujemy spod filii numer 20, czyli przy ulicy Śląskiej 21, na bardzo wyjątkowy spacer śladami króla Tanga. Będzie to spacer, który dotyczy książki Król Tanga Sylwii Trojanowskiej i ten spacer poprowadzi zarówno pani Sylwia Trojanowska, jak i nasz szczeciński przewodnik Tomasz Wieczorek. Oczywiście będzie to spacer śladami Tadeusza Millera, bardzo taki teraz troszeczkę zapomniany, ale na takie postacie, które sobie przypominamy właśnie dzięki też tej książce Sylwii Trojanowskiej. Także serdecznie Państwa zapraszamy. Myślę, że to będzie fajne wydarzenie i taki fajny spacer z taką troszeczkę nutką nostalgii.
1: A co jeszcze by Pani poleciła z tych wrześniowych wydarzeń szczególnie?
3: Niespominana Marta Gielec, 22 września godzina 18 i ten debiut, zanim ucichnie melodia. Bardzo fajnym spotkaniem, na które

0: serdecznie zapraszamy, szczególnie osoby zainteresowane historią taką powojenną tutaj tych terenów tak zwanych odzyskanych. Będzie to spotkanie z Miłoszem Szymańskim na temat jego książki Szkoda Zachodu. Fajnym wydarzeniem jeszcze już na sam koniec września, 30 września o godzinie 18 będzie to dyskusja na temat Sydonii von Borg i na tą dyskusję zaprosiliśmy kilkoro gości, którzy świetnie ten temat znają i będą mogli nam przedstawić swój punkt widzenia. Będzie to i Tomasz Wieczorek, i Małgorzata Duda, i Katarzyna Górewicz. Dyskusję poprowadzi Michał Dużak, czyli też nasz szczeciński pisarz, a cała rozmowa oprze się na niedawno wydanej w Polsce książce Sydonia von Borg, Czarownica, która zniszczyła pomorską dynastię książęcą Wilhelma Meinholda. Także to są takie chyba najważniejsze wydarzenia, ale pełny program zawsze znajdą Państwo na naszej stronie www.mbpszczecin.pl. Tam jest strona zaktualizowana na bieżąco, także wszystkie wydarzenia można tam po prostu znaleźć i serdecznie na wszystko zapraszamy.
1: Zapraszała Anna Gosiorowska z działu promocji miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. A teraz jeszcze inne propozycje. W piątek, najbliższy 25 września w sali teatralnej Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu koncert Tribute to ABBA w ramach Uznamskiego Festiwalu Muzyki Podium Morza Bałtyckiego. O 19.30 wystąpią soliści Baltic Sea Philharmonic i Lemon Squeezy, kwartet wokalny. W repertuarze oczywiście piosenki ABBY. Zaglądamy jeszcze do kin Helios w Szczecinie. W filmie Nie patrz w dół dwie bohaterki utknęły na zardzewiałej wieży telewizyjnej 600 metrów nad ziemią. Film okazał się hitem i właśnie w kinie Helios w Szczecinie możecie oglądać drugą odsłonę. Jest wyżej i straszniej. Tym razem dwie inne bohaterki zostają uwięzione na wąskim pomoście szlaku w Tajlandii. Aż 3,5 tysiąca metrów nad ziemią. Szlak pokazany w filmie w rzeczywistości nie istnieje, ale inspiracją były prawdziwe, ekstremalne szlaki Azji, a zdjęcia częściowo kręcono w Tajlandii. Ten film w kinach Helios w Szczecinie. Możecie tam też zobaczyć film Niebo nad Normandią czy Marsupilami. A to już wszystko w tej odsłonie programu. Małgorzata Mura, dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Szczecin może poszczycić się wieloma organizacjami pozarządowymi, a pomaga im Szczecińskie Centrum Organizacji Pozarządowych Sektor 3. Proponuje m.in. wiele szkoleń.
2: Więc są to bardzo często szkolenia właśnie z tego, jak pisać wnioski, jak pozyskiwać dotacje, bo jest to największą bolączką organizacji pozarządowych. Są to bardzo poszukiwane szkolenia ze specjalistami z zakresu księgowości, prowadzenia księgowości.
1: I w jaki sposób jeszcze Sektor 3 pomaga organizacjom pozarządowym? O tym już za moment w programie Małgorzata Mura zapraszam. Sprawdzimy też, jak przebiegała rekrutacja na Uniwersytet Szczeciński.
3: Można powiedzieć, że ta rekrutacja była rekordowa.
1: Które kierunki są najbardziej popularne? O tym między innymi będzie jeszcze w programie. Będzie też o tym, że w wodzie można się spocić.
4: Tak, wbrew pozorom dużo właśnie klientów, którzy przychodzą pierwszy raz, wychodzą z basenu i pierwsza reakcja jest: nie wiedziałem, że mogę się spocić w wodzie.
1: Porozmawiamy sobie o aqua fitnessie, zapraszam. A zaczynamy od rozmowy na temat Fundacji Sektor 3, która prowadzi w Szczecinie Centrum Organizacji Pozarządowych, właśnie Sektor 3. Na ten temat rozmawiałam z Agatą Margraf Wojciechowską.
0: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
1: Czym zajmujecie się? Czym zajmuje się Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3? Już trochę jest w nazwie, ale rozwińmy, co dokładnie proponujecie.
2: Przede wszystkim dbamy, aby w Szczecinie zwiększać potencjał organizacji pozarządowych. Wspieramy ich działalność, promujemy aktywność obywatelską, wspieramy aktywnych obywateli od pomysłu i potrzeby ukonstytuowania się w jakąś formę organizacji pozarządowej. Przeprowadzamy przez cały proces przygotowania wybranej formy. Oczywiście doradzamy, konsultujemy wzajemnie pomysły i wybieramy odpowiednią formę organizacji pozarządowej, jaka by była najbardziej korzystna dla danej grupy, która chce realizować swoje zadania oraz dla celu tych zadań. Pomagamy w całym procesie legislacyjnym, pomagamy w całym procesie rejestracyjnym. No przede wszystkim doradzamy w najważniejszym i przy tworzeniu najważniejszego dokumentu, jakim jest statut danej organizacji, a następnie pomagamy w codziennej działalności, zarówno w zakresie prawnym, w zakresie księgowym, w zakresie sposobów działania, prowadzenia ewentualnych zmian. I to jest taka nasza działalność doradcza, ale w naszym centrum także prowadzimy szereg szkoleń, krótkich doradztw, poradnictwa. Także dysponując całym piętrem w budynku Polskiego Czerwonego Krzyża, mamy do zaoferowania wynajem nieodpłatny sal na spotkania dla organizacji. Także każda organizacja, która jest ze Szczecina i potrzebuje takiego miejsca, aby się spotkać, aby przeprowadzić jakieś własne działania, aby przeprowadzić chociażby walne zebrania swoich członków, może nieodpłatnie skorzystać z naszych sal. Mamy również w porozumieniu z Polskim Czerwonym Krzyżem, z którym wspólnie prowadzimy to działanie, którym jest Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, na wynajem sale dla organizacji pozarządowych, zarówno sale dla organizacji w tym procesie najmłodszym, kiedy organizacja jest młodą organizacją pozarządową, czyli ma do 2 lat swojej działalności, jak i w całym procesie, kiedy po prostu poszukuje biura.
1: Przybliżmy, jakie lokale oferujecie, jakie to są rodzaje przestrzeni?
2: Są to małe pokoje biurowe, łącznie z tą przestrzenią jest do dyspozycji przestrzeń wspólna w postaci łazienki, korytarzy, sali komputerowej. Można u nas również korzystać z szafek dla organizacji pozarządowych, kiedy organizacja na przykład chciałaby w jakiejś małej przestrzeni przechowywać swoją dokumentację. Nasz adres może stać się adresem korespondencyjnym dla organizacji pozarządowych ze Szczecina, jeżeli miałyby taką potrzebę. Tych sal do wynajmu nie mamy dużo i obecnie wszystkie są praktycznie zajęte. Pozostała tylko jedna sala dla organizacji w inkubacji, czyli dla tak zwanej młodej organizacji pozarządowej ze Szczecina, do 2 lat istniejącej w gospodarce i będącej zainteresowanym takim lokalem.
1: No właśnie, chciałam zapytać o zajętość tych sal. One są cały czas w użyciu przez organizację?
2: Tak, one są cały czas w użyciu.
1: Mhm. Jak długo trzeba czekać na termin, żeby ewentualnie się gdzieś tam zapisać?
2: No to niestety trzeba czekać tak długo, aż jak dana z organizacji, która w tej chwili taką salę piastuje, wynajmuje, zrezygnuje i po prostu znajdzie sobie jakąś inną lokalizację.
1: Jeśli chodzi też o szkolenia, chciałam zapytać, jak to wygląda, jakiego rodzaju szkolenia oferujecie, jak one są dobierane też, czy pod jakieś potrzeby szczecinian?
2: Tak, podobierane są głównie ze względu na potrzeby zgłaszane nam przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także aktywnych szczecinian, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś w zakresie działalności, funkcjonowania i zasad, na przykład pozyskiwania środków finansowych dla organizacji, środków grantowych. Więc są to bardzo często szkolenia właśnie z tego, jak pisać wnioski, jak pozyskiwać dotacje, bo jest to największą bolączką organizacji pozarządowych. Są to bardzo poszukiwane szkolenia ze specjalistami z zakresu księgowości, prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych. Są to szkolenia miękkie, które dotyczą marketingu, sposobów działania w obszarze public relations, sposobów również prowadzenia i zakładania stron internetowych. Także wachlarz tych szkoleń jest bardzo szeroki. Jeżeli my jakby dowiadujemy się o jakiejś potrzebie, to zawsze takie szkolenia staramy się zorganizować. My również specjalizujemy się w prowadzeniu własnych projektów i ta gama jest bardzo szeroka. Prowadzimy od lat program mikrodotacyjny. Jest to rodzaj konkursu, w którym organizacje mogą pozyskać małe dotacje na swoje inicjatywy. W tej chwili to jest do 5000 zł. Zazwyczaj taki konkurs jest ogłaszany dwukrotnie w ciągu roku. Wczesną wiosną i wczesną końcówką lata, wczesną jesienią prowadzimy i współprowadzimy spotkania organizacji pozarządowych pod platanami Piknik Pasji. Realizujemy wspólnie z urzędem i innymi szczecińskimi organizacjami pozarządowymi Tydzień Inicjatyw Pozarządowych. Raz do roku regularnie od konkurs plebiscyt pozarządowy Szczecin o nazwie Kto NGO, gdzie wyróżniamy szczególnie znaczące dla przestrzeni miasta, dla aktywizacji społecznej i dla naszych mieszkańców inicjatywy z poprzedniego roku. Także wraz ze Szczecińskim Stowarzyszeniem Konie i Natura współprowadzimy działania na rzecz integracji i aktywizacji środowisk kombatanckich w Szczecinie, takich jak na przykład Dzień Weterana, czy Dzień Zaduszny, Wigilia Kombatancka. Doradzamy także w tym, jak zrealizować poprawnie zadania związane z inicjatywą lokalną, czyli pozyskać środki na ten cel w dyspozycji Urzędu Miasta Szczecin. Prowadzimy współdzielnie, czyli takie miejsce, gdzie organizacje pozarządowe mogą nieodpłatnie wypożyczyć od nas pewne materiały potrzebne, na przykład do zorganizowania pikniku sąsiedzkiego, czy jakichś mniejszych szkoleń, które organizacja prowadzi, a sama nie dysponuje takimi materiałami. Oczywiście także na co dzień wspomagamy organizacje w procesie pisania wniosków o dofinansowanie, bo to jest bardzo często bolączką. Głównie i również środowiska kombatanckie, które wiadomo ze względu na wiek z tym podejściem cyfrowym, gdyż większość wniosków składamy w formie elektronicznej, ma trochę większy problem, dlatego tu też staramy się wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom i takiego wsparcia udzielać.
1: A z Pani obserwacji, jak tu Pani patrzy przez lata tutaj w Szczecinie, to organizacje są coraz lepsze w zdobywaniu tych dotacji, nie tylko tych Waszych, ale każdych, które można? Czy jest jeszcze dalej problem?
2: Tak, oczywiście. Zawsze jest problem, ale ten problem jest, my się staramy przynajmniej trochę niwelować, chociażby przez to właśnie nasze szkolenia dotyczące tej tematyki. Ja osobiście jestem bardzo zaangażowana w realizację tego programu mikrodotacyjnego i tu widzę ogromny postęp, ponieważ no, jeżeli ktoś jakby aktywnie uczestniczy, przychodzi na szkolenia, pyta, my zawsze tłumaczymy, że nie ma pytań głupich, niemądrze jest po prostu nie pytać. To się po prostu uczy. My też wydajemy własnym sumptem elektroniczne poradniki. Staramy się każde konkursy i każde nasze działania opisywać opisywać regulaminowo, tak żeby jak najszczegółowiej wyjaśnić organizacjom, jak powinny daną rzecz napisać, jak powinny do danego zagadnienia podejść, żeby po prostu ta ich praca nie była zniweczona, a skończyła się sukcesem, czyli otrzymaniem dofinansowania. Również raz w roku mamy bony dla organizacji pozarządowych i one odpowiadają takim największym bolączkom organizacji, czyli dofinansowaniu działalności bieżącej. W naszej rzeczywistości gospodarczej praktycznie nie istnieją programy dotacyjne, w których organizacje mogłyby zakupić coś na bieżącą działalność albo sfinansować swoją bieżącą działalność, nie wiem, na przykład obsługę księgową czy opłaty za internet. Te koszty zazwyczaj są częścią wniosków dotacyjnych innych, bo częściowo można sfinansować na przykład wynajem swojej siedziby w okresie, proporcjonalnie oczywiście do zaangażowania tejże siedziby w okresie realizacji danego wniosku dotacyjnego, ale stricte na to, żeby opłacić jakieś działania swoje codzienne, tak? Nie ma takich programów dotacyjnych, stąd odpowiedzią naszą na to są te bony, za które można sfinansować dowolnie, czy doszkolenie własnego zespołu, czy działalność księgową, czy doradztwo prawne, jeżeli organizacja go potrzebuje, czy też, nie wiem, chociażby zakup wizytówek albo koszulek będących jakby identyfikujących z daną organizacją pozarządową. Natomiast nasze działania, no staramy się oczywiście wykonywać w zakresie naszego budżetu, który nie jest duży, a życzylibyśmy sobie i pewnie wszyscy aktywni szczecinianie i organizacje pozarządowe, aby był większy.
1: Agata Margraf-Wojciechowska z Fundacji Sektor 3, która prowadzi w Szczecinie Centrum Organizacji Pozarządowych, opowiada nam o tej fundacji. Do tej rozmowy jeszcze powrócimy, a teraz przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni z regionu.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
5: Ula Myszkinis. Służba kontrwywiadu wojskowego bada rosyjskiego drona odnalezionego na plaży w Rusinowie. Na szczegółach Miłosz Gocłowski.
6: Analitycy i biegli ze SKW rozbiorą na części odnalezionego drona, dokładnie go zbadają i wiedzę wykorzystają w ewentualnym zwalczaniu kolejnych takich jednostek. To dron Gerbera 2, jednostka nowego typu, niedawno zmodyfikowana przez Rosjan. Dron prawdopodobnie był testowany i wpadł do Bałtyku.
5: Strona rosyjska nie komentuje sprawy.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
5: Wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutu dwóch zabójstw ze szczególnym okrucieństwem zatrzymanemu w Koszalinie mężczyźnie. Ciała kobiety i mężczyzny z ranami ciętymi i kłutymi znaleziono we wtorek w nocy w jednym z mieszkań przy ulicy Wyspiańskiego. Policjanci zatrzymali w tej sprawie 53-latka, który w poważnym stopniu okaleczył też siebie. Przebywa w szpitalu. W Szczecinie przedstawiono założenia horyzontalnego rozkładu jazdy dla Pomorza Zachodniego. Inwestycje zintegrowanej sieci kolejowej są rozłożone na lata, a w naszym regionie powstanie ponad 360 km nowych linii kolejowych. Wśród nich linia kolei dużych prędkości ze Szczecina do Poznania przez Gorzów Wielkopolski.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
5: Woda, ogień, dym i adrenalina. Studenci pierwszego roku kierunków pływających Politechniki Morskiej w Szczecinie przechodzą właśnie obowiązkową kandydatkę. To specjalne szkolenia, mówi rzeczniczka uczelni Anna Malec.
7: Oni uczą się tam właśnie tych indywidualnych technik ratunkowych i pożarowych. Startują do basenu, próbują się wydostać z płonącego helikoptera w pełnym zadymieniu. Oczywiście wszystko jest w bardzo bezpiecznych warunkach.
5: Przyszłych studentów czekają też obowiązkowe treningi przed uroczystą inauguracją. Zakończył się tegoroczny projekt CrossOder. Rejsy po Dolinie Dolnej Odry ze Szczecina do Meszerin i Garca okazały się hitem. Statek Sedina przewiózł ponad 1780 pasażerów, którzy zabrali ze sobą 162 rowery. I jeszcze a propos rowerów. Trwają zapisy na rajd gwiaździsty ze Szczecina do Wolina. 3 października można wystartować ze Szczecina lub Goleniowa. Meta w centrum Słowian i Wikingów. I jeszcze zajrzyjmy do Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. Można tam oglądać prototyp terenowego Poloneza. To jedyny egzemplarz, który przetrwał. Samochód będzie na wystawie do połowy grudnia.
1: A te informacje zebrała Ula Myszkińs. Dziękuję.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Uniwersytet Szczeciński w tym roku ma nowe kierunki.
3: i to kierunki ochrona środowiska, filologia germańska z językiem angielskim, zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia, global communication i germanistyczno-polonistyczne wspólne studia nauczycielskie.
1: Jakim cieszyły się zainteresowaniem w tej rekrutacji, to sobie sprawdzimy już za moment. A teraz powracamy do rozmowy z Agatą Margraf Wojciechowską z Fundacji Sektor 3, która prowadzi w Szczecinie Centrum Organizacji Pozarządowych.
0: Przydatne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Na waszej stronie internetowej można znaleźć listę organizacji w Szczecinie, którym w jakiś sposób mniejszy, większy pomogliście. Na tej liście jest prawie 500 różnych organizacji. Z czym się najczęściej zwracają?
2: Najczęściej jest to właśnie nasze poradnictwo bieżące, czyli z tym, mówimy tutaj o aktywnych obywatelach, którzy chcą założyć organizację, czyli z tym, jak do tego podejść. Jeżeli organizacja już istnieje, to częstą bolączką jest poprawne dokonywanie zgodnie z literą prawa zmian, czy to w statucie, czy w zarządach, czy w sposobie działania. Problematyczne dla organizacji są również coroczne sprawozdania finansowe, które składamy w sposób elektroniczny. Zdarzają się problemy prawne i mocno zawiłe problemy natury księgowej. My wtedy staramy się też kierować takie organizacje na specjalistyczne, już takie indywidualne doradztwa, czy to właśnie do prawnika, czy do biegłej księgowej. No i oczywiście to, co jest podstawą naszego życia, bycia jako organizacji pozarządowych, czyli wieczna bolączka z powodu braku dofinansowania, czyli wieczne poszukiwanie źródeł dofinansowania projektów i programów grantowych.
1: Jak ktoś ma tutaj na Pomorzu Zachodnim pomysł na taką organizację pozarządową, to jak to wygląda, co trzeba zrobić, od czego zacząć, jak powstaje taka organizacja?
2: Proszę pamiętać, że my jako centrum jesteśmy dedykowani mieszkańcom Szczecina, bo my działamy tylko w gminie mieście Szczecin. Natomiast zrobić w całej Polsce można to samo. Najpierw trzeba przede wszystkim zastanowić się, co w danej organizacji chcemy zrobić. Jaki będzie cel naszego działania? Czemu nasze działania mają służyć? Jakby precyzując odpowiedzi na te pytania, dalej możemy zastanowić się, jaka forma organizacji pozarządowych byłaby dla nas najbardziej korzystna. Możemy na przykład wybrać klub sportowy, albo możemy wybrać stowarzyszenie zwykłe, które rejestrujemy w przypadku Szczecina w Urzędzie Miasta Szczecin, albo stowarzyszenie rejestrowe zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tu potrzebujemy osób 7 minimum. Ewentualnie możemy wybrać także fundację. Tu wystarczy tak naprawdę tylko jeden fundator. Każda z tych form rządzi się troszeczkę innymi prawami i od tego należy jakby zacząć myślenie na temat tego, jakie ciało się ukonstytuujemy. Jeżeli już ten pomysł zostanie powzięty, decyzja zostanie powzięta, wówczas trzeba przygotować wszystkie niezbędne dokumenty do tego, żeby taką organizację zarejestrować. Czyli zazwyczaj jest to w przypadku stowarzyszeń zwykłych regulamin, a w przypadku stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS-ie lub fundacji zarejestrowanych w KRS-ie jest to statut. I to jest taki dokument koronny dla każdej organizacji. Ja zawsze powtarzam, że to jest taki kręgosłup działania organizacji pozarządowej. Dobrze napisany regulamin lub statut gwarantuje dobre i spokojne działanie organizacji. Dlatego tu najwięcej czasu trzeba nad tym poświęcić, najbardziej zastanowić się, jak rozbudować cele, jak opisać ich sposoby realizacji, jak opisać prawa i obowiązki członków, czy też władz stowarzyszenia. Potem, jak już to wszystko jest gotowe, to trzeba wypełnić dokumenty, jeżeli chodzi o stowarzyszenie zwykłe, wniosek do Urzędu Miasta, jeżeli chodzi o stowarzyszenie KRS-owe i fundację KRS-ową, to dokumenty wymagane przez Krajowy Rejestr Sądowy. W niektórych przypadkach należy wnieść opłatę, zarejestrować podmiot, po jego zarejestrowaniu otworzyć konto bankowe i ostatnim etapem jest zgłoszenie do Urzędu Skarbowego na deklaracji NIP 8 w stanie nowego podmiotu.
1: Jak tak pani patrzy na Szczecin, mamy tutaj dużo nowych organizacji, które rokrocznie powstają?
2: Biorąc pod uwagę ogólną liczbę organizacji, to jest około 2,5 tysiąca, to tak. No i biorąc pod uwagę zajętość, którą mamy cały czas, pracujemy zespołem trzyosobowym, no to wydaje się, że to zainteresowanie z roku na rok rośnie.
1: A są jakieś szczególne rodzaje działalności szczecinian, którzy właśnie angażują się w te organizacje pozarządowe, jakiś typ może?
2: No, do wykorzystania szkolenia zawsze mamy cały katalog artykułu 4 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Tam mamy 34 punkty, które określają zakres działalności, jaki może wykonywać każda z organizacji pozarządowych, czyli te cele społeczne. Najczęściej są to cele związane z kulturą, z edukacją, ze sportem. Są organizacje hobbystyczne, a także wspierające, prozwierzęce, proekologiczne. Myślę, że w tym zakresie najczęściej mówimy o powoływaniu właśnie tych nowych ciał.
1: A jak w ostatnich latach się zmienia tutaj w Szczecinie zaangażowanie? Przybywa tych chętnych do działania pozarządowego, czy jak to wygląda?
2: Myślę, że jest coraz większa świadomość społeczna i coraz większa potrzeba robienia czegoś, nie wiem, czy można stricte powiedzieć dla innych, również dla siebie. Mam wrażenie, że coraz więcej w ludziach takiej, mimo wszystko tego, co mówimy, że jest mało empatii, że jest mało współczucia, ja widzę to jakby trochę inaczej. Wydaje mi się, że ludzie mają potrzebę robienia czegoś, nie wiem, poza swoją pracą zawodową, poza swoim głównym nurtem, w którym funkcjonują. Czy to będą zrzeszanie się na rzecz działań hobbystycznych i jakichś swoich prywatnych zainteresowań, ale też bardzo dużo jest właśnie organizacji, które wspomagają. Myślę, że to też wynika z czasów, w których żyjemy. Jednak pomoc bliźnim jest bardzo ważna. Każdy z nas ma chyba tego świadomość i myślę, że większość ludzi kieruje się taką zasadą, że jeżeli może, to pomoże. Może, a pewnie dobro wróci i też kiedyś tą pomoc uzyskają.
1: Wśród organizacji pozarządowych mamy też te specyficzne, czyli organizacje pożytku publicznego, na które możemy oddawać 1%, no już 1,5% podatku. Czym się one różnią od organizacji, które nie należą do tych pożytku publicznego?
2: Aby uzyskać statut organizacji pożytku publicznego, to pierwszym podstawowym warunkiem, który należy spełnić, to taki, że organizacja musi istnieć co najmniej 2 lata. To jest wymóg ustawowy. Po tych 2 latach musi spełniać wymogi ustawy, czyli jakby wnioskując udowodnić, że działa w obszarze pożytku publicznego i wykonać szereg jakby tych wytycznych, które z ustawy wynikają, uzyskać ten wpis, a następnie obligatoryjnie raz do roku zawsze rozliczać się z pozyskanych pieniędzy z wyniku właśnie zbiórki. Jest to działanie wówczas obligatoryjne. Jeżeli taka organizacja nie rozliczy się, nie jest transparentna, traci ten przywilej posiadania tytułu organizacji pożytku publicznego.
1: O organizacjach pozarządowych opowiadała nam Agata Margraf-Wojciechowska z Fundacji Sektor 3, która prowadzi w Szczecinie Centrum Organizacji Pozarządowych. A teraz u progu nowego roku akademickiego rozmowa z Agnieszką Lizak, rzeczniczką prasową Uniwersytetu Szczecińskiego.
0: Edukacja na Pomorzu Zachodnim.
1: Przed nami już rok akademicki. Dużo studentów aplikowało na Uniwersytet Szczeciński?
3: Dużo studentów aplikowało na Uniwersytet Szczeciński. Można powiedzieć, że ta rekrutacja była rekordowa. My generalnie jako uczelnia zawsze mamy dużą liczbę zgłoszeń wśród kandydatów na studia, natomiast no, w tym roku przekroczyliśmy 14 tysięcy zgłoszeń, więc tych kandydatów jest faktycznie bardzo dużo. Jest to oczywiście wynik tego podwójnego rocznika, który w tym roku zdawał maturę, ale tak jak mówię, nasza oferta jest

0: osób na jedno miejsce. Prawo to w tym roku 4 osoby.
1: Były jakieś kierunki, na które nie macie kompletu albo jeszcze można się zgłosić?
0: My rekrutację zakończyliśmy 13 września, ale oczywiście, że są takie kierunki, które no, w tym roku może cieszyły się mniejszą popularnością. Co prawda, no, studenci też jeszcze mamy na drugim stopniu, szczególnie no, cały czas trwają obrony prac magisterskich, więc zobaczymy, jak to będzie na drugim stopniu. Natomiast no, staramy się gdzieś jeszcze wychodzić naprzeciw studentom i te kierunki, które są faktycznie najbardziej oblegane, no to zwiększać limity, no a te z jakby z najmniejszym zainteresowaniem, no to tutaj będzie analiza w listopadzie komisji rekrutacyjnej, czy faktycznie te kierunki już wygaszać, czy być może zostawić je jeszcze na przyszłą rekrutację, bo to też się zmienia, jeżeli chodzi o zainteresowania maturzystów.
1: No za rok też będziemy mieć tłumy, prawda?
0: Tak, za rok będziemy mieć jeszcze większe tłumy. Rocznik 2027 to ten rok z jeszcze większą liczbą maturzystów, także stąd też przede wszystkim chyba właśnie stąd duże zainteresowanie salonami maturzystów, czyli tymi wszystkimi wydarzeniami, które są kierowane do no właśnie przyszłych maturzystów, którzy będą w przyszłym roku rekrutować się na studia.
1: O tych salonach jeszcze sobie porozmawiamy, ale wróćmy do studentów. Czym Uniwersytet Szczeciński ma nowe kierunki w tym roku?
0: Tak, Uniwersytet Szczeciński w tym roku ma nowe kierunki, to kierunki ochrona środowiska, filologia germańska z językiem angielskim, zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia, global communication, to są studia w języku angielskim i germanistyczno-polonistyczne wspólne studia nauczycielskie. Także to są te nowości, które na pierwszym i na drugim stopniu w tym roku właśnie są w naszej ofercie edukacyjnej.
1: Dużo przyszłych studentów właśnie na te kierunki się wybierało. Tutaj okazało się, że rzeczywiście dobrze otwarliście, jest komplet?
0: To różnie. Jeden kierunek ma więcej kandydatów, inny troszeczkę mniej, ale na pewno filologia germańska z językiem angielskim czy global communication to były te kierunki, które faktycznie wśród nowości cieszyły się dużym zainteresowaniem. No wiadomo, jak to jest z nowościami. One też muszą troszeczkę zaistnieć w tej naszej ofercie edukacyjnej. Będziemy też patrzeć, jak za rok będą studenci na te kierunki właśnie rekrutować, więc w tym roku na pewno filologia germańska z językiem angielskim oraz zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia i global communication to były z tych nowości takie najbardziej wybierane.
1: A wiemy, ilu w ogóle będzie studentów na pierwszym roku teraz w tym nowym roku akademickim?
0: No zobaczymy, ilu z tych kandydatów zostanie na naszej uczelni, więc nabór zamknęliśmy 13 września. W tej chwili kandydaci donoszą dokumenty, składają, bo nie muszą tego zrobić wcześniej, muszą to zrobić już właśnie po zakończonej rekrutacji, więc okaże się, ilu z tych kandydatów, z tych zgłoszeń zostanie z nami. No ale my jesteśmy tutaj dobrej myśli, co roku jest to około 5000 studentów, więc w tym roku no, myślę, że będzie troszeczkę więcej.
1: Do rozmowy z Agnieszką Lizak, rzeczniczką prasową Uniwersytetu Szczecińskiego, jeszcze powrócimy.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Wiecie, że podczas zajęć w wodzie można się spocić?
3: Wbrew pozorom dużo właśnie klientów, którzy przychodzą pierwszy raz, wychodzą z basenu i pierwsza reakcja jest: nie wiedziałem, że mogę się spocić w wodzie.
1: Będę Was zachęcać do zajęć z aquafitnessu, to już za chwilę, ale teraz powracamy do rozmowy z rzeczniczką prasową Uniwersytetu Szczecińskiego, Agnieszką Lizak.
2: Edukacja na Pomorzu Zachodnim.
1: A jak w ogóle decydujecie o tym, jaki nowy kierunek otworzyć? Na co zwracacie uwagę, skąd taki pomysł?
0: Jeżeli chodzi o nowe kierunki, właśnie to przede wszystkim słuchamy tych głosów pracodawców, czyli rozmawiamy z pracodawcami. Mamy podpisane też umowy o współpracy i tutaj na pewno bierzemy pod uwagę to właśnie, o czym mówią pracodawcy, jakie kierunki powinniśmy otwierać, jakich specjalistów rynek potrzebuje, ale również wsłuchujemy się w głosy studentów, no bo to oni wybierają na drugim stopniu kierunki, które chcieliby studiować, więc też ich nich pytamy o to, czy na

0: naszej ofercie edukacyjnej nie brakuje jeszcze jakiegoś kierunku, który no, by cieszył się ich zainteresowaniem, więc na pewno robimy takie rozeznanie rynku i wśród pracodawców, i wśród studentów, jeżeli chodzi o drugi stopień.
1: A jak tak pani ocenia, czy też jak ogólnie oceniacie, czy studenci wychodząc po waszych kierunkach są dobrze przygotowani na rynek pracy? Czy wy to na bieżąco też weryfikujecie, jak to tu wygląda i lokalnie na Pomorzu Zachodnim i potem też dalej?
0: Staramy się monitorować kariery naszych absolwentów. Mamy kontakt, współpracujemy też z naszymi absolwentami i to jest no, bardzo różnie. Jedni faktycznie znajdują pracę jakby po studiach, które wybrali. Inni też, no to są też takie czysto ludzkie decyzje, w ogóle zmieniają i miejsce zamieszkania i jakby działalność swoją zawodową. Więc no, jesteśmy, że tak powiem, staramy się przede wszystkim nauczyć naszych studentów tego, aby uczyli się przez całe życie, aby byli elastyczni i jakby cały czas śledzili, co się dzieje też na rynku, więc to nie jest teraz już tak, że student skończy studia i ma zagwarantowaną pracę, szczególnie, że gdzieś tutaj w tle jest ta cała sztuczna inteligencja i no też obawy o to, czy to studia, które wybierzemy dzisiaj, na pewno zagwarantują nam pracę. Dlatego, no mówię, to jest bardzo różnie. Są takie kierunki, które na pewno nasi, czy prawnicy, czy właśnie tutaj psychologia, to są te osoby, ci studenci, którzy na pewno pracę od razu mają po studiach, ale są też takie kierunki, które no być może wymagają jeszcze pewnych studiów podyplomowych. Natomiast mówię, dla nas też jest bardzo istotne, oprócz tej właśnie jakości kształcenia, aby nasi studenci wyszli też z takim poczuciem, że no nic nie jest na stałe, że muszą cały czas się rozwijać i zdobywać wiedzę i nowe kompetencje.
1: Wspomniała pani o sztucznej inteligencji, o też chciałam zapytać, czy AI tutaj jakoś jest obecna już na Uniwersytecie Szczecińskim, czy to w rekrutacji, czy też potem w trakcie studiów?
0: Tak, AI jest chyba wszechobecna, nie tylko w też na uczelni, ale w takim naszym już codziennym życiu. Dlatego w Uniwersytecie Szczecińskim mamy komisję rektorską właśnie do spraw nowych technologii i między innymi sztucznej inteligencji. I nasza właśnie komisja opracowała też takie dobre praktyki i ma to wyraz również w regulaminie studiów, czyli nasi studenci mają zapisane w regulaminie studiów no, pewne obostrzenia, kiedy mogą lub nie mogą korzystać ze sztucznej inteligencji. To oczywiście wykładowca tutaj każdy o tym decyduje, informuje studentów, czy być może, że mogą, są jakieś ograniczenia, tak, ale z obowiązkiem ujawnienia tego korzystania lub też no, całkowity zakaz korzystania z właśnie ze sztucznej inteligencji, więc nie udajemy, że to nie istnieje. Raczej staramy się tutaj wprowadzić pewne zasady korzystania ze sztucznej inteligencji, dobre praktyki. No i też dla naszych pierwszorocznych studentów już od tego semestru będą obowiązkowe takie szkolenia właśnie ze sztucznej inteligencji, z tego, jak z niej można korzystać i jak z niej korzystać rzetelnie, no i tak zgodnie właśnie z regulaminem studiów.
1: A czy to obserwujecie, kto w ogóle wybiera studia w Szczecinie? To jest bardziej lokalnie z Pomorza Zachodniego, czy macie studentów z całej Polski?
0: Raczej są to nasi tutaj lokalni studenci, czyli nasz rynek zachodniopomorski to tak około 70% naszych studentów. Natomiast oczywiście, że mamy też studentów z Polski, z całej Polski, to zresztą wystawiamy się też jako Uniwersytet Szczeciński na różnych targach edukacyjnych w Polsce i również uczelnie gdzieś z południa Polski również w tych targach tutaj w Szczecinie biorą udział, więc no młodzież teraz przemieszcza się, mieszka w różnych miejscach, nie tylko tam, gdzie skończyli liceum i gdzie mają rodzinę, ale zazwyczaj jest to tak, że no właśnie nasz tutaj zachodniopomorski rynek, jeżeli chodzi o maturzystów, to są nasi studenci.
1: Chciałam zapytać też o takie aktywności poza samym studiowaniem i do czego mogą się zapisywać szczecińscy studenci, w czym mogą brać udział?
0: No my tutaj właśnie na Uniwersytecie Szczecińskim bardzo naprawdę bardzo przykładamy wagę do tego, aby nasi studenci oprócz studiowania mogli rozwijać pasję i powiem tak, no co roku staramy się, aby ta oferta pozaedukacyjna była jak najbardziej szeroka. nauka. Mamy w tej chwili bardzo dużo kół naukowych, bardzo prężnych kół naukowych, ponad 130 studenckich kół naukowych, ale mamy też możliwość, aby nasi studenci na przykład rozwijali się w naszym centrum medialnym, czyli mamy naszą telewizję uniwersytecką, Uniwizję i nasze radio uniwersyteckie News Radio. I to nie tylko studenci dziennikarstwa, czy też kierunków pokrewnych, ale również wszyscy, którym właśnie w duszy gra gdzieś telewizja, czy właśnie mikrofon radiowy, czyli studenci z innych kierunków również mogą dołączyć do naszej telewizji i redakcji studenckiej. No i nasze wszystkie takie działalności, jak nasz chór uniwersytecki, tak, bardzo prężnie działający, czy nasze właśnie sekcje sportowe, nasz Akademicki Związek Sportowy. Tutaj również nasi studenci mogą rozwijać swoje zamiłowania, ale też nie ukrywamy, tutaj przykładamy bardzo dużą wagę do tego, aby nasi studenci byli również zaopiekowani pod kątem pomocy psychologicznej. Widzimy, szczególnie na pierwszym roku, jak bardzo ważne jest takie wsparcie naszych psychologów, więc również otworzyliśmy specjalną taką ofertę dla nich, czyli stronę Sygnał, aby tam właśnie mogli skorzystać z oferty naszych psychologów, porozmawiać, opowiadać o tym, czy właśnie mają jakieś trudności. Szczególnie mówię na tym pierwszym roku, więc staramy się też tutaj, żeby oprócz tej takiej oferty pozaedukacyjnej, rozwijania pasji, byli również studenci zaopiekowani pod kątem dobrego samopoczucia i zdrowia psychicznego.
1: Wspomniała Pani już o tym wcześniej. Staracie się pozyskać też oczywiście maturzystów. Jaka jest propozycja od Was dla nich?
0: Staramy się tak przekonać naszych maturzystów, że warto, przede wszystkim warto studiować, bo też spotykamy się z takimi głosami, że a teraz studia to może nie warto. Otóż jak najbardziej warto. My dla naszych studentów przygotowaliśmy oprócz potem takich właśnie rozwijania, możliwości rozwijania własnej pasji, to dla maturzystów przede wszystkim przygotowaliśmy pakiet kursów maturalnych. Są to zupełnie darmowe kursy maturalne. Nasi maturzyści mogą się zalogować poprzez platformę. Są to kursy dostępne online, więc z przedmiotów, które właśnie są wybierane na maturze, czyli język polski, matematyka, ale także biologia, czy WOS, historia, i wtedy taki kurs po prostu sobie odsłuchać. Ale również wychodzimy do nich z tak zwanym doradcą edukacyjnym, czyli nasi właśnie doradcy edukacyjni mogą się spotkać z takim maturzystą na spotkaniu takim już gdzieś w murach Uniwersytetu Szczecińskiego lub też podczas różnych wizyt w szkołach czy na targach. No i właśnie omówić z nim jego predyspozycje, to co on by chciał studiować, albo no właśnie podpowiedzieć, jaki kierunek byłby dla niego taki najlepszy. No i oczywiście nasze Akademickie Biuro Karier również tutaj zachęca do skorzystania z doradztwa zawodowego. Tutaj to już są profesjonalni doradcy zawodowi, którzy przeprowadzają takie testy właśnie predyspozycji zawodowych i też mogą podpowiedzieć takiej młodzieży, co warto, w czym oni by się dobrze czuli, w czym by się sprawdzili jako przyszli studenci.
1: Kiedy oficjalne otwarcie roku akademickiego?
0: W Szczecinie mamy otwarcie roku akademickiego 1 października i zaczynamy go wspólną inauguracją roku akademickiego, czyli wszystkie szczecińskie uczelnie publiczne i niepubliczne zaczynają spacerkiem na uniwerek do Teatru Letniego. Przechodzimy takim marszem, wesołym korowodem wszystkich uczelni do Teatru Letniego, gdzie zaczyna się wtedy 1 właśnie października oficjalna inauguracja i wszyscy zaczynamy razem rok akademicki w Szczecinie.
1: Macie też wspólne juwenalia?
0: Mamy wspólne juwenalia, nasze właśnie samorządy studenckie współpracują zawsze przy tym, więc nad Odrą, na Łasztowni 2-3 dni koncertów i wspólnej zabawy. Tak, my jesteśmy bardzo akademickim Szczecinem.
1: Podkreśla rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Szczecińskiego Agnieszka Lizak. Będziemy jeszcze w programie mieć dla Was coś w kontekście wyboru studiów, coś dla przyszłych maturzystów, a teraz coś dla tych, którzy szukają nowej aktywności dla siebie. Aquafitness, aquaerobik. Takie zajęcia znajdziecie na całym Pomorzu Zachodnim, niemal we wszystkich basenach. Z czym to się je, na czym takie zajęcia polegają? O to pytałam Alicję Saganowską, instruktorkę z jednego ze szczecińskich klubów.
2: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
1: Szczecin, Pomorze Zachodnie, dużo wody, dużo basenów i są też, sprawdzałam, w wielu miejscach zajęcia z aquafitnessu. Powiedzmy, co to w ogóle takiego, jeśli ktoś jeszcze nie miał styczności z tą formą aktywności.
0: Dokładnie. Aquaerobik, najprościej mówiąc, są to zajęcia ruchowe w wodzie, przy muzyce, z wykorzystaniem różnych sprzętów typu makaron, hantelki, dyski i tego typu sprzęt.
1: I jakiej muzyki słuchacie na zajęciach?
0: Muzyka jest różnorodna. Tak naprawdę każda instruktorka dobiera własną muzykę. Oczywiście musi być dostosowana do grupy, jaka ćwiczeń, czyli najprościej. Nie może być za szybka, nie może być też za wolna, trzeba sobie uśrednić. A lata praktyki później generują to, jakiej muzyki dana instruktorka użyje.
1: Co w ogóle nam daje taki aquaerobik w odróżnieniu od takiego zwykłego na sali?
0: Generalnie, jeżeli chodzi o aquaerobik, można powiedzieć, że są to same zalety, praktycznie nie ma wad, ponieważ w zajęciach aquaerobiku uczestniczą różne osoby, poczynając od panów, mamy również i młodzież, i dzieci, mamy osoby w podeszłym wieku, młode osoby, osoby po operacjach kręgosłupa, także generalnie urozmaicenie, jeżeli o to chodzi. Zalety: przede wszystkim poprawa sprawności fizycznej, poprawa wydolności płuc, zwiększenie siły mięśniowej, relaksacja, ponieważ woda to również masaż. Także same zalety, produkcja endorfin, czyli dużo radości, dużo śmiechu, same zalety, także polecamy przychodzić.
1: W jaki sposób, to znaczy do jakiej może wysokości swojego ciała jesteśmy podczas takich zajęć zanurzeni w wodzie?
0: A to różnie, ponieważ mamy tutaj, przynajmniej w Szczecinie, różne kluby, różne baseny, także można uczestniczyć w zajęciach, gdzie basen ma wysokość, głębokość właściwie wody mniej więcej 1,70 m, 1,65 m, także spokojnie możemy stanąć na dnie, nie zanurzając głowy. Natomiast również są to zajęcia, odbywają się na basenach sportowych, gdzie już faktycznie ta głębokość wody jest około 2 metrów, ale spokojnie, ponieważ w obydwu przypadkach, nawet jeżeli ktoś nie potrafi pływać, czy ma lęk przed wodą, podczas zajęć zakładamy takie pasy wypornościowe, które pozwalają nam spokojnie utrzymać się na wodzie.
1: Czyli wtedy te zajęcia są w takiej formie, że nie dotykamy ziemi?
0: Tak, na tych głębszych basenach jak najbardziej i właściwie takie zajęcia, znaczy no nie mogę powiedzieć, że lepsze czy gorsze któreś z nich są, natomiast na tej głębszej wodzie, gdzie nie dotykamy dna, musimy zaangażować do pracy bardziej nasze mięśnie, zwłaszcza mięśnie brzucha, co jest dodatkową zaletą, również zwłaszcza u pań, które tak dbają o linię szczególnie.
1: O aquaerobiku, aquafitnessie opowiada nam Alicja Saganowska, instruktorka z jednego ze szczecińskich klubów. Do tej rozmowy jeszcze sobie powrócimy.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Na co ciekawego możecie się wybrać do kina? O tym będzie jeszcze za chwilę. A teraz powracamy do rozmowy na temat aquafitnessu, aquaerobiku. Na ten temat rozmawiałam z Alicją Saganowską, instruktorką ze Szczecina.
2: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
1: Wspomniała pani, że ten przekrój wiekowy na zajęcia jest różny, ale tutaj na Pomorzu Zachodnim częściej na te aquafitnessy chodzą raczej chyba kobiety, prawda? Bo tak to jest w jakichś innych miejscach w Polsce.
0: I tak, i nie. Patrząc na mój osobisty fitness klub, generalnie, znaczy większość tak, oczywiście, większość będzie pań, natomiast z powodzeniem chodzą również panowie i też przekrojowo, wiekowo i troszkę starsi, i troszkę młodsi. Także my mamy bardzo zróżnicowane grupy, jeżeli o to chodzi.
1: A kto się lubi?
0: I panowie, i panie się u nas bardzo dobrze czują, muszę podkreślić, więc zapraszamy wszystkich.
1: A kto się lepiej bawi na takich zajęciach w wodzie? Starsi czy młodsi?
0: Wbrew pozorom, czasami ci starsi. chyba mają więcej dystansu do siebie, więc często właśnie ci starsi, aczkolwiek ja osobiście staram się stworzyć zawsze taką atmosferę, żeby wszyscy wynieśli jakieś plusy dla siebie. Zawsze staram się jakąś taką miłą atmosferę stworzyć, mimo że to są zajęcia, to zawsze gdzieś tam jakieś żarty możemy sobie wtrącić, zawsze jest też uśmiech, także wszyscy są zadowoleni.
1: Można się spocić w wodzie?
0: Tak, wbrew pozorom dużo właśnie klientów, którzy przychodzą pierwszy raz, wychodzą z basenu i pierwsza reakcja jest: nie wiedziałem, że mogę się spocić w wodzie. A jeżeli chodzi o panów, którzy też patrzą czasami sceptycznie na takie panie, które ćwiczą w wodzie, a tam takie ćwiczenia, natomiast jak wchodzą i przekonują się na własnej skórze, jakie to są ćwiczenia i wychodzą z wody i czują ten ciężar właśnie dopiero po wyjściu z wody tak naprawdę, co tam się zadziało z ich ciałem, no to tak patrzą z takim już szacunkiem, że o, jednak coś dało, jednak nie jest to takie proste, jak wygląda z brzegu basenu.
1: Można też się nałykać wody, ale trzeba mieć też swoją pod ręką, prawda, na brzegu basenu, żeby jednak uzupełniać płyn w trakcie ćwiczeń.
0: Można, znaczy ja zawsze się śmieję, że nie zalecam picia wody, bo niezmiennie jest ten sam smak, niekoniecznie dobry, chlorowy. Natomiast tak, nie wszyscy, niektórzy tak, stawiają sobie butelki na brzegu z wodą i w trakcie zajęć oczywiście korzystają z miarę możliwości, jak najbardziej.
1: Można na takie wodne zajęcia przyjść po prostu z ulicy, czy trzeba się wcześniej jakoś przygotować? Chodzi mi o to, czy osoby, które siedzą za biurkiem bez żadnej kondycji, mogą po prostu zacząć tak właśnie ćwiczyć.
0: Tak, są to zajęcia dla każdego, bez względu na sprawność fizyczną. Woda też ma takie właściwości terapeutyczne. I tutaj, mimo że ćwiczymy, to jest to, są to zajęcia z odciążeniem stawów. Czyli wchodzimy do wody, nie czujemy własnego ciężaru ciała, ćwiczymy z większym bądź z mniejszym oporem. Jeżeli dla kogoś jest na początek za trudno, nie musi używać też sprzętu, może sobie również całe 45 minut, bo tyle trwają zajęcia, przećwiczyć bez sprzętu, w miarę chodzenia. Oczywiście później ta sprawność rośnie i używają sobie też coraz na przykład większych hantelek, z tych mniejszych przechodzą na większe i też sobie spokojnie radzą. No i mówię, najtrudniejszy jest pierwszy krok. No i u nas tak samo. Pierwsze kilka zajęć jest trudne ze względu na nowe środowisko wodne, gdzie trzeba opanować właśnie opór wody, wyporność wody. Przypomnę, że woda jest około 800 razy gęstsza niż powietrze, więc już nawet wykonanie prostego kroku w wodzie wymaga od nas dużej siły. Ale to spokojnie da się opanować. Patrząc po moich klientach i klientkach, spokojnie, zresztą sama zaczynałam jako klientka, zanim zostałam instruktorką, więc przekonałam się na własnej skórze, co znaczy uczestnictwo w takich zajęciach i sama po sobie wiem, że na początku faktycznie te kilka pierwszych zajęć było takich ciężkich, bo to był szok dla organizmu, nowe środowisko, nowe otoczenie, ale później przychodzimy już regularnie i właściwie niektóre panie to, że tak powiem, żyć bez tego nie mogą.
1: Też tak obserwuję po szczecińskich klubach i nie tylko, że początek roku szkolnego, wrzesień, październik, trochę zwiększa się liczba osób uczestniczących w różnych zajęciach po wakacyjnej przerwie. Potem jakby częściowo te osoby odpływają. Co tu zrobić, żeby utrzymać się w takim fajnym stylu fitnessowym?
0: Nie zniechęcać się przede wszystkim. Znaczy, no tak, to jest zjawisko powtarzalne wrzesień. Później kolejne zjawisko będą postanowienia noworoczne, gdzie też będzie zryw, bo postanowiłem od nowego roku, nie wiem, schudnąć, poprawić sprawność fizyczną i na wiosnę, gdzie można wyjść na spacer, są dłuższe dni na rower i inne aktywności fizyczne uskuteczniać. Faktycznie jest taki spadek, ale później te osoby znowu do nas wracają. Także przede wszystkim nie zniechęcać się, przychodzić się po dobrą dawkę energii, po endorfiny i będzie dobrze.
1: To, co pani już wspomniała, ale to podkreślmy, żeby wziąć udział w tych zajęciach akwaerobiku, nie trzeba umieć pływać.
3: Nie, nie trzeba, ponieważ tak, mamy pasy wypornościowe, które utrzymują nas w wodzie. Zawsze też w przypadku naszego akurat basenu mamy taki jakby podest, schodek, na którym jak się stanie, mniej więcej mamy wody, głębokość do pasa takiego przeciętnego, dorosłego człowieka i tam te na przykład osoby, które bardzo się na przykład boją wody, to tam sobie zaczynają. I jak się już oswoją po kilku godzinkach takiego akwarobiku, przechodzą sobie na głębszą wodę. Jeżeli dalej jakikolwiek dyskomfort odczuwają, mimo założonego pasa, możemy też im dać taki piankowy makaron dla stabilności większej, bądź też w przypadku naszego basenu przy ścianie mamy zamontowane barierki, za które też na początku na przykład osoby się trzymają, a później w miarę uczęszczania na basen już tego nie potrzebują. Także u nas naprawdę do wyboru, do koloru, tylko przyjść.
1: A jest też tak, że potem te osoby oswojone po takich zajęciach jednak podejmują

0: Ze względu na fale w morzu, no już by trzeba było raczej tam pójść z osobami, które już mają jakieś doświadczenie, tak? Na pewno nie z takimi początkującymi osobami. Natomiast wszystko jest możliwe. W jeziorze, w morzu oczywiście. Jest, tam, gdzie jest woda, tam można poszaleć i spróbować.
1: A to jeszcze zapytam, jeśli ktoś tak byłby zainteresowany efektami, takimi rozciąganie, schudnięcie, to jak często wybrać się na takie zajęcia, żeby zobaczyć rzeczywiście ten efekt?
0: Osoby początkujące dosyć szybko zobaczą na sobie efekty. Natomiast osoby, które już jakiś czas chodzą, no to wiadomo, jest z każdym rodzajem ćwiczeń, czy to na sali, czy to na wodę. Generalnie przychodzenie co drugi dzień, czyli na przykład 3-4 razy w tygodniu, myślę, że po 45 minut, bo tyle trwają zajęcia akuaerobiku, myślę, że spokojnie będą zauważalne efekty.
1: Jak ktoś nie ma czasu, to taka godzinka w tygodniu też nam coś da?
0: Oczywiście, przede wszystkim endorfiny. Przede wszystkim endorfiny i tak jak wcześniej mówiłam, w środowisko wodne to też jest rodzaj masażu i to też wpłynie na naszą tkankę tłuszczową chociażby, także tak jak najbardziej.
1: Czuję się w takim razie jak najbardziej zachęcona.
0: Zapraszamy również do nas przekonać się, bo naprawdę jest fajnie, że tak powiem, jest dwa w jednym, są ćwiczenia, jest radość i co czego więcej trzeba. Z przyjemnością wykonywane ćwiczenia, mogę powiedzieć, dają podwójne efekty, także chyba więcej przekonywać nie trzeba.
1: Do akwaerobiku zachęcała Alicja Saganowska, instruktorka jednego ze szczecińskich klubów. Możecie poszukać miejsca dla siebie. Takie zajęcia znajdziecie właściwie na każdym basenie w naszym regionie.
2: Kryminalne Pomorze Zachodnie.
1: Do wtorku w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności na drogach całej Europy odbywają się działania w kampanii Roadpool Safety Days, organizowana przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego i wspierana przez Komisję Europejską oraz Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Akcja 2,3%. Za nieprawidłowy stan techniczny pojazdu w tym przypadku kierowca został ukarany mandatem w wysokości 200 zł. Na miejscu musiał usunąć folię z szyby, przywracając jej właściwą przepuszczalność światła.
2: Edukacja na Pomorzu Zachodnim.
1: Mówiliśmy dużo o Uniwersytecie Szczecińskim, teraz jeszcze propozycja dla maturzystów tegorocznych. Salon maturzystów w poniedziałek i wtorek na Uniwersytecie Szczecińskim. Co to takiego, opowiada rzeczniczka

0: W zdaniu czystego klimatu survival horroru, poczucia kompletnego osaczenia, mrocznej, dusznej atmosfery, izolacji i bezradności. A dla młodszych widzów Teddy i magiczna lampa to kontynuacja przygód niezdarnego budowlańca, który marzy o tym, by zostać archeologiem. To propozycja też z kin w Helios w Szczecinie. W kinie Ewa w Międzyzdrojach i Helios w Szczecinie Totalna Magia 2. Po niemal 30 latach powracamy do świata sióstr Owens, obdarzonych magicznymi mocami i rodzinną klątwą. Do ról wróciły Sandra Bullock i Nicole Kidman. Mamy też już oczywiście nowe pokolenie. Totalna Magia 2 w kinach Ewa w Międzyzdrojach i Helios w Szczecinie i w tych kinach także 100 dni Misja Zeus. To kontynuacja filmu 100 dni do matury, ale bohaterowie nie są już uczniami przygotowującymi się do egzaminu dojrzałości, a wchodzą w dorosłość i zostają wciągnięci w międzynarodową intrygę. Co pozostało, to pomysł na obsadę. Połączenie młodych twórców internetowych, również tych, którzy pojawili się w pierwszej części, z profesjonalnymi aktorami. 100 dni Misja Zeus w kinach. I to już wszystkie propozycje na teraz w tej odsłonie programu. Małgorzata Mura, dziękuję.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.